0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Echo Słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
1: Poślijcie baranka. Poślijcie baranka panującemu nad krajem, od Sela przez pustynię na górę córy Syjonu. Jest to fragment z Księgi Izajasza z 16 rozdziału. Jeden lud posyła baranka drugiemu, by znaleźć schronienie, pomoc, ochronę, gościnę i pokój. Baranek, niezależnie czy był daniną, czy darem, stał się znakiem pojednania między Moabem i Izraelem. Jeżeli ktoś potrafi sobie wyobrazić, niesiono go i prowadzono go przez wiele dni, pokonując góry i pustynie, aż na górę Syjon. Baranek, dar, który prowadził do pokoju i pojednania między ludźmi. Ten obraz przywołuje innego baranka, który przyniósł pokój i pojednanie.

0: jednanie. Prowadzony wszedł na górę, niosąc krzyż. Przyniósł schronienie, pomoc, ochronę, pojednanie i pokój. Pokój z Bogiem, który inaczej nie byłby możliwy. Każda wina z przeszłości została wymazana. Otwarta nowa karta w relacji z Bogiem. Jezus wskazał drogę do pojednania między ludźmi, zwłaszcza między tymi, którzy wierzą w Niego i chcą chodzić Jego drogami. W sytuacji napięć z braćmi droga jest utorowana. Pokój jest możliwy. Współpraca jest osiągalna. Błogosławieństwo może spłynąć na tych, którzy się wspierają. Sam możesz torować drogę w miejsca, które wydają się niedostępne. Wtedy nieprzebaczenie zamienia się w przebaczenie, wojna zamienia się w pokój, rozłam w pojednanie, niechęć we współpracę. Co możesz zrobić? Poślij baranka.
1: Witam Państwa ponownie. Charakter człowieka ujawnia się najpełniej wtedy, kiedy zachowuje się on swobodnie, przekonany, że nikt go nie obserwuje, nie widzi tego, co robi. W takich sytuacjach bohater naszej dzisiejszej historii robił, co chciał, a dopiero potem martwił się konsekwencjami swojego zachowania. Jednak zawsze jest ktoś, kto widzi wszystko i wszystko wie, o czym nasz bohater przekonał się, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
2: Nigdy nie znałem mojego prawdziwego ojca. Trzeci mąż mojej mamy zaadoptował mnie, ale dopiero czwarty był tym, który naprawdę się o mnie troszczył. Miałem 7 lat, kiedy zabrał nas do Ohio. Po drodze wyrzucił przez okno wszystkie moje pigułki. Wiele razy nadwyrężałem ich cierpliwość, ale już nigdy mnie nimi nie faszerowali, za co jestem im bardzo wdzięczny. Kiedy miałem 12 lat, tata przyniósł do domu go-kart. W środku nocy razem z młodszym bratem Jimem wyciągnęliśmy go po kryjomu i zjechaliśmy z góry. Akurat przejeżdżał radiowóz. Policjanci zgarnęli nas na komisariat i zadzwonili do ojca, żeby nas odebrał.
3: No, chłopaki, skoro macie tyle energii, że nawet o północy was rozsadza, to spokojnie możecie popchać to pudło do domu.
4: Co? To ponad 3 kilometry, tato!
3: No co to dla was?
5: Do dasku, pod górę!
3: A co to przeszkadza? No a jak wrócimy, to trochę posprzątacie w ogrodzie. Na pewno będziecie jeszcze mieli dość siły.
4: No nie, tato, nie rób nam tego! No.
3: Skoro chce wam się głupot, kiedy powinniście spać, to możecie też popracować trochę przy domu. A jak nie znajdziemy dla was żadnego zajęcia, to przez resztę nocy sobie poćwiczycie. Ja też nie będę się kładł, żeby wam było raźniej.
2: Tata musiał nie wiedzieć, że tej samej nocy włamaliśmy się do kiosku, szukając czegoś do picia, bo inaczej kara na pewno byłaby inna. Następnym razem włamałem się do pustego domu w sąsiedztwie. Znalazłem na strychu strzelbę i worek starych, rzadkich monet. Kiedy przechodził gazeciarz, strzeliłem do jego worka z gazetami, bo uważałem go za strasznego gnojka. Wziąłem kilka monet i poszedłem do sklepu na rogu, ale sprzedawca zorientował się i zadzwonił po policję.
6: Jak mogłeś to zrobić, Billy?
4: Ale ten dom już tyle lat stoi pusty, mamo. To wszystko jest niczyje.
3: Niczyje, czyli też nie twoje. A jak bierzesz nie twoje, to się nazywa kradzież. A jak jeszcze włamujesz się do obcego domu, to jest kradzież z włamaniem.
6: Co ty sobie w ogóle myślałeś?
4: Nic nie myślałem, byłem po prostu ciekawy.
6: Wiesz, w jakie tarapaty możesz się przez to wpakować? To jest poważna sprawa.
3: Mogą cię wsadzić do poprawczaka, synu.
6: Rób tak sobie dalej. To resztę życia przesiedzisz w więzieniu.
2: Za każdym razem, kiedy miałem kłopoty, marzyłem, żeby wrócić do Reevesa, mężczyzny, którego uważałem za mojego prawdziwego ojca. Myślałem, że gdybym z nim mieszkał, wszystko byłoby inaczej. Aż którejś nocy mój brat Jim wyprowadził mnie z błędu.
7: Śpisz, Billy?
4: Nie.
7: Nie pójdziesz do więzienia, co?
4: Chyba nie. Chociaż to zależy od sądu.
7: Tak, pytam, bo słyszałem, jak rozmawiali i zastanawiałem się, co z tobą zrobią.
4: W końcu nic wielkiego się nie stało. To były tylko jakieś głupie, nic nie warte monety. Dostałem za nie marne $2.
7: No właśnie.
4: Szkoda, że nie mogę wrócić do Illinois i mieszkać u mojego prawdziwego taty.
7: Jak to?
4: No, tak bym wolał, po prostu.
7: On nie jest naszym prawdziwym ojcem.
4: Jak to nie? Skąd wiesz?
7: Kiedyś mi to powiedział. Adoptował nas.
4: No to kto jest prawdziwym ojcem?
7: Nie wiem.
4: Nie wierzę ci, to musi być on.
2: Kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, przypomniałem sobie, jak bardzo zawsze trzymał mnie na dystans. Po rozwodzie bardzo mu zależało, żeby zatrzymać przy sobie moje młodsze rodzeństwo, ale mnie bez problemu pozwolił zostać z mamą. Postanowiłem ją o to zapytać.

Kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, przypomniałem sobie, jak bardzo zawsze trzymał mnie na dystans. Po rozwodzie bardzo mu zależało, żeby zatrzymać przy sobie moje młodsze rodzeństwo, ale mnie bez problemu pozwolił zostać z mamą. Postanowiłem ją o to zapytać.

0: prawdziwego ojca.
1: Byłeś za mały, żeby to zrozumieć.
0: Ale już nie jestem. Dlaczego nigdy mi nie powiedziałaś? Mam prawo wiedzieć.
1: A czy to coś zmienia? Co to za różnica?
0: Może dla ciebie żadna, ale dla mnie to jest olbrzymia różnica.
1: Tom cię bardzo kocha, Billy. Trudno sobie wymarzyć lepszego ojca.
0: Możliwe. Zastanawiam się, co jeszcze tylko mi się wydawało, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.
1: No daj spokój, nie możesz tak mówić. Naprawdę bardzo was kochamy.
0: Teraz rozumiem, dlaczego mnie nie chciał, jak się rozchodziliście. Nigdy mu na mnie nie zależało.
1: To nieprawda, troszczył się o ciebie.
0: A możesz mi powiedzieć, kim był mój prawdziwy tata?
1: Nazywa się John Cantrell. Pochodzi z bogatej rodziny, ale nie widziałam go od rozwodu.
0: A gdzie mieszka?
1: No tego nie musisz wiedzieć. To nieważne.
2: Chęć poznania prawdziwego ojca coraz częściej mnie nachodziła. Szczególnie kiedy wpadałem w kłopoty. Czułem, jakby to był jakiś brakujący kawałek mojego życia. On na pewno by mnie kochał, akceptowałby mnie jak nikt inny. Tak długo męczyłem mamę, aż w końcu dała mi numer telefonu do niego i zadzwoniłem. Powiedziałem, że niczego nie oczekuję, chciałbym tylko usłyszeć od niego, czy jest moim ojcem. Na co on zaśmiał się i odłożył słuchawkę.
1: No i co, Billy?
0: Nic.
1: Co ci powiedział?
0: Nic, więc odłożyłem słuchawkę.
1: Uprzedzałam cię.
0: Wynoszę się stąd!
1: Billy!
2: Po tym zdarzeniu nie mogłem znaleźć sobie miejsca. Roznosiła mnie jakaś zła, ciemna energia. Musiałem jakoś się stamtąd wydostać, a ponieważ nie miałem jeszcze prawa jazdy, miałem dopiero 15 lat, namówiłem znajomą 18-letnią dziewczynę, żeby wyjechała za mną swoim samochodem.
3: Gdzie jedziemy, Bill?
0: Do Virginia Beach. Słyszałem, że tam są wspaniałe plaże.
3: A masz jakieś pieniądze?
0: Niewiele. A ty?
3: Żadnych. Za co kupimy paliwo?
0: No, będziemy tankowali tam, gdzie jest duży ruch. Może nam się uda jakoś zniknąć w tłumie.
3: Musimy też coś jeść, chyba wiesz.
0: A coś wymyślimy.
2: W ten sposób udało nam się funkcjonować przez 8 dni. Pod koniec zaczynałem już wpadać w paranoję. Dostawałem trzęsawki na widok każdego patrolu i bez przerwy miałem w uszach dźwięk policyjnych syren. A kiedy jadący za mną radiowóz rzeczywiście mignął światłami, wcisnąłem gaz do dechy i zaczął się pościg. Chwilę później gnałem w terenie zabudowanym 130 km na godzinę, a za mną jechało 8 wozów policyjnych. W pewnym momencie straciłem kontrolę nad kierownicą. Samochód leciał wprost na słup telefoniczny, a ja szybko przechyliłem się w stronę pasażera.

0: Halo?
1: Cześć, mamo, to ja.
0: Billy, gdzie jesteś?
1: Virginia Beach. Rozbiłem samochód mojej koleżanki, ale nic mi nie jest.
0: Jak to się stało?
1: Goniła mnie policja. Jechałem szybko i kiedy próbowałem skręcić, opony nie wytrzymały.
0: Billy, tutaj wszyscy cię szukają. Uważają, że porwałeś tę dziewczynę.
1: Porwałem? Po prostu uciekliśmy razem, to wszystko.
0: Nikt nic nie wiedział. Nawet dziennikarze nas nachodzą.
1: A wiesz, co jest najgorsze? Okazało się, że ten policjant chciał mi tylko powiedzieć, żebym włączył światła.
0: Och, Billy, skąd dzwonisz?
1: Z aresztu dla nieletnich.
0: Bogu dzięki, że to się tak skończyło.
1: Mamo, samochód uderzył w słup telefoniczny, który wbił się dokładnie w miejsce kierowcy. Gdybym w ostatniej chwili nie przechylił się na drugą stronę, już bym nie żył.
2: W ośrodku dla nieletnich przesiedziałem 3 miesiące. Kiedyś poszedłem na nabożeństwo do kaplicy, tylko po to, żeby choć na chwilę wyrwać się z celi. Usiadłem z tyłu i czytałem komiksy, ale to, co słyszałem, nie pozwalało mi się na nich skoncentrować. Młody człowiek opowiadał, co ważnego przydarzyło mu się w życiu.
3: Byłem kiedyś narkomanem i pijakiem, kłamcą i złodziejem. Alkohol i narkotyki spowodowały taki spadek na wadze, że o mało co nie umarłem. Pewnej nocy spiłem się tak, że obudziłem się w rynsztoku cały we własnych wymiocinach. Czułem się strasznie samotny. Tak zwani przyjaciele na ogół mają cię gdzieś, kiedy wpadasz w kłopoty i łapiesz doła.

0: Ale Jezus posłał człowieka, który pomógł mi się z tego wyciągnąć. Ten człowiek opowiedział mi o tym, że Jezus mnie kocha i że Bóg chce mi dać nowe życie. Dowiedziałem się, że On cię kocha nawet kiedy wszyscy inni cię porzucają. Kiedy leżysz w rynsztoku, a cały świat odwrócił się do ciebie plecami. On jest tam przy tobie. Bóg ukochał nas tak bardzo, że posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, by umarł za nas, byśmy mogli być zbawieni. Przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela i teraz mam nowe życie, nowy początek. On to samo może zrobić dla ciebie.
1: Jego słowa bardzo mnie poruszyły. Też chciałbym tego rodzaju zmiany w moim życiu. Więc kiedy usłyszałem zaproszenie, żeby podejść do ołtarza i się pomodlić, zrobiłem to. Miałem dość niepowodzeń i problemów, w jakie nieustannie się pakowałem. Wyszedłem do przodu i pewna kobieta pokazała mi wiersz z Biblii, z listu do Rzymian. Bóg zaś daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I jeszcze jeden. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Nie mogłem nie przyjąć tak wspaniałego daru. Kiedy wróciłem do domu, byłem pełen dobrych chęci, a moi bliscy robili wszystko, żeby mi się udało. Któregoś dnia tato zabrał mnie na przejażdżkę i zatrzymaliśmy się w odludnym miejscu w parku. Już myślałem, że będą kłopoty, kiedy on objął mnie i na jego twarzy zobaczyłem łzy.
2: Wiesz, zafundowałeś nam najgorsze chwile, jakie rodzice mogą przeżyć, Bill.
1: Wiem, tato.
2: Nie mieliśmy pojęcia, gdzie jesteś, ani co się z tobą dzieje. Gazety pisały, że porwałeś tę dziewczynę.
1: Nie, ona też chciała uciec z domu, tak samo jak ja. No, po prostu uciekliśmy razem.
2: Teraz już wiem. Fakt, rozdmuchali tę sprawę do idiotycznych rozmiarów, ale gdybyś przynajmniej zadzwonił i powiedział, gdzie jesteś...
1: Przepraszam, tato.
2: No, biorąc pod uwagę twoje wcześniejsze wyczyny, nie trudno było uwierzyć w to, co wypisywali.
1: Tak myślę. Wiem, że strasznie namieszałem sobie w życiu, ale naprawdę chciałbym się zmienić, tato.
2: A ja bardzo bym chciał, żeby ci się udało. Robiłem, co mogłem, ale no, nie umiałem ci pomóc. Aż skończyły się moje pomysły. Czuję się bezradny. A bardzo bym chciał, żebyś ułożył sobie życie.
1: Mam zamiar chodzić do kościoła, tato.
2: To dobrze, synu, dobrze. Bardzo cię kocham.
1: Bardzo żałowałem tego wszystkiego, przez co z mojego powodu musieli przechodzić rodzice. Ale nie udało mi się zmienić mojego postępowania tak, jak to sobie wyobrażałem. A niełatwo jest porzucić z dnia na dzień dawne nałogi i przyzwyczajenia i żyć jak chrześcijanin. Zwłaszcza, gdy chce się to robić wyłącznie w własnych siłach. Ja coraz częściej chodziłem na imprezy i nie trwało długo, jak zacząłem pić z kolegami. Rodzice byli coraz bardziej zaniepokojeni moim zachowaniem.
3: Billy, dzisiaj w nocy wchodziłeś do domu przez okno.
1: Nie chciałem was budzić.
3: Rodzice tego twojego kolegi dzwonili do nas wieczorem. Podobno, kiedy wrócili do domu, obaj byliście pijani. Przestań kłamać, Billy! Naprawdę nie wiem, co z tobą zrobić. Mam już serdecznie dość tego wszystkiego.
1: No co ja takiego robię? Wszystkim moim kolegom niekiedy się zdarza wrócić później do domu.
3: Bez przerwy jakieś problemy. Jak nie jedno, to drugie. Jestem już tym zmęczona.
1: A ja jestem zmęczony tym ciągłym ględzeniem.
3: Billy! Tom, co my z nim zrobimy?
2: Coś wymyślimy, Susan.
1: Z dnia na dzień było coraz gorzej. W końcu rodzice nie bardzo już mogli ze mną wytrzymać. W połowie ostatniej klasy tata wziął mnie na rozmowę.
2: Bill, przeprowadzamy się do Colorado.
1: Świetnie, zawsze chciałem pojechać do Colorado. A w końcu nauczę się jeździć na nartach.
2: Nie zrozumiałeś mnie. My wyjeżdżamy, ty zostajesz.
1: Jak to?
2: No, ty i tak robisz, co chcesz, synu. Nie jesteśmy ci do niczego potrzebni. Będziesz musiał poszukać sobie jakiejś pracy i znaleźć mieszkanie.

0: Wyprowadzamy się za 2 tygodnie.
1: Super! Zawsze chciałem żyć na własny rachunek.
2: Udawałem, że nie przejmuję się tym, że zostałem wykopany z rodziny. Musiałem rzucić szkołę i poszukać pracy. Pracowałem ciężko i było mnie stać nie tylko na wynajęcie mieszkania, ale jeszcze mogłem kupować sobie, na co miałem ochotę. Łóżko wodne z wmontowanym systemem stereo, pick-upa i sporą kolekcję broni. Pieniądze i rzeczy mogą przez jakiś czas przytłumić potrzebę miłości, ale na dłużej nie są żadnym rozwiązaniem. Czułem się samotny i sfrustrowany. Kierownik pizzerii, w której pracowałem, był pobożnym człowiekiem i zainteresował się mną.
3: Samochód już naprawiłeś, Bill?
1: Nie, jeszcze nie wypłacili mi ubezpieczenia. Ale to trzeba mieć pecha, nie? No. Odbierasz nówkę z salonu i od razu wjeżdża w ciebie jakaś baba.
3: A ona miała chociaż ubezpieczenie?
1: No nie.
3: Ciężka sprawa. Życie daje nam czasem popalić, co, Bill?
1: Właśnie. A ja jakoś niespecjalnie z nim sobie radzę.
3: Nie łam się, synu. Pan Bóg pomoże ci, jeśli się do niego zwrócisz. A poza tym w piecu musi być naprawdę gorąco, żeby wytopić czyste złoto.
1: Złoto, mówisz? Ja widzę tylko glinę. Mam już zamykać?
3: Tak. A wiesz, że może być i glina. Tylko pamiętaj, garncarz jeszcze z tobą nie skończył. On ma dla ciebie plan na życie. No, to do jutra.
2: Ale ja nie chciałem poddać się pod Boże prowadzenie. Miałem potrzeby, które wydawały mi się ważniejsze. Przede wszystkim potrzeby finansowe. Fałszowałem rachunki i podkradałem pieniądze z kasy. Któregoś wieczoru wziąłem samochód służbowy i przypadkowo uszkodziłem podwozie. Powinienem był zmierzyć się z tym jak mężczyzna.
3: Nie wiesz, co się stało z samochodem, Bill?
1: Nie, był w porządku, kiedy go odstawiałem.
3: A kto ostatnio nim jeździł?
1: O, ten nowy.
3: Ale on wczoraj wyszedł wcześniej, jeszcze przede mną. Ty zamykałeś, pamiętasz?
1: Tak, ja. Może ktoś brał auto, jak już wyszedłem?
3: Nie, kluczyki wiszą na miejscu, Bill. Tylko ty miałeś dostęp do samochodu. Jestem zawiedziony, że nie powiedziałeś prawdy. Uszkodzenie auta jakoś bym przeżył, ale kłamstwo nie. Jesteś zwolniony.
2: Brzydząc się samym sobą i wszystkimi dookoła, upiłem się, wziąłem jedną z moich ulubionych strzelb, wskoczyłem na motor i pojechałem przed siebie szukać kłopotów. Obrabowałem parę siedzącą w samochodzie w parku. Następnego ranka z przerażeniem spostrzegłem obcy portfel i biżuterię na moim łóżku. Poczucie winy było tak wielkie, że po 4 tygodniach męczarni poszedłem na policję. Tyle, że moja wersja nie bardzo pasowała okradzionej parze, ponieważ kobieta była mężatką i nie chciała, żeby jej randka w parku wyszła na jaw. W rezultacie wsadzili mnie do aresztu, gdzie przesiedziałem 6 miesięcy. Tyle, ile mi brakowało do 18, żebym mógł odpowiadać za rozbój jako dorosły. Jednak Bóg miał wobec mnie inne plany.
4: Witam cię, młody człowieku. Bóg mnie do ciebie przysyła. Jak mogę ci pomóc?
2: Niech się ksiądz za mnie modli. Narobiłem sobie niezłych kłopotów.
4: Chciałbyś dostać Biblię?
2: No pewnie.
4: A czy jesteś zbawiony, synu?
2: No, myślałem, że tak, ale nie byłem posłuszny Bogu. Prosiłem go, żeby mnie zbawił, a potem żyłem tak, że szkoda gadać. Strasznie się tego wstydzę.
4: Wierzysz w to, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy i wstał z martwych?
2: Tak.
4: A czy kiedykolwiek zaprosiłeś go do swojego życia?
2: Tak, 2 lata temu. Jakaś kobieta pokazała mi wiersze z listu do Rzymian, a potem się modliłem. Przez jakiś czas byłem trochę lepszy, ale nie trwało to długo. Może Bóg mnie nie chce?
4: Nigdy nie wierz w to kłamstwo szatana. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Coś ci pokażę. 1 rozdział listu do Efezjan, wiersz 13, mówi, że jeśli słyszeliście słowo prawdy i uwierzyliście mu, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Tym, którzy uwierzyli w Chrystusa, Bóg daje Ducha Świętego. Obiecał, że nigdy ich nie opuści ani nie porzuci. To pieczęć, która nie może zostać złamana.
2: A dlaczego w takim razie ciągle robię złe rzeczy?

0: Naprawdę chciałem żyć lepiej.
1: Musisz codziennie czytać Biblię i ze wszystkim zwracać się do Niego w modlitwie. Biblia mówi: sprawiedliwi z wiary żyć będą. Czytaj Słowo Boże i bądź Mu posłuszny. Będziesz się rozwijał, dokonując dobrych wyborów. A jeśli go zignorujesz, twoje życie będzie nieszczęśliwe.
0: Życie Jezusa było doskonałe, prawda?

0: Pierwszy raz szedłem korytarzem. Więźniowie wołali za mną: świeże mięso. Miałem 18 lat i byłem przerażony. Ale zwróciłem się do Słowa Bożego i prosiłem Boga o pomoc. Przez cały czas odbywania kary nie próbowałem skontaktować się z moją rodziną. W więzieniu nie odbywały się żadne nabożeństwa. Po 2 latach zostałem przeniesiony do zakładu o lżejszym rygorze, a później na farmę więzienną. W 1988 roku zwolniono mnie warunkowo. Wynająłem mieszkanie w Youngstown i znalazłem pracę w sąsiednim miasteczku. Razem ze mną pracowały 2 wierzące dziewczyny. Jedną z nich była Jill. Opowiedziałem jej o moim życiu w więzieniu.
1: Jak się znalazłeś w Youngstown?
0: Sam nie wiem. Zamierzałem pojechać do Cleveland. Miałem tam pracować z grupą chrześcijan, ale zamiast tego wysłano mnie tutaj.
1: To musiał być Boży plan. Pan chciał, żebyś tu przyjechał.
0: No chyba masz rację.
1: Pewnie niełatwo było być wierzącym w więzieniu, Bill.
0: No nie. Miałem tylko Biblię. Nie było żadnych nabożeństw.
1: Ani nawet studium biblijnego?
0: Nie, zupełnie nic. Przeczytałem całą Biblię 2 razy i starałem się innym opowiadać o Bogu. Tak jak potrafiłem, ale byłem w tym sam. Nie miał mi kto pomóc.
1: Za wyjątkiem Ducha Świętego.
0: Tak. I wiesz, co było najbardziej niesamowite? No. Bóg mnie użył i w czasie, kiedy tam byłem, jakieś 20 czy 30 osób uwierzyło w Chrystusa.
1: To wspaniale, Bill. A może powinieneś zająć się pracą duszpasterską?
0: Ach, wiesz, z moją przeszłością...
1: O, poczytaj trochę o ludziach, których Bóg używał. Mocno się zdziwisz.
0: A może pójdę do szkoły biblijnej?
1: Przyjdź w niedzielę do naszego kościoła.
0: Aż do sierpnia wolno mi się poruszać tylko na trasie mieszkanie-praca. No takie są warunki zwolnienia, wiesz.
1: W takim razie obiecaj mi, że przyjdziesz jak tylko będziesz mógł.
0: Dobra, jeżeli ty pójdziesz ze mną.
1: Mnie niestety już tu nie będzie. Jesienią zaczynam pracę w chrześcijańskiej szkole w Michigan.
0: Jill wyjechała w lipcu, a ja 14 sierpnia 1988 roku w wieku 21 lat po raz pierwszy w życiu poszedłem do kościoła nauczającego zgodnie z Biblią. Tamtejszym pastorem był ojciec Jill.
2: Moi drodzy, Bóg nigdy nie zawodzi. Wiemy, że wszystkie rzeczy służą ku dobremu tym, którzy Boga kochają, tym, którzy powołani są zgodnie z Jego planem. Możesz Mu zaufać co do Twojego życia po śmierci, tak samo jak w sprawie Twojego życia doczesnego. Jeśli jeszcze nie zaufałeś Mu w sprawie swojej wieczności, zrób to dzisiaj. Jeśli chcesz powierzyć Mu swoje życie, poddając Mu siebie do końca, nie czekaj ani chwili.
1: Tak się cieszę, że rozwijasz się w Bogu, Bill.
0: Twoja rodzina jest wspaniała. Bardzo lubię z nimi przebywać.
1: Oni też cię bardzo polubili. Tata mówi, że aż miło patrzeć, jak dojrzewasz.
0: Strasznie dużo muszę się jeszcze nauczyć. I wiesz, teraz kiedy w to wszedłem, nie mogę się nadziwić, jaki głupi byłem kiedyś. Chwilami to nawet zabawne.
1: Masz rację. Całe życie uczymy się i rozwijamy. A kiedy myślisz, że właśnie Bóg otworzył twoje oczy na jakąś sprawę, natychmiast pojawia się jeszcze inna, wspanialsza.
0: Wiesz co, Jill? Zastanawiam się, czy nie zostać kaznodzieją. Zwariowany pomysł, nie?
1: A co w nim jest takiego zwariowanego?
0: No bo niby na jakiej podstawie? Może to tylko moja ambicja, moje ego,
1: a może głos Boga, który cicho mówi do ciebie? Porozmawiaj o tym z moim ojcem.
0: O, tak zrobię.
1: I rozmawiaj z Bogiem. On spełni pragnienia twojego serca.
0: To mój ulubiony wiersz.
1: Naprawdę? Mój też. Psalm 37, wiersz 4.
0: Tak. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje.
1: Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze
0: uczyni. Bóg powiedział mi tak. To samo zrobiła też Jill. Kilka miesięcy przed ślubem zaprosiłem mojego ojczyma do naszego kościoła na ewangelizację dla ojców i synów, podczas której przyjął Chrystusa. Krótko potem mój brat zrobił to samo. Jill i ja pobraliśmy się w lutym 1990 roku, a potem przez 4 lata studiowałem w szkole biblijnej. Teraz mamy 4 dzieci, a ja pełnię funkcję asystenta pastora w kościele w Georgii. Bardzo wstydzę się mojej przeszłości, ale nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Najpierw Żyda,

0: Bob Gaz. Słowo na dzień.
1: Ruszaj. Dogonisz ich i uratujesz wszystkich. Księga pierwsza Samuela, 38. Nie poddawaj się. Idź do przodu. Kiedy król Dawid ze swoją armią wrócił z wojny do domu, dowiedział się, że Amalekici spalili domy Izraelitów, a ich rodziny uprowadzili. Król i jego wojownicy wpadli w rozpacz. Płakali aż do utraty sił. Potem Bóg przemówił do króla i powiedział: ruszaj, dogonisz ich i uratujesz wszystkich. Z Bożą pomocą tak się stało. A zatem niezależnie jak zła wydaje się twoja sytuacja, nie poddawaj się. Płacz, jeśli musisz, a potem osusz łzy i z Bożą pomocą idź i odzyskaj to, co skradł ci wróg. Jeśli trzeba, po prostu posuwaj się małymi kroczkami, korzystając z Bożej siły, nie ze swojej własnej. Paweł pisał: bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. List do Galacjan 6:9. Bóg nie zrezygnuje z ciebie, więc ty nie rezygnuj z Niego. On obiecał w swoim słowie: gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Księga Izajasza 43:2-3. Nie poddawaj się. Idź do przodu. Zrezygnować nie jest trudne, ale by iść dalej, potrzebna jest wiara. Kiedy swoją wiarą uczcisz Boga, On ją wynagrodzi, a z Nim przy swoim boku z każdej sytuacji wyjdziesz mocniejszy niż byłeś. A zatem słowo dla ciebie na dziś to: ruszaj, dogonisz ich i uratujesz wszystkich.

pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. List do Efezjan, 6:4. Rodzicielstwo i chęć kontrolowania. Nie martw się, jeśli twój nastolatek nie lubi, kiedy mówisz mu, co ma robić. Takie zachowanie jest w tym wieku zupełnie normalne. Co ciekawe, nie jest ono typowe wyłącznie dla nastolatków. Zaczyna się dużo wcześniej. Jeden z psychologów przytacza historię pewnej matki, której 4-letnia córeczka upierała się, by postawić na swoim, na co jej mama powiedziała: jestem twoim szefem i jestem odpowiedzialna za to, jak cię wychowuję i tego będę się trzymać. Mała Jenny przez chwilę myślała nad słowami matki, a potem zapytała: jak długo musi tak być? Już w wieku 4 lat tęskniła za chwilą, kiedy nikt nie będzie jej mówił, co ma robić. To instynkt ofiarowany nam od Boga. Jednym z pierwszych poleceń danych Adamowi i Ewie przez Boga było: czyńcie sobie ziemię poddaną. A zatem twoim zadaniem jako rodzica jest konsekwentne stawianie granic we wczesnym okresie życia dziecka, by stopniowo, w miarę jak młody człowiek przejawia swoją dojrzałość, dawać mu coraz więcej niezależności. To jedna z najbardziej delikatnych odpowiedzialności rodziców. Przywileje przyznane za wcześnie prowadzą do głupich wyborów, zaś zbyt późno wywołują bunt. Potrzeba nam mądrości, by wiedzieć, kiedy i w jakim stopniu ograniczyć kontrolę. Bóg chce nam dać mądrość. Zobacz list Jakuba 1:5. Przez modlitwę, obserwacje i uważne słuchanie dostrzeżesz przełomowe etapy w życiu swojego dziecka. Paweł pisał: nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. To jedna z najlepszych rad, jakie kiedykolwiek mógłbyś otrzymać jako rodzic.

Witam Państwa ponownie. To rzecz powszechnie wiadoma, że nastolatki są zbuntowane, niepokorne i nieprzewidywalne, a nasz młody bohater doskonale pasował do tego wzorca. Pomimo, że dorastał w ciepłym domu i kochającej się rodzinie, robił rzeczy, które niszczyły jego samego i wszystkich wokół, a mogły nawet zakończyć się śmiercią. Znany był jako Godzilla z powodu swoich silnych ciosów karate. Umiał je zadawać i bardzo wiele ich przyjął, ale nic nie ugodziło go tak mocno jak prawda. Tego dnia, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.

0: Smoky! Smoky! Uważaj! O nie! Przejechał go! Tato! Tato! Smoky wpadł pod samochód!
1: Nie wychodź na ulicę, Billy!
0: On się nie rusza, tato! Smoky! No! Smoky, wstawaj! Co mu się stało?
2: Nie żyje, Billy.
0: To niemożliwe! On nie może umrzeć!
2: Przykro mi, synu.
0: Gdzie go zabierasz?
2: Za garaż. Jest już za ciemno, żeby go dzisiaj pogrzebać.
0: Ale on wyzdrowieje, prawda, tato? Podniesie się, będzie znowu biegał i bawił się ze mną?
2: Nie, Billy. Smoky już nigdy się nie podniesie. On nie żyje.
3: Już w dzieciństwie bohater naszej dzisiejszej historii zetknął się z ostatecznością śmierci. A co ona naprawdę oznacza, miał dużo dogłębniej poznawać w kolejnych latach swojego życia. Uwierzył, że jest niezniszczalny, niepokonany i z bezczelną brawurą wykorzystywał każdą okazję, żeby to pokazać. Jednak najwięcej odwagi wymagała ta, która na zawsze odmieniła jego życie. Prawdziwa historia Billa Rudge'a już teraz w Wyzwolonym.
4: W domu było nas sześcioro dzieci. Ja byłem czwartym z kolei. Zawsze żyliśmy ze sobą bardzo blisko. Mieliśmy wspaniałych, kochających rodziców.

0: którzy zrobiliby dla nas wszystko. Mieszkaliśmy przy ruchliwej ulicy w Sharon, w Pensylwanii, w starym wielkim domu, który należał do rodziny od prawie 100 lat. Mój najstarszy brat uparł się, żeby zrobić ze mnie prawdziwego mężczyznę. W tym celu zamykał mnie w ciemnym pokoju i w szafach i opowiadał, że nasz dom jest nawiedzany przez duchy. Tuż za domem była wielka łąka, porośnięta trawą wysoką do piersi, gdzie mieliśmy swoje tajemne przejścia i gdzie zaczął się mój bunt.
1: Mam papierosy. Chcesz zajarać?
2: Pewnie. Tylko nie mów mojemu bratu, on by się wściekł.
1: No, ale musisz ciągnąć, jak ja przypalam. Wiesz co? Daj, to ci pokażę.
2: To jest okropne.
1: Co, chyba robimy nie tak.
2: O, uważaj, trawa się zapaliła.
1: Pomóż mi to zgasić.
2: Coraz bardziej się pali.
1: Przynieś wody, szybko.
2: Tato! Tato, na pomoc! Pożar! Pożar, łąka się pali! Tato!
0: Od tego czasu przypadkowe zapruszanie ognia na łące zdarzało mi się praktycznie co roku. Czasem trzeba było wzywać straż pożarną i wtedy miałem szlaban. Nasza rodzina chodziła do kościoła, a ja wierzyłem, że Bóg istnieje. Ale kiedy mój 7-letni braciszek zginął potrącony przez samochód,

0: usłyszałem sygnał karetki, a kiedy przybiegłem do domu, zobaczyłem już tylko, jak wynoszą jego martwe ciało. Wszyscy, rodzice, rodzeństwo i ja, byliśmy zdruzgotani jego śmiercią. Kiedy patrzyłem na jego ciało w trumnie, wiedziałem, że musi istnieć życie po śmierci, ale zbuntowałem się przeciwko Bogu za to, że nie oddał mi braciszka żywego. Po tym wydarzeniu w moim życiu coraz bardziej liczyły się hazard, okultyzm i presja rówieśników. Było ze mnie straszne chuchro, wszyscy zawsze mnie tłukli, więc kiedy w końcu znalazła się grupa skłonna mnie akceptować, poszedłem w to jak w dym. Co roku w okolicach Halloween stawaliśmy się istnymi bandziorami, co to przecinają sznury na pranie, przebijają opony i tłuką lampy w ulicznych latarniach. Mieliśmy bazę w starym domku tuż za garażem moich rodziców. Urządzaliśmy tam imprezki przy piwie i zakładaliśmy się, kto ukradnie najwięcej rzeczy ze sklepu.
1: Patrzcie, co mam!
2: Jak ci się to udało wynieść, Jimmy?
1: Spoko, miałem wszystko dokładnie zaplanowane.
2: Ekstra.
3: Ty, a ta chałupa, może stąd dałoby się coś wynieść?
1: Nie, tu od dawna nikt nie mieszka.
2: A może tu są jakieś duchy?
3: Zobaczymy, czy da się wejść do środka.
4: Na pewno się da, mam na to patent.
3: Schowajcie się, bo może ktoś usłyszał. Nie ma nikogo, chodźcie, włazimy.
0: Przez kilka tygodni demolowaliśmy ten wielki, pusty dom. Zastanawiałem się nawet, dlaczego nikogo to nie obchodzi. Aż którejś niedzieli po południu, kiedy celowaliśmy kamieniami w kolejne okno, na podwórko wjechał radiowóz na sygnale. Schowałem się w krzakach, ale w końcu mnie wywlekli.
5: No, wiemy, że jesteś przywódcą tej bandy, Rucz. Twoi koledzy wszystko wyśpiewali.
2: To nieprawda.
5: Nie? No to powiedz mi, dlaczego wasza Melina nazywa się Chata Rudża?
2: Bo tak się nazywa. A poza tym jest przy naszym garażu.
5: Poza tym to masz 13 lat. Jesteś tam najstarszy.
6: Ma 12 lat. Wpiszcie, że ma 12.
5: Panie Rucz, 12 czy 13, jakie to ma znaczenie? Ważne, że jest prowodyrem.
6: Ma znaczenie, bo po prostu tak jest. A protokół powinien być zgodny z prawdą.
5: Prawda jest taka, że dokonali zniszczeń na wiele tysięcy dolarów. Wyrwali balustradę, zdewastowali fortepian i wybili witraże w oknach, których nie da się odrestaurować.
6: To są jeszcze małe dzieci.
5: Szkody, jakich narobili, na pewno nie są małe. Zasłużyli na solidną karę i już ja dopilnuję, żeby zostali ukarani.
0: Rok nadzoru kuratorskiego i grzywna, jaką musieliśmy zapłacić, niczego nas nie nauczyły. Młodzi ludzie potrafią robić okrutne rzeczy, nie zastanawiając się nad konsekwencjami ani nad tym, czy kogoś nie krzywdzą. Niedaleko nas mieszkała pewna starsza, siwowłosa kobieta, którą nie wiadomo dlaczego uważaliśmy za czarownicę. Kiedy latem spaliśmy pod gołym niebem, chodziliśmy postrzelać z wiatrówki do jej kur i wyrywaliśmy warzywa w jej ogrodzie. Nie dość, że robiłem takie podłe rzeczy, to jeszcze potrafiłem obrzydliwie kłamać.
6: Co robiłeś u pani Bracine, Billy?
2: Prosiła mnie, żebym jej napisał parę listów.
6: Tak?
2: Ma taki słaby wzrok, że już nie może pisać.
6: No, to cieszę się, że jej pomagasz.
2: Ona słabo mówi po angielsku, tato.
6: Pochodzi z Niemiec.
2: Jest bardzo biedna, no i tak daleko od rodziny i w ogóle.
6: Tak. Oj, niektórzy ludzie nie mają lekkiego życia.
2: No, i jeszcze mówiła, że niedawno ktoś jej powyrywał sadzonki pomidorów. Jak można zrobić coś tak paskudnego?
0: W miarę jak coraz bardziej zagłębiałem się w okultyzm, a w szkole uczyłem się o ewolucji, miałem coraz więcej wątpliwości na temat Boga. Kiedyś mu obiecałem, że się zmienię, jeśli wyciągnie mnie z kłopotów. Zrobił to, a ja oczywiście nie dotrzymałem słowa. W trzeciej klasie szkoły średniej zacząłem trenować podnoszenie ciężarów, po to, żeby się odegrać na tych, którzy dawniej mnie bili. Postawiłem sobie za cel stać się najsilniejszym chłopakiem w klasie. W tym czasie moi przyjaciele odkryli narkotyki.

0: ilu nas jest?
1: Koło 15. A tych z Ohio?
0: To 5 czy 6, no to spokojnie możemy im dołożyć. O, jadą, widzisz?
2: No, znowu mają kije i łańcuchy.
0: A, no to wiejemy.
2: Nie, zwiewamy.
0: Dobra,
2: nie, tędy, tędy.
3: Hej, okej, wracajcie, no. Tchórze!
4: Uciekli i zostawili mnie samego przeciw 6 gościom z kijami i łańcuchami. Nie miałem szans. Skoczyłem do auta jakiejś dziewczyny, której nawet nie znałem, i uciekliśmy. Bandziorzy z Ohio ścigali nas jeszcze przez chwilę, aż w końcu udało nam się ich zgubić. Kilka dni później natknąłem się na nich w restauracji. Zapytali mnie, czy bym się do nich nie przyłączył, a ja się zgodziłem. Byłem spragniony mocnych wrażeń, a im chodziło o to, żeby za wszelką cenę, wszelkimi sposobami sprowokować jakąś rozróbę. To bardzo mi odpowiadało. Ryzykownych przygód szukałem zresztą nie tylko w tej dziedzinie. Potrafiłem umawiać się z 5, 6 dziewczynami naraz, kłamiąc każdej z nich. I wtedy pojawiła się Karen.
5: Hej, hej, Bill, wychodzisz?
1: Muszę łyknąć trochę powietrza. Idziesz ze mną?
5: Pewnie. Słyszałam, że jesteś w futbolowej reprezentacji szkoły.
1: Tak, chociaż głównie siedzę na ławce. Opuściłem za dużo treningów.
5: No to po co ci to?
1: Chyba jestem zbyt uparty, żeby zrezygnować. Chociaż teraz bardziej interesuje mnie karate.
5: A? Ale jestem zalana.
1: No, to może będziesz dla mnie troszkę miła. Co? Dla odmiany.
5: Ej, nie licz na to.
1: Nigdy mnie nie lubiłaś. Od przedszkola.
5: Zgadza się, zresztą ty mnie też, nie? A poza tym rodzice mnie ostrzegli, że rozrabiasz i kazali się trzymać z daleka od ciebie.
1: Co też rodzice mogą wiedzieć, co? Będę mógł do ciebie zadzwonić, co?
4: Oczywiście nie miałem najmniejszego zamiaru. Zmieniałem przyjaciół i dziewczyny tak, jak niektórzy próbują różnych smaków lodów. Był we mnie jakiś dziki niepokój, który kazał mi pędzić z prędkością 180 km na godzinę, a jak się dało, to i jeszcze szybciej. W szkółce karate nazywali mnie Godzilla ze względu na agresywność i siłę ciosów. Lubiłem zadawać innym ból. Czasami opadał mnie strach.

0: zaczęliśmy chodzić ze sobą i było całkiem miło, tyle że po spotkaniu odprowadzałem ją do domu i szedłem na dziewczyny, ale ona nie dała się oszukać.
1: Bill, podobno masz już dziewczyny na rozdanie dyplomów?
0: Tak, zaprosiłem ją jeszcze zanim zaczęliśmy się spotykać. No i nie mogę się z tego wycofać.
1: No jasne, rozumiem. Ale na bal po imprezie jej nie zabierzesz, idziesz ze mną.
0: Ale jesteś zaborcza.
1: Bill, albo chodzisz ze mną, albo z kimś innym. Ja na pewno nie będę jedną z twoich dyżurnych dziewczyn.
0: O czym ty mówisz? Z wszystkimi już zerwałem.
1: Naprawdę? Twoi koledzy mówią coś innego.
0: A koledzy?
1: A żebyś wiedział, masz fajnych kolegów. Dali mi listę wszystkich twoich dziewczyn i ty teraz do nich zadzwonisz i powiesz, że od tej chwili spotykasz się tylko ze mną. Tylko nie kombinuj, będę słuchała przez drugi aparat.
0: No i w ten sposób Karen pomogła mi uporządkować jedną z dziedzin mojego nieuczciwego życia. Ale nadal roznosił mnie temperament. Byłem gwałtowny i agresywny. Nadal działałem w gangu. Paru moich przyjaciół zginęło w wypadkach samochodowych, kiedy prowadzili na haju czy pod wpływem alkoholu. Paru innych wylądowało w więzieniu. Ktoś też popełnił samobójstwo. W wieku 17 lat ukończyłem szkołę i złożyłem podanie o wymarzoną pracę jako instruktor w pierwszym w naszej okolicy ośrodku spa.
1: I co? Dostałeś tę pracę?
0: Tak, wyobraź sobie, że tak. Choć byli do wyboru facetów ze stażem. Ale spodobała im się moja sylwetka, umięśnienie.
1: No to świetnie, Bill.
0: Słuchaj, to jest niesamowite. Będę robił to, co uwielbiam. Jeszcze będą mi za to płacili. Musimy to uczcić. Na plaży wzbudzałem powszechne zainteresowanie, co sprawiało mi wielką przyjemność. Uwielbiałem, kiedy dzwonili jacyś biznesmeni i nazywali mnie swoim instruktorem fitness. Ale mimo, że osiągałem swoje cele, nie czułem się usatysfakcjonowany. Wyglądało na to, że w moim przypadku szukanie celu w życiu to proces bez końca. Pewnego wieczoru Karen poszła na koncert z kilkoma przyjaciółmi. Około północy zadzwoniła do mnie.
2: Bill, nie zgadniesz, co się stało? Uwierzyłam w Jezusa i jestem chrześcijanką.
0: No wiesz, ja też jestem chrześcijaninem. To znaczy wierzę w Boga i chodzę do kościoła. No tylko z czego tu robić taką aferę?
2: Nie, Bill, to coś innego. Ja oddałam moje życie Jezusowi.
0: Spokojnie, Karen, to ci przejdzie.
2: Nic mi nie przejdzie. Ty nie masz pojęcia, jak ja się czuję, Bill. Ja jestem teraz kimś zupełnie innym i nigdy już nie będzie tak jak przedtem.
0: Myślałem, że to nic poważnego i że nadal będziemy bawili się tak jak wcześniej, ale w Karen naprawdę zaszła nadzwyczajna zmiana. Przestała pić i nie chciała chodzić na imprezy. Mówiła tylko o Jezusie. Nie podobało mi się to. Czułem się zepchnięty na drugi plan przez kogoś, z kim nie bardzo wiedziałem, jak rywalizować. Znienawidziłem go i zacząłem kombinować, jakby tu zniszczyć jej wiarę. Kpiłem i wyzłośliwiałem się, kiedy tylko zaczynała mówić o Bogu. Kiedyś poszedłem z nią na spotkanie ewangelizacyjne, po którym udawałem, że się nawróciłem, żeby później wykpić ją w żywe oczy. W końcu postanowiłem z nią zerwać.
1: Wyjeżdżasz na zachód? Dlaczego?
0: Mój brat Larry mieszka tam w komunie hipisów Albuquerque. Powiedział, że skołuje dla mnie jakiś porządny motor i pojeździmy sobie po kraju.
1: Ale wrócisz, tak?
0: Może.

0: Może chciałem gdzieś tam na zachodzie poszukać tego, czego brakowało mi w życiu. A może po prostu byłem wściekły z powodu miłości Karen do Jezusa. W każdym razie w maju, a miałem wtedy 18 lat, ruszyliśmy w drogę. Łapaliśmy okazję, poznawaliśmy różnych ludzi. Raz w stanie Ohio, tuż za miastem Akron, zabrał nas pewien bogaty biznesmen. Niezła byka.
1: Aha.
2: Pan Bóg błogosławi mnie na różne sposoby. A wy, chłopcy, znacie Jezusa?
1: Nie jesteśmy zainteresowani.
0: A ja coś tam słyszałem. Moja dziewczyna mówi o nim przez cały czas.
2: Pewnie wierząca.
0: Pewnie do przesady.

0: nie pije, nie chodzi na imprezy, nie bawi się. Wszystko jej się poprzestawiało.
1: Kiedy Bóg wchodzi w czyjeś życie, zmienia wszystko. I wtedy się okazuje, że to, co świat ma do zaoferowania, to jest wielkie nic.
0: Tylko nie rozumiem, dlaczego ze wszystkiego trzeba zrezygnować.
1: A wcale nie trzeba. Po prostu traci się ochotę na przyjemności tego świata. A zamiast niej pojawia się ogromne pragnienie, żeby sprawiać radość Bogu. On powiedział: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
0: Niech każdy ma to, co lubi.
1: Tak. A wy gdzie jedziecie?
0: Nowy Meksyk.
2: No?
0: Mój brat jest w Albuquerque.
1: A, znam tam paru ludzi. Dam wam do nich liścik. To się wami zajmą.
3: Byliśmy zdani tylko na siebie, brudni, przemoczeni i głodni, ale kochaliśmy przygodę. Kiedy w końcu dotarliśmy na miejsce, dowiedzieliśmy się, że mój brat wyjechał w góry i nikt nie miał pojęcia, kiedy wróci. Postanowiliśmy więc pojechać dalej, do Santa Fe. Złapała nas noc. Zrobiło się strasznie zimno.
4: Ale ziom... Szkoda, że nie zabrałem swetra.
0: Kto by przypuszczał, że w maju będzie tak zimno.
4: A gdzie się wszyscy podzieli? No. To miasto wygląda jak wymarłe.
0: Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że tylko ta jedna knajpa jest otwarta. Ach, jeszcze skubani nie chcą nas puścić. Gdzie się tu ogrzać?
4: Musimy coś wymyślić, bo zamarzniemy na śmierć w tych krótkich rękawkach.
0: Patrz, wychodzą jakby zamykali. Aha. Ach, może ktoś nam pomoże. Hej, słuchajcie, mamy problem. Możecie nam pomóc?
4: Szukamy jakiegoś noclegu. Robi się strasznie zimno.
0: No, to się nazywa ludzka solidarność.
4: No i co teraz, Billy?
0: Nie wiem.
5: Hej, to mój brat!
4: Hej,
5: to mój brat, Billy! No nie, to się w głowie nie mieści, żeśmy tak na was wpadli. Nawet pojęcia nie miałem, że jesteś w Nowym Meksyku.
0: Cud boski, stary! Naprawdę zaczynaliśmy już mieć stracha.
5: A co wy tu w ogóle robicie?
0: No jak to co? Przecież mówiłeś, że mógłbyś skołować jakiś ostry motor i pojeździlibyśmy razem po kraju.
5: No, przykro mi, Billy, ale u mnie trochę się pozmieniało.
0: Co?
5: Tego raczej nie da się zrobić.
0: W takim razie możemy wracać do domu, tak?
5: No ale możecie przespać się u nas. Pojedziecie rano.
3: Chociaż to nie było po drodze, wstąpiliśmy do przyjaciół naszego biznesmena, którzy porządnie nas nakarmili i dali jakieś broszury. Przeglądaliśmy je z nudów, siedząc przy autostradzie i próbując złapać jakąś okazję.
6: O, to jest o życiu wypełnionym duchem.
0: Aha, zobacz to. Wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem.
6: No i co to znaczy?
0: Musisz całkowicie oddać się Chrystusowi jako swojemu Panu. Postawić Go na pierwszym miejscu ponad wszystkim innym.
6: Nie, no cieszę się, że nie jestem chrześcijaninem.
0: Ja też. Za to dużo bym dał za szklankę wody. Może zaczniemy rzucać kamieniami w te auta, a co? Może któryś się wścieknie i się zatrzyma.
6: Daj spokój.
0: Cześć, to ja, Bill.
7: Bill, gdzie jesteś?
0: Gdzieś w Nowym Meksyku, w jakiejś zapadłej dziurze. Wracamy.
7: Och, Bogu dzięki.
0: Słuchaj, myślałem, że się stąd nie ruszymy. Cały dzień sterczeliśmy na tej pustyni bez kropli wody i nikt się nie zatrzymał. W końcu przeleźliśmy przez płot i dowlekliśmy się do innej autostrady, skąd zabrał nas jakiś facet w pick-upie.
7: Och, Bill, tak bym chciała, żebyś już tu był.
0: Będziemy za parę dni.
7: Modlę się za ciebie, Bill.
3: Kilka dni później szczęśliwie dotarliśmy do domu. To była niedziela. Od razu poszedłem zobaczyć się z Karen.
8: Bill, może wieczorem poszedłbyś ze mną do kościoła? Będzie fantastyczne spotkanie ewangelizacyjne.
0: Karen, dobrze wiesz, co możesz sobie zrobić z tą twoją religią.
8: Ale Bill, ten gość jest naprawdę świetny.

0: etny.
1: Serio myślisz, że mój pierwszy wieczór w domu mógłbym spędzić w kościele? Bądź normalna.
0: Bill, proszę.
1: Wiesz co, wracając zjechaliśmy trochę z drogi, żeby odwiedzić takich nawiedzonych. A potem prawie nie umarłem z pragnienia na tej cholernej pustyni. Tak jest ten twój Bóg.
0: Ale jakoś nie umarłeś. A wiesz dlaczego? Bo on nad tobą czuwał. Kto inny mógłby sprawić, żebyś spotkał się z bratem w Santa Fe? Chodź ze mną, Bill, proszę.
1: No dobra, pójdę. Ale tylko dzisiaj, tylko po to, żeby być z tobą.
2: Przyjacielu, Bóg naprawdę cię kocha. On posłał swojego jedynego syna, by poprzez okrutną śmierć na krzyżu zapłacił za twoje grzechy. Dlaczego uważasz, że mógłbyś przyjść do Boga na swoich własnych warunkach, skoro On tak poświęcił się dla ciebie? Jego śmierć za twoje odkupienie, Jego zmartwychwstanie jest twoim zbawieniem. Przyjacielu, jeśli czujesz się martwy za sprawą swoich grzechów, podejdź teraz do ołtarza i przyjmij Boże przebaczenie przez Jezusa Chrystusa.
0: Chcesz, żebym poszła z tobą, Bill?
1: Nie, sam pójdę.
3: Podchodząc do ołtarza mówiłem: Boże, jeśli dziś wieczorem udowodnisz mi, że naprawdę istniejesz, będę żył dla ciebie. Ukląkłem i po raz pierwszy w życiu byłem szczery wobec Boga. Powiedziałem: Boże, przepraszam cię za wszystkie moje grzechy. Wierzę, że Jezus Chrystus jest twoim synem i chcę oddać ci moje życie. Dziękuję za to, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu. Nie mogłem powstrzymać łez. Rozpłakałem się, co mi się nie zdarzyło od czasu, kiedy zginął mój mały braciszek. To było w maju 1971 roku i zaraz potem Bóg całkowicie odmienił moje życie. Nie myślałem, że tu może być tak spokojnie.
0: Zawsze wierzyłam, że Bóg w końcu zmieni twoje życie, Bill, ale nie sądziłam, że aż tak. Jest dużo lepiej, niż mogłam sobie wymarzyć.
3: Ale żeby iść za Chrystusem, trzeba sporo odwagi. Nie miałem pojęcia, że aż tyle.
0: To prawda. Szczególnie wtedy, kiedy inni się z ciebie śmieją.
3: Zawsze myślałem, że tylko słabeusze i mięczaki są chrześcijanami. A to zupełnie nie tak. Przez całe życie chciałem mieć władzę i kontrolę nad wszystkim. I nie miałem jej nawet nad sobą. Masz rację. On daje ci wszystko, czego potrzebujesz.
0: Kochałam cię już wcześniej, Bill, ale to Jezus sprawił, że jest pomiędzy nami to coś wyjątkowego.
3: Pobierzmy się, Karen.
4: To było już prawie 30 lat temu. 2 tygodnie po moim nawróceniu wzięliśmy ślub. A zaraz potem poszedłem do szkoły biblijnej. Po jej ukończeniu zacząłem pracować w duszpasterstwie młodzieży. Bóg dał nam syna i córkę, ale największym darem było samo poznanie Jezusa. Przyszedłem do Niego, ponieważ w moim życiu brakowało czegoś, czego nic ani nikt inny nie mógł zaspokoić. Ale Bóg był ze mną zawsze, nawet wtedy, kiedy byłem najbardziej zbuntowany, ponieważ bardzo mnie kocha. Dokładnie tak samo jest z tobą. I tylko On może dać ci wolność.

0: Echo Słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
1: Chrześcijaństwo to sprawa serca. Serce w Biblii nie jest tylko symbolem uczuć. Serce określa nasze zachowania, postawy i motywacje. Jest przestrzenią, w której zapadają duchowe decyzje. Serce człowieka ma swój charakter. Może być wytrwałe, uparte, cierpliwe, kochające, ociężałe czy ospałe. Z serca człowieka wypływa

0: mają dobre rzeczy lub złe rzeczy, a to, co mówimy, jest tylko pochodną tego, co jest w naszym sercu. To z serca pochodzi skąpstwo lub hojność, kłamstwo lub prawda, pożądanie lub czystość, złe myśli albo dobre myśli, przekleństwo lub błogosławieństwo. W sercu mieści się mądrość albo głupota, nienawiść albo miłość, lęk lub odwaga, wiara lub niewierność. Serce może być rozweselone winem albo napełnione Duchem Świętym. Serce ma swoje urojenia i sny. Może też mieć w sobie słowo Pana. Nosimy w nim pamięć o Bożych dziełach albo zapomnienie, bojaźń Bożą lub bunt wobec Boga. Możemy postępować w szczerości serca jak Dawid albo w buncie jak Saul. Nasze serce może odwrócić się od Boga albo w beznadziejnej sytuacji doznać umocnienia od Pana. Może być podzielone między Boga i rzeczy tego świata. Może być w nim pycha i poleganie na własnej sile albo cierpliwe czekanie na Boże działanie. Bóg może poruszyć czyjeś serce, zwrócić je w kierunku nawrócenia i pełnienia Jego woli. My też możemy poruszyć swoje serce, skłonić je do dziękczynienia, uwielbienia, chwały i pełnienia Bożej woli. Dlatego Biblia mówi metaforycznie o obrzezaniu serca. Oznacza to całkowite poddanie się Bogu i przyjęcie Jego sprawiedliwości w miejsce własnej grzeszności i nieprawości. Zbawienie to sprawa serca. Nie przyjmujemy zbawienia przez wiedzę ani przez obrzędy, ale sercem. Serce to kluczowa sprawa. W Księdze Przysłów czytamy: zaufaj Panu z całego swojego serca.
1: Witam Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii do szkoły musiał chodzić boso, ponieważ jego rodziny nie było stać na kupno butów. Wyśmiewany przez inne dzieci, przysiągł sobie, że to już się nigdy nie powtórzy, nawet gdyby musiał zabić, żeby zdobyć pieniądze. Tak zaczęła się jego obsesja na punkcie tego, żeby być bogatym. Chciwość kosztowała go jednak więcej, niż był w stanie zapłacić, a dług ten zniknął dopiero, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
2: Mieszkaliśmy w stanie Georgia. Tata był biednym farmerem. W sobotnie wieczory zawsze zabierał mnie ze sobą na bilard. Z kolei mama prowadziła mnie do kościoła, co znacznie mniej mi się podobało. Ojciec nie chodził z nami, aż do pewnego dnia, kiedy przeżył radykalne nawrócenie. Stał się nowonarodzonym chrześcijaninem. Przestał grać w bilard i wdawać się w awantury. Od dzieciństwa buntowałem się przeciw wszystkim i wszystkiemu. Kradłem pieniądze z kościoła, należałem do ulicznego gangu. Robiłem wszystko, co najgorszego można sobie wyobrazić. W końcu zostałem przyłapany. Sędzia do spraw nieletnich zadzwonił do szkoły i wezwał moich rodziców.
3: Nie mogę w to uwierzyć, Bill. Włamałeś się do szafek w szatni i okradłeś swoich kolegów? Jak mogłeś to zrobić?
2: To żaden problem, tato.
4: No. Billy, chcieliśmy, żebyś wyrósł na porządnego człowieka.
3: A ty jesteś zwyczajnym bandziorem, synu. Włóczysz się po nocach, robisz Bóg jeden wie co. Staraliśmy się jak najlepiej cię wychować, ale ty się z tym wcale nie liczysz. Panie sędzio, nie mamy na niego wpływu. Może jak trochę posiedzi, to się czegoś nauczy.
2: Tato!
4: Wysoki sądzie, czy mogę coś powiedzieć? Ja jestem nauczycielką Williama i proszę, aby dał mu pan jeszcze jedną szansę. To inteligentny chłopak i wierzę, że potrafi się zmienić. Postaram mu się w tym pomóc.
2: Ale ja bynajmniej nie zamierzałem się zmienić i uciekłem z domu. Zabrałem się w podróż z pewnym kierowcą ciężarówki i bardzo mi się to spodobało. Swoboda jazdy przed siebie, trąbienie na ładne dziewczyny. Tylko gość, z którym jeździłem, okazał się nieciekawy, więc 7 miesięcy później zadzwoniłem do rodziców, żeby po mnie przyjechali. Nie skończyłem szkoły. Zamiast tego poszedłem do wojska, ale nawet tam wpakowałem się w kłopoty i szybko się mnie pozbyli. Byłem prawdziwym utrapieniem dla moich rodziców. A kiedy się ożeniłem, stałem się jeszcze większym utrapieniem dla mojej żony, Dean, i dzieci. Zwłaszcza odkąd zacząłem jeździć tirem.
5: Halo?
2: Dzień to ja. Słuchaj, miałem paskudny wypadek.
4: Nic ci się nie stało?
2: Nie, nic, ale to istny cud. Jechałem przez góry, musiałem zasnąć. Zjechałem z trasy i uderzyłem w barierkę. Wyrzuciło mnie przez przednią szybę i wylądowałem w rzece ładnych parę metrów niżej.
4: Billy, mogłeś się zabić.
2: No, jacyś ludzie widzieli wypadek, wyciągnęli mnie, rozpalili ognisko, żebym się ogrzał.
4: A wyrzucą cię z pracy, kochanie?
2: No wiesz, pewnie mnie zawieszą na czas z dochodzenia, ale zawsze mogę zwalić na warunki drogowe. Ślisko było, nie?
5: Zostałem oczyszczony z zarzutów i po tym zdarzeniu, żeby nie zasnąć, zacząłem brać amfetaminę. Kiedyś nafaszerowany prochami jechałem bez przerwy przez 5 dni, po czym na 2 tygodnie wylądowałem w szpitalu z powodu wyczerpania organizmu. Kiedy byłem w trasie, nigdy się porządnie nie wysypiałem, bo byłem zbyt zajęty towarzystwem przydrożnych kobiet. Nie myśląc o niebezpieczeństwie, jakie mogę ściągnąć na rodzinę, zacząłem też przewozić nielegalne ładunki, a ze względu na duże pieniądze. Ale kiedy raz spóźniłem się z dostarczeniem gorącego towaru, przekonałem się, z jakimi ludźmi mam do czynienia.
3: Dean! Dean, wstawaj! Wstawaj, przyczepa się pali, szybko!
4: Co? O szybko. Boże, zabierz dziewczynki!
3: Szybko, musimy się stąd wynosić!
4: Dziewczynki, wstawajcie! Billy, nie dojdę do drzwi!
3: Tylnymi drzwiami! Szybko! Szybko.
4: Zabiłeś je gwoździami, pamiętasz?
3: O nie! Spróbuję je wyważyć! Szybciutko!
5: Skończyło się poparzeniami 1. i 2. stopnia, ale jakoś udało nam się uciec. Śledztwo nie udowodniło podpalenia, więc wróciłem do moich trefnych ładunków i łatwego szmalu. A kiedy to źródło wyschło, z kobiet kręcących się po parkingach dla tirów, zmontowałem grupę prostytutek. Mieliśmy już wtedy 4 dzieci i zrobiłbym wszystko, żeby zdobyć pieniądze. Wtedy też wpadłem na pewien genialny pomysł i zacząłem wydzwaniać do firm produkujących leki. W większości nikt nie chciał ze mną rozmawiać, ale w jednej mnie wysłuchano.
6: Więc mówi pan, że ma pan pomysł na pigułki, panie Sej? Jakiego rodzaju?
2: Dla kierowców. Łykają ich mnóstwo, żeby nie zasnąć.
6: Ma pan na myśli amfetaminę?
2: Nie, nie. Moje pigułki zawierałyby stymulanty, które dają takie same efekty, ale nie są nielegalne. I można by je kupować bez recepty. Mógłbym tego sprzedać miliony.
6: No to umówmy się na spotkanie.
5: Pierwszą partię 100 tysięcy pigułek sprzedałem w ciągu 2 dni. Kolejny 1 000 000, wykorzystując siatkę moich prostytutek, w ciągu tygodnia. Wkrótce tarzałem się w forsie. Wciągnąłem do biznesu całą moją rodzinę. Ale wchodzenie na terytorium innych dealerów bywa niebezpieczne. Odkąd odebrałem 1000 telefonów z pogróżkami, woziłem ze sobą broń.
4: Bill, po co ci ten pistolet?
2: Jakiś koleś groził, że mnie zabije.
4: Billy, to już zaszło za daleko.
2: Uspokój się, Dean.
4: Jak on tu przyjdzie i nas powystrzela?
2: No, pytałaś, po co mi ten pistolet? Właśnie po to, żeby nas obronić. No.
4: Wciągnąłeś nas, mnie i dzieci, w coś paskudnego, Bill. Chociaż wiesz, jakie to jest niebezpieczne. Ja dłużej już tak nie mogę. Ja nie chcę tak żyć.
5: Wyłączyłem żonę z interesu. Na jej miejsce wstawiłem Ginny, jej przyjaciółkę, która już nieraz zabezpieczała moje tyły. Ale Dean nadal bała się wychodzić z domu. Postanowiliśmy więc, żeby chronić ją i dzieci, przeprowadzić fikcyjny rozwód i zamieszkać osobno. Nic nie było w stanie powstrzymać mnie przed robieniem kasy. Groźby pojawiały się nadal, a w październiku 1975 roku miał miejsce 1. zamach na moje życie. Zostałem postrzelony w plecy i o mało co nie zginąłem.
7: Cześć, synu.
2: No, cześć, tato.
7: Wyglądasz trochę lepiej niż wczoraj. Krwawiłeś tak, że nie wiedzieliśmy, czy z tego wyjdziesz.
2: Wyjdę. Teraz mam tu przy drzwiach 24-godzinną ochronę.
7: Jedyną prawdziwą ochronę człowiek może mieć w Bogu, Billy.
2: A to dobre dla ciebie, tato. Ale w moim biznesie kule są prawdziwe.
7: Tak samo jak Bóg, syn. Nadal żyjesz. A? Podziękowałeś mu za to?
2: Chyba będziesz musiał zrobić to za mnie.
7: Billy, Bóg ocalił cię już tyle razy. Dlaczego nie chcesz oddać mu swojego życia?
2: Ja nie mam czasu na religię, tato. Policja przyszła tu dzisiaj z nakazem aresztowania.
7: Za co?
2: Od dawna chcieli mnie dopaść. No i w końcu im się udało, ale nie martwię się. Ginny wszystkim się zajmie.
8: Widzę, że nie zabrali cię do aresztu.
2: Póki co nie. U ciebie też byli, Ginny?
8: Tak. Przyszli z nakazem rewizji, więc powiedziałam im, że trzymasz swoją walizkę w mojej szafie. Strasznie się ucieszyli, kiedy znaleźli te wszystkie leki.
2: Dobra dziewczynka. Fosy nie znaleźli?
8: Nie. Jak dorwali walizkę, przestali szukać. Śpieszyli się, żeby zbadać pigułki w laboratorium.
2: Tępaki. No, to teraz się przekonają, że w pigułkach są same legalne składniki.
8: Udawałam niewiniątko. I strasznie na ciebie nadawałam.
5: I tak było za każdym razem. Aresztowanie i zaraz potem zwolnienie z braku podstaw do oskarżenia. A ja najspokojniej szedłem sobie do banku z walizką pełną forsy i ochroniarzami przy boku. Biznes rozwijał się niesamowicie. Magazyny z towarem były porozrzucane po całym kraju. Kupiłem kilka domów, nowy samochód, wielką łódź, na której wydawałem przyjęcia. A wraz z bogactwem rosła moja arogancja i zachłanność. Im więcej miałem, tym więcej chciałem mieć. Praktycznie przestałem się widywać z rodziną. W czasie jednej z rzadkich wizyt przyglądałem się, jak syn gra w piłkę, a potem wszyscy poszliśmy do restauracji. Kiedy wróciliśmy, domu już nie było. Ktoś go podpalił. Kolejny cios spadł na nas, kiedy nasz 7-letni syn zaczął kuleć z powodu kontuzji, jaką odniósł podczas meczu futbolowego. Przez wiele miesięcy musiał leżeć w szpitalu na wyciągu, a potem założono mu szyny. Lekarz powiedział, że prawdopodobnie resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Byłem przygnębiony i nękało mnie poczucie winy. Żeby jakoś sobie z tym poradzić, zacząłem zażywać środki uspokajające. Pewnego dnia, kiedy po wspólnym lunchu żona odwoziła mnie na lotnisko, wszystko się ze mnie wylało.
4: Co się dzieje, Bill?
2: Nic. Ja po prostu chciałbym z tobą zostać, kochanie. Chciałbym wreszcie zacząć normalnie żyć. Ja wszedłem w to wszystko, żebyśmy byli bogaci, a teraz, kiedy mam forsy po szyję, wszystko straciło sens. Wszystko.
4: I ty mi to mówisz?
2: Ja niczego bardziej nie pragnę, niż być znowu z tobą i z dziećmi. Biznes już się dla mnie nie liczy. Ja muszę się jakoś z tego wycofać.
4: Więc po prostu zostań. Zjemy razem

0: Czasów.
1: Tak, tak. Ja bardzo bym chciał, Dean. Ostatnio cały czas o nas myślę, o tobie, o rodzinie, o tym, jak chodziłem z dzieciakami na ryby.
0: Ale nie będziemy mówili o interesach, dobrze?
1: Umowa stoi. To był cudowny wieczór. Ale jak tylko wróciłem na Florydę, interesy wciągnęły mnie na nowo. Trwały nieustanne walki z konkurencją o podział rynku. Byłem podejrzany o udział w dwóch strzelaninach na zachodnim wybrzeżu. Dean przeprowadziła się do mnie i zaczęliśmy na nowo układać nasze życie. Zamierzałem sprzedać interes, ale po cichu, żeby uniknąć wojny o sukcesję. W Dzień Matki w 1979 roku pojechałem w interesach do Atlanty. Kiedy wróciłem, żony nie było w domu. I ciało znaleziono we wtorek w lesie. Została brutalnie zamordowana. Nie, nie potrafię opisać bólu i poczucia winy, jakie na mnie spadło. Dzieci również obwiniały mnie o śmierć matki. Mnie i moje parszywe interesy, mnie i moją chciwość. A mój smutek jeszcze bardziej je niszczył. Wiele razy wychodziłem z bronią do lasu, zdecydowany, żeby skończyć ze sobą, ale tchórzyłem. Musiałem sprzedać biznes.
2: Sprzedać interes? Ty chyba żartujesz, Billy.
1: Nie, nie żartuję, Ginny. Planowałem to jeszcze zanim Dean została zamordowana i myślę, że ktoś ją zabił, żeby mnie powstrzymać.
2: Naprawdę w to wierzysz?
1: Jeden z bossów z Nowego Jorku powiedział kiedyś, że już za głęboko w tym tkwię, żeby się wycofać. No, chyba mówił poważnie.
2: Więc przemyśl to sobie jeszcze raz, Billy. Obawiam się, że nie dadzą ci żyć, jak będziesz próbował sprzedać.
1: Nie, już na niczym nie zależy. Zemszczę się na nich wszystkich. Mniej więcej rok po śmierci żony potajemnie sprzedałem biznes poprzez moich księgowych z innych części kraju. Potem umówiłem się z człowiekiem, którego darzyłem wielkim zaufaniem. Ba, uważałem go wręcz za przyjaciela, a który, jak podejrzewałem, zamordował moją żonę. Spotkaliśmy się w barze, gdzie zamierzałem wymierzyć mu sprawiedliwość. Zamiast tego dostałem zawału serca, po którym przez 3 tygodnie leżałem w szpitalu. W lipcu ogłosiłem wycofanie się z interesów i przejście na emeryturę. Zamierzałem przenieść razem z dziećmi na nasze rodzinne rancho. I właśnie wtedy wydano nakaz aresztowania mnie. Postanowiłem ukryć się wraz z 2 moimi synami w Hondurasie. Halo?
3: Bill?
1: No?
3: Mam nadzieję, że nie wybierasz się na lotnisko. FBI czeka tam na ciebie.
1: Czego znowu chcą?
3: Ginny wszystko im wyśpiewała.
1: Ginny?
3: Tak.
1: Ginny wbiła mi nóż w plecy. Nie, nikomu już nie można ufać.
3: No, to fakt. Nie kontaktuj się z nikim poza tym numerem.
1: A mam inne wyjście. A spróbuję wymknąć się samochodem.
3: W porządku. Nasi ludzie spróbują ci jakoś pomóc. Wkrótce się spotkamy.
1: Po wielu tygodniach przenoszenia się z miejsca na miejsce, potajemnie wróciliśmy do Georgii. Zostawiłem dzieci u moich rodziców i spotkałem się z adwokatem, który umieścił mnie w jakimś zapomnianym motelu. Ukrywałem się tam przez długie tygodnie, wychodząc z pokoju tylko raz dziennie, żeby zadzwonić. W końcu umówiono spotkanie.
4: Ochroniarz twojego przyjaciela Reno ma sporo na sumieniu. Przyznał się do popełnienia kilku zbrodni, łącznie z zamordowaniem twojej żony.
1: Dlaczego?
4: A myślał, że znajdzie pieniądze.
1: A mam nadzieję, że będzie się smażył na krześle.
4: Nie tak szybko, Bill, nie tak szybko. Ponieważ on należał do twojej organizacji, policja będzie chciała udowodnić, że to ty go wynająłeś.
1: Co za idiotyzm, nawet nie widziałem faceta.
4: On już poszedł na układ. Nie dostanie kary śmierci, jeżeli zezna, że zleciłeś mu morderstwo twojej żony.
1: Przecież to kłamstwo.
4: A postarają się, żeby brzmiało wiarygodnie.
1: Muszę się jakoś oczyścić.
4: I dobrze by było, Bill. Bo inaczej to ty będziesz się smażył na krześle elektrycznym.
1: Razem z adwokatem poszliśmy do biura szeryfa. Podpisałem zobowiązanie, że nie opuszczę stanu i zgłoszę się na każde wezwanie i zostałem zwolniony. Wprowadziłem się do mojego prawnika i od świtu do nocy pracowaliśmy nad moją sprawą. Pewnego dnia

0: jadąc na ranczo, zobaczyłem mojego ojca, jak siedząc na pace swojego pick-upa liczył bydło na pastwisku. Chciałem zakraść się od tyłu, żeby go zaskoczyć. Kiedy podszedłem bliżej, zorientowałem się, że mój ojciec się modli.
1: Drogi Boże, nie tak starałem się wychować tego chłopca. Nie chciałem, żeby tak postępował, ale nie wierzę, że to on zabił Dean. Robił różne okropne rzeczy, ale na pewno nie mógł jej zabić. Wiem, że Bill nie jest święty, ale błagam, nie pozwól, żeby mój syn umarł na krześle elektrycznym. Wierzę, że w jakiś sposób uda ci się go uratować.
0: Po cichu przemknąłem się do lasu, gdzie nikt nie mógł mnie zobaczyć, i wrzeszczałem na Boga za to, że pozwala, by mój ojciec tak cierpiał. Po raz pierwszy dotarło do mnie, że grzech rani także innych ludzi. Następne miesiące wlokły się niemiłosiernie. Zbierałem gorzkie owoce mojego nędznego, przestępczego życia. Przekonałem się, że nie mam żadnych prawdziwych przyjaciół. Media, przeświadczone o mojej winie, używały sobie na mnie i odsądzały od czci i wiary. Ale śledztwo przebiegało w sposób coraz bardziej dla mnie pomyślny. Wykazaliśmy, że obciążające mnie zeznania są niespójne i w wielu punktach sprzeczne z raportem koronera, a rzekome dowody mocno naciągnięte. Widząc, co się dzieje, prokurator zdecydował się pójść na ugodę.
2: Widzisz, muszą jakoś z tego wyjść. Wydali na tę sprawę za dużo pieniędzy, dlatego chcą iść na ugodę.
0: To znaczy?
2: No, masz się przyznać do nieumyślnego zabójstwa.
0: Co? No, przecież ja tego nie zrobiłem.
2: Słuchaj, wszystkie inne zarzuty wycofują, a za to dostaniesz 5 lat.
0: 5 lat?
2: Wyjdziesz po 2,5.
0: Nie zgadzam się, jestem niewinny. Dlaczego miałbym iść do więzienia za coś, czego nie zrobiłem?
2: Posłuchaj. Jeżeli prokurator przedstawi wszystkie zarzuty, a sąd zacznie grzebać w twojej przeszłości i wyjdą te powiązania z mafią, na 5 latach się na pewno nie skończy. A może być nawet krzesło za morderstwo. Przemyśl to, stary.
0: Rozmawiałem z rodziną, ale wszyscy mówili mi, żebym przyjął propozycję adwokata. Tak więc w końcu poszedłem na ugodę i zostałem skazany na 5 lat. 12 lipca 1982 roku zgłosiłem się do więzienia stanowego na Florydzie. Wiedziałem, że mafia wydała na mnie zlecenie, dlatego szukałem kogoś, kto by mnie chronił. Wybrałem gościa, który odsiadywał wyrok za zabójstwo. Niedługo potem obaj zostaliśmy przeniesieni do więzienia w Lawetti. Mieszkaliśmy w jednej celi, prycza w pryczę. Okazał się kimś zupełnie innym niż myślałem i zaczął wywierać na mnie wielki wpływ.
1: Chwała Bogu.
0: Tylko tyle potrafisz powiedzieć, Guccione?
1: Nie widzę niczego innego, o czym warto by mówić.
0: Ty jesteś kawał świra. Kto normalny gada na okrągło o kimś, kogo nawet nie można zobaczyć?
1: Jeśli twoje serce jest zdrowe, Boga możesz zobaczyć wszędzie, gdzie tylko spojrzysz.
0: Nie, żebym chciał zmieniać temat, ale dostałem przydział do fabryki butów.
1: Chwała Bogu.
0: Jasne. Będę stał przy tym cholernym piecu rozpalonym do 380 stopni i przez cały dzień suszył podeszwy. To się nazywa ironia Pana Boga.
1: Dlaczego?
0: Dlaczego? Jak byłem mały, chodziłem do szkoły na bosaka. Śmiali się ze mnie i wtedy sobie przysiągłem, że już nigdy w życiu nie będę chodził bez butów.
1: No? Bóg próbuje ci przez to powiedzieć coś o twojej duszy.
0: Oj, to bardzo śmieszny, Guccione. Wiesz co, idź już lepiej spać.
1: Modlę się za ciebie, Bill.
0: Jak tam chcesz. Postanowiłem potraktować cię jako część mojej kary.

0: Złe wieści, Bill.
1: Co?
0: Sędzia, który miał rozpatrzyć apelację i unieważnić wyrok, został odsunięty od sprawy. A ten, który ją przejął, powiedział, że gdyby to od niego zależało, wylądowałbyś na krześle elektrycznym. No i nie ma mowy o żadnym zwolnieniu.
1: Szalałem po więziennym dziedzińcu, kopiąc z wściekłości kamienie i przeklinając Boga. I nagle on przemówił do mnie. Fizycznie poczułem jego obecność. Stanąłem jak wryty i uświadomiłem sobie, jak bardzo go potrzebuję. Powiedziałem, jeśli faktycznie jesteś Bogiem, to zabierz proszę moją zawziętość, nienawiść, chciwość i samotność i daj mi coś, dlaczego warto by żyć. I wtedy ogarnął mnie cudowny spokój. Chciałem pójść do kaplicy, ale nie wiem, w jaki sposób trafiłem do biblioteki. Tam znalazłem Biblię i zacząłem ją czytać. Wracałem tam codziennie i codziennie dowiadywałem się czegoś nowego o Bogu. I to mnie zmieniało. Chciałem powiedzieć o tym całemu światu, ale pierwszym na mojej drodze był Guccione. Guccione, jestem zbawiony!
2: Co?
1: Tak, uświadomiłem sobie, że miałem wszystko, co świat może dać. I popatrz, gdzie mnie to doprowadziło. I wtedy Bóg mi powiedział, jeżeli mi się poddasz i oddasz mi swoje życie, będziesz wolny.
2: I co zrobiłeś?
1: No, poprosiłem, żeby dał mi coś, dlaczego warto żyć.
2: Chwała Bogu.
1: I poczułem się, jakby spadł ze mnie jakiś ogromny ciężar.
2: Kiedy przyjąłem Jezusa, czułem się dokładnie tak samo.
1: Poszedłem do biblioteki, wziąłem Biblię i zacząłem szukać jednego wiersza z Ewangelii Jana. 3:16. Jedyna rzecz, jaką zapamiętałem z religii w szkole. Nie mogłem sobie przypomnieć, o czym był ten wiersz, tylko tłukły mi się w głowie te liczby 3:16.
2: Chwała Bogu! I co przeczytałeś?
1: Tak, przeczytałem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
2: Amen. W końcu to zrozumiałeś, sej!
1: Guccione, wydałem miliony dolarów, żeby kupić sobie to, co chciałem, ale to, czego naprawdę potrzebowałem, jest nie do kupienia.
2: Nie, bo to jest za darmo. Jezus już za to zapłacił.
1: Bóg odpowiedział na tę modlitwę i nadal mnie zmieniał. W międzyczasie ludzie, którym ufałem, ograbili mnie z resztek tego, co mi zostało. A ja nie mogłem zrobić nic, jak tylko uczyć się im przebaczać. Nadal obsesyjnie pragnąłem wydostać się z więzienia, ale Bóg chciał, żebym na pierwszym miejscu stawiał Jego królestwo. Pewnej niedzieli kapelan poprosił mnie, żebym powiedział coś podczas nabożeństwa. Większość z nas jest przekonana o swojej niewinności i że to świat jest pełen zła. Ale Biblia mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Musisz uznać swoją winę przed Bogiem i powiedzieć jak Dawid, przeciwko Tobie i tylko Tobie zgrzeszyłem. Jeśli będziesz pokutował i odwrócisz się od swojej przeszłości, Bóg będzie mógł rozpocząć swoją pracę w Tobie. A kiedy Jezus zmarzy twój grzech i winę, odkryjesz prawdziwą wolność, tak samo jak ja ją odkryłem. Biblia mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A życie moje teraz jest życiem przez wiarę w Syna Bożego, który mnie kocha i dał samego siebie za mnie. Tego dnia wielu więźniów przyjęło Chrystusa i tak zaczęła się moja droga głosiciela Ewangelii. Bóg sprawił, że wyszedłem z więzienia zaledwie po roku od siatki. To był rok 1983, a 2 lata później zostałem ułaskawiony i oczyszczony z wszystkich zarzutów. Przez następne 5 lat moja służba się rozwijała. Odbywałem wiele podróży misyjnych, w których często towarzyszyli mi rodzice. Tak też miało być w październiku 1988 roku. Mieli przyjechać do mnie w piątek, żeby w niedzielę wybrać się ze mną na kolejną wyprawę. Ale nie dojechali. Oboje zginęli w wypadku samochodowym. Trudno mi było przemawiać na ich pogrzebie, ale Bóg dał mi siły, abym również wtedy mógł głosić Ewangelię. Nadal jestem kaznodzieją.

0: Razem z moją żoną Vicky wiele podróżujemy i dzielimy się z ludźmi dobrą nowiną o Bożej łasce. Nieważne, kim jesteś, ani co zrobiłeś, Boża łaska i miłosierdzie jest również dla ciebie.
1: Echo Słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
2: Życiu człowieka towarzyszy postawa, którą moglibyśmy nazwać mylą się wszyscy, tylko nie ja. Albo inaczej, błędy popełniają inni, ja mam zawsze rację. A kiedy już dochodzi do bezpośredniej konfrontacji z faktami, to tym gorzej dla faktów. Taka postawa nie powinna mieć jednak miejsca w życiu Bożego sługi. Czytamy przecież, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do przekonywania i do poprawiania. Czy to znaczy, że wszyscy potrzebują naprawić coś w swoim życiu, a ja jestem jakimś szczególnym wyjątkiem? Jeżeli czytam Biblię i nigdy nie zdarza mi się w odniesieniu do samego siebie zauważyć, w tym się myliłem, tamto robiłem źle i teraz postanawiam to zmienić. Jeżeli nie zauważam, że to moja postawa była niewłaściwa, to albo nie czytam Biblii, może to są tylko przesłane mi przez znajomych cytaty,

samego siebie zauważyć, w tym się myliłem, tam to robiłem źle i teraz postanawiam to zmienić. Jeżeli nie zauważam, że to moja postawa była niewłaściwa, to albo nie czytam Biblii, może to są tylko przesłane mi przez znajomych cytaty,

0: Boże myśli nie są naszymi myślami i Boże drogi nie są naszymi drogami. Dlatego wołamy: Panie, naucz nas Twoich przykazań i daj nam łaskę, żebyśmy chodzili Twoimi drogami. Im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z grzechu i potrzeby przemiany naszego życia. Postawa uniżenia liczy się przed Bogiem. Pan pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Pan chce podnieść mnie, kiedy się potykam, postawić na nogi, gdy upadam.
1: Echo słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
0: Najlepsze wino. Kiedy w Kanie Galilejskiej Pan Jezus zamienił wodę w wino, gospodarz powiedział, że każdy podaje najpierw dobre wino, a potem gorsze. A tutaj najlepsze wino zostało zachowane na koniec. Najpierw dobre wino, a potem gorsze. Tak jak w naszym naturalnym życiu, radość dzieciństwa, młodość pełna siły i owocności, a potem ciało staje się coraz słabsze, życie staje się trudniejsze, czasem pojawiają się choroby, perspektywa śmierci. Jednak kiedy Pan Jezus wkracza w nasze życie, wszystko się zmienia. Najlepsze wino jest podane na końcu. Mimo naturalnych tendencji, to co nadchodzi jest o wiele lepsze od tego, co już było. Uśmiecham się na tę wspaniałą myśl, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Patrząc na Jezusa, który przeszedł przez niebiosa, przygotował nam miejsce, widzimy, że najlepsze jeszcze przed nami.
2: Witam Państwa ponownie. To będzie opowieść o bestii, która czai się gdzieś na ulicach, a nawet w szkołach, czyhając na swoją ofiarę, żeby ją pożreć. Wygląda niepozornie i z początku wydaje się całkiem niewinna, oferując wyłącznie przyjemność i ucieczkę od niedoli. Ale jej prawdziwym celem jest zniewolenie, prowadzące do śmierci. Bohater naszej dzisiejszej historii walczył z bestią i przegrał. I pozostawał w jej władaniu, póki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Audycja, która da wam do myślenia.
3: Hej, popatrzcie na telewizor. Pokazują faceta, który właśnie chce skoczyć z mostu Waszyngtona.
4: Jakiś wariat, niech skacze.
3: O, niezły tłum się tam zebrał. Musieli wstrzymać ruch.
4: Nie skoczy, nie będzie miał odwagi. Po prostu chciał, żeby go pokazali w telewizji.
3: O, jakiś gliniarz wspina się do niego.
4: Nikt by mnie nie zmusił, żebym się tam pchał z powodu jakiegoś idioty. W życiu za żadne skarby.
3: Sorry, patrz. Dają zbliżać. O nie, a przecież to Billy. To twój chłopak stoi na moście.
4: Billy? Skacz, no! Rusz się! Krok do przodu i skacz, kretynie ty!
2: Co to za ojciec, który zachęca swego syna do popełnienia samobójstwa? Ten sam, który kiedyś stawiał małego chłopca na lodówce i kazał mu z niej skakać, a wieczorami, zamiast opowiedzieć bajkę, pięścią i kopniakami zapędzał do łóżka. Bohater naszej dzisiejszej historii, traktowany w ten sposób przez długie lata, nie użalał się nad sobą, robił dobrą minę do złej gry, a nawet bawił innych swoim poczuciem humoru. Jednak rany zadane przez ojca tkwiły w nim bardzo głęboko. Ze względu na drastyczność dzisiejszej audycji, dzieci nie powinny jej słuchać bez towarzystwa dorosłych. Prawdziwa historia Billego Schneidera już teraz w Wyzwolonym.
5: Trudno mi było zrozumieć okrutne postępowanie mojego ojca. Próbowałem je sobie tłumaczyć tym, że pochodził, podobnie zresztą jak mama, z rodziny patologicznej. Wyglądało na to, że żyje tylko po to, żeby znęcać się nad nami. Regularnie bił mamę i nas, trzech swoich synów. Równie bolesne jak bicie były wyzwiska, jakimi mnie obrzucał. Ponieważ dużo pił i był agresywny, rzadko kiedy miał pracę, więc w domu się nie przeszedł.

0: Lewało i często bywaliśmy głodni. W wieku 10 lat byłem molestowany przez kolegę ojca, co zapoczątkowało moje problemy z poczuciem tożsamości seksualnej. Bestia czaiła się już niedaleko. Żeby przetrwać w otaczającym mnie świecie, musiałem ukryć moje lęki za fasadą twardziela prześmiewcy, o ciętym języku, co zyskało mi ksywę brzytwa. Bestii, która od lat czyhała tuż obok, otwarłem drzwi z chwilą, kiedy w wieku 12 lat zacząłem palić, do czego szybko doszło wąchanie kleju, alkohol i marihuana. Kiedy miałem 14 lat, uciekłem z domu razem z dwoma kumplami i prostytuowaliśmy się na ulicy, a raz nawet okradliśmy naszego klienta. Policja złapała nas i zadzwoniła do taty, który musiał przywieźć pieniądze. Odbierając mnie z komisariatu, groził, że mnie zabije. Kiedy miałem 16 lat, w moim życiu pojawiła się Linda. Była o 2 lata młodsza ode mnie.
1: Podobno policja złapała cię wczoraj w nocy, Billy.
0: No.
1: A jak to się stało?
0: Czysty obłęd. Słuchaj, idę sobie spokojnie ulicą, a tu naraz dopada mnie paru gości i zaczynają mnie obijać. Już myślałem, że ze mną koniec. Patrzę, akurat Richard jedzie jakąś ekstra bryką. Wyrwałem się, wskoczyłem do środka i po gazie.
1: Ale miałeś szczęście.
0: No, tak na niby. Okazało się, że on chwilę przedtem rąbnął ten wózek jakiemuś dealerowi. No to pokręciliśmy się chwilę po mieście, a potem zostawiliśmy auto pod supermarketem, a za parę godzin przyszły po mnie gliny.
1: No ale przecież to nie ty ukradłeś auto.
0: No a jaka to dla nich różnica? Powiedzieli, że jak się przyznam, to nic mi nie będzie. Potraktują to jako pierwsze wykroczenie młodocianego przestępcy. Co to nie pójdzie do kicia, bo tylko auta pożyczę.
1: Billy, nie wygłupiaj się. Będziesz miał sprawę.
0: Już miałem, dzisiaj rano. 3 lata w zawieszeniu. Przynajmniej tata o niczym się nie dowie. Kiedy podpisywałem ugodę, nie miałem pojęcia, że za najmniejsze wykroczenie w okresie zawieszenia kary wyląduję w więzieniu. 2 lata później zostałem aresztowany za posiadanie marihuany o wartości $5. Wyrok został odwieszony i wsadzili mnie do więzienia w Rikers Island. To był koszmar, ale musiałem jakoś się przystosować. Po 14 miesiącach zostałem zwolniony warunkowo i wróciłem do dawnego życia pełnego narkotyków, drobnych przestępstw i ostrej zabawy. Którejś nocy wuj Sony zaproponował, żebyśmy włamali się do wytwórni ginu.
2: W więzieniu nie było aż tak strasznie, co Billy?
0: No właściwie nie. Sporo się nauczyłem. Na przykład jak robić tatuaże. Albo obrobić cele, nie jedną, tylko wszystkie na korytarzu. O. Tak, żeby się nikt nie zorientował.
2: Co? Okraść więzienie? Jak ci się udało?
0: No wiesz, jestem drobny. Na tyle, że mogłem się przecisnąć przez kanał wentylacyjny do pralni, piętro niżej. Stamtąd przeszedłem do pokoju strażników. Akurat razem z więźniami byli na spacerniaku. Wziąłem klucze, pootwierałem wszystkie cele. Pozbierałem, co tam mieli ciekawego. Pornomagazyny, papierosy, słodycze. Nigdy nie doszli do tego, kto to zrobił.
2: Dobre. A jak tam inni więźniowie, co? Nigdy nie oberwałeś?
0: No raz startował do mnie taki jeden mięśniak, ale jak rozbiłem mu na głowie tacę, to dał sobie spokój.
2: No, to teorię znasz. Pora na trochę praktyki. Pokażę ci, jak się włamywać bez robienia hałasu.
0: Rzeczywiście, hałasu nie było. Przez pomyłkę włamaliśmy się do monitorowanej apteki bez alarmu dźwiękowego. Kiedy padł pierwszy strzał, byliśmy kompletnie zaskoczeni. Zaczęliśmy uciekać. Wujkowi się udało, a mnie złapali i trafiłem z powrotem do więzienia, żeby do końca odsiedzieć wyrok. Kiedy wyszedłem, okazało się, że ojciec odszedł do innej kobiety, a mama związała się z jakimś ciemnym typem, który zaczął się do mnie przystawiać. Wszedłem w to. Nie bez poczucia winy i wstydu. Równocześnie nadal spotykałem się z Lindą.
1: No nie bój się, Billy. No spróbuj chociaż raz.
0: Nie ma mowy, wiem jak działa heroina. Na ścianie w mojej celi był wypisany wiersz Królowa Hera. Biały koń heroiny zawiezie cię do piekła.
1: Ale tylko jak weźmiesz za dużo. Mnie wcale nie szkodzi.
0: No tak ci się tylko wydaje. Ty powinnaś to rzucić.
1: Daj spokój, Billy, ja uwielbiam być na haj.

0: to żaden problem rzucić prochy. Można by z tego żyć. W więzieniu niczego nie brałem.
1: I mało ci? Jeszcze teraz musisz sobie odmawiać. No spróbuj, zobaczysz, że ci się spodoba.
0: Nie cierpię igieł.
1: No to ci wstrzyknę pod skórę, nie dożyły, no chodź.
0: Dobra, ale tylko jeden raz, żeby ci pokazać, że każdy może z tym skończyć. Łatwo się domyślić, co było dalej. Wkrótce wstrzykiwałem sobie heroinę i kokę, bo bestia zupełnie pozbawiła mnie zdrowego rozsądku. Żeby mieć na prochy, próbowałem obrobić sklep. Zostałem złapany i spędziłem kolejne pół roku w więzieniu. Pracowałem tylko dorywczo, udawało mi się jakoś przeżyć dzięki drobnym kradzieżom. W końcu, kiedy byliśmy już zupełnie sponiewierani, postanowiliśmy oboje z Lindą wziąć udział w rządowym programie odwykowym za pomocą metadonu, dzięki czemu dali nam darmowe mieszkanie socjalne. Dostałem też pracę. Kiedy udało nam się odłożyć trochę pieniędzy, wzięliśmy ślub. Rok później przeprowadziliśmy się do New Jersey, gdzie metadon zamieniłem na alkohol.
1: Cześć, Billy. A co się stało, że nie jesteś z chłopakami?
0: Gdzie byłaś? Ja tu wracam z pracy do domu, a ciebie nie ma.
1: Z pracy? Ty dostałeś pracę?
0: Tak. Zgłosiłem się do firmy, która zajmuje się sidingiem. Wiesz, to takie ocieplanie budynków. Powiedziałem kierownikowi, że mam 24 lata, a moja żona spodziewa się dziecka i bardzo potrzebuje tej pracy. I że wystarczy mi tylko raz pokazać, a na pewno ze wszystkim sobie poradzę.
1: I co, uwierzył ci?
0: No wyobraź sobie. Mam tę pracę i jeżeli chodzi o siding, mogę już robić za eksperta.
1: No to ekstra. No a skoro masz pracę, to stać nas i na rozrywki.
0: Myślałem, że moja żona po terapii jest czysta. Kiedy jednak urodził się nasz syn James, okazało się, że musi zostać poddany detoksykacji, bo w jego organizmie wykryto ślady narkotyków. Żadne z nas nie potrafiło się nim odpowiednio zajmować. Ja więcej czasu niż z Lindą spędzałem z kumplami, grając po barach w bilard, a ona też miała tam kogoś na boku i zaniedbywała dziecko. Pewnego dnia wróciłem wcześniej do domu, nie było jej, a nasz syn, który miał wtedy 8 miesięcy, siedział w łóżeczku, brudny, głodny, zapłakany. Zjawiła się 8 godzin później, kompletnie naćpana. Następnego dnia w samochodzie znalazłem 2 buteleczki metadonu.
1: Co robisz?
0: Spuszczam to do kanału.
1: Nie możesz tego zrobić.
0: Mówisz? No to popatrz. Co z ciebie za matka? Zostawić go samiutkiego na cały dzień.
1: Billy... Ja musiałam pojechać do Nowego Jorku, ja nie mogę żyć bez metadonu.
0: Możesz i będziesz.
1: Billy, nie! Jak mogłeś? Nie miałeś prawa mi tego zrobić, to było moje.
0: Nic mnie to nie obchodzi, a spróbuj jeszcze kiedyś zostawić go samego. A jednak nadal to robiła. Zaczęła też sprowadzać facetów do naszego mieszkania. Kiedy postawiłem jej ultimatum, spakowała się i zostawiła mnie z dzieckiem. Niedługo miałem już nową 17-letnią dziewczynę, która mi pomagała, ale po 3 miesiącach szarpania się pomiędzy pracą i dzieckiem pojechałem szukać Lindy. Znalazłem ją i jej brata, jak stali w kolejce do kina. Nasz syn nie miał jeszcze nawet roczku, kiedy wepchnąłem go w ręce jego matki i odjechałem. Moja nowa dziewczyna zadomowiła się u mnie na dobre i nie trwało długo, jak zaczęliśmy razem brać heroinę. Straciłem pracę, a potem przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku, gdzie odnalazłem mojego starego kumpla.
2: Billy! Cześć, brzytwa!
3: Tom! Kopela, stary, co słychać?
2: U mnie nic! A co u ciebie? Słyszałem, że się ożeniłeś.
3: Nieaktualne, bracie. Mam to już za sobą, ale został mi po tym synek.
2: Nadal bierzesz, Billy?
3: No jak bez tego żyć? A co? Tylko mi nie mów, że ty z tym skończyłeś. Co?
2: No, ja już nie biorę. Nie biorę, odkąd przyjąłem Jezusa jako Zbawiciela. On mi dał nowe życie. Ty też tego potrzebujesz, Billy. On może cię zupełnie zmienić, naprawdę. Posłuchaj mnie, on cię kocha.
3: Co ty powiesz?
2: Tak.
3: Chyba, że tak jak moja stara. Daj spokój, nie potrzebuję tego kitu.
0: Poszedłem jeszcze raz na terapię odwykową. To była bestia w owczej skórze. Darmowe prochy, ale za jaką cenę? Wszyscy byliśmy jak zombie, czekając w kolejce na swoją dawkę metadonu. Od czasu do czasu widywałem się z Lindą.
1: Popatrz, popatrz,

0: to wrócił na odwyk.
1: Gdzie jest dziecko?
0: Z moim bratem, a zresztą to nie jest twój interes, jak i tatuś. A kiedy go ostatnio widziałeś?
1: Staram się go odwiedzać tak często, jak tylko mogę.
0: Dalej mieszkasz z Terrym?
1: Tak, wynajmujemy razem pokój. A ty nadal z Hankiem?
0: Nie. To już skończone. Mój brat Jimmy mieszka z nami. Prawie nauczył Jamesa czytać i liczyć.
1: Mój chłopak po ojcu tak inteligentny.
0: Ta kolejka mogłaby się szybciej przesuwać. Już nie wytrzymam.
1: To nie jest żadne rozwiązanie, Linda. Tylko żebym ja sam wiedział, co nim jest.
2: W wieku 27 lat, nie widząc wyjścia ze świata seksu, przestępstw i narkotyków, wspiąłem się na most George'a Washingtona. Nie, wcale nie chciałem umierać, po prostu znalazłem się w pułapce tej samej, w której tkwili wszyscy moi przyjaciele i musiałem się przekonać, czy ktoś mógłby mi pomóc. Ale nikt mnie nie słuchał. Przez prawie 5 godzin siedziałem na szczycie mostu, kilkadziesiąt metrów nad wodą. Najpierw zaczął się wspinać w moją stronę policjant, za nim ksiądz, w końcu moja dziewczyna. Zgodziłem się zejść pod warunkiem, że nie wsadzą mnie do szpitala psychiatrycznego, ale oczywiście obietnicy nie dotrzymali i zawieźli mnie prosto do Bellevue. Przez 3 dni, wbrew mojej woli, trzymali mnie na oddziale i ogłupiali to razyną. O moich problemach oczywiście nikt nawet nie próbował ze mną rozmawiać. Najbardziej dramatyczny sposób, jaki znałem na to, żeby zwrócić na siebie uwagę i uzyskać pomoc, okazał się nieskuteczny. Kiedy wyszedłem, moja dziewczyna zaciągnęła mnie do kościoła, gdzie pastorem był Tom, mój stary kumpel.
3: Słuchajcie, grzech daje przyjemność na krótki czas, ale cena jest znacznie wyższa, niż jesteście w stanie zapłacić. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Widzicie? Grzech to nie tylko to, co robimy, ale również to, kim jesteśmy. Bo grzech to pewien stan duchowy, właściwie stan duchowej choroby czy klęski. I jeśli w nim pozostajemy, wszystko, co robimy, obraca się przeciwko nam i przynosi coraz smutniejsze konsekwencje. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. On zapłacił za nasze grzechy na krzyżu. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za grzechy nasze. Bóg pokazał nam drogę, która wyprowadzi nas z ciemności. Pozwoli przeciwstawić się złu i uzyskać przebaczenie i otrzymać nowe życie. Tą drogą jest Jezus Chrystus. On powiedział w Ewangelii Jana, rozdział 14, wiersz 6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie.
2: Tego dnia razem z moją dziewczyną podnieśliśmy ręce na znak, że chcemy przyjąć Chrystusa. Ale w końcu nie zrobiliśmy tego i nigdy więcej nie wróciliśmy do kościoła. Minęło kolejnych 9 lat tego przerażającego koszmaru, kiedy bestia trzymała mnie w swoich szponach. W wieku 37 lat miałem za sobą 39 aresztowań i 9 razy siedziałem w więzieniu. Kiedy wyszedłem z niego na święta Bożego Narodzenia w 1986 roku, moje życie sięgnęło dna. Przez 2 tygodnie poniewierałem się na ulicach. W końcu znalazła mnie mama i natychmiast zawiozła do szpitala, gdzie zajęli się moimi odmrożeniami, skutkami niedożywienia i choroby wenerycznej. Wiele razy stamtąd uciekałem, żeby coś ukraść, zdobyć jakiś towar i nakarmić bestię. Którejś nocy po powrocie na łóżku znalazłem traktat biblijny napisany przez mojego starego przyjaciela Toma. W desperacji zadzwoniłem do niego, a on natychmiast przyjechał.
4: Oj, Billy, Billy. Słyszałeś, co lekarz powiedział? Wypisują cię. Jak pójdziesz na kurację metadonem, dostaniesz zasiłek i ubezpieczenie zdrowotne, jak zwykle. Albo możesz spróbować z Jezusem. Nasz kościół prowadzi terapię odwykową według zupełnie innego programu. O, mógłbyś z niej skorzystać. Mamy ośrodek w górach na północy.
2: Jak długo trwa ten program?
4: Cały rok. Łatwo.

0: łatwo nie będzie, Billy. Ale Bóg chce ci dać całkiem nowe życie. Wolne od narkotyków. Wybór należy do ciebie.
1: Ponieważ byłem niewolnikiem bestii, wybrałem ulicę. Ale po tygodniu zadzwoniłem do Toma i powiedziałem, że jestem gotowy pojechać do ośrodka. Tom chciał mieć pewność, że traktuję to poważnie, dlatego najpierw musiałem się zobowiązać, że przez 2 tygodnie nie będę brał prochów. Będę chodził do kościoła i pomagał tam w różnych rzeczach. Moje zobowiązanie mocno się chwiało, ale ostatecznie 2 tygodnie później siedziałem w furgonetce razem z innym gościem i jechaliśmy do centrum terapeutycznego. Modliłem się. Boże, jestem Twój. Idę na całość. Możesz zrobić ze mną, co zechcesz. Ulica mnie pokonała i tylko Ty możesz mnie poskładać z powrotem. Potrzebuję naprawy serca, prawdziwej naprawy. Proszę, niech to się stanie. Kiedy skończyłem się modlić, usłyszałem cichy głos Boga, mówiący do mnie: skacz, Billy, przyjdź do mnie, a ja Cię złapię. Zrobiłem to i On też dotrzymał słowa.
0: Dobra robota, Billy, dobra robota, wytrzymałeś.
1: To był najtrudniejszy rok w moim życiu, ale Bóg jakoś mnie przez to przeprowadził.
0: Bo On chce dla nas jak najlepiej. Właśnie dlatego Jezus umarł za nas. Billy, pamiętaj, co jest napisane w pierwszym liście Piotra, rozdział 5, wiersz 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.
1: Prorocze słowa, o czym przekonałem się, jak tylko wróciłem do codziennego życia. Zacząłem rozkręcać własny biznes i wszystko było dobrze przez kilka miesięcy, dopóki nie przyszło pierwsze większe uderzenie. Zadzwoniłem do Toma, żeby o tym porozmawiać.
2: Słucham.
1: Cześć, Tom.
2: Cześć.
1: Muszę ci coś powiedzieć.
2: No, co się dzieje, Billy?
1: Mam HIV.
2: Jesteś pewny?
1: Tak. Właśnie odebrałem wyniki.
2: O, Billy. Tak mi przykro.
1: Hej, nie chciałem zepsuć ci dnia.
2: O, no popatrz, jak to jest. Ja znam pana od 20 lat. Ty dopiero go poznałeś, a spotkasz się z nim przede mną.
1: Mam tylko nadzieję, że ludzie z kościoła nie odsuną się ode mnie. Rzeczywiście, zacząłem wyczuwać, że niektórzy z nich boją się mnie i starają się trzymać z daleka, z czym trudno było mi się pogodzić. A jednak staczałem się coraz bardziej. Pewnego dnia wślizgnąłem się do opuszczonego budynku, żeby wstrzyknąć sobie heroinę, a kiedy się odwróciłem, zobaczyłem satanistyczny ołtarz z resztkami złożonej na nim ofiary. Uciekłem przerażony, obezwładniony strachem i poczuciem winy. W najbliższy piątek poszedłem na spotkanie męskiej grupy studium biblijnego, a zaraz potem odesłano mnie z powrotem do ośrodka odwykowego, gdzie spędziłem kolejne 3 miesiące. Kiedy wróciłem, wiedziałem już, że Bóg chce, abym zajął się Lindą i naszym synem.
3: Cieszę się, że wróciłeś, Billy. Mój brat Jimmy się wyprowadził i nie mam pojęcia, co będzie dalej.
1: Gdzie jest James?
3: Wyszedł. Ciągle gdzieś wychodzi. A teraz pewnie próbuje zdobyć dla mnie jakieś pieniądze na zastrzyk. Wiesz, jak to jest.
1: Ja jestem wolny od narkotyków, Linda. Jezus mnie uwolnił.
3: Tak? Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. W każdym razie ja muszę dać sobie w żyłę.
1: Linda, popatrz, do czego cię to doprowadziło. Popatrz na siebie. Siedzisz sama w tej ponurej norze, bez żadnej przyszłości. Wychodzisz tylko do ośrodka, żeby ci wstrzyknęli metadon.
3: A ty co? Jakie ty masz prawo, żeby mnie jeszcze dołować? Co? I dlaczego? Tylko dlatego, że straciłam zęby?
1: Chcę ci tylko uświadomić, że narkotyki są złe. To ślepa uliczka. A Jezus może cię uwolnić. Ze mną to zrobił.
3: Jestem tak zmęczona, Billy. Chyba się położę.
1: A ja posprzątam w kuchni. Narkotyki zabrały jej urodę. Większość czasu spędzała w łóżku, zaniedbując wszystko i...

0: Odwiedzałem ją codziennie i jakoś mi się udało na nowo nawiązać relacje z moim synem. Bóg zmiękczył moje serce i dlatego mogłem się modlić. Panie, jeśli chcesz, żebym wrócił do Lindy, naucz mnie ją kochać. Daj mi ją zobaczyć taką, jaką Ty ją widzisz. Kiedyś poszła ze mną do kościoła i krótko potem wprowadziłem się do niej. Zacząłem remontować mieszkanie, także wkrótce stało się najładniejszym mieszkaniem w całym budynku. Ale naprawić szkody, jakie wyrządziłem naszemu synowi i naszemu małżeństwu, nie było już tak łatwo. Linda nadal chodziła ze mną do kościoła, aż w końcu pewnej niedzieli wyszła do przodu i przyjęła Chrystusa. Zaczęła słuchać chrześcijańskiej muzyki i czytać Biblię, a potem stopniowo zrezygnowała z metadonu.
1: Gratuluję, Linda. Słyszałem, że wygrałaś walkę z narkotykami.
2: Z wielką pomocą Boga. Kilka razy wracałam do nałogu i przychodziłam do domu naćpana, ale Billy był dla mnie bardzo cierpliwy.
1: Na tym polega miłość.
2: Jest mi jeszcze ciężko. To cały czas wymaga ode mnie ogromnego wysiłku, ale...
1: Może chciałabyś pojechać na jakiś czas do naszego ośrodka? Akurat jest wolne miejsce.
0: To świetny pomysł.
2: No nie wiem.
0: James i ja przyjedziemy cię odwiedzić. Linda spędziła w ośrodku 4 tygodnie, podczas których Bóg dokończył jej przemianę. Jednak lata brania zniszczyły jej zdrowie, przytłumiły też ból, który mógł być sygnałem, żeby udać się do lekarza.
2: Mam HIV, Billy. Nie, ja wcale nie mówię, że od ciebie. Przecież mogłam się zarazić od któregoś z moich facetów albo od brudnych igieł. Zresztą, jakie to ma znaczenie?
0: Ma.
2: Od dłuższego czasu czułam, że coś jest nie tak. A może miałam go już wcześniej i ty ode mnie się zaraziłeś?
0: Masz rację, to nie ma znaczenia.

0: Jak się wkrótce okazało, Linda była też chora na raka, a stan jej wątroby nie pozwalał na chemioterapię. Życie powoli odpływało z jej ciała, a ja stawałem się pielęgniarką. Kąpałem ją, karmiłem, robiłem wszystko, co trzeba. Podczas kiedy ja byłem zajęty Lindą, James zaczął się coraz bardziej oddalać. 20. rocznicę naszego ślubu obchodziliśmy w szpitalnym pokoju, wypełnionym balonami i kwiatami. 6 dni później umarła. Po jej śmierci James wyjechał i nigdy nie wrócił. Na pogrzebie jej matka i ojczym oboje modlili się o zbawienie.
1: Jak sobie radzisz, Billy?
0: Jakoś, Tom. Szkoda, że Jamesa tu nie ma, bo moglibyśmy nawzajem się pocieszać. Przynajmniej wiem, że Linda jest teraz z panem.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że mój syn też wróci do domu, do Boga i do mnie. Wiesz, chyba sprzedam firmę. Czuję, że Bóg powołuje mnie do służby dla niego.
1: Czy Bóg prowadzi cię w jakimś konkretnym kierunku?
0: Myślałem o ośrodku odwykowym. Mhm. Bóg może posłużyć się moim doświadczeniem, aby pomóc innym uzależnionym.
1: Tak, tak, to z pewnością da się zorganizować.
0: To było w roku 1992. Nigdy więcej nie widziałem mojego syna. Mimo, że robiłem wszystko, by go odnaleźć. On wyznał swoją wiarę zaraz po tym, jak ja przyjąłem zbawienie i na tym budowałem moją nadzieję. Ale 8 lat później dowiedziałem się, że w 1993 roku został zabity przez jakiegoś handlarza narkotyków. Lata grzesznego życia ograbiły mnie z mojej żony i mojego syna. Nadal jednak służyłem Bogu i w 1995 roku dał mi on wspaniałą małżonkę, która kochała Jezusa i pomagała mi w mojej pracy. W 1997 roku lekarze wykryli u mnie raka. Chemioterapia bardzo mnie osłabiła, ale nadal spotykałem się z młodzieżą, której opowiadałem o moich zmaganiach z bestią. Nie boję się śmierci. Jezus zwyciężył ją również dla nas. W liście do Filipian, rozdział 1, wiersz 20, napisane jest: według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć.

0: Dnia News.
1: Ola Grachowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy m.in. o wakacyjnych planach miłośników astronomii ze Stowarzyszenia Polaris Sopotni Wielkiej. Przypomnimy Wam również ważny żywiecki adres, czyli Dworcowa 15, tam gdzie mieści się Delegatura Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu.
0: SK Południe.
1: A zaczynamy od rozmowy z Piotrem Nawałkowskim, prezesem Stowarzyszenia Polaris OP.
2: Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Nawalkowski, prezes stowarzyszenia Polaris OPP z Sopotni Wielkiej, czyli takiego stowarzyszenia, które skupia, no można powiedzieć, że już

0: Polaris Op.
1: Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Nawalkowski, prezes stowarzyszenia Polaris OPP Sopot Niewielkiej, czyli takiego stowarzyszenia, które skupia, no można powiedzieć, że już

0: Czerwiec jest zawsze takim miesiącem otwarcia, a więc zaczynamy właśnie od jakichś tam programów obserwacyjnych, właśnie wakacyjnych, od wydarzeń wyjazdowych, zazwyczaj ruszamy w turnę po Polsce z jakimś programem popularyzatorskim. No i co jest ciekawe, trochę się to także wiąże z decyzjami grantowymi, bo również niektóre konkursy właśnie rozstrzygane są w czerwcu.
1: Panie Piotrze, czyli tak niechcący wyszło na to, że rozmawiamy w nowym roku dla Was.
0: Tak, merytoryczny dla nas, tak, jak najbardziej. I to jest ciekawe, bo włączy się też także ze sprawozdawczością, bo my jako Organizacja Pożytku Publicznego składamy sprawozdania właśnie w czerwcu, w lipcu za zeszły rok. No więc śmiejemy się, że w pewnym stopniu mamy taką carte blanche, tak, i możemy rozpocząć działania tegoroczne. A troszeczkę się rzeczywiście dzieje, choć szczęśliwie niektórzy w naszym gronie mówią, że no przynajmniej na szczęście nie aż tyle, co w zeszłym roku, bo w zeszłym roku no, mieliśmy ogromne wydarzenia, program Discovery Space Station, czyli misja Ignis, z którą jeździliśmy po Polsce, wszystkie 16 województw odwiedziliśmy, łącznie 10 tysięcy uczniów szkół średnich, ponadpodstawowych i podstawowych brało udział w naszych warsztatach. W tym roku na szczęście takiej skali nie mamy. I troszeczkę odpoczywamy, śmiejemy się, że jak w zeszłym roku dużo pracowaliśmy, tak w tym roku kierunek główny, no to co ciekawe, Hiszpania. No i wybieramy się w tym roku na całkowite zaćmienie słońca, które będzie miało miejsce 12 sierpnia. Będzie to jedyny taki moment oczywiście zaćmienia, no długo wyczekiwanego, dlatego że od 1999 roku nie mieliśmy w Europie całkowitego zaćmienia słońca. Takiego rzeczywiście na pełną skalę, że można to zaobserwować na terenie kontynentalnej Europy. No i tutaj okazja ogromna, w związku z tym już od kilku dobrych, może nie lat, raczej miesięcy decydowaliśmy się na taki wyjazd. Kompletujemy się tutaj składem kilkunastoosobowym. Co ciekawe, nie lecimy samolotami, ale jedziemy kamperami. Więc będzie to taka podróż trochę również przez gwiazdy, bo chcemy zwiedzić wszystkie po drodze miejscowości we Włoszech, w Austrii i we Francji związane z tematyką astronomii, szeroko pojętego kosmosu. No, co jest ciekawe, tu mogę zaskoczyć słuchaczy, mamy wolne miejsca. I to jest jeszcze ciekawostką, ponieważ będziemy jechali w grupie około 15-16 osobowej. I tu jest pewna taka no, niespodzianka. W większości kosztów nie ma żadnych, ponieważ postaramy się to pofinansować z różnych źródeł. Od m.in. programu AstroProcent, czyli 1,5% na astronomię, nasz program ogólnopolski, który wspiera czasami takie działania właśnie wyjazdowe, nie tylko nasze, ale i także osób z zewnątrz, studentów, jakichś naukowców młodych, tak, czy ambitnych pasjonatów. I tak właśnie się stanie w tym roku, jeśli się wszystko ułoży. No i staramy się też o dofinansowania. Tu z pomocą przyszła nam Fundacja Satelitarna, nasz podmiot partnerski, który również uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PRO 5, czyli tak zwana pomoc doraźna, chociaż to jest akurat życie publiczne, czyli trochę inna ścieżka. No i tutaj wraz z tą fundacją będziemy chcieli troszeczkę, no właśnie, co ciekawe, pokazać Polskę, pokazać region, pokazać naszą działalność w Hiszpanii na arenie dosyć szerokie, bo będzie tam prawie, szacuje się 5 do 6 milionów ludzi, tak więc niesamowita sprawa. W pasie całkowitego zaśmiania będzie jeszcze więcej, ale przynajmniej my w regionie, gdzie się wybieramy, jest to prowincja Burgos, okolice obserwatorium Lodoso, no to tam się zapowiada bardzo duża liczba osób, bo tam jest też obserwatorium. Jest taka lokalna mała organizacja Astro Burgos, zaprosiła nas, mamy kontakt już od kilku miesięcy, aby właśnie do nich przyjechać. Także to jest klucz podstawowy. A dlaczego mówiłem, że można się do nas dołączyć? Bo rzeczywiście zostały jeszcze 3 wolne miejsca. I to jest o tyle interesujące, że no trzeba przede wszystkim wykazać chęć popularyzacji udziału w takim wyjeździe. On nie jest krótki, od razu mówię. Wyjeżdżamy z początkiem sierpnia, około tam 2-3 sierpnia, a wracamy dopiero 25. Tak więc jest to prawie 3-tygodniowy, ponad 3-tygodniowy wyjazd, wyprawa. No ale myślę, że niesamowita sprawa, bo mamy się tam, że także tak nam na miejscu spotkać z Fundacją Starlight, która zajmuje się m.in. obszarami ochrony ciemnego nieba, czyli takimi jak my.
1: No dobrze, ale w Hiszpanii chyba trudno mówić o tych obszarach takiego stricte chronionego ciemnego nieba, jak wy macie to swoje unikalne miejsce w Sopotni.
0: No i tu właśnie zaskoczenie. Otóż Hiszpania przoduje w Europie, tak? I to jest niespodzianka, dlatego że Fundacja Starlight, która podobnie jak International Dark Sky Association, obecnie jest to już Dark Sky International, czyli amerykańska organizacja, certyfikuje ogólnie światowe już lokalizacje, tak, czy na całym świecie, tak okazuje się, Fundacja Starlight zaczynała od Hiszpanii. I tych miejsc związanych właśnie z takimi formami,

0: systemami ochrony przeróżnymi, od hoteli po obszary właśnie ciemnego nieba, miasta, miasteczka, tak zwane pueblo, tak, pueblitos, to są te takie miejscowości maleńkie, które właśnie chronią ciemne niebo. Jest ich bardzo dużo na tej mapie, więc jak ktoś sobie zerknie, to zaskoczę, naprawdę z tego dużo w Hiszpanii. I oni zaczęli już certyfikować miejsca także poza właśnie Hiszpanią. No i tu jest niespodzianka, chcemy być także członkiem Starlightu, staramy się o taką wstępnie, powiedzmy, przegląd, tak, naszego tutaj aplikowania z Sopot Niewielką, która już dzierży certyfikat Dark Sky International, czyli związany z tak zwaną community, a więc społecznością ciemnego nieba od 2023 roku. No ale byłoby sensacją, bo byłaby to też pierwsza miejscowość, która ma także podwójny certyfikat z Fundacją Starlight. Z tym, że tu niestety progi są trochę wyższe, bo jest to, no, parę tysięcy euro do opłaty, jeśli byśmy chcieli pełną akcesję certyfikacji przejść.
1: No i podejrzewam, że też musielibyście się papierami odpowiednimi po prostu wykazać.
0: To prawda, chociaż to by było łatwiej, bo my już w większości mamy ten cały ślad przetarty, tak? Bo właśnie z certyfikacji amerykańskiej udało się dużo tego osiągnąć. Co więcej, oni byli zaskoczeni tym, że, no, w Polsce w ogóle się ktoś tym zainteresował. I w dodatku, że już mamy właśnie certyfikat z USA, więc troszeczkę byłoby łatwiej. Natomiast czy się to uda, zobaczymy. Są też pewne obostrzenia, pewne wymagania. Tutaj bardziej stawiałem na rozwój astroturystyki. Tutaj jest istotna sprawa, że również oni uznają te miejscowości, którym nadają certyfikaty, za taką perełkę, tak? Takie miejsce również zrównoważonego rozwoju pod kątem astroturystyki. Robią szkolenia, również wysyłają delegacje. Trochę szersza współpraca niż z USA, no bo Stany Zjednoczone są dalej, tak? No więc kto wie, może się uda, że z Hiszpanią tutaj taką współpracę nawiążemy. A więc osoby, które by się chciały z nami wybrać, tak jak mówię, mają szansę, że można by było się tutaj rzeczywiście włączyć pod warunkiem realizacji tych celów statutowych, a więc popularyzacji wśród osób, które będą tam także z zagranicy, tak? Tematyki astronomii, ochrony ciemnego nieba, a także samego zaćmienia. No i musi się ktoś przygotować również na troszeczkę biwakowy tryb funkcjonowania, bo są to kampery oraz namioty, tak? Więc będzie to pewnie jedno z takich miejsc do nocowania przez te parę dni. Natomiast szanse są i koszty niewielkie, bo tylko pokrywamy sobie prywatnie koszty wyżywienia, a reszta wszystko jest po stronie organizacji i sponsorów.
1: No dobrze, panie Piotrze, jeszcze na moment zatrzymajmy się przy tych obserwacjach, no, na które spora część świata, jak sądzę, no właśnie zjedzie do Hiszpanii. To będzie całkowite zaćmienie słońca. No i pytanie, czy tutaj z Polski będzie coś widać?
0: A no właśnie, nie zostawiamy też naszej ojczyzny bez, tak powiem,
1: obsługi,
0: tak, jakiegoś śladu czy tam działań z naszej strony. Będziemy mieli dyżur prowadzony też przez naszą tutaj ekipę, która nie wyjeżdża, bo parę osób rzeczywiście zostaje. W związku z tym będziemy prawdopodobnie wówczas, no właśnie, będziemy raczej troszeczkę mówili o tym pod kątem popularyzatorskim, dlatego że nie będzie za bardzo możliwości obserwacji, przynajmniej w Sopot Niewielkiej. Powód jest bardzo prosty, no niestety całkowite zaćmienie słońca nie będzie w Polsce widoczne, będzie tylko jako częściowe. No i najgorsza sprawa jest taka, że będzie to nisko nad horyzontem, a więc w górach, tak jak Sopotnia tutaj w otoczeniu naszych wzgórz, pagórków, tak, szczytów, no raczej to zaćmienie będzie niedostrzegalne, nieosiągalne. Jest szansa, że początkową fazę zaobserwujemy, ale już tuż nad horyzontem, oczywiście pod warunkiem dobrej pogody. I będzie to 12 sierpnia, ale teraz uwaga, będzie to jeden z czterech dni Festiwalu Ciemnego Nieba, które w tym roku się rozciągnęły na 2 miesiące, więc będzie taka nietypowa formuła. 4 dni z okazji 14 Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopot Niewielkiej. I właśnie 12, jednym z takich kulminacyjnych punktów, będzie transmisja na żywo z Hiszpanii. I to będzie w Sopot Niewielkiej na sali wielofunkcyjnej, jeśli oczywiście w tym momencie nam też się pogoda tam w Burgos w Hiszpanii trafi.
1: To panie Piotrze, teraz powiedzmy co nieco o waszym festiwalu, 14 już edycja Festiwalu Ciemnego Nieba. No właśnie, jak w tym roku, skoro troszkę formuła się przez tę Hiszpanię, no po prostu się trochę zmodyfikowała. Jak będzie tym razem wyglądał festiwal? No i właśnie, w jakich terminach się spotykacie i co na niebie?
0: Tak, tutaj w tym roku to nie tylko Hiszpania zdecydowała o takiej zmianie. Trochę sama prośba uczestników, turystów, osób wybierających się do Sopot Niewielkiej, bo zawsze było takie pytanie, czemu tylko jedna noc albo 2 dni, tak? Czemu nie odbywa się to dłużej, częściej albo szerzej? No, łatwo się mówi, kiedy wiadomo są możliwości, gorzej z funduszami, jak ich nie ma. Natomiast tutaj jest jednak taka trochę decyzja z tego powodu, że raz to zaćmienie w Hiszpanii, to prawda, ale druga sprawa, w Polsce całkowite, częściowe zaćmienie Księżyca również, które będzie można obserwować także w sierpniu 28, co prawda trochę niekorzystne pory, bo to będzie nad ranem, ale z drugiej strony

0: jest szansa, bo to jeszcze wakacje, jeszcze dużo osób ma wolne. Kto wie, jest szansa, że wtedy się to uda zaobserwować. A zatem ustaliliśmy, że będą jakby takie trzy główne punkty, przy czym 4 dni realizacji. Pierwsze terminy to jest 18-19 lipca, to jest ciekawostka. Będzie noc z muzyką pod gwiazdami tradycyjnie w Sopot Niewielkiej na tak zwanym naszym punkcie obserwacji numer 20.
1: To ten moment, kiedy jest maksimum Perseidów.
0: Nie, właśnie to jest przed maksimum. Z prostej przyczyny maksimum wypada akurat w zaćmienie słońca. W związku z tym tego niestety się do końca nie da połączyć. Ustaliliśmy w związku z tym, że musimy jakąś taką noc kluczową ze wszystkimi naszymi osobami tak zaangażowanymi, z całym gronem, załogą koordynatorską zorganizować wspólnie i wypadło więc na ten weekend już ze zwiększonym aktywnością meteorów z roju Perseidy, bo tu trzeba po tym powiedzieć. Perseidy nie są widoczne tylko tam 10, 11 czy 12 sierpnia. One są aktywne tak naprawdę już od końca lipca aż do późnych dni sierpnia, nawet są tak zwane Perseidy wrześniowe. I tu jest ciekawostka, bo my będziemy więc troszeczkę zapraszali do takiej innej formuły, aby tą wspólną obserwację przenieść na lipiec z muzyką pod niebem, gołym, ciemnym, i to jest fajne, dlatego że już będzie dosyć ciemno, tak? Jest to taki moment, gdzie to jest jeszcze nie ma właśnie księżyca, znaczy nie ma już księżyca tak w pełni, jak to będzie tam później, ale dodatkowo już jest trochę ciemniej, bo noce są coraz krótsze, wiadomo, bliżej sierpnia. W związku z tym myślę, że ten weekend będzie równie ciekawym. Trochę taka formuła nietypowa, już wcześniej festiwal, ale to właśnie dlatego, że potem jeszcze raz spotykamy się w Sopotni 12 sierpnia na tej właśnie obserwacji lub transmisji, ale być może również jednocześnie transmisji z Hiszpanii. I tu uwaga, też będzie jeden z akcentów, ale bardziej już kameralny, obserwacje nocne w pozycji leżącej, z tym, że będą to obserwacje już bez muzyki takiej na żywo. To będzie raczej taki element dodatkowy, który będzie się odbywał właśnie w nocy również z 11 na 12, z tym, że tutaj jest pewien problem, będzie to w tygodniu, więc nie wszystkim to może pasować, więc te osoby, które pracują jednak wakacje, no też muszą sobie gdzieś tam ten urlop pewnie zabezpieczyć, jeśli ktoś chciałby się wybrać. I oczywiście ostatnim tym etapem będzie właśnie częściowe zaćmienie księżyca, to będzie 28 sierpnia i tu te informacje bez zmian na stronie ciemneniebo.pl już od paru dni czerwca dostępne.
1: No dobrze, panie Piotrze, to przypomnijmy to wasze kalendarium. Najbliższe wydarzenia, jeśli idzie o Sopotnie, to...
0: Tak, to tutaj chyba mówimy o właśnie lipcowym festiwalu Ciemnego Nieba, czyli mamy tutaj 18-19 lipca. Później widzimy się na zaćmieniu słońca bezpośrednio i online. To będzie 11-12 sierpnia z możliwością tego kameralnego zapisania się również na obserwacje nocne, jeśli będzie pogoda. I 28 sierpnia to jest zamknięcie, czwarty dzień festiwalu, taki rozciągnięty w tym roku ten festiwal. To będzie właśnie zaćmienie częściowe księżyca.
1: No dobrze, skoro mamy już to kalendarium i te wasze najbliższe plany, jeśli idzie o wasze stowarzyszenie, no to właśnie, co dzieje się, jeśli idzie o te kwestie współpracy naukowej, merytorycznej, no bo przecież wy już dawno nie jesteście tylko pasjonatami, a tak naprawdę staliście się, można powiedzieć, pełnoprawnymi partnerami dla wielu instytucji. Udowodnił to choćby ten ubiegły rok, gdzie no naprawdę poznała was cała Polska, nie ma co się oszukiwać.
0: Trochę tak, chociaż powiem, śmiejemy się, że myśmy chyba już byli dosyć znani z różnych dziwnych pomysłów, choćby bazy marsjańskiej czy modeli Układu Słonecznego, gigantycznych planet, które były rozstawiane w różnych miejscach w Polsce. Tak, rzeczywiście trochę się dzieje, natomiast my zawsze jesteśmy non-stop wierni tej idei jednak popularyzacji, tak, pasji, tego hobby, jakim jest astronomia, ale rzeczywiście no, w pewnych okolicznościach musimy się też zaangażować mocniej i takim przykładem jest kontynuowana współpraca z m.in. różnymi resortami, komisjami sejmowymi, gdzie m.in. staramy się od tego roku, dosłownie właśnie styczeń, luty, zapadły pierwsze decyzje, również na szczeblu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tutaj te również wojewódzkie fundusze w to włączyły się, aby w tym momencie zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia światła. No i to zagadnienie jest jakby no, samo przez się niestety przez nas wprowadzone troszeczkę pod kątem bardziej profesjonalnym.
1: No właśnie, bo o ile sobie dobrze przypominam, pan w jednej z takich komisji jest. I to jest ważny głos tutaj, powiedzmy, z Beskid, spod tego ciemnego nieba.
0: To prawda, rzeczywiście mam przyjemność uczestniczyć w Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Jest to właśnie taki zespół ekspercki naukowców, działaczy, osób związanych ze szeroko rozumianą przyrodą,

0: ochroną środowiska przy właśnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tak. I to jest bardzo istotne, ponieważ jest to ciało cały czas doradcze Ministerstwa Środowiska i jest jakiś rzeczywiście sygnał, że pewne zmiany następują. Ten rok chyba pod tym względem był, już jest przełomowy, bo te decyzje zapadły, tak jak mówiłem, z początku roku. Byliśmy proszeni o wyrażenie opinii na temat wprowadzenia stricte zapisów dotyczących światła sztucznego, jego ograniczenia, uznawania go także za jedną z uciążliwości, czyli takich właśnie typowo zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakim jest naturalna noc. I to jest bardzo duży przełom na skalę kraju, na skalę naszej historii, no, ponad 30-letniej, a w dodatku chyba pierwszy taki krok w Polsce na tle Europy.
1: No i to jest chyba jeden z tych najważniejszych kroków, o które no, staraliście się przez lata, bo przecież nie bylibyście, Sopotnia nie stałaby się tą społecznością ciemnego nieba, gdyby nie zapisy właśnie prawa lokalnego, no tak to trzeba określić. No a tutaj mamy ogólnopolskie rozwiązania, więc to daje szansę innym obszarom ciemnego nieba. No chyba to może się do tego sprowadzać.
0: To prawda. W dodatku nie chodzi także o wyłącznie jakby tworzenie takich obszarów. Tu chodzi także o takie punktowe działania, gdzie właśnie na przykład światło jest uciążliwe dla jednego osiedla, dla jednego powiedzmy bloku, tak? Lub jakiegoś obszaru rzeczywiście naturalnego. I to są istotne punkty, bo dotąd można było, że tak powiem, no, oświetlać się bez limitu na każdą stronę. Oczywiście, że gdzieś tam są inne przepisy, ale takie dwuznaczne, gdzie mówi się o tych emisjach, tak, gdzie ewentualnie zakłócenie tak zwanego miru domowego, tak, czy tutaj sąsiedzkiej współpracy, tak, czy jakiegoś tam powiedzmy miru, ale no to jest jednak istotne, że nie było takiego wprost zapisu, że w zakresie oddziaływania na środowisko światło jest jednym z tych czynników negatywnych. Dotąd było ono traktowane jako jedno z wielu istniejących, ale mało ważne. No i tu pewna zmiana, myślę, że jest szansa, że nastąpi. Co więcej, to nie jest jedyny resort, gdzie takie zmiany nastąpiły, albo raczej na razie następuje zmiana patrzenia, tak, czy perspektywy na to zagadnienie. Dlatego, że w dwóch komisjach sejmowych udało nam się także z naszym partnerskim, współtworzonym przez Stowarzyszenie Polaris Light Pollution Think Tankiem, uczestniczyć w posiedzeniach właśnie z początku roku. I tu dawaliśmy przykład tego, że trzeba podjąć pewne kroki również na zakresie ochrony zdrowia, bo to była akurat komisja do spraw ochrony zdrowia, ale i także później do spraw rozporządzeń, tak czy bardziej do spraw administracyjnych. No ta komisja akurat mi wyleciała z głowy, jak się nazywa, ale to też były działania, które między innymi pilotował nasz partnerski Light Pollution Think Tank. Tak więc te dwa jakby tutaj resorty zainteresowały się tym. Jest szansa, że jakieś kroki będą podjęte.
1: Czyli wychodzi na to, że problem ochrony ciemnego nieba, a może bardziej problem zanieczyszczenia światłem, no zaczyna być dostrzegany, no w skrócie powiedzmy, w Warszawie.
0: Tak, to jest bardzo istotne, że przez odpowiednie osoby, bo dotąd, jak wiemy, dużo osób miało tę świadomość, rzeczywiście jest coraz większy potencjał osób, które zdają sobie sprawę, że chodzi o tak zwane zrównoważone oświetlenie, a nie żeby było ciemno całkowicie, i my też o tym mówimy, ale no niestety jakby ten głos nie odbijał się odpowiednio wysoko, żeby dotrzeć do szczebli decyzyjnych, tak, czyli właśnie rządzących instytucji, które tutaj miały na to realny wpływ. I duża zmiana nastąpiła rzeczywiście po zeszłorocznej również misji IGNIS, bo tutaj inicjatywa wyszła troszeczkę ze strony m.in. Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, również ze strony czasopisma Urania i kilku innych podmiotów, w tym i naszej, gdzie została skierowana taka oficjalna petycja do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No i tu była pewna zmiana, dlatego że jakby głos ten na tyle został zauważony, również nie bez tutaj przyczyny została także opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, wyrażona pozytywna, że właśnie ten problem no, jest coraz bardziej uciążliwy dla społeczeństwa, należy na to zwrócić uwagę. No i jakieś właśnie, śmiejmy się, światełko na rzecz ciemności pojawiło się tak w naszych tutaj realiach. Ale no, myślę, że do tego, żeby weszły przepisy, to jeszcze daleka droga.
1: No ale właśnie, już coś się zadziało.
0: Tak, i to chyba jest wielki dla nas przynajmniej taki sukces, bo no dotąd w ogóle nie było mowy o tym, że gdzieś zwrócą uwagę na to i rządzące, tak? A dzisiaj się okazuje, że mówimy o tym już w kategoriach no, potrzeby prac legislacyjnych.
1: No właśnie, bo do tej pory ten problem dostrzegaliście wy jako pasjonaci, którzy po prostu nie mogli sobie popatrzeć w to niebo,

do samorządów, tak, czy po prostu zarządców oświetlenia, no bo po co wydawać więcej pieniędzy, jak można mniej dzięki temu, że światło ucieka, znaczy świeci tylko tam, gdzie trzeba, a nie ucieka w niebo, prawda? Czy na niepotrzebne tereny. No i to jest istotne, że czynnik chyba ekonomiczny głównie wziął rolę, ale i także tak zwana, no troszeczkę chyba już nasza świadomość prawa do tej naturalności, do ochrony środowiska,

0: zupełnie ciemnych, już je to zmieniało.
1: Panie Piotrze, może ktoś słucha naszej rozmowy po raz pierwszy, choć nieraz pojawiacie się na naszej antenie, ale ktoś może odnieść wrażenie, ale o czym oni mówią? Światło w nocy, no zamknę oczy i śpię, tak? Ale no właśnie, to zanieczyszczenie sztucznym światłem tak naprawdę no, ma wiele konsekwencji. Przypomnijmy, dlaczego w ogóle ten problem jest tak istotny?
0: Tak, światło sztuczne jest dobre, ale w odpowiednich ilościach. I to jest bardzo istotne, jak chyba ze wszystkim, czego używamy i co stworzył człowiek, no nie powinniśmy z tymi rzeczami po prostu przesadzać. Problem narasta w ostatnich latach i jest to zauważalne choćby na po prostu naszych ulicach, że kiedyś można było powiedzieć, że widać bardziej latarnię, że świeci niż cokolwiek oświetlała, a ten stan nie był wskazany, ale wystarczający na dawne czasy, prawda? Dzisiaj mamy tak jasno na ulicach, że można czytać książkę, ba, znaleźć igłę na chodniku, a co dopiero, powiedzmy, odpocząć, pójść spać, czy dać odpocząć w przyrodzie. Teraz wiosna, okres czerwca, maja. Może Państwo zauważyli, że na przykład wielokrotnie ptaki śpiewają nie o tej porze, co trzeba. To nie jest efekt taki, że one się cieszą wiosną. To jest bardzo często zaburzenie właśnie rytmu okołodobowego i ten przyczynek jest najczęściej spowodowany właśnie zbytnią ilością sztucznego światła w otoczeniu. Nie zasypia przyroda, nie zasypiają drzewa, nie zasypiają ptaki. To jest jeden z czynników, który bezpośrednio uderza właśnie na to nasze środowisko naturalne. Nie jest to również bez wpływu na nas, czyli na człowieka, na zdrowie człowieka, dlatego, że my sami no, często nieświadomie sobie robimy krzywdę, śpiąc przy pełnym świetle już wewnętrznym to rzadko, ale na przykład mając właśnie tak intensywne światło z ulic, z latarni, tak z ulicznego otoczenia prosto w okna, no i mamy cały czas taki półmrok, prawda, albo nawet bardzo jasno. No i nasz organizm nie odpoczywa, nie wydziela się melatonina, możemy zapadać szybciej na takie choroby jak cukrzyca, jak właśnie nerwica, tak problemy ze snem, stres, ale no przede wszystkim ostatnie, nawet nie ostatnie, ale już wieloletnie badania dowodzą, że także rozwój chorób nowotworowych, raka piersi, raka prostaty może być przyczynkiem właśnie zbytniej ilości sztucznego światła w naszym nocnym otoczeniu takim osobistym. No niestety pamiętajmy, że także sami musimy rezygnować ze smartfonów, z telewizorów, z ekranów, z tabletów, z monitorów, tego typu urządzeń na co najmniej godzinę przed snem, dlatego że większość niestety zaburza nam to całkowicie właśnie ten rytm okołodobowy, no i wstajemy rano niewypoczęci, tak jesteśmy rozdrażnieni, nie potrafimy funkcjonować. No cóż, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. To z każdą chyba taką sytuacją jak świadome wybory, tak, świadomy wybór tego, co kupujemy, zdrową żywność, tak, czy mniej zdrową, ale smaczną, jak to niektórzy mówią, ciekawą. Natomiast no tu możemy rzeczywiście małymi krokami też zrobić dużo dobrego, a przede wszystkim musimy też mieć jakieś podstawy i właśnie tych podstaw prawnych brakowało. Czyli dotąd nie było możliwości, żeby kogoś, powiedzmy tutaj, wręcz prawnie wezwać na przykład do ograniczenia ilości światła, które nam kieruje prosto w okna domów. A bardzo często w naszej historii wieloletnie zdarzało się, że dostawaliśmy po dzisiaj dzień z tym maile: szanowni państwo, mamy problem, zajmujcie się ciemnym niebem, ochroną, ale nam świeci sąsiad prosto w okno, tak? I co tu z tym zrobić, bo jest to tak intensywny naświetlacz, ba, takie typowo zimne, białe światło skierowane wręcz pionowo, tak, poziomo, tak, prosto w naszą, pionowo prosto w naszą fasadę z oknami. No i zaczyna się problem, bo nie możemy praktycznie w ogóle funkcjonować w nocy, zasnąć, bo mamy cały czas jasno jak dzień, prawda? No i takich przykładów jest mnóstwo. Często są to takie bardzo duże rozwiązania, typu na przykład centra logistyczne, jakieś powiedzmy obszary miejskie, tak, przemysłowe, przeładunkowe. Między innymi także ostatnio, co nas zaskoczyło bardzo mocno problemem, są także oświetlane drogi szybkiego ruchu, bo jednak węzły są najmocniej oświetlane w Europie, w naszym kraju. To jest dziwne, ale tak się dzieje. No i wielokrotnie właśnie mieszkańcy takich terenów zgłaszali te problemy i słusznie, bo niestety jest na ten temat ta świadomość taka ograniczona. Natomiast zmienia się to. W perspektywie tych 30 lat myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze, że dużo się pod tym względem zmienia, ale jeszcze sporo jest do zrobienia.
1: Panie Piotrze, trochę obawiam się tego pytania, bo może trochę zabrzmieć jak łyżka dziegciu w beczce miodu, ale o ile no, wam w Sopotni udało się naprawdę osiągnąć sporo, jeśli idzie o czynną ochronę ciemnego nieba. Co więcej, wasz głos jest nie tylko już wysłuchany w Warszawie, no ale ma swoje konsekwencje. Ale jak to się ma tutaj na tym poletku, powiedzmy, no powiatu żywieckiego, południa województwa? Czy jest Sopotnia jako ten bastion ciemnego nieba, potem już kwestie legislacyjne.

0: w Warszawie, a tutaj pustka. Czy lokalnie coś się dzieje więcej niż wyłącznie w Sopotni?
1: Tak, no tutaj mamy pewien problem związany rzeczywiście z takim dotarciem do może powiedzmy najbliższego otoczenia, bo sama społeczność Sopot Niewielkie doskonale wie, co robimy i wiele osób się do tego włączyło i po dzień dzisiejszy utrzymuje status quo obszaru ochrony ciemnego nieba, nie instalując nowego oświetlenia, również zmieniając oświetlenie na takie, które mniej szkodzi temu środowisku nocnemu, a więc skierowane tylko w dół, ciepła temperatura barwowa z czujnikami ruchu. No i to jest duży plus, dlatego że jest to takie właśnie zrównoważone podejście do problematyki zanieczyszczenia światłem.
0: I bardzo świadoma społeczność. No, dzięki wam.
1: Tak, to jest prawda i chyba no, na skalę kraju to możemy się tym poszczycić, że jako jedyna jak dotąd tak mocno zaangażowana, ale no właśnie, to się zmienia. Natomiast no fakt, że jest problem, raczej nie mamy takiego bezpośredniego przełożenia na działania w skali powiatu czy w skali województwa. Żałujemy, dotąd może nie zostaliśmy dostrzeżeni przez samorządy, przez naszych tutaj regionalnych włodarzy, z tego powodu, że jest to problem najczęściej rzeczywiście takiej mikroskali. Dotąd to głównie miejscowości, to głównie jakieś sołectwa, jakieś osiedla były w takich inicjatywach w naszym zakresie zasięgu. No pewnym skokiem rzeczywiście jest ten moment, gdzie udało się pewne zapisy tutaj zaproponować i zostały one zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Być może będzie to jeszcze w tym roku zmiana przepisów prawa pod kątem właśnie uciążliwości światła jako tego czynnika negatywnego, ale jednak niestety pod kątem naszych regionalnych władz może jest troszkę mniej tego kontaktu. Trudno powiedzieć. Być może jesteśmy jeszcze na etapie dopiero zbierania tego doświadczenia w tej skali. Nie powiem. W ramach naszych działań struktur lokalnej grupy działania Żywiecki Raj udało się ten element bardzo mocno kiedyś zainicjować i większość z wójtów, większość z włodarzy wówczas powiatu wiedziała, co to jest ochrona ciemnego nieba, bo mieliśmy okazję wpisywać także w naszą strategię rozwoju powiatu. Tak? Więc jest to dosyć ciekawe. Ale mówimy oczywiście o lokalnej strategii rozwoju, czyli tej, którą realizuje Żywiecka lokalna grupa działania, prawda? Natomiast no, powiat oczywiście sam sobie tutaj pewne rzeczy wie. Myślę, że są osoby także i w Radzie Powiatu, które się orientują w tym zakresie. Natomiast stricte takich jakby działań zmierzających ku zrównoważonemu oświetleniu nie widzimy, to prawda.
0: Czyli jest to pole do zagospodarowania, pole lokalne, tak to nazwijmy.
1: Oj tak, i to niestety wypadałoby znowu no, zakazać rękawy i działać, tak? Bo nie ma co ukrywać, że główną przyczyną jest to, że jest nas po prostu za mało. Cały czas ta grupa jest raptem kilkuosobowa. Bardzo się cieszymy, że mamy tutaj wsparcie eksperckie w postaci Light Pollution Think Tanku. To fundacja świeża, założona dopiero 2 lata temu, również także z naszym udziałem, ale oni się tutaj jakby jednak specjalizują w badaniach, publikacjach, opracowaniach, wydania odpowiednich materiałów, również współpracy międzynarodowej, ba, są nawet zaangażowani dosłownie teraz, kończy się przygotowanie międzynarodowej strategii dla Europy Środkowo-Wschodniej, związanej z oświetleniem sztucznym o właśnie rozwoju tego zagadnienia. W wielu krajach jest to temat bardziej zauważalny. No w Polsce, jak wiemy, jest jeszcze sporo do zrobienia, a tymczasem właśnie no, ekspansja sztucznego światła na skali Europy, co pokazuje także raport Light Pollution Think Tank, jest całkiem spora.
0: Panie Piotrze, rozmawiając o waszej działalności, tej bardzo lokalnej, w samej Sopotni Wielkiej, no trudno mi nie zapytać o te wasze takie mikroprojekty, które od lat no, świetnie sprawdzają się w tej małej, lokalnej społeczności, czyli między innymi teleskopy. Zabierz teleskop do domu. To działa? Nadal działa? To wciąż działa?
1: Dokładnie, działa i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ no, był to pomysł, który pojawił się w okresie pandemii, jak pani może pamięta, dlatego że chodziło po prostu o to, że nie mogliśmy się spotykać i wspólnie prowadzić obserwacji nieba, więc pomysł był taki, aby teleskopy w małej skali, mniejsze, amatorskie, zakupić w większej ilości i przekazać zainteresowanym pasjonatom lub chętnym osobom, które chcą pasję astronomii rozpocząć. I to się świetnie przyjęło, udało, ale nikt się chyba nie spodziewał wtedy w roku 2021, że projekt będzie kontynuowany aż do roku 2026. I właśnie jesteśmy w 11. edycji tego programu, programu własnego Stowarzyszenia Polaris, które co ciekawe, no, nie ma obecnie wsparcia w tym zakresie. Realizujemy to samoczynnie ze składek wspierających właśnie naszych tutaj pasjonatów, naszych darczyńców. I jest taka obecnie ciekawostka, że właśnie od

0: Dnia Dziecka rozpoczęliśmy nową inicjatywę w postaci nowego troszeczkę otwarcia tego projektu, nie tylko tak zwanych właśnie meetingów z teleskopami, one owszem dalej są kontynuowane, ale już na zasadzie trochę bardziej bezpośredniej, z Sopotnią Wielką mocno się wiążącą, a no mianowicie pod tytułem Kurs obsługi teleskopu z ciemnym niebem. No i w pakiecie. I to jest właśnie taka nowa idea, którą tutaj uskuteczniliśmy. Trochę tych teleskopów ponownie udało nam się zebrać, bo część osób po prostu sobie kupuje swoje lub po prostu oddaje, bo właśnie w tym jest to idea istotna, że nie kupujemy sprzętu i leży potem w szafie, tylko można sobie taki sprzęt od nas wypożyczyć, wziąć na co najmniej 3 miesiące, maksimum nawet i od początku do kilku lat, jak widać, są uczestnicy, którzy uczestniczą. I to jest dosyć przyjemne, dlatego że możemy taką pasję właśnie rozwijać w sposób osobisty, bezpośredni. A więc zabierając od nas taki teleskop amatorski z systemu Dobson, mały teleskop, ale całkiem spory jak na takie możliwości już podstawowe, bo 130 cm daje całkiem ładne obrazy Jowisza z księżycami, księżyca, tak, czy powiedzmy Saturna z pierścieniami. I te elementy można samodzielnie prowadzić obserwacje w domu. Ale często dużo osób zgłaszało nam, że to nie może działać tylko jako wypożyczalnia, tak? Że wypożyczam sprzęt, płacę oczywiście jakąś składkę członkowską i na tym się kończy. Tu musi być także za tym idące wsparcie i to wsparcie właśnie od teraz tej 11 już edycji oferujemy w postaci kursu bezpośredniego. No a więc mając taki teleskop od nas, można się wybrać do Sopotni Wielkiej na przeszkolenie. Będzie to szkolenie wieczorne, które odpowiednio będzie prowadzone przez naszych koordynatorów działu obserwacyjnego, również członków stowarzyszenia, którzy się tym zajmują, i to będzie taka formuła, gdzie właśnie dana rodzina, pasjonat może przyjechać i z tym sprzętem spróbować swoich sił, aby po prostu umieć z niego korzystać. A więc nie tylko w tym momencie śmiejemy się wypożyczyć auto i jeździć, ale trzeba tym autem umieć również jeździć, tak? No i dosyć wesoła forma, dlatego że w ramach tego programu 11 edycji będzie można również otrzymać wsparcie techniczne zdalne. To też jest jedna z metod, ponieważ ktoś może być troszeczkę dalej od nas, do Sopotni Wielkiej ma zbyt daleko, więc może być też taka forma wsparcia zdalnego. No i jeszcze jedna nowość, którą oferujemy w ramach tego poszerzonego punktu, tak zwanego wariantu pierwszego, teraz jest to wariant A, gdzie można się również do nas wybrać na nocną obserwację później, przynajmniej raz na kwartał, z bezpłatnym polem biwakowym, namiotowym. Ponieważ przy naszej siedzibie mamy takie tereny, dużo osób nas o to pytało, często są to osoby z miast, ale w okresie właśnie ciepłym mogą przyjechać do nas, czy to właśnie kamperem jakimś własnym, kamperwanem, czy pod namiot. Również można korzystać z naszego zaplecza siedziby stowarzyszenia w postaci właśnie, czy to sanitariatu, czy części wspólnej i sal konferencyjnych, i właśnie z tym teleskopem prowadzić wtedy takie obserwacje w naszym gronie.
1: Panie Piotrze, ale czy są jakieś konkretne terminy, do kiedy należy się do Was zgłosić? Czy macie jakieś takie zbiorcze spotkania, jeśli idzie o to poinstruowanie, opanowanie techniki obsługi teleskopu?
0: W tym jest właśnie pewna różnica. Chcemy do każdego podejść indywidualnie. W miarę możliwości naszych, no tych teleskopów też nie mamy dużo, bo jest ich raptem 40, z czego około 20 paru jest cały czas w użytku. Więc tutaj mamy jakby z tymi 20 pozostałymi kolejną taką nową ofertę, która właśnie jest taką ofertą popularyzatorską, a więc rozwoju pasji. I jest to podejście indywidualne, więc nie jest to tylko i wyłącznie zjazd pasjonatów, którzy prowadzą wszyscy obserwacje, można się czegoś dowiedzieć przy okazji, tak, lub po prostu pochwalić, jaki to sprzęt ktoś przywiózł. Tu chodzi o to, aby ktoś po prostu miał taką osobistą formę poprowadzenia za rękę przez tą właśnie pasję astronomii, a więc będziemy się starali na tyle możliwości, na ile to będzie, oferować konkretne, indywidualne terminy dla rodzin, osób indywidualnych.
1: No właśnie, a czy jest jakiś limit wiekowy? No bo jak dzieciak, który nas usłyszy, no właśnie, mówimy o teleskopie, no to za darmo można wypożyczyć, super, ja chcę, tak? No ale żeby to też miało sens, macie jakieś widełki?
0: Mamy widełki pod względem bardziej opieki nad takimi maluchami, jeśli już mówimy o najmłodszej grupie pasjonatów, a takich nie brakuje, wiemy o tym. Tu zachęcamy serdecznie rodziców do wspólnego udziału ze swoimi pociechami, aby właśnie troszeczkę im pomóc w tych częściach technicznych, poskładania teleskopu, jego skalibrowania, ustawienia celownika, czy doboru okularów, no i oczywiście opieki wieczorno-nocnej, tak? No bo to jednak dzieci same w plener na przykład no na pewno nie powinny pójść. Natomiast jest to też o tyle fajne, że staramy się nawet tym najmłodszym uczestnikom pokazać właśnie, że ten teleskop, który oferujemy w ramach naszego udziału tutaj w członkostwa wspierającego

0: Dającego, tak, bo to jest taka formuła oferty. Mamy możliwość w tym momencie tak naprawdę nauczyć nawet osoby początkujące. Właśnie do niej głównie kierujemy naszą ofertę, naszą propozycję, aby spróbowały takiego samodzielnego ustawienia kilku podstawowych obiektów tym teleskopem, a w miarę oczywiście jedzenia rośnie apetyt. Jeśli ktoś dzięki temu rozwinie swoją pasję, później kupi własny większy teleskop, to właśnie to jest ten cel, tak? Że o to nam właśnie chodzi.
1: Panie Piotrze, muszę zapytać jeszcze o wasze, no oczywiście plany wakacyjne to już znamy, ale jeśli ktoś chciałby do was wpaść i obejrzeć choćby ten wasz model stacji kosmicznej słynny, to właśnie to wszystko działa, mimo że wy gdzieś będziecie w rozjazdach?
0: Tak, będziemy mieli cały czas dyżur na naszej siedzibie prowadzony. Będą to nasze koleżanki, koordynatorki, również stali popularyzatorzy, tak, pasjonaci astronomii, którzy będą okresowo prowadzić oprowadzania po kupule obserwatorium astronomicznego. Będziemy też starali się uruchamiać właśnie młodzieżową stację kosmiczną. I tutaj zapraszamy na naszą stronę polaris.org.pl. Jest taka zakładka nasze najbliższe działania. Będą tam publikowane mniej więcej co dwa tygodnie, co tydzień bieżące terminy, godziny, kiedy można się do nas wybrać i można powiedzieć prosto z ulicy przyjść na takie zwiedzanie głównych atrakcji. A tutaj jest pewna niespodzianka, ponieważ do pakietu stacji kosmicznej, kolekcji meteorytów czy zwiedzania kopuł obserwatorium astronomicznego na nowo po przerwie spowodowanej z nim pandemią, później niestety już pewnymi stratami technicznymi, ponownie wraca do zwiedzania makieta Sopotni Wielkiej 2050. Jest to świeżutki projekt, dopiero co zakończony przez grupę młodzieżową w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Realizowali oni bowiem taki projekt 12-miesięczny w ramach wsparcia Unii Europejskiej. No i udało im się zbudować zupełnie nową wizję makiety Sopotni Wielkiej. Ta makieta jest w takiej skali dalej H0, ale co ciekawe, jest już bardziej precyzyjna, bardziej dopracowana, pokazuje różne epoki, różne okresy działalności ludzkiej, tak, i tutaj powiedzmy rozwoju Sopotni, i w dodatku makieta się świeci, pokazując też temat dalej problematyki zanieczyszczenia światłem w takiej skali modelarskiej. Także jeśli ktoś ma również ochotę, to zapraszamy serdecznie, będzie możliwość zwiedzania tego modelu makiety i w tym także maleńkie warsztaty modelarskie, bo będzie można zabrać takie małe pakiety do domu, zrobić sobie własne budynki. Tak więc jest to możliwe, jest to realne, będzie to dostępne przez cały okres wakacji, a jeszcze troszkę wcześniej spotykamy się na Dniach Powiatu i Dni Jeleśni, które będą organizowane w dniach 27-28 czerwca na boisku nieopodal Przyborowa, tak, będzie mnóstwo atrakcji, również przed Urzędem Gminy Jeleśnia będziemy mieli stanowisko właśnie meetingów z teleskopami, czyli teleskopów, o których mówimy, i ta oferta będzie dostępna prawdopodobnie przez 3 dni, będą także pokazy słońca, będzie można dopytać właśnie, jak wziąć udział w naszych warsztatach wakacyjnych, czy choćby właśnie wziąć ten teleskop na wakacje choćby do domu.
1: Czyli ta astroturystyka w Sopotni ma się całkiem nieźle.
0: Ma się całkiem nieźle, no i właśnie, miałaby się pewnie jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że troszeczkę mamy ostatnio kłopotów i tutaj może trochę też przy okazji, korzystając z anteny, chcielibyśmy, no może tutaj zwrócić się o pomoc do osób, które być może są w stanie nam w tym zakresie udzielić jakiegoś wsparcia merytorycznego, bowiem okazuje się, że niestety nie mamy szczęścia do pomysłu, który powstał parę już dobrych miesięcy temu. Opracowany został projekt budowlany rozwoju poddasza w Sopotni Wielkiej budynku szkoły, gdzie jest obserwatorium i sala wielofunkcyjna, do pierwszego w Polsce, no można powiedzieć, profesjonalnego centrum rozwoju astroturystyki. Takie centrum rozwoju astroturystyki miało być realizowane w ramach partnerstwa ze Słowacją. Powstaje tam bowiem IQ Park, to będzie pierwsza taka plenerowa wystawa związana z kosmosem w ramach m.in. działalności Żylińskiego Obserwatorium, czyli Żylińska Hwezdareń. I tam chcielibyśmy jakby z nimi właśnie taką inicjatywę transgraniczną podjąć. Niestety projekt nam odpadł, nie udało się otrzymać dofinansowania na rozbudowę tego poddasza. Problem jest dosyć banalny, mianowicie chodzi oczywiście o budżet. Koszt tego adaptowania całego poddasza z przeszklonym dachem, bo będzie możliwość także obserwacji nieba w pozycji takiej trochę powiedzmy bardziej kameralnej, tak, bo ma tam być także część wypoczynkowa, także część gastronomiczna i dająca także szansę rozwojowi i samej szkoły i naszego regionu, bo będzie to taki punkt stały. No i niestety tu jest pewien problem, ponieważ na razie składane przez nas wnioski akurat odpadają. Niestety, tak jak mówię, skala troszeczkę jest większa niż normalnie. Dotąd takich projektów dużych, aż tak dużych nie realizowaliśmy, bowiem inwestycja jest określona

0: około do 2 milionów złotych, tak więc dość spora. I w związku z tym poszukujemy osoby, instytucji, być może jakiegoś biura konsultingowego, które mogłoby nam pomóc w opracowaniu takiego wniosku, pozyskania dotacji na ten cel. Częściowo sponsorzy są, natomiast niestety brakuje na razie chyba szczęścia głównie. No i w związku z tym na razie ten projekt jeszcze jest w fazie przygotowań. Urząd Gminy Leśna tutaj również wyraża zgodę, mamy wszystkie dokumenty, wszystkie zgody, nawet już zgodę Starostwa Powiatowego na budowę, ale niestety jeszcze brakuje tego głównego czynnika, jakim jest dofinansowanie.
1: No to chyba tego właśnie czynnika finansowego wypada Wam życzyć no przed tym okresem wakacyjnym. Może akurat coś się zdarzy.
0: Kto wie, no to jest projekt długofalowy, ale byłoby super, jakbyśmy w ogóle w tym roku mieli szansę go pozyskać, bo rzeczywiście proces zaawansowania już przygotowań, prac, dokumentacji jest duży.
1: Bardzo Panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i udanych astronomicznych wakacji.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszamy, ciemnego nieba na wakacje i przede wszystkim pogodnego.
2: SK Południe.
3: A już w tej części magazynu Cecylia Ścieżka i ważne zmiany, które zaszły niedawno w żywieckim TCK.
1: Dzisiaj w naszym magazynie rozmawiamy z panią Cecylią Ścieżką. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jest pani szefową tutaj, szefową wolontariuszką. O, chyba tak będzie najbardziej poprawnie. Żywieckiego biura PCK. Ale możecie się pochwalić, że dokonaliście pewnych zmian. Trochę zmieniła się struktura. No to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, jakie zmiany w żywieckim PCK.
4: Tak, dokonaliśmy pewnych zmian, a właściwie to zmian dokonał zarząd Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Jesteśmy już delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Generalnie niewiele się zmieni. Oprócz tego, że krwiodawcy jak zawsze będą przychodzić do naszego biura. Oprócz tego, że pracowałam 2 dni w tygodniu, będę teraz 3 dni w tygodniu. Także w poniedziałki będę dostępna po południu. Krwiodawcy, którzy pracują, będą mogli już załatwiać ze mną różne sprawy. Po południu, po pracy, żeby nie utrudniać im życia, a wręcz przeciwnie, ułatwiać. Będziemy dalej działać na rzecz osób potrzebujących, wspierać rodziny w trudnej sytuacji, matki samotnie wychowujące dzieci, naszych seniorów, którzy bardzo często niestety potrzebują pomocy. Będziemy prowadzić szeroko zakrojoną edukację z pierwszej pomocy. Będziemy przy współudziale Śląskiego Oddziału Okręgowego i ręka w rękę z nim będziemy prowadzić szkolenia, ale będziemy promować wszystkie ideały Polskiego Czerwonego Krzyża. To przede wszystkim, bo ideałami Polskiego Czerwonego Krzyża to jest bezinteresowność, łagodzenie skutków cierpienia ludzkiego, to jest współpraca ze wszystkimi instytucjami, a głównie z samorządem, co w Żywcu udaje się wspaniale, bo naprawdę w Żywcu udaje się to wspaniale nie tylko z samorządem, ale również ze wszystkimi organizacjami pożytku publicznego. Tu się naprawdę dobrze pracuje, tu można pracować.
1: Ale wróćmy do tego, no właśnie, bo do tej pory było w Żywcu po prostu biuro PCK. Teraz delegatura. Trochę awansowaliście?
4: W naszej ocenie tak, trochę awansowaliśmy, ale przede wszystkim to w jakimś tam stopniu nam się uregulowała taka sytuacja prawna. Bo w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża nie istnieje coś takiego jak biuro Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast byliśmy oddziałem rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu. No teraz troszeczkę na wyższy szczebel przeszliśmy, bo będziemy delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego. Co się zmieni jeszcze bardziej, bo współpraca tutaj nasza, powiatu żywieckiego, wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża z Katowicami, ze Śląskim Oddziałem Okręgowym zawsze układała się naprawdę bardzo dobrze. Kibicowali nam, chwalili nas za to, co tutaj się dzieje. Byliśmy zauważalni, byliśmy widoczni. No co jest dla nas bardzo ważne, bo przecież o to chodzi. Polski Czerwony Krzyż był widoczny, szczególnie tam, gdzie on jest potrzebny. A naprawdę jest wiele jeszcze miejsc, w których ten Czerwony Krzyż jest potrzebny.
1: Panie Cecylio, musimy wspomnieć o tym, co przez te ładne kilka lat

0: gdzie on jest potrzebny. A naprawdę jest wiele jeszcze miejsc, w których ten Czerwony Krzyż jest potrzebny.
1: Pani Cecylio, musimy wspomnieć o tym, co przez te ładne kilka lat

0: Ostatnie lata to, cofając się, wojna na Ukrainie, a jeszcze wcześniej pandemia. I to były dla Was naprawdę takie momenty, gdzie tu naprawdę było gorąco.
1: Tak. Pandemia, potem wojna na Ukrainie, potem powódź. I my daliśmy rady. Tak naprawdę to 2-3-osobowa ekipa dała temu wszystkiemu rady. Przez nasze ręce przeszły już chyba nie dziesiątki, a setki ton żywności, setki złożonych palet. Wszystko to naszymi rękami oczywiście. Nasze biuro to wytrzymało, choć teraz po remoncie ono już inaczej wygląda, bo po powodzi wyglądało tragicznie. No, między Bogiem a prawdą to muszę powiedzieć, że daliśmy radę w takim trudnym czasie, to damy radę przez następne lata. I będziemy się starać ze wszystkich sił stworzyć tutaj lokalne grupy wsparcia humanitarnego. Będziemy się starać organizować tak pracę Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu, tej naszej delegatury, aby Polski Czerwony Krzyż naprawdę służył pomocą, był tam, gdzie jest potrzebny, był tam, gdzie ludzie cierpią, gdzie są ludzie głodni, gdzie ludzie potrzebują naprawdę rzetelnej pomocy. Oczywiście nie zapomnijmy o tym, że Polski Czerwony Krzyż również promuje honorowe krwiodawstwo, a więc to jest to, czego najbardziej chorym i cierpiącym potrzeba. Więc będziemy ze wszystkich sił starać się edukację w szkołach średnich przeprowadzać, żeby akcje poboru krwi w średnich szkołach przynosiły takie realne owoce, realne ilości oddanej krwi. Nasze biuro, choć mały powiat, naprzeciwko oddziałów rejonowych, gdzie te struktury są zdecydowanie kilkupowiatowe, żeby nasz tutaj mały rejon był Polskim Czerwonym Krzyżem z sercem i z taką otwartą głową na różnego rodzaju nowe rzeczy.
0: Muszę zapytać o tych krwiodawców, bo miałam okazję tam zajrzeć do tej waszej szafy i tam naprawdę mnóstwo legitymacji honorowych krwiodawców. Ilu mamy takich ludzi na Żywiecczyźnie? Czy to da się jakoś oszacować? Bo tych klubów przecież bardzo lokalnych działa, no może nie mnóstwo, ale przynajmniej kilka takich prężnie działających, aktywnych.
1: Na terenie powiatu prężnie działają 3 kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub w Radziechowach, Wieprzu, w Łękawicy i oczywiście klub przy Urzędzie Miasta w Żywcu. To są 3 prężnie działające kluby, ale oprócz tego 2 dni w tygodniu, w środę i w piątki na ulicy Piłsudskiego jest punkt pobierania krwi. To jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ekipa wyjazdowa w Żywcu. I tam krwiodawcy też oddają. W środy to tam mają naprawdę zatrzęsienie, ale krwiodawcy nasi oddają też krew w różnych innych miejscach, na innych akcjach wyjazdowych. Oddają też krew często w Suchej Beskidzkiej, oddają krew w Bielsku. Także tych krwiodawców my tu mamy bardzo, bardzo dużo. Każdy krwiodawca po oddaniu odpowiedniej ilości krwi może ubiegać się o legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi trzeciego, drugiego lub pierwszego stopnia. No to jest takie wyróżnienie tego krwiodawcy za to, że bezinteresownie, wielkim oddaniem i z wielkim taką miłością do człowieka tą krew oddaje.
0: Honorowi krwiodawcy mogą też liczyć na pewne zniżki, choćby w komunikacji miejskiej.
1: W komunikacji miejskiej mogą liczyć na bezpłatne przejazdy tutaj na terenie miasta Żywca, ale honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia narodu, czyli po oddaniu 20 litrów krwi. Natomiast honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, drugiego czy trzeciego stopnia mogą liczyć na przywileje przywileje w Narodowym Funduszu Zdrowia, a więc otrzymanie jakichś tam szybszych terminów do specjalistów, do lekarza pierwszego kontaktu, nawet w aptece. Jest lista leków refundowanych przez ministra zdrowia dla honorowych dawców krwi zasłużonych właśnie.
0: No, można powiedzieć, że to zawsze jakiś argument, ale my będziemy przekonywać, że krew oddawać warto bezinteresownie, nie licząc specjalnie na jakieś profity.
1: Tak. I tak z ręką na sercu, uczciwie rzecz biorąc, to zdecydowana większość, bo prawie wszyscy krwiodawcy, oni oddają krew nie dlatego, że mają cokolwiek z tego. To są młodzi ludzie, którzy często nawet nie przychodzą po te legitymacje. Czasami panie z punktu poboru krwi im przypominają, ale pan już ma oddane 18 litrów krwi, dlaczego pan nie idzie po żadną legitymację? To są młodzi ludzie, którzy jeszcze do lekarzy nie chodzą, więc ta legitymacja tak naprawdę nie jest im potrzebna. Oddają tą krew naprawdę honorowo. Oddają tą krew, bo to jest zaraźliwe. Polski Czerwony Krzyż i honorowe krwiodawstwo to jest taka bakteria, którą jak się połknie, to już się ją w sobie nosi. I to tego się nie da z

0: zlikwidować w sobie. Bo pomaganie innym to jest naprawdę coś, co się nosi nie tylko w sercu, ale w całej swojej osobie, w całej osobowości naszej. We wszystkim, co robimy, przecież pomagamy. Honor Wydawca Krwi nie tylko krew oddają honorowo, ale oni tutaj są, że bez nich to ten Polski Czerwony Krzyż nie istnieje.
1: Wypada nam też w tym momencie wspomnieć o tych wszystkich ludziach, którzy choćby w tych takich akcjach, w tych sytuacjach awaryjnych, w tych akcjach, które były przez Was organizowane, oni tutaj naprawdę, no może nie drzwiami i oknami, ale tymi drzwiami przy Dworcowej 15 naprawdę, no walili tu po prostu. Tu cały czas coś się działo i ciągle podjeżdżał jakiś samochód, choćby z darami. Akurat wtedy miałam okazję tutaj być z naszym mikrofonem i naprawdę ci ludzie, no mieli świadomość tego, że to oni mogą w pewnym momencie również potrzebować pomocy. Jakąś taką empatią się wielką wykazywali. No bez nich i tej waszej wolontariackiej pracy, tych kilku zaledwie osób tutaj w Żywcu, no te akcje by nie miały szansy się udać.
0: Tak, tak. Muszę tak powiedzieć, pochwalić się nawet, że mam ten zaszczyt być mieszkańcem tego powiatu żywieckiego, bo mam zaszczyt, a w powiecie żywieckim żyją fantastyczni ludzie. Jak jakakolwiek akcja, to pani powiedziała, że może nie drzwiami, oknami, bo okno jest u nas nieotwieralne, ale tak naprawdę, to proszę mi wierzyć, był taki moment, że ja nie mogłam w ogóle wejść do biura, żeby biuro zamknąć kluczami, bo miałam zawalone biuro darami, podarunkami od firm, instytucji, stowarzyszeń i ludzi prywatnych, którzy bardzo często i bardzo nam wtedy było miło, jak mówili, my do Polskiego Czerwonego Krzyża chcemy to przywieźć, bo my wiemy, że wy to dobrze spożytkujecie, że to pójdzie tam, gdzie powinno iść. Było nam wtedy bardzo miło. Agregaty prądotwórcze. Pan nam kiedyś tutaj przywiózł piły motorowe, nowiusieńkie, agregaty prądotwórcze dla powodzian. Byłam zdumiona, bo tego było tak dużo, że już nie za bardzo wiedziałam, gdzie to mogę upchnąć tutaj w biurze. A on mi powiedział, ja przywiozłem do pani, bo wiem, że to trafi szybko i natychmiast tam, gdzie jest potrzebne. No, to jest takie uhonorowanie naszej pracy. I wtedy tak człowiek, choć zmęczony, o godzinie 16 przypomina sobie, że jeszcze nie jadł śniadania, ale takiego poweru dostaje do pracy, że następna rozładowana paleta to już żaden problem.
1: Muszę o to zapytać, skoro wspomniała pani o tej pomocy na tak szeroką skalę, a tego malutkiego biura, teraz już delegatury w Żywcu, czy wszystkie te dary zostały rozdysponowane, czy ten magazyn tutaj na zapleczu jest opróżniony?
0: Tak, tak. Wygląda to w ten sposób. Każda rzecz, każdy dar, każda drobna nawet rzecz, która do tego biura przychodzi, jest przeze mnie inwentaryzowana. Ona wchodzi w magazyn, jest inwentaryzowana. Nie zginie nawet jedno jabłko. Jest wszystko inwentaryzowane. Po czym przyjmowany protokołem zdawczo-odbiorczym i tym protokołem zdawczo-odbiorczym wywożone do pecekowskich magazynów. Było natychmiast. Jedna z piekarni przywiozła nam dużo chlebów. No przecież ten chleb nie będzie czekał, aż ktoś go wywiezie. W tym samym dniu już był w Krośnie. I w tym samym dniu już został pożytkowany, tak jak należy. Wszystko to, każda rzecz otrzymana od prywatnych osób czy od jakichkolwiek firm zostaje przez nas pieczołowicie zaksięgowana, pieczołowicie przyjęta na inwentarz i pieczołowicie wydana. W tej chwili na magazynie nie mam nic. Kompletnie nic.
1: Ta pustka w magazynie może świadczyć o tym, że właśnie te rzeczy, dary, produkty,

0: rozdysponowane, dobrze wykorzystane i trafiają tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. No bo tych ludzi, którzy no właśnie po prostu ufają Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, nie brakuje na Żywiecczyźnie.
1: Tak, nie brakuje. Zawsze przekonujemy się o tym, jak robimy świąteczne zbiórki i kwesty przed świętami Bożego Narodzenia czy przed Wielkanocą. Zawsze ludzie podchodzą do nas, pytają, dziękują, że jesteśmy, dziękują, że mogą pomóc i naprawdę nas wspierają i pomagają. Przychodzą również do biura, przynoszą pełne torby produktów, przychodzą, pytają, proszę pani, co jest potrzebne? Co pani potrzebuje do paczek? Ja już idę do sklepu, już kupię. No to jest takie duże zaufanie do nas.
0: To jeszcze muszę zapytać o to, skoro teraz magazyn jest, można powiedzieć, pusty, może się zapełniać, ale no właśnie, czy w Polskim Czerwonym Krzyżu to działa właśnie od akcji do akcji? Czy może ta pomoc, takie wsparcie, nawet na tym poziomie bardzo lokalnym jest potrzebne? No właśnie ciągle, czy lepiej zachować sobie siły, środki na te akcje, no właśnie takie większe?
1: To znaczy tak, no wygląda to bardzo różnie, bo beneficjentami głównie naszych działań to są seniorzy i coraz częściej spotykamy się z matkami samotnie wychowującymi dzieci i szczególnie w sytuacjach, gdzie tam jest jakaś choroba dziecka, jakaś niepełnosprawność dziecka. Tym rodzinom jest naprawdę bardzo trudno, więc te rodziny zgłaszają się przy współpracy na przykład z dzielnicowymi, z kuratorami z sądu rejonowego, z sądu rodzinnego. Ja wiem, komu mam pomóc i wtedy staram się robić takie zbiórki i pomagać.
0: Czyli pomoc celowana, ta ma największy sens?
1: Tak. Tak, pomoc celowana ta ma największy sens, bo robimy takie akcje, no w tym roku się nam nie udało zrobić akcji pod tytułem Radosna Majówka Seniora. Nie udało się nam takiej akcji zrobić z różnych przyczyn, no ale przez 6 ostatnich lat na każdą majówkę seniorzy otrzymywali od nas paczkę, a w paczce zawsze była jakaś pyszna herbata, jakaś kawa, jakieś dobre ciasteczka do kawy, jeszcze coś na obiad. Bardzo często takie akcje robimy. Potem wakacje z książką, więc przygotowujemy książkę za darmo, babcie dla wnuków biorą książkę dla siebie. To wszystko oczywiście nieodpłatnie. Dzięki wsparciu burmistrza miasta Żywca pana Antoniego Szlagora jesteśmy na Dworcowej 15 w Żywcu. Tutaj jesteśmy w środy, w piątki od godziny 7.30 do godziny 13.00 i będziemy jeszcze w poniedziałek od godziny 13.00 do godziny 16.00. Dodatkowo można nas zobaczyć na Facebooku PCK Żywiec i to chyba tyle. Może się rozwiniemy, no teraz.
2: Muzyką się żyje.
3: Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego budowania piosenki po kolei.
4: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy, w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia SK wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18.00. Zapraszam, Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem SK. 2 minutki po 9.00. Matifu

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela. O, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na was SK Toy Story Radio. To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off. I

To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Puczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony.

0: Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
7: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
7: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami. Ale dziś...
11: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
10: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
11: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
12: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
17: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tulić? Albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety.

0: drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
0: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: I po reklamie.
7: Miasto na czasie.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Jak co roku będzie okazja do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz nawiązywania wartościowych relacji biznesowych. Już w środę, 24 czerwca o godzinie 16:30 w Technoparku Gliwice przy ulicy Konarskiego Start It Up. Wydarzenie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców.
9: Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał jeszcze wziąć udział, można jeszcze wysłać maila do nas z prośbą o to, żeby dopisać do listy.
8: Mówił Jacek Kotra z Technoparku. Wśród prelegentów znaleźli się gliwiccy przedsiębiorcy Szymon Negacz oraz Tomasz Kobielski. Imprezę poleca Wam Radio SK.
10: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Awi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później Ci opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
11: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
12: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
11: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja wiedziałam, coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
12: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragmenty występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Bauza i Magnetic w Radiu SK 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera.
5: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
11: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
12: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
11: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
13: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
14: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Gibbs i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Is my best.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by

0: Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by

0: plus jeden na drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SKP Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20:00 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22:00 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESKI. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. ESKA Live Remix możecie słuchać non-stop w ESKowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid, Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz powiem, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się

Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdy wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek. Dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
14: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
15: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
14: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: I...

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
10: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
10: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
19: I po reklamie.
20: Miasto na czasie.
21: Natalia Czarnuch, cześć. 27 czerwca na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Mireckiego w Sosnowcu zagości tenis plażowy. To za sprawą Aleksandry Adamskiej, czołowej polskiej zawodniczki tenisa plażowego, która podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. O godzinie 9 rozpoczną się z nią warsztaty, a po nich turniej open dla każdego chętnego. Nie trzeba grać wcześniej w tenisa ziemnego, by spróbować swoich sił w tenisie plażowym.
22: Wystarczy tak naprawdę przyjść i zobaczyć, że jest to łatwe, bo przebijanie naprawdę w tenisie plażowym jest zdecydowanie łatwiejsze niż na przykład w standardowym tenisie. Tam naprawdę trzeba bardzo dużo lekcji.
21: Mówiła Marta Pawłowska z Beach Tennis Poland. Przypomnę, wydarzenie 27 czerwca.
23: Muzyką się żyje.
24: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
25: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz

0: poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas tam.
1: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość, nie w sensie, że patrzę na to z podziwem, tego jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
0: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postawiać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
1: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym Messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00, Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

50 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk, ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej. Tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku. Możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy, na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Liptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz 1 sztuka plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
7: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
6: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
7: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
6: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom.

0: S1 Center, ulica Chorzewska 86, Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.

0: To Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można...
0: O,
1: prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Krzyczał.
1: No, nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie
0: Mati fuczyło, za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: emocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
15: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
16: Takiego budowania piosenki po kolei.
15: Na

0: muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami, no i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
0: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Powstało już kilka utworów.
0: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
1: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer jeden gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego cztery pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit opanował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak szczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: Autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a ty komu?

0: kibicujesz?
1: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Miasto na czasie.
9: Agnieszka Kucjas, cześć. Stadion Śląski w Chorzowie zaprasza na bezpłatne zajęcia sportowe w ramach cyklu Aktywny Śląski.
10: Zajęcia biegowe, Nordic Walking, Tabata, jest trening funkcjonalny, zumba, yoga, także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
9: Mówi Adrianna Księżnik ze Stadionu Śląskiego. Tymczasem od 24 do 26 lipca na Śląsku odbędzie się 82. Rajd Polski. Na zawodników czeka 187 km zaciętej walki, mówi mistrz Polski, rajdowiec Jakub Matulka.
11: Na każdym odcinku charakterystyka może się zmieniać kilka razy. Raz mamy śliski i równy asfalt, raz podbijający, ale przyczepny.
9: Na kibiców czeka baza na Stadionie Śląskim.
12: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
13: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
12: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
14: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hit na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, Bajka. By poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radio SK.
1: Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony Ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.
10: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
11: 3, 2, 1, start!
12: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
13: I jak tam było na trasie?
14: Bardzo fajnie.
10: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
15: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje. Za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

dla wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
17: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
20: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
19: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
20: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
19: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Tato, co to za pan?
24: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
23: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
24: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
23: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
24: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
23: To z Tauronem.
24: Jasne, że tak.
25: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
26: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło, jeśli wam też siadło. To głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: wpisać w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać

0: skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: I po reklamie.
8: Miasto na czasie.
9: Agnieszka Kucjasy, cześć. Tym razem propozycje dla miłośników kinowych seansów. Kultowe zabawki powracają w filmie Disneya i Pixara Toy Story 5, w którym na scenę wkracza technologia. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdy przychodzi im zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem. Film możecie zobaczyć już dziś na ekranach Cinema City, między innymi w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach czy Sosnowcu. Przed Wami ponad 1,5 godziny świetnej zabawy. Na antenie Eski możecie wyhaczyć wejściówki, a w wolnej chwili możecie też włączyć Eska Toy Story Radio w naszej apce.
10: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
11: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
10: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
12: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety Wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Dwójka i Tipery w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. No jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład

0: skład. Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyki
1: nowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyki

0: Zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Exotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
14: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
15: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
14: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
16: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
17: Uważaj, by nie stracić czujności.

0: przyjemności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Przed nami 10. edycja Rap Stacja.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
5: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
4: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
6: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
7: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
4: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
8: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim millennialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

właściwie jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
13: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
6: mBank prezentuje

0: Kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu. Drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: SK.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza

0: Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin? A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach? Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przed nami 10. edycja Rap.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I pore...
2: Miasto na czasie.
3: Agnieszka Kucjas, cześć. Przed nami lato pełne koncertów i atrakcji. Na początek Święto Miasta Tychy. Od 26 do 28 czerwca na placu pod żyrafą wystąpią Opał, Kaliber 44, Kaja, Marla Rodowicz, Enej, Oskar Cyms, Grubson i Kult. Tydzień później, bo 3 lipca w Zagłębiowskim Parku Sportowym startuje Sosnowiec Fan Festival. Na scenie między innymi Nocny Kochanek, Jam, Kizo oraz Trips. Wstęp jest bezpłatny. Natomiast 25 i 26 lipca w Parku Zamkowym w Żywcu odbędzie się 5. turniej rycerski o skarb Skrzyńskich, Grunwald Południa. Start o 12.
4: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
3: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
2: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
3: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
2: Wejdź na humanitas.pl

0: punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. I po reklamie.
1: Echo słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
2: Najlepsze wino. Kiedy w Kanie Galilejskiej Pan Jezus zamienił wodę w wino, gospodarz powiedział, że każdy podaje najpierw dobre wino, a potem gorsze. A tutaj najlepsze wino zostało zachowane na koniec. Najpierw dobre wino, a potem gorsze. Tak jak w naszym naturalnym życiu, radość dzieciństwa, młodość pełna siły i owocności, a potem ciało staje się coraz słabsze, życie staje się trudniejsze, czasem pojawiają się choroby, perspektywa śmierci. Jednak kiedy Pan Jezus wkracza w nasze życie, wszystko się zmienia. Najlepsze wino jest podane na końcu. Mimo naturalnych tendencji, to co nadchodzi jest o wiele lepsze od tego, co już było. Uśmiecham się na tę wspaniałą myśl, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Patrząc na Jezusa, który przeszedł przez niebiosa, przygotował nam miejsce, widzimy, że najlepsze jeszcze przed nami.
3: Witam Państwa ponownie. To będzie opowieść o bestii, która czai się gdzieś na ulicach, a nawet w szkołach, czyhając na swoją ofiarę, żeby ją pożreć. Wygląda niepozornie i z początku wydaje się całkiem niewinna, oferując wyłącznie przyjemność i ucieczkę od niedoli. Ale jej prawdziwym celem jest zniewolenie, prowadzące do śmierci. Bohater naszej dzisiejszej historii walczył z bestią i przegrał. I pozostawał w jej władaniu, póki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Audycja, która da wam do myślenia.
4: Hej, popatrzcie na telewizor. Pokazują faceta, który właśnie chce skoczyć z mostu Waszyngtona.
5: Jakiś wariat, niech skacze.
4: O, niezły tłum się tam zebrał. Musieli wstrzymać ruch.
5: Nie skoczy, nie będzie miał odwagi. Po prostu chciał, żeby go pokazali w telewizji.
4: O, jakiś gliniarz wspina się do niego.
5: Nikt by mnie nie zmusił, żebym się tam pchał z powodu jakiegoś idioty. W życiu za żadne skarby.
4: Sorry, patrz. Dają zbliżać. O nie, a przecież to Billy. To swój chłopak stoi na moście.
5: Billy? Skacz, no! Rusz się! Krok do przodu i skacz, kretynie ty!
3: Co to za ojciec, który zachęca swego syna do popełnienia samobójstwa? Ten sam, który kiedyś stawiał małego chłopca na lodówce i kazał mu z niej skakać, a wieczorami, zamiast opowiedzieć bajkę, pięścią i kopniakami zapędzał do łóżka. Bohater naszej dzisiejszej historii, traktowany w ten sposób przez długie lata, nie użalał się nad sobą, robił dobrą minę do złej gry, a nawet bawił innych swoim poczuciem humoru. Jednak rany zadane przez ojca tkwiły w nim bardzo głęboko. Ze względu na drastyczność dzisiejszej audycji, dzieci nie powinny jej słuchać bez towarzystwa dorosłych. Prawdziwa historia Billego Schneidera już teraz w Wyzwolonym.
6: Trudno mi było zrozumieć okrutne postępowanie mojego ojca. Próbowałem je sobie tłumaczyć tym, że pochodził, podobnie zresztą jak mama, z rodziny patologicznej. Wyglądało na to, że żyje tylko po to, żeby znęcać się nad nami. Regularnie bił mamę i nas, trzech swoich synów. Równie bolesne jak bicie były wyzwiska, jakimi mnie obrzucał. Ponieważ dużo pił i był agresywny, rzadko kiedy miał pracę, więc w domu się nie przelewało i często bywaliśmy głodni. W wieku 10 lat byłem molestowany przez kolegę ojca, co zapoczątkowało moje problemy z poczuciem tożsamości seksualnej. Bestia czaiła się już niedaleko. Żeby przetrwać w otaczającym mnie świecie, musiałem ukryć moje lęki za fasadą twardziela prześmiewcy, o ciętym języku, co zyskało mi ksywę brzytwa. Bestii, która od lat czyhała tuż obok, otwarłem drzwi z chwilą, kiedy w wieku 12 lat zacząłem palić, do czego szybko doszło wąchanie kleju,

0: alkohol i marihuana. Kiedy miałem 14 lat, uciekłem z domu razem z dwoma kumplami i prostytuowaliśmy się na ulicy, a raz nawet okradliśmy naszego klienta. Policja złapała nas i zadzwoniła do taty, który musiał przywieźć pieniądze. Odbierając mnie z komisariatu, groził, że mnie zabije. Kiedy miałem 16 lat, w moim życiu pojawiła się Linda. Była o 2 lata młodsza ode mnie.
1: Podobno policja złapała cię wczoraj w nocy, Billy.
0: No.
1: A jak to się stało?
0: Czysty obłęd. Słuchaj, idę sobie spokojnie ulicą, a tu naraz dopada mnie paru gości i zaczynają mnie obijać. Już myślałem, że ze mną koniec. Patrzę, akurat Richard jedzie jakąś ekstrabryką. Wyrwałem się, wskoczyłem do środka i po gazie.
1: Ale miałeś szczęście.
0: No, tak na niby. Okazało się, że on chwilę przedtem rąbnął ten wózek jakiemuś dealerowi. No to pokręciliśmy się chwilę po mieście, a potem zostawiliśmy auto pod supermarketem, a za parę godzin przyszły po mnie gliny.
1: No ale przecież to nie ty ukradłeś auto.
0: No, jaka to dla nich różnica? Powiedzieli, że jak się przyznam, to nic mi nie będzie. Potraktują to jako pierwsze wykroczenie młodocianego przestępcy. Co to nie pójdzie do kicia, bo tylko auta pożyczę.
1: Billy, nie wygłupiaj się. Będziesz miał sprawę.
0: Już miałem, dzisiaj rano. 3 lata w zawieszeniu. Przynajmniej tata o niczym się nie dowie. Kiedy podpisywałem ugodę, nie miałem pojęcia, że za najmniejsze wykroczenie w okresie zawieszenia kary wyląduję w więzieniu. 2 lata później zostałem aresztowany za posiadanie marihuany o wartości $5. Wyrok został odwieszony i wsadzili mnie do więzienia w Rikers Island. To był koszmar, ale musiałem jakoś się przystosować. Po 14 miesiącach zostałem zwolniony warunkowo i wróciłem do dawnego życia pełnego narkotyków, drobnych przestępstw i ostrej zabawy. Którejś nocy wuj Sony zaproponował, żebyśmy włamali się do wytwórni ginu.
2: W więzieniu nie było aż tak strasznie, co Billy?
0: No właściwie nie. Sporo się nauczyłem. Na przykład jak robić tatuaże. Albo obrobić cele nie jedną, tylko wszystkie na korytarzu. O. Tak, żeby się nikt nie zorientował.
2: Co? Okraść więzienie? Jak ci się udało?
0: No wiesz, jestem drobny. Na tyle, że mogłem się przecisnąć przez kanał wentylacyjny do pralni, piętro niżej. Stamtąd przeszedłem do pokoju strażników. Akurat razem z więźniami byli na spacerniaku. No. Wziąłem klucze, pootwierałem wszystkie cele. Pozbierałem, co tam mieli ciekawego. Porno magazyny, papierosy, słodycze. Nigdy nie doszli do tego, kto to zrobił.
2: Dobre. A jak tam inni więźniowie, co? Nigdy nie oberwałeś?
0: No raz startował do mnie taki jeden mięśniak, ale jak rozbiłem mu na głowie tacę, to dał sobie spokój.
2: No, to teorię znasz. Pora na trochę praktyki. Pokażę ci, jak się włamywać bez robienia hałasu.
0: Rzeczywiście, hałasu nie było. Przez pomyłkę włamaliśmy się do monitorowanej apteki bez alarmu dźwiękowego. Kiedy padł pierwszy strzał, byliśmy kompletnie zaskoczeni. Zaczęliśmy uciekać. Wujkowi się udało, a mnie złapali i trafiłem z powrotem do więzienia, żeby do końca odsiedzieć wyrok. Kiedy wyszedłem, okazało się, że ojciec odszedł do innej kobiety, a mama związała się z jakimś ciemnym typem, który zaczął się do mnie przystawiać. Wszedłem w to. Nie bez poczucia winy i wstydu. Równocześnie nadal spotykałem się z Lindą.
1: No nie bój się, Billy. No spróbuj chociaż raz.
0: Nie ma mowy, wiem jak działa heroina. Na ścianie w mojej celi był wypisany wiersz Królowa Hera. Biały koń heroiny zawiezie cię do piekła.
1: Ale tylko jak weźmiesz za dużo. Mnie wcale nie szkodzi.
0: No tak ci się tylko wydaje. Ty powinnaś to rzucić.
1: Daj spokój, Billy, ja uwielbiam być na haju.
0: To żaden problem rzucić prochy. Można bez tego żyć. W więzieniu niczego nie brałem.
1: I mało ci? Jeszcze teraz musisz sobie odmawiać. No spróbuj, zobaczysz, że ci się spodoba.
0: Nie cierpię igieł.
1: No to ci wstrzyknę pod skórę, nie dożyły, no chodź. No
0: dobra, ale tylko jeden raz, żeby ci pokazać, że każdy może z tym skończyć. Łatwo się domyślić, co było dalej. Wkrótce wstrzykiwałem sobie heroinę i kokę, bo bestia zupełnie pozbawiła mnie zdrowego rozsądku. Żeby mieć na prochy, próbowałem obrobić sklep. Zostałem złapany i spędziłem kolejne pół roku w

0: Pracowałem tylko dorywczo, udawało mi się jakoś przeżyć dzięki drobnym kradzieżom. W końcu, kiedy byliśmy już zupełnie sponiewierani, postanowiliśmy oboje z Lindą wziąć udział w rządowym programie odwykowym za pomocą metadonu, dzięki czemu dali nam darmowe mieszkanie socjalne. Dostałem też pracę. Kiedy udało nam się odłożyć trochę pieniędzy, wzięliśmy ślub. Rok później przeprowadziliśmy się do New Jersey, gdzie metadon zamieniłem na alkohol.
1: Cześć, Billy. A co się stało, że nie jesteś z chłopakami?
0: Gdzie byłaś? Ja tu wracam z pracy do domu, a ciebie nie ma.
1: Z pracy? Ty dostałeś pracę?
0: Tak. Zgłosiłem się do firmy, która zajmuje się sidingiem. Wiesz, to takie ocieplanie budynków. Powiedziałem kierownikowi, że mam 24 lata, a moja żona spodziewa się dziecka i bardzo potrzebuje tej pracy. I że wystarczy mi tylko raz pokazać, a na pewno ze wszystkim sobie poradzę.
1: I co, uwierzył ci?
0: No wyobraź sobie. Mam tę pracę i jeżeli chodzi o siding, mogę już robić za eksperta.
1: No to ekstra. No a skoro masz pracę, to stać nas i na rozrywki.
0: Myślałem, że moja żona po terapii jest czysta. Kiedy jednak urodził się nasz syn James, okazało się, że musi zostać poddany detoksykacji, bo w jego organizmie wykryto ślady narkotyków. Żadne z nas nie potrafiło się nim odpowiednio zajmować. Ja więcej czasu niż z Lindą spędzałem z kumplami, grając po barach w bilard, a ona też miała tam kogoś na boku i zaniedbywała dziecko. Pewnego dnia wróciłem wcześniej do domu, nie było jej, a nasz syn, który miał wtedy 8 miesięcy, siedział w łóżeczku, brudny, głodny, zapłakany. Zjawiła się 8 godzin później, kompletnie naćpana. Następnego dnia w samochodzie znalazłem 2 buteleczki metadonu.
1: Co robisz?
0: Spuszczam to do kanału.
1: Nie możesz tego zrobić.
0: Mówisz? No to popatrz. Co z ciebie za matka? Zostawić go samiutkiego na cały dzień.
1: Billy, ja musiałam pojechać do Nowego Jorku. Ja nie mogę żyć bez metadonu.
0: Możesz i będziesz.
1: Billy, nie! Jak mogłeś? Nie miałeś prawa mi tego zrobić. To było moje.
0: Nic mnie to nie obchodzi. A spróbuj jeszcze kiedyś zostawić go samego. A jednak nadal to robiła. Zaczęła też sprowadzać facetów do naszego mieszkania. Kiedy postawiłem jej ultimatum, spakowała się i zostawiła mnie z dzieckiem. Niedługo miałem już nową 17-letnią dziewczynę, która mi pomagała, ale po 3 miesiącach szarpania się pomiędzy pracą i dzieckiem pojechałem szukać Lindy. Znalazłem ją i jej brata, jak stali w kolejce do kina. Nasz syn nie miał jeszcze nawet roczku, kiedy wepchnąłem go w ręce jego matki i odjechałem. Moja nowa dziewczyna zadomowiła się u mnie na dobre i nie trwało długo, jak zaczęliśmy razem brać heroinę. Straciłem pracę, a potem przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku, gdzie odnalazłem mojego starego kumpla.
2: Billy! Cześć, brzytwa!
3: Tom! Kopela, stary, co słychać?
2: U mnie nic! A co u ciebie? Słyszałem, że się ożeniłeś!
3: Nieaktualne, bracie! Mam to już za sobą, ale został mi po tym synek!
2: Nadal bierzesz, Billy?
3: No jak bez tego żyć? A co? Tylko mi nie mów, że ty z tym skończyłeś, co?
2: No, ja już nie biorę. Nie biorę, odkąd przyjąłem Jezusa jako Zbawiciela. On mi dał nowe życie. Ty też tego potrzebujesz, Billy. On może cię zupełnie zmienić, naprawdę. Posłuchaj mnie, on cię kocha.
3: Co ty powiesz?
2: Tak.
3: Chyba, że tak jak moja stara. Daj spokój, nie potrzebuję tego kitu.
0: Poszedłem jeszcze raz na terapię odwykową. To była bestia w owczej skórze. Darmowe prochy, ale za jaką cenę? Wszyscy byliśmy jak zombie, czekając w kolejce na swoją dawkę metadonu. Od czasu do czasu widywałem się z Lindą.
1: Popatrz, kto wrócił na odwyk.
0: Gdzie jest dziecko?
1: Z moim bratem, a zresztą to nie jest twój interes, jak i tatuś. A kiedy go ostatnio widziałeś?
0: Staram się go odwiedzać tak często, jak tylko mogę.
1: Dalej mieszkasz z Terrym?
0: Tak, wynajmujemy razem pokój. A ty nadal z Henkiem?
1: Nie, to już skończone. Mój brat Jimmy mieszka z nami. Prawie nauczył Jamesa czytać i liczyć.
0: Mój chłopak, po ojcu tak inteligentny.
1: Ta kolejka mogłaby się szybciej przesuwać. Już nie wytrzymam.
3: To nie jest żadne rozwiązanie, Linda. Tylko żebym ja sam wiedział, co nim jest.
0: W wieku 27 lat, nie widząc wyjścia ze świata seksu, przestępstw i narkotyków, wspiąłem się na most George'a Washingtona. Nie, wcale nie chciałem umierać. Po prostu znalazłem się w pułapce tej samej, w której tkwili wszyscy moi przyjaciele i musiałem się przekonać, czy ktoś mógłby mi pomóc. Ale nikt mnie nie słuchał. Przez prawie 5 godzin siedziałem na szczycie mostu, kilkadziesiąt metrów nad wodą. Najpierw zaczął się wspinać w moją stronę policjant, za nim ksiądz, w końcu moja dziewczyna. Zgodziłem się zejść pod warunkiem, że nie wsadzą mnie do szpitala psychiatrycznego, ale oczywiście obietnicy nie dotrzymali i zawieźli mnie prosto do Bellevue. Przez 3 dni, wbrew mojej woli, trzymali mnie na oddziale i ogłupiali torazyną. O moich problemach oczywiście nikt nawet nie próbował ze mną rozmawiać. Najbardziej dramatyczny sposób, jaki znałem na to, żeby zwrócić na siebie uwagę i uzyskać pomoc, okazał się nieskuteczny. Kiedy wyszedłem, moja dziewczyna zaciągnęła mnie do kościoła, gdzie pastorem był Tom, mój stary kumpel.
2: Słuchajcie, grzech daje przyjemność na krótki czas, ale cena jest znacznie wyższa, niż jesteście w stanie zapłacić. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Widzicie? Grzech to nie tylko to, co robimy, ale również to, kim jesteśmy. Bo grzech to pewien stan duchowy, właściwie stan duchowej choroby czy klęski. I jeśli w nim pozostajemy, wszystko, co robimy, obraca się przeciwko nam i przynosi coraz smutniejsze konsekwencje. Ale Bogu niech będą dzięki zwycięstwo w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. On zapłacił za nasze grzechy na krzyżu. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za grzechy nasze. Bóg pokazał nam drogę, która wyprowadzi nas z ciemności. Pozwoli przeciwstawić się złu i uzyskać przebaczenie i otrzymać nowe życie. Tą drogą jest Jezus Chrystus. On powiedział w Ewangelii Jana, rozdział 14, wiersz 6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie.
0: Tego dnia razem z moją dziewczyną podnieśliśmy ręce na znak, że chcemy przyjąć Chrystusa. Ale w końcu nie zrobiliśmy tego i nigdy więcej nie wróciliśmy do kościoła. Minęło kolejnych 9 lat tego przerażającego koszmaru, kiedy bestia trzymała mnie w swoich szponach. W wieku 37 lat miałem za sobą 39 aresztowań i 9 razy siedziałem w więzieniu. Kiedy wyszedłem z niego na święta Bożego Narodzenia w 1986 roku, moje życie sięgnęło dna. Przez 2 tygodnie poniewierałem się na ulicach. W końcu znalazła mnie mama i natychmiast zawiozła do szpitala, gdzie zajęli się moimi odmrożeniami, skutkami niedożywienia i choroby wenerycznej. Wiele razy stamtąd uciekałem, żeby coś ukraść, zdobyć jakiś towar i nakarmić bestię. Którejś nocy po powrocie na łóżku znalazłem traktat biblijny napisany przez mojego starego przyjaciela Toma. W desperacji zadzwoniłem do niego, a on natychmiast przyjechał.
2: Oj, Billy, Billy. Słyszałeś, co lekarz powiedział? Wypisują cię. Jak pójdziesz na kurację metadonem, dostaniesz zasiłek i ubezpieczenie zdrowotne, jak zwykle. Albo możesz spróbować z Jezusem. Nasz kościół prowadzi terapię odwykową według zupełnie innego programu. O, mógłbyś z niej skorzystać. Mamy ośrodek w górach na północy.
3: Jak długo trwa ten program?
2: Cały rok. Łatwo nie będzie, Billy. Ale Bóg chce ci dać całkiem nowe życie. Wolne od narkotyków. Wybór należy do ciebie.
0: Ponieważ byłem niewolnikiem bestii, wybrałem ulicę, ale po tygodniu zadzwoniłem do Toma i powiedziałem, że jestem gotowy pojechać do ośrodka. Tom chciał mieć pewność, że traktuję to poważnie, dlatego najpierw musiałem się zobowiązać, że przez 2 tygodnie nie będę brał prochów. Będę chodził do kościoła i pomagał tam w różnych rzeczach. Moje zobowiązanie mocno się chwiało, ale ostatecznie 2 tygodnie...

0: Później siedziałem w furgonetce razem z innym gościem i jechaliśmy do centrum terapeutycznego. Modliłem się. Boże, jestem Twój. Idę na całość. Możesz zrobić ze mną, co zechcesz. Ulica mnie pokonała i tylko Ty możesz mnie poskładać z powrotem. Potrzebuję naprawy serca, prawdziwej naprawy. Proszę, niech to się stanie. Kiedy skończyłem się modlić, usłyszałem cichy głos Boga, mówiący do mnie: skacz, Billy, przyjdź do mnie, a ja cię złapię. Zrobiłem to i On też dotrzymał słowa.
1: Dobra robota, Billy, dobra robota, wytrzymałeś.
0: To był najtrudniejszy rok w moim życiu, ale Bóg jakoś mnie przez to przeprowadził.
2: Bo On chce dla nas jak najlepiej. Właśnie dlatego Jezus umarł za nas.
3: Billy, pamiętaj, co jest napisane w pierwszym liście Piotra, rozdział 5, wiersz 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.
0: Prorocze słowa, o czym przekonałem się, jak tylko wróciłem do codziennego życia. Zacząłem rozkręcać własny biznes i wszystko było dobrze przez kilka miesięcy, dopóki nie przyszło pierwsze większe uderzenie. Zadzwoniłem do Toma, żeby o tym porozmawiać.
4: Tak, słucham.
0: Cześć, Tom.
4: Cześć.
0: Muszę ci coś powiedzieć.
4: No, co się dzieje, Billy?
0: Mam HIV.
4: Jesteś pewny?
0: Tak. Właśnie odebrałem wyniki.
4: O, Billy. Tak mi przykro.
0: Hej, nie chciałem zepsuć ci dnia.
4: O, no popatrz, jak to jest. Ja znam pana od 20 lat. Ty dopiero go poznałeś, a spotkasz się z nim przede mną.
0: Mam tylko nadzieję, że ludzie z kościoła nie odsuną się ode mnie. Rzeczywiście, zacząłem wyczuwać, że niektórzy z nich boją się mnie i starają się trzymać z daleka, z czym trudno było mi się pogodzić. A jednak staczałem się coraz bardziej. Pewnego dnia wślizgnąłem się do opuszczonego budynku, żeby wstrzyknąć sobie heroinę, a kiedy się odwróciłem, zobaczyłem satanistyczny ołtarz z resztkami złożonej na nim ofiary. Uciekłem przerażony, obezwładniony strachem i poczuciem winy. W najbliższy piątek poszedłem na spotkanie męskiej grupy studium biblijnego, a zaraz potem odesłano mnie z powrotem do ośrodka odwykowego, gdzie spędziłem kolejne 3 miesiące. Kiedy wróciłem, wiedziałem już, że Bóg chce, abym zajął się Lindą i naszym synem.
5: Cieszę się, że wróciłeś, Billy. Mój brat Jimmy się wyprowadził i nie mam pojęcia, co będzie dalej.
0: Gdzie jest James?
5: Wyszedł. Ciągle gdzieś wychodzi. A teraz pewnie próbuje zdobyć dla mnie jakieś pieniądze na zastrzyk. Wiesz, jak to jest.
0: Ja jestem wolny od narkotyków, Linda. Jezus mnie uwolnił.
5: Tak? Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. W każdym razie ja muszę dać sobie w żyłę.
0: Linda, popatrz, do czego cię to doprowadziło. Popatrz na siebie. Siedzisz sama w tej ponurej norze, bez żadnej przyszłości. Wychodzisz tylko do ośrodka, żeby ci wstrzyknęli metadon.
5: A ty co? Jakie ty masz prawo, żeby mnie jeszcze dołować? Co? I dlaczego? Tylko dlatego, że straciłam zęby?
0: Chcę ci tylko uświadomić, że narkotyki są złe. To ślepa uliczka. A Jezus może cię uwolnić. Ze mną to zrobił.
5: Jestem taka zmęczona, Billy. Chyba się położę.
0: A ja posprzątam w kuchni. Narkotyki zabrały jej urody. Większość czasu spędzała w łóżku, zaniedbując wszystko inne. Odwiedzałem ją codziennie i jakoś mi się udało na nowo nawiązać relacje z moim synem. Bóg zmiękczył moje serce i dlatego mogłem się modlić. Panie, jeśli chcesz, żebym wrócił do Lindy, naucz mnie ją kochać. Daj mi ją zobaczyć taką, jaką Ty ją widzisz. Kiedyś poszła ze mną do kościoła i krótko potem wprowadziłem się do niej. Zacząłem remontować mieszkanie, także wkrótce stało się najładniejszym mieszkaniem w całym budynku. Ale naprawić szkody, jakie wyrządziłem naszemu synowi i naszemu małżeństwu, nie było już tak

0: łatwo. Linda nadal chodziła ze mną do kościoła, aż w końcu pewnej niedzieli wyszła do przodu i przyjęła Chrystusa. Zaczęła słuchać chrześcijańskiej muzyki i czytać Biblię, a potem stopniowo zrezygnowała z metadonu.
1: Gratuluję, Linda. Słyszałem, że wygrałaś walkę z narkotykami.
2: Z wielką pomocą Boga. Kilka razy wracałam do nałogu i przychodziłam do domu naćpana, ale Billy był dla mnie bardzo cierpliwy.
1: Na tym polega miłość.
2: Jest mi jeszcze ciężko. To cały czas wymaga ode mnie ogromnego wysiłku, ale...
1: Może chciałabyś pojechać na jakiś czas do naszego ośrodka? Akurat jest wolne miejsce.
0: To świetny pomysł.
2: No nie wiem.
0: James i ja przyjedziemy cię odwiedzić. Linda spędziła w ośrodku 4 tygodnie, podczas których Bóg dokończył jej przemianę. Jednak lata brania zniszczyły jej zdrowie, przytłumiły też ból, który mógł być sygnałem, żeby udać się do lekarza.
2: Mam HIV, Billy. Nie, ja wcale nie mówię, że od ciebie. Przecież mogłam się zarazić od któregoś z moich facetów albo od brudnych igieł. Zresztą, jakie to ma znaczenie?
0: Ma.
2: Od dłuższego czasu czułam, że coś jest nie tak. A może miałam go już wcześniej i ty ode mnie się zaraziłeś?
0: Masz rację, to nie ma znaczenia. Będziemy musieli jakoś wytłumaczyć to wszystko Jamesowi. Będzie to dla niego trudne, ale może dzięki temu będzie się trzymał z daleka od próchu.
2: Lekarz powiedział, że mam też marskość wątroby.
0: Jakoś przez to przejdziemy, kochanie. Teraz oboje znamy Boga, więc nie musimy się poddawać. Jak się wkrótce okazało, Linda była też chora na raka, a stan jej wątroby nie pozwalał na chemioterapię. Życie powoli odpływało z jej ciała, a ja stawałem się pielęgniarką. Kąpałem ją, karmiłem, robiłem wszystko, co trzeba.

0: Jednak lata brania zniszczyły jej zdrowie, przytłumiły też ból, który mógł być sygnałem, żeby udać się do lekarza.
1: Mam HIV, Billy. Nie, ja wcale nie mówię, że od ciebie. Przecież mogłam się zarazić od któregoś z moich facetów albo od brudnych igieł. Zresztą, jakie to ma znaczenie?
0: Ma.
1: Od dłuższego czasu czułam, że coś jest nie tak. A może miałam go już wcześniej i ty ode mnie się zaraziłeś?
0: Masz rację, to nie ma znaczenia. Jak się wkrótce okazało, Linda była też chora na raka, a stan jej wątroby nie pozwalał na chemioterapię. Życie powoli odpływało z jej ciała, a ja stawałem się pielęgniarką. Kąpałem ją, karmiłem, robiłem wszystko, co trzeba.

0: kwiatami. 6 dni później umarła. Po jej śmierci James wyjechał i nigdy nie wrócił. Na pogrzebie jej matka i ojczym oboje modlili się o zbawienie.
1: Jak sobie radzisz, Billy?
0: Jakoś, Tom. Szkoda, że Jamesa tu nie ma, bo moglibyśmy nawzajem się pocieszać. Przynajmniej wiem, że Linda jest teraz z panem.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że mój syn też wróci do domu, do Boga i do mnie. Wiesz, chyba sprzedam firmę. Czuję, że Bóg powołuje mnie do służby dla niego.
1: Czy Bóg prowadzi cię w jakimś konkretnym kierunku?
0: Myślałem o ośrodku odwykowym. Mhm. Bóg może posłużyć się moim doświadczeniem, aby pomóc innym uzależnionym.
1: Tak, tak, to z pewnością da się zorganizować.
0: To było w roku 1992. Nigdy więcej nie widziałem mojego syna, mimo że robiłem wszystko, by go odnaleźć. On wyznał swoją wiarę zaraz po tym, jak ja przyjąłem zbawienie i na tym budowałem moją nadzieję. Ale 8 lat później dowiedziałem się, że w 1993 roku został zabity przez jakiegoś handlarza narkotyków. Lata grzesznego życia ograbiły mnie z mojej żony i mojego syna. Nadal jednak służyłem Bogu i w 1995 roku dał mi on wspaniałą małżonkę, która kochała Jezusa i pomagała mi w mojej pracy. W 1997 roku lekarze wykryli u mnie raka. Chemioterapia bardzo mnie osłabiła, ale nadal spotykałem się z młodzieżą, której opowiadałem o moich zmaganiach z bestią. Nie boję się śmierci. Jezus zwyciężył ją również dla nas. W liście do Filipian, rozdział 1, wiersz 20, napisane jest: według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć.

0: Polska Południe News.
1: Ola Grachowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy m.in. o wakacyjnych planach miłośników astronomii ze Stowarzyszenia Polaris Sopotni Wielkiej. Przypomnimy Wam również ważny żywiecki adres, czyli Dworcowa 15, tam gdzie mieści się Delegatura Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu.
0: SK Południe.
1: A zaczynamy od rozmowy z Piotrem Nawałkowskim, prezesem Stowarzyszenia Polaris OP.
2: Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Nawałkowski, prezes Stowarzyszenia Polaris OPP Sopotni Wielkiej, czyli takiego stowarzyszenia, które skupia, no można powiedzieć, że już naukowców, ale przede wszystkim miłośników i pasjonatów ciemnego nieba.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, a w sumie to każda pora jest dobra na wysłuchanie tematyki związanej z kosmosem.
2: No dobrze, panie Piotrze, co jakiś czas, może nie często, ale spotykamy się radiowo, żeby porozmawiać o tym, co u was się dzieje. Jesteście jedną organizacją z pokaźnym już dorobkiem, z pokaźnym stażem tutaj na Żywiecczyźnie. No to nie próżnujecie, ale no właśnie, co dzieje się w tej, można już powiedzieć, drugiej połowie roku? Pewnie wypytam też pana o to, dlaczego, czy i na co warto spojrzeć w niebo w tych najbliższych miesiącach. No ale zacznijmy od tego, no właśnie, co w czerwcu, co przez wakacje, jak w ogóle wam płynie ten rok?
3: Oj tak, no nasza działalność trochę jest dziwna, dlatego że my zazwyczaj nie zamykamy roku, chociaż finansowo tak, ale nie zamykamy roku w okresie stycznia tak czy grudnia, tak jak to się kalendarzowo robi, ale u nas jest to trochę od walnego do walnego. No i właśnie mieliśmy walne zebranie w maju, które zdecydowało tutaj o kierunkach działań na ten rok. I czerwiec jest zawsze takim miesiącem otwarcia. A więc zaczynamy właśnie od jakichś tam programów obserwacyjnych, właśnie wakacyjnych, od wydarzeń wyjazdowych. Zazwyczaj ruszamy w tournée

0: po Polsce z jakimś programem popularyzatorskim. No i co jest ciekawe, trochę się to także wiąże z decyzjami grantowymi, bo również niektóre konkursy właśnie rozstrzygane są w czerwcu.
1: Panie Piotrze, czyli tak niechcący wyszło na to, że rozmawiamy w nowym roku dla Was.
0: Tak, merytoryczny dla nas, tak, jak najbardziej. I to jest ciekawe, bo włączy się też także ze sprawozdawczością, bo my jako organizacja pożytku publicznego składamy sprawozdania właśnie w czerwcu, w lipcu za zeszły rok. No więc śmiejemy się, że w pewnym stopniu mamy taką carte blanche, tak, i możemy rozpocząć działania tegoroczne. A troszeczkę się rzeczywiście dzieje, choć szczęśliwie niektórzy w naszym gronie mówią, że no przynajmniej na szczęście nie aż tyle, co w zeszłym roku, bo w zeszłym roku no mieliśmy ogromne wydarzenia, program Discovery Space Station, czyli misja Ignis, z którą jeździliśmy po Polsce, wszystkie 16 województw odwiedziliśmy, łącznie 10 tysięcy uczniów szkół średnich, ponadpodstawowych i podstawowych brało udział w naszych warsztatach. W tym roku na szczęście takiej skali nie mamy. I troszeczkę odpoczywamy, śmiejemy się, że jak w zeszłym roku dużo pracowaliśmy, tak w tym roku kierunek główny, no to co ciekawe, Hiszpania. No i wybieramy się w tym roku na całkowite zaćmienie słońca, które będzie miało miejsce 12 sierpnia. Będzie to jedyny taki moment oczywiście zaćmienia, no długo wyczekiwanego, dlatego że od 1999 roku nie mieliśmy w Europie całkowitego zaćmienia słońca. Takiego rzeczywiście na pełną skalę, że można to zaobserwować na terenie kontynentalnej Europy. No i tutaj okazja ogromna. W związku z tym już od kilku dobrych, może nie lat, raczej miesięcy decydowaliśmy się na taki wyjazd. Kompletujemy się tutaj składem kilkunastoosobowym. Co ciekawe, nie lecimy samolotami, ale jedziemy kamperami. Więc będzie to taka podróż trochę również przez gwiazdy, bo chcemy zwiedzić wszystkie po drodze miejscowości we Włoszech, w Austrii i we Francji związane z tematyką astronomii, szeroko pojętego kosmosu. No, co jest ciekawe, tu mogę zaskoczyć słuchaczy, mamy wolne miejsca. I to jest jeszcze ciekawostką, ponieważ będziemy jechali w grupie około 15-16 osobowej. I tu jest pewna taka no, niespodzianka. W większości kosztów nie ma żadnych, ponieważ postaramy się to pofinansować z różnych źródeł. Od m.in. programu AstroProcent, czyli 1,5% na astronomię, nasz program ogólnopolski, który wspiera czasami takie działania właśnie wyjazdowe, nie tylko nasze, ale i także osób z zewnątrz, studentów, jakichś naukowców młodych, tak, czy ambitnych pasjonatów. I tak właśnie się stanie w tym roku, jeśli się wszystko ułoży. No i staramy się też o dofinansowania. Tu z pomocą przyszła nam Fundacja Satelitarna, nasz podmiot partnerski, który również uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PRO 5, czyli tak zwana pomoc doraźna, chociaż to jest akurat życie publiczne, czyli trochę inna ścieżka. No i tutaj wraz z tą fundacją będziemy chcieli troszeczkę, no właśnie, co ciekawe, pokazać Polskę, pokazać region, pokazać naszą działalność w Hiszpanii na arenie dosyć szerokie, bo będzie tam prawie, szacuje się, 5 do 6 milionów ludzi, tak więc jest niesamowita sprawa. W pasie całkowitego zaćmienia będzie jeszcze więcej, ale przynajmniej my w regionie, gdzie się wybieramy, jest to prowincja Burgos, okolice obserwatorium Lodoso, no to tam się zapowiada bardzo duża liczba osób, bo tam jest też obserwatorium. To jest taka lokalna, mała organizacja.

my w regionie, gdzie się wybieramy. Jest to prowincja Burgos, okolice obserwatorium Lodoso. No to tam się zapowiada bardzo duża liczba osób, bo tam jest też obserwatorium. Jest taka lokalna, mała organizacja,

0: Bo rzeczywiście zostały jeszcze 3 wolne miejsca. I to jest o tyle interesujące, że no trzeba przede wszystkim wykazać chęć popularyzacji udziału w takim wyjeździe. On nie jest krótki, od razu mówię. Wyjeżdżamy z początkiem sierpnia, około tam 2-3 sierpnia, a wracamy dopiero 25. Tak więc jest to prawie 3 tygodnie, ponad 3 tygodniowy wyjazd, wyprawa. No ale myślę, że niesamowita sprawa, bo mamy się tam, że także tak nam na miejscu spotkać z Fundacją Starlight, która zajmuje się między innymi obszarami ochrony ciemnego nieba, czyli takimi jak my.
1: No dobrze, ale w Hiszpanii chyba trudno mówić o tych obszarach takiego stricte chronionego ciemnego nieba, jak wy macie to swoje unikalne miejsce w Sopotni.
0: No i tu właśnie zaskoczenie. Otóż Hiszpania przoduje w Europie, tak? I to jest niespodzianka, dlatego że Fundacja Starlight, która podobnie jak International Dark Sky Association, obecnie jest to już Dark Sky International, czyli amerykańska organizacja, certyfikuje ogólnie światowe już lokalizacje, tak, czy na całym świecie, tak okazuje się, Fundacja Starlight zaczynała od Hiszpanii. I tych miejsc związanych właśnie z takimi formami ochrony, przeróżnymi, od hoteli po obszary właśnie ciemnego nieba, miasta, miasteczka, tak zwane pueblo, tak, pueblitos, to są te takie miejscowości maleńkie, które właśnie chronią ciemne niebo, jest ich bardzo dużo na tej mapie, więc jak ktoś sobie zerknie, to zaskoczę, naprawdę z tego dużo w Hiszpanii. I oni zaczęli już certyfikować miejsca także poza właśnie Hiszpanią. No i tu jest niespodzianka, chcemy być także członkiem Starlightu, staramy się o taką wstępnie, powiedzmy, przegląd, tak, naszego tutaj aplikowania z Sopotnią Wielką, która już dzierży certyfikat Dark Sky International, czyli związany z tak zwaną community, a więc społecznością ciemnego nieba od 2023 roku. No ale byłoby sensacją, bo byłaby to też pierwsza miejscowość, która ma także podwójny certyfikat z Fundacją Starlight. Z tym, że tu niestety progi są trochę wyższe, bo jest to no parę tysięcy euro do opłaty, jeśli byśmy chcieli pełną akcesję certyfikacji przejść.
1: No i podejrzewam, że też musielibyście się papierami odpowiednimi po prostu wykazać.
0: To prawda, chociaż to by było łatwiej, bo my już w większości mamy ten cały ślad przetarty, tak? Bo właśnie z certyfikacji amerykańskiej udało się dużo tego osiągnąć. Co więcej, oni byli zaskoczeni tym, że no, w Polsce w ogóle się ktoś tym zainteresował i w dodatku, że już mamy właśnie certyfikat z USA, więc troszeczkę byłoby łatwiej. Natomiast czy się to uda, zobaczymy. Są też pewne obostrzenia, pewne wymagania. Tutaj bardziej stawiałem na rozwój astroturystyki. Tutaj jest istotna sprawa, że również oni uznają te miejscowości, którym nadają certyfikaty, za taką perełkę, tak? Takie miejsce również zrównoważonego rozwoju pod kątem astroturystyki. Robią szkolenia, również wysyłają delegacje. Trochę szersza współpraca niż z USA, no bo Stany Zjednoczone są dalej, tak? No więc kto wie, może się uda, że z Hiszpanią tutaj taką współpracę nawiążemy. A więc osoby, które by się chciały z nami wybrać, tak jak mówię, mają szansę, że można by było się tutaj rzeczywiście włączyć pod warunkiem realizacji tych celów statutowych, a więc popularyzacji wśród osób, które będą tam także z zagranicy, tak? Tematyki astronomii, ochrony ciemnego nieba, a także samego zaćmienia. No i musi się ktoś przygotować również na troszeczkę biwakowy tryb funkcjonowania, bo są to kampery oraz namioty, tak? Więc będzie to pewnie jedno z takich miejsc do nocowania przez te parę dni. Natomiast szanse są i koszty niewielkie, bo tylko pokrywamy sobie prywatnie koszty wyżywienia, a reszta wszystko jest po stronie organizacji i sponsorów.
1: No dobrze, panie Piotrze, jeszcze na moment zatrzymajmy się przy tych obserwacjach, no, na które spora część świata, jak sądzę, no właśnie zjedzie do Hiszpanii. To będzie całkowite zaćmienie słońca. No i pytanie, czy tutaj z Polski będzie coś widać?
0: A no właśnie, nie zostawiamy też naszej ojczyzny bez, tak powiem,
1: obsługi,
0: tak, jakiegoś śladu czy tam działań z naszej strony. Będziemy mieli dyżur prowadzony też przez naszą tutaj ekipę, która nie wyjeżdża, bo parę osób rzeczywiście zostaje. W związku z tym będziemy prawdopodobnie wówczas, no właśnie, będziemy raczej troszeczkę mówili o tym pod kątem popularyzatorskim, dlatego że nie będzie za bardzo możliwości obserwacji, przynajmniej w Sopotni Wielkiej. Powód jest bardzo prosty, no niestety całkowite zaćmienie słońca nie będzie w Polsce widoczne, będzie tylko jako częściowe. No i najgorsza sprawa jest taka, że będzie to nisko nad horyzontem, a więc w górach, tak jak Sopotnia tutaj w otoczeniu naszych

0: 12 sierpnia, ale teraz uwaga, będzie to jeden z czterech dni Festiwalu Ciemnego Nieba, które w tym roku się rozciągnęły na 2 miesiące, więc będzie taka nietypowa formuła. 4 dni z okazji 14 Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopot Niewielkiej. I właśnie 12, jednym z takich kulminacyjnych punktów, będzie transmisja na żywo z Hiszpanii. I to będzie w Sopot Niewielkiej na sali wielofunkcyjnej, jeśli oczywiście w tym momencie nam też się pogoda tam w Burgos w Hiszpanii trafi.
1: To panie Piotrze, teraz powiedzmy co nieco o waszym festiwalu, 14 już edycja Festiwalu Ciemnego Nieba. No właśnie, jak w tym roku, skoro troszkę formuła się przez te Hiszpanię, no po prostu się trochę zmodyfikowała. Jak będzie tym razem wyglądał festiwal? No i właśnie, w jakich terminach się spotykacie i co na niebie?
0: Tak, tutaj w tym roku to nie tylko Hiszpania zdecydowała o takiej zmianie. Trochę sama prośba uczestników, turystów, osób wybierających się do Sopot Niewielkiej, bo zawsze było takie pytanie, czemu tylko jedna noc albo 2 dni, tak? Czemu nie odbywa się to dłużej, częściej albo szerzej? No, łatwo się mówi, kiedy wiadomo są możliwości, gorzej z funduszami, jak ich nie ma. Natomiast tutaj jest jednak taka trochę decyzja z tego powodu, że raz to zaćmienie w Hiszpanii, to prawda, ale druga sprawa, w Polsce całkowite, częściowe zaćmienie księżyca również, które będzie można obserwować także w sierpniu 28. Co prawda trochę niekorzystne pory, bo to będzie nad ranem, ale z drugiej strony jest szansa, bo to jeszcze wakacje, jeszcze dużo osób ma wolne. Kto wie, jest szansa, że wtedy się to uda zaobserwować. A zatem ustaliliśmy, że będą jakby takie 3 główne punkty, przy czym 4 dni realizacji. Pierwsze terminy to jest 18-19 lipca. To jest ciekawostka. Będzie noc z muzyką pod gwiazdami tradycyjnie w Sopot Niewielkiej na tak zwanym naszym punkcie obserwacji numer 2.
1: To ten moment, kiedy jest maksimum Perseidów.
0: Nie, właśnie to jest przed maksimum. Z prostej przyczyny maksimum wypada akurat w zaćmienie słońca. W związku z tym tego niestety się do końca nie da połączyć. Ustaliliśmy w związku z tym, że musimy jakąś taką noc kluczową ze wszystkimi naszymi osobami tak zaangażowanymi, z całym gronem, załogą koordynatorską zorganizować wspólnie i wypadło więc na ten weekend już ze zwiększonym aktywnością meteorów w zroju Perseidy, bo tu trzeba po tym powiedzieć. Perseidy nie są widoczne tylko tam 10, 11 czy 12 sierpnia. One są aktywne tak naprawdę już od końca lipca aż do późnych dni sierpnia, nawet są tak zwane Perseidy wrześniowe. I tu jest ciekawostka, bo my będziemy więc troszeczkę zapraszali do takiej innej formuły, aby tą wspólną obserwację przenieść na lipiec z muzyką pod niebem, gołym, ciemnym, i to jest fajne, dlatego że już będzie dosyć ciemno, tak? Jest to taki moment, gdzie to jest jeszcze nie ma właśnie księżyca, znaczy nie ma już księżyca tak w pełni, jak to będzie tam później, ale dodatkowo już jest trochę ciemniej, bo noce są coraz krótsze, wiadomo, bliżej sierpnia. W związku z tym myślę, że ten weekend będzie równie ciekawym. Trochę taka formuła nietypowa, już wcześniej festiwal, ale to właśnie dlatego, że potem jeszcze raz spotykamy się w Sopotni 12 sierpnia na tej właśnie obserwacji lub transmisji, ale być może również jednocześnie transmisji z Hiszpanii. I tu uwaga, też będzie jeden z akcentów, ale bardziej już kameralny, obserwacje nocne w pozycji leżącej, z tym, że będą to obserwacje już bez muzyki takiej na żywo. To będzie raczej taki element dodatkowy, który będzie się odbywał właśnie w nocy również z 11 na 12, z tym, że tutaj jest pewien problem, będzie to w tygodniu, więc nie wszystkim to może pasować, więc te osoby, które pracują jednak wakacje, no też muszą sobie gdzieś tam ten urlop pewnie zabezpieczyć, jeśli ktoś chciałby się wybrać. I oczywiście ostatnim tym etapem będzie właśnie częściowe zaćmienie księżyca, to będzie 28 sierpnia i tu te informacje bez zmian na stronie ciemneniebo.pl i już od paru dni czerwca dostępne.
1: No dobrze, panie Piotrze, to przypomnijmy to wasze kalendarium. Najbliższe wydarzenia, jeśli idzie o Sopotnie, to...
0: Tak, to tutaj chyba mówimy o właśnie lipcowym Festiwalu Ciemnego Nieba, czyli mamy tutaj 18-19 lipca. Później widzimy się na zaćmieniu słońca bezpośrednio i online. To będzie 11-12 sierpnia z możliwością tego kameralnego zapisania się również na obserwacje nocne, jeśli będzie pogoda. I 28 sierpnia to jest zamknięcie, 4. dzień festiwalu, taki rozciągnięty w tym roku ten festiwal. To będzie właśnie zaćmienie częściowe księżyca.
1: No dobrze, skoro mamy już to kalendarium i te wasze najbliższe plany, jeśli idzie o wasze stowarzyszenie, no to właśnie, co dzieje się, jeśli idzie o te kwestie współpracy naukowej, merytorycznej, no bo przecież wy już dawno nie jesteście tylko pasjonatami, a tak naprawdę staliście się można powiedzieć, pełnoprawnymi partnerami dla wielu instytucji. Udowodnił to choćby ten

0: ubiegły rok, gdzie no naprawdę poznała was cała Polska, nie ma co się oszukiwać.
1: Trochę tak, chociaż powiem, śmiejemy się, że myśmy chyba już byli dosyć znani z różnych dziwnych pomysłów, choćby bazy marsjańskiej czy modeli Układu Słonecznego, gigantycznych planet, które były rozstawiane w różnych miejscach w Polsce. Tak, rzeczywiście trochę się dzieje, natomiast my zawsze jesteśmy non-stop wierni tej idei jednak popularyzacji, tak, pasji, tego hobby, jakim jest astronomia, ale rzeczywiście no, w pewnych okolicznościach musimy się też zaangażować mocniej i takim przykładem jest kontynuowana współpraca z między innymi różnymi resortami, komisjami sejmowymi, gdzie między innymi staramy się od tego roku, dosłownie właśnie styczeń, luty, zapadły pierwsze decyzje również na szczeblu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tutaj te również wojewódzkie fundusze w to włączyły się, aby w tym momencie zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia światła. No i to zagadnienie jest jakby no, samo przez się niestety przez nas wprowadzone troszeczkę pod kątem bardziej profesjonalnym.
0: No właśnie, bo o ile sobie dobrze przypominam, pan w jednej z takich komisji jest. I to jest ważny głos tutaj, powiedzmy z Beskidów, spod tego ciemnego nieba.
1: To prawda, rzeczywiście mam przyjemność uczestniczyć w Krajowej Komisji do Spraw Oceny Oddziaływania na Środowisko. Jest to właśnie taki zespół ekspercki naukowców, działaczy, osób związanych ze szeroko rozumianą przyrodą, ochroną środowiska przy właśnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tak. I to jest bardzo istotne, ponieważ jest to ciało cały czas doradcze Ministerstwa Środowiska i jest jakiś rzeczywiście sygnał, że pewne zmiany następują. Ten rok chyba pod tym względem był, już jest przełomowy, bo te decyzje zapadły, tak jak mówiłem, z początku roku. Byliśmy proszeni o wyrażenie opinii na temat wprowadzenia stricte zapisów dotyczących światła, światła sztucznego, jego ograniczenia, uznawania go także za jedną z uciążliwości, czyli takich właśnie typowo zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakim jest naturalna noc. I to jest bardzo duży przełom na skalę kraju, na skalę naszej historii, no, ponad 30-letniej, a w dodatku chyba pierwszy taki krok w Polsce na tle Europy.
0: No i to jest chyba jeden z tych najważniejszych kroków, o które no, staraliście się przez lata, bo przecież nie bylibyście, Sopotnia nie stałaby się tą społecznością ciemnego nieba, gdyby nie zapisy właśnie prawa lokalnego, no tak to trzeba określić. No a tutaj mamy ogólnopolskie rozwiązania, więc to daje szansę innym obszarom ciemnego nieba. No chyba to może się do tego sprowadzać.
1: To prawda. W dodatku nie chodzi także o wyłącznie jakby tworzenie takich obszarów. Tu chodzi także o takie punktowe działania, gdzie właśnie na przykład światło jest uciążliwe dla jednego osiedla, dla jednego powiedzmy bloku, tak? Lub jakiegoś obszaru rzeczywiście naturalnego. I to są istotne punkty, bo dotąd można było, że tak powiem, no, oświetlać się bez limitu na każdą stronę. Oczywiście, że gdzieś tam są inne przepisy, ale takie dwuznaczne, gdzie mówi się o tych emisjach, tak? Gdzie ewentualnie zakłócenie tak zwanego miru domowego, tak? Czy tutaj sąsiedzkiej współpracy, tak, czy jakiegoś tam powiedzmy miru, ale no to jest jednak istotne, że nie było takiego wprost zapisu, że w zakresie oddziaływania na środowisko światło jest jednym z tych czynników negatywnych. Dotąd było ono traktowane jako jedno z wielu istniejących, ale mało ważne. No i tu pewna zmiana, myślę, że jest szansa, że nastąpi. Co więcej, to nie jest jedyny resort, gdzie takie zmiany nastąpiły, albo raczej na razie następuje zmiana patrzenia, tak, czy perspektywy na to zagadnienie, dlatego że w dwóch komisjach sejmowych udało nam się także z naszym partnerskim, współtworzonym przez Stowarzyszenie Polaris Light Pollution Think Tankiem uczestniczyć w posiedzeniach właśnie z początku roku i tu dawaliśmy przykład tego, że trzeba podjąć pewne kroki również na zakresie ochrony zdrowia, bo to była akurat komisja do spraw ochrony zdrowia, ale i także później do spraw rozporządzeń, tak czy bardziej do spraw administracyjnych. No ta komisja akurat mi wyleciała z głowy, jak się nazywa, ale to też były działania, które między innymi pilotował nasz partnerski Light Pollution Think Tank. Tak więc te dwa jakby tutaj resorty zainteresowały się tym. Jest szansa, że jakieś kroki będą podjęte.
0: Czyli wychodzi na to, że problem ochrony ciemnego nieba, a może bardziej problem zanieczyszczenia światłem, no zaczyna być dostrzegany. No w skrócie powiedzmy w Warszawie.
1: Tak, to jest bardzo istotne, że przez odpowiednie osoby, bo dotąd, jak wiemy, dużo osób miało tę świadomość. Rzeczywiście jest coraz większy potencjał osób, które zdają sobie sprawę, że chodzi o tak zwane zrównoważone oświetlenie, a nie żeby było ciemno całkowicie. I my też o tym mówimy. Ale no niestety jakby ten głos nie odbijał się odpowiednio wysoko, żeby dotrzeć do szczebli decyzyjnych, tak? Czyli właśnie rządzących

0: instytucji, które tutaj miały na to realny wpływ. I duża zmiana nastąpiła rzeczywiście po zeszłorocznej również misji Ignis, bo tutaj inicjatywa wyszła troszeczkę ze strony m.in. Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, również ze strony czasopisma Urania i kilku innych podmiotów, w tym i naszej, gdzie została skierowana taka oficjalna petycja do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No i tu była pewna zmiana, dlatego że jakby głos ten na tyle został zauważony, również nie bez tutaj przyczyny została także opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, wyrażona pozytywna, że właśnie ten problem no, jest coraz bardziej uciążliwy dla społeczeństwa, należy na to zwrócić uwagę. No i jakieś właśnie, śmiejmy się, światełko na rzecz ciemności pojawiło się tak w naszych tutaj realiach. Ale no, myślę, że do tego, żeby weszły przepisy, to jeszcze daleka droga.
1: No ale właśnie, już coś się zadziało.
0: Tak, i to chyba jest wielki dla nas przynajmniej taki sukces, bo no dotąd w ogóle nie było mowy o tym, że gdzieś zwrócą uwagę na to rządzące, tak? A dzisiaj się okazuje, że mówimy o tym już w kategoriach no, potrzeby prac legislacyjnych.
1: No właśnie, bo do tej pory ten problem dostrzegaliście wy jako pasjonaci, którzy po prostu nie mogli sobie popatrzeć w to niebo, spoglądać w to niebo ciemne, bo było zanieczyszczone światłem, bo jest zanieczyszczone światłem w wielu miejscach, ale ten problem przecież dostrzegają również naukowcy, z którymi na co dzień współpracujecie i to przecież od lat o tym mówicie i staracie się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. No i widać te efekty, no 30 lat pracy, widać światełko.
0: To prawda, natomiast ja właśnie zwracam uwagę, że to nie jest tylko kwestia zwyczajnej astronomii, pasji i nieba. Mówimy o tym już w znacznie szerszych kategoriach, bo mówimy także i o energooszczędności, która chyba najbardziej przemawia do mieszkańców, do samorządów, tak, czy po prostu zarządców oświetlenia, no bo po co wydawać więcej pieniędzy, jak można mniej dzięki temu, że światło ucieka, znaczy świeci tylko tam, gdzie trzeba, a nie ucieka w niebo, prawda? Czy na niepotrzebne tereny. No i to jest istotne, że czynnik chyba ekonomiczny głównie wziął rolę, ale i także tak zwana, no troszeczkę chyba już nasza świadomość prawa do tej naturalności, do ochrony środowiska, do tak zwanej ekologii nocy i w związku z tym ta ekologia jest bardzo istotnym czynnikiem, czyli właśnie przyrodnicy, właśnie biolodzy, tu również wiele osób związanych z tematyką parków na przykład narodowych, tak, czy powiedzmy obszarów naturalnych, przyrodniczych, zwraca uwagę, że ta ingerencja, ta powiedzmy taka intensywna forma światła jest coraz bardziej zauważalna, tak, nawet w tych obszarach takich zupełnie ciemnych już się to zmieniało.
1: Panie Piotrze, może ktoś słucha naszej rozmowy po raz pierwszy, choć nieraz pojawiacie się na naszej antenie, ale ktoś może odnieść wrażenie, ale o czym oni mówią? Światło w nocy, no zamknę oczy i śpię, tak? Ale no właśnie, to zanieczyszczenie sztucznym światłem tak naprawdę no, ma wiele konsekwencji. Przypomnijmy, dlaczego w ogóle ten problem jest tak istotny?
0: Tak, światło sztuczne jest dobre, ale w odpowiednich ilościach. I to jest bardzo istotne, jak chyba ze wszystkim, czego używamy i co stworzył człowiek, no nie powinniśmy z tymi rzeczami po prostu przesadzać. Problem narasta w ostatnich latach i jest to zauważalne choćby na po prostu naszych ulicach, że kiedyś można było powiedzieć, że widać bardziej latarnię, że świeci niż cokolwiek oświetlała, ten stan nie był wskazany, ale wystarczający na dawne czasy, prawda? Dzisiaj mamy tak jasno na ulicach, że można czytać książkę, ba, znaleźć igłę na chodniku, a co dopiero, powiedzmy, odpocząć, pójść spać, czy dać odpocząć w przyrodzie. Teraz wiosna, okres czerwca, maja, może Państwo zauważyli, że na przykład wielokrotnie ptaki śpiewają nie o tej porze, co trzeba. To nie jest efekt taki, że one się cieszą wiosną. To jest bardzo często zaburzenie właśnie rytmu okołodobowego i ten przyczynek jest najczęściej spowodowany właśnie zbytnią ilością sztucznego światła w otoczeniu. Nie zasypia przyroda, nie zasypiają drzewa, nie zasypiają ptaki. To jest jeden z czynników, który bezpośrednio uderza właśnie na to nasze środowisko naturalne. Nie jest to również bez wpływu na nas, czyli na człowieka, na zdrowie człowieka, dlatego że my sami no, często nieświadomie sobie robimy krzywdę, śpiąc przy pełnym świetle już wewnętrznym, to rzadko, ale na przykład mając właśnie tak intensywne światło z ulic, z latarni, tak, z ulicznego otoczenia prosto w okna, no i mamy cały czas taki półmrok, prawda, albo nawet bardzo jasno. No i nasz organizm nie odpoczywa, nie wydziela się melatonina, możemy zapadać szybciej na takie choroby jak cukrzyca, jak właśnie nerwica, tak, problemy ze snem, stres, ale no przede wszystkim ostatnie, nawet nie ostatnie, ale już wieloletnie badania dowodzą, że także rozwój chorób nowotworowych, raka piersi, raka prostaty może być przyczyną

0: rynkiem właśnie sztucznego światła w naszym nocnym otoczeniu takim osobistym. No niestety pamiętajmy, że także sami musimy rezygnować ze smartfonów, z telewizorów, z ekranów, z tabletów, z monitorów tego typu urządzeń na co najmniej godzinę przed snem, dlatego że większość niestety zaburza nam to całkowicie właśnie ten rytm okołodobowy, no i wstajemy rano niewypoczęci, tak jesteśmy rozdrażnieni, nie potrafimy funkcjonować. No cóż, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, to z każdą chyba taką sytuacją jak świadome wybory, tak, świadomy wybór tego, co kupujemy, zdrową żywność, tak, czy mniej zdrową, ale smaczną, jak to niektórzy mówią, ciekawą. Natomiast no tu możemy rzeczywiście małymi krokami też zrobić dużo dobrego, a przede wszystkim musimy też mieć jakieś podstawy i właśnie tych podstaw prawnych brakowało. Czyli dotąd nie było możliwości, żeby kogoś, powiedzmy tutaj, wręcz prawnie wezwać na przykład do ograniczenia ilości światła, które nam kieruje prosto w okna domów. A bardzo często w naszej historii wieloletniej zdarzało się, że dostawaliśmy po dzisiaj, dzień dostajemy maile, szanowni państwo, mamy problem, zajmujcie się ciemnym niebem, ochroną, ale nam świeci sąsiad prosto w okno, tak? I co tu z tym zrobić, bo jest to tak intensywny naświetlacz, ba, takie typowo zimne, białe światło skierowane wręcz pionowo, tak, poziomo, tak, prosto w naszą, pionowo prosto w naszą fasadę z oknami. No i zaczyna się problem, bo nie możemy praktycznie w ogóle funkcjonować w nocy, zasnąć, bo mamy cały czas jasny jak dzień, prawda? No i takich przykładów jest mnóstwo. Często są to takie bardzo duże rozwiązania, typu na przykład centra logistyczne, jakieś powiedzmy obszary miejskie, tak, przemysłowe, przeładunkowe. Między innymi także ostatnio, co nas zaskoczyło bardzo mocno problemem, są także oświetlane drogi szybkiego ruchu, bo jednak węzły są najmocniej oświetlane w Europie, w naszym kraju. To jest dziwne, ale tak się dzieje. No i wielokrotnie właśnie mieszkańcy takich terenów zgłaszali te problemy i słusznie, bo niestety jest na ten temat ta świadomość taka ograniczona. Natomiast zmienia się to. W perspektywie tych 30 lat myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze, że dużo się pod tym względem zmienia, ale jeszcze sporo do zrobienia.
1: Panie Piotrze, trochę obawiam się tego pytania, bo może trochę zabrzmieć jak łyżka dziegciu w beczce miodu, ale o ile no wam w Sopotni udało się naprawdę osiągnąć sporo, jeśli idzie o czynną ochronę ciemnego nieba. Co więcej, wasz głos jest nie tylko już wysłuchany w Warszawie, no ale ma swoje konsekwencje. Ale jak to się ma tutaj na tym poletku, powiedzmy, no powiatu żywieckiego, południa województwa? Czy jest Sopotni?

0: potem już kwestie legislacyjne w Warszawie, a tutaj pustka. Czy lokalnie coś się dzieje więcej niż wyłącznie w Sopotni?
1: Tak, no tutaj mamy pewien problem związany rzeczywiście z takim dotarciem do może powiedzmy najbliższego otoczenia, bo sama społeczność Sopotni Wielkie doskonale wie, co robimy i wiele osób się do tego włączyło i po dzień dzisiejszy utrzymuje status quo obszaru ochrony ciemnego nieba, nie instalując nowego oświetlenia, również zmieniając oświetlenie na takie, które mniej szkodzi temu środowisku nocnemu, a więc skierowane tylko w dół, ciepła temperatura barwowa z czujnikami ruchu. No i to jest duży plus, dlatego że jest to takie właśnie zrównoważone podejście do problematyki zanieczyszczenia światłem.
0: I bardzo świadoma społeczność. No, dzięki Wam.
1: Tak, to jest prawda i chyba no, na skalę kraju to możemy się tym poszczycić, że jako jedyna jak dotąd tak mocno zaangażowana, ale no właśnie, to się zmienia. Natomiast no fakt, że jest problem, raczej nie mamy takiego bezpośredniego przełożenia na działania w skali powiatu czy w skali województwa. Żałujemy, dotąd może nie zostaliśmy dostrzeżeni przez samorządy, przez naszych tutaj regionalnych włodarzy. Z tego powodu, że jest to problem najczęściej rzeczywiście takiej mikroskali. Dotąd

0: lokalnej grupy działania Żywiecki Raj. Udało się ten element bardzo mocno kiedyś zainicjować i większość z wójtów, większość z włodarzy wówczas powiatu wiedziała, co to jest ochrona ciemnego nieba, bo mieliśmy okazję wpisywać także naszą strategię rozwoju powiatu, tak? Więc jest to dosyć ciekawe, ale mówimy oczywiście o lokalnej strategii rozwoju, czyli tej, którą realizuje żywiecka lokalna grupa działania, prawda? Natomiast no, powiat oczywiście sam sobie tutaj pewne rzeczy wie. Myślę, że są osoby także i w Radzie Powiatu, które się orientują w tym zakresie. Natomiast stricte takich jakby działań zmierzających ku zrównoważonemu oświetleniu nie widzimy, to prawda.
1: Czyli jest to pole do zagospodarowania, pole lokalne, tak to nazwijmy.
0: Oj tak, i to niestety wypadałoby znowu no, zakasać rękawy i działać, tak? Bo nie ma co ukrywać, że główną przyczyną jest to, że jest nas po prostu za mało. Cały czas ta grupa jest raptem kilkuosobowa. Bardzo się cieszymy, że mamy tutaj wsparcie eksperckie w postaci Light Pollution Think Tanku. To fundacja świeża, założona dopiero 2 lata temu, również także z naszym udziałem, ale oni się tutaj jakby jednak specjalizują w badaniach, publikacjach, opracowaniach, wydania odpowiednich materiałów, również współpracy międzynarodowej, ba, są nawet zaangażowani dosłownie teraz, kończy się przygotowanie międzynarodowej strategii dla Europy Środkowo-Wschodniej, związanej z oświetleniem sztucznym, o właśnie rozwoju tego zagadnienia. W wielu krajach jest to temat bardziej zauważalny. No, w Polsce, jak wiemy, jest jeszcze sporo do zrobienia, a tymczasem właśnie no, ekspansja sztucznego światła na skali Europy, co pokazuje także raport Light Pollution Think Tank, jest całkiem spora.
1: Panie Piotrze, rozmawiając o Waszej działalności, tej bardzo lokalnej, w samej Sopotni Wielkiej, no trudno mi nie zapytać o te Wasze takie mikroprojekty, które od lat no, świetnie sprawdzają się w tej małej, lokalnej społeczności, czyli między innymi teleskopy. Zabierz teleskop do domu. To działa? Nadal działa? To wciąż działa?
0: Dokładnie, działa i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ no, był to pomysł, który pojawił się w okresie pandemii, jak pani może pamięta, dlatego że chodziło po prostu o to, że nie mogliśmy się spotykać i wspólnie prowadzić obserwacji nieba, więc pomysł był taki, aby teleskopy w małej skali, mniejsze, amatorskie, zakupić w większej ilości i przekazać zainteresowanym pasjonatom lub chętnym osobom, które chcą pasję astronomii rozpocząć. I to się świetnie przyjęło, udało, ale nikt się chyba nie spodziewał wtedy w roku 2021, że projekt będzie kontynuowany aż do roku 2026. I właśnie jesteśmy w 11. edycji tego programu, programu własnego Stowarzyszenia Polaris, które co ciekawe, no, nie ma obecnie wsparcia w tym zakresie. Realizujemy to samoczynnie ze składek wspierających właśnie naszych tutaj pasjonatów, naszych darczyńców. I jest taka obecnie ciekawostka, że właśnie od Dnia Dziecka rozpoczęliśmy nową inicjatywę w postaci nowego troszeczkę otwarcia tego projektu, nie tylko tak zwanych właśnie meetingów z teleskopami, one owszem dalej są kontynuowane, ale już na zasadzie trochę bardziej bezpośredniej, z Sopotnią Wielką mocno się wiążącą, a no mianowicie pod tytułem Kurs obsługi teleskopu z ciemnym niebem. No i w pakiecie. I to jest właśnie taka nowa idea, którą tutaj uskuteczniliśmy. Trochę tych teleskopów ponownie udało nam się zebrać, bo część osób po prostu sobie kupuje swoje lub po prostu oddaje, bo właśnie w tym jest to idea istotna, że nie kupujemy sprzętu i leży potem w szafie, tylko można sobie taki sprzęt od nas wypożyczyć, wziąć na co najmniej 3 miesiące, maksimum nawet i od początku do kilku lat, jak widać, są uczestnicy, którzy uczestniczą. I to jest dosyć przyjemne, dlatego że możemy taką pasję właśnie rozwijać w sposób osobisty, bezpośredni, a więc zabierając od nas taki teleskop amatorski systemu Dobson, mały teleskop, ale całkiem spory, jak na takie możliwości już podstawowe, bo 130 cm daje całkiem ładne obrazy Jowisza z księżycami, księżyca, tak, czy powiedzmy Saturna z pierścieniami. I te elementy można samodzielnie prowadzić obserwacje w domu. Ale często dużo osób zgłaszało nam, że to nie może działać tylko jako wypożyczalnia, tak? Że wypożyczam sprzęt, płacę oczywiście jakąś składkę członkowską i na tym się kończy. Tu musi być także za tym idące wsparcie i to wsparcie właśnie od teraz tej 11 już edycji oferujemy w postaci kursu bezpośredniego. No a więc mając taki teleskop od nas, można się wybrać do Sopotni Wielkiej na przeszkolenie. Będzie to szkolenie wieczorne, które odpowiednio będzie prowadzone przez naszych koordynatorów działu obserwacyjnego, również członków stowarzyszenia, którzy się tym zajmują, i to będzie taka formuła, gdzie właśnie dana rodzina, pasjonat może przyjechać i z tym sprzętem spróbować swoich sił, aby po prostu umieć z niego korzystać. A więc nie tylko w tym momencie śmiejemy się

0: pożyczyć auto i jeździć, ale trzeba tym autem umieć również jeździć, tak? No i dosyć wesoła forma, dlatego że w ramach tego programu 11 edycji będzie można również otrzymać wsparcie techniczne zdalne. To też jest jedna z metod, ponieważ ktoś może być troszeczkę dalej od nas, do Sopotni Wielkiej ma zbyt daleko, więc może być też taka forma wsparcia zdalnego. No i jeszcze jedna nowość, którą oferujemy w ramach tego poszerzonego punktu, tak zwanego wariantu pierwszego, teraz jest to wariant A, gdzie można się również do nas wybrać na nocną obserwację później, przynajmniej raz na kwartał, z bezpłatnym polem biwakowym, namiotowym. Ponieważ przy naszej siedzibie mamy takie tereny, dużo osób nas o to pytało, często są to osoby z miast, ale w okresie właśnie ciepłym mogą przyjechać do nas, czy to właśnie kamperem jakimś własnym, kamperwanem, czy pod namiot. Również można korzystać z naszego zaplecza siedziby stowarzyszenia w postaci właśnie, czy to sanitariatu, czy części wspólnej i sal konferencyjnych, i właśnie z tym teleskopem prowadzić wtedy takie obserwacje w naszym gronie.
1: Panie Piotrze, ale czy są jakieś konkretne terminy, kiedy, do kiedy należy się do Was zgłosić? Czy macie jakieś takie zbiorcze spotkania, jeśli idzie o to poinstruowanie, opanowanie techniki, obsługi teleskopu?
0: W tym jest właśnie pewna różnica. Chcemy do każdego podejść indywidualnie, w miarę możliwości naszych. No, tych teleskopów też nie mamy dużo, bo jest ich raptem 40, z czego około 20 paru jest cały czas w użytku. Więc tutaj mamy jakby z tymi 20 pozostałymi kolejną taką nową ofertę, która właśnie jest taką ofertą popularyzatorską, a więc rozwoju pasji. I jest to podejście indywidualne, a więc nie jest to tylko i wyłącznie zjazd pasjonatów, którzy prowadzą wszyscy obserwacje, można się czegoś dowiedzieć przy okazji, tak, lub po prostu pochwalić, jaki to sprzęt ktoś przywiózł. Tu chodzi o to, aby ktoś po prostu miał taką osobistą formę poprowadzenia za rękę przez tą właśnie pasję astronomii, a więc będziemy się starali na tyle możliwości, na ile to będzie, oferować konkretne, indywidualne terminy dla rodzin, osób indywidualnych.
1: No właśnie, a czy jest jakiś limit wiekowy? No bo jak dzieciak, który nas usłyszy, no właśnie, mówimy o teleskopie, no to za darmo można wypożyczyć, super, ja chcę, tak? No ale żeby to też miało sens, macie jakieś widełki?
0: Mamy widełki pod względem bardziej opieki nad takimi maluchami, jeśli już mówimy o najmłodszej grupie pasjonatów, a takich nie brakuje, wiem o tym. Tu zachęcamy serdecznie rodziców do wspólnego udziału ze swoimi pociechami, aby właśnie troszeczkę im pomóc w tych częściach technicznych, poskładania teleskopu, jego skalibrowania, ustawienia celownika, czy doboru okularów, no i oczywiście opieki wieczorno-nocnej, tak? No bo to jednak dzieci same w plener na przykład, no na pewno nie powinny pójść. Natomiast jest to też o tyle fajne, że staramy się nawet tym najmłodszym uczestnikom pokazać właśnie, że ten teleskop, który oferujemy w ramach naszego udziału tutaj członkostwa wspierającego, tak, bo to jest taka formuła oferty, mamy możliwość w tym momencie tak naprawdę nauczyć nawet osoby początkujące. Właśnie do nich głównie kierujemy naszą ofertę, naszą propozycję, aby spróbowały takiego samodzielnego ustawienia kilku podstawowych obiektów tym teleskopem, a w miarę oczywiście jedzenia rośnie apetyt. Jeśli ktoś dzięki temu rozwinie swoją pasję, później kupi własny większy teleskop, to właśnie to jest ten cel, tak? Że o to nam właśnie chodzi.
1: Panie Piotrze, muszę zapytać jeszcze o Wasze, no oczywiście plany wakacyjne to już znamy, ale jeśli ktoś chciałby do Was wpaść i obejrzeć choćby ten Wasz model stacji kosmicznej słynny, to właśnie to wszystko działa, mimo że Wy gdzieś będziecie w rozjazdach?
0: Tak, będziemy mieli cały czas dyżur na naszej siedzibie prowadzony. Będą to nasze koleżanki, koordynatorki, również stali popularyzatorzy, tak, pasjonaci astronomii, którzy będą okresowo prowadzić oprowadzania po kupule obserwatorium astronomicznego. Będziemy też starali się uruchamiać właśnie młodzieżową stację kosmiczną. I tutaj zapraszamy na naszą stronę polaris.org.pl. Jest taka zakładka nasze najbliższe działania. Będą tam publikowane mniej więcej co 2 tygodnie, co tydzień bieżące terminy, godziny, kiedy można się do nas wybrać i można powiedzieć prosto z ulicy przyjść na takie zwiedzanie głównych atrakcji. A tu teraz jest pewna niespodzianka, ponieważ do pakietu stacji kosmicznej, kolekcji meteorytów czy zwiedzania kopuł obserwatorium astronomicznego na nowo po przerwie spowodowanej z nim pandemią, później niestety już pewnymi stratami technicznymi, ponownie wraca do zwiedzania makieta Sopotni Wielkiej 2050. Jest to świeżutki projekt, dopiero co zakończony przez grupę młodzieżową w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Realizowali oni bowiem taki projekt 12-miesięczny w ramach wsparcia Unii Europejskiej. No i udało im się zbudować zupełnie nową wizję makiety

0: Sopotni Wielkiej. Ta makieta jest w takiej skali dalej H0, ale co ciekawe, jest już bardziej precyzyjna, bardziej dopracowana, pokazuje różne epoki, różne okresy działalności ludzkiej, tak, tutaj powiedzmy rozwoju Sopotni, i w dodatku makieta się świeci, pokazując też temat dalej problematyki zanieczyszczenia światłem w takiej skali modelarskiej. Także jeśli ktoś ma również ochotę, to zapraszamy serdecznie, będzie możliwość zwiedzania tego modelu makiety i w tym także maleńkie warsztaty modelarskie, bo będzie można zabrać takie małe pakiety do domu, zrobić sobie własne budynki. Tak więc jest to możliwe, jest to realne, będzie to dostępne przez cały okres wakacji, a jeszcze troszkę wcześniej spotykamy się na Dniach Powiatu i Dni Jeleśni, które będą organizowane w dniach 27-28 czerwca na boisku nieopodal Przyborowa, tak, będzie mnóstwo atrakcji, również przed Urzędem Gminy Jeleśnia będziemy mieli stanowisko właśnie meetingów z teleskopami, czyli teleskopów, o których mówimy, i ta oferta będzie dostępna prawdopodobnie przez 3 dni, będą także pokazy słońca, będzie można dopytać właśnie, jak wziąć udział w naszych warsztatach wakacyjnych, czy choćby właśnie wziąć ten teleskop na wakacje choćby do domu.
1: Czyli ta astroturystyka w Sopotni ma się całkiem nieźle.
0: Ma się całkiem nieźle, no i właśnie, miałaby się pewnie jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że troszeczkę mamy ostatnio kłopotów i tutaj może trochę też przy okazji, korzystając z anteny, chcielibyśmy, no może tutaj zwrócić się o pomoc do osób, które być może są w stanie nam w tym zakresie udzielić jakiegoś wsparcia merytorycznego, bowiem okazuje się, że niestety nie mamy szczęścia do pomysłu, który powstał parę już dobrych miesięcy temu. Opracowany został projekt budowlany rozwoju poddasza w Sopotni Wielkiej budynku szkoły, gdzie jest obserwatorium i sala wielofunkcyjna, do pierwszego w Polsce, no można powiedzieć, profesjonalnego centrum rozwoju astroturystyki. Takie centrum rozwoju astroturystyki miało być realizowane w ramach partnerstwa ze Słowacją. Powstaje tam bowiem IQ Park, to będzie pierwsza taka plenerowa wystawa związana z kosmosem w ramach m.in. działalności Żylińskiego Obserwatorium, czyli Żylińska Hwezdareń, i tam chcielibyśmy jakby z nimi właśnie taką inicjatywę transgraniczną podjąć. Niestety projekt nam odpadł, nie udało się otrzymać dofinansowania na rozbudowę tego poddasza. Problem jest dosyć banalny, mianowicie chodzi oczywiście o budżet. Koszt tego adaptowania całego poddasza z przeszklonym dachem, bo będzie możliwość także obserwacji nieba w pozycji takiej trochę, powiedzmy, bardziej kameralnej, tak, bo ma tam być także część wypoczynkowa, także część gastronomiczna i dająca także szansę rozwojowi i samej szkoły, i naszego regionu, bo będzie to taki punkt stały. No i niestety tu jest pewien problem, ponieważ na razie składane przez nas wnioski akurat odpadają. Niestety, tak jak mówię, skala troszeczkę jest większa niż normalnie. Dotąd takich projektów dużych, aż tak dużych nie realizowaliśmy, bowiem inwestycja jest określona na około do 2 milionów złotych, tak więc dość spora. I w związku z tym poszukujemy osoby, instytucji, być może jakiegoś biura konsultingowego, które mogłoby nam pomóc w opracowaniu takiego wniosku, pozyskania dotacji na ten cel. Częściowo sponsorzy są, natomiast niestety brakuje na razie chyba szczęścia głównie. No i w związku z tym na razie ten projekt jeszcze jest w fazie przygotowań. Urząd Gminy Jeleśnia tutaj również wyraża zgodę, mamy wszystkie dokumenty, wszystkie zgody, nawet już zgodę Starostwa Powiatowego na budowę, ale niestety jeszcze brakuje tego głównego czynnika, jakim jest dofinansowania.
1: No to chyba tego właśnie czynnika finansowego wypada Wam życzyć, no przed tym okresem wakacyjnym. Może akurat coś się zdarzy.
0: Kto wie, no to jest projekt długofalowy, ale byłoby super, jakbyśmy w ogóle w tym roku mieli szansę go pozyskać, bo rzeczywiście proces zaawansowania już przygotowań, prac, dokumentacji jest duży.
1: Bardzo Panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i udanych astronomicznych wakacji.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszamy, ciemnego nieba na wakacje i przede wszystkim pogodnego.
2: SK Południe.
3: A już w tej części magazynu Cecylia Ścieżka i ważne zmiany, które zaszły niedawno w żywieckim TCK.
1: Dzisiaj w naszym magazynie rozmawiamy z panią Cecylią Ścieżką. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jest pani szefową tutaj, szefową wolontariuszką. O, chyba tak będzie najbardziej poprawnie. Żywieckiego biura PCK. Ale możecie się pochwalić, że dokonaliście pewnych zmian. Trochę zmieniła się struktura. No to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, jakie zmiany w żywieckim PCK.
4: Tak, dokonaliśmy pewnych zmian, a właściwie to zmian dokonał zarząd Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Jesteśmy już delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Generalnie niewiele się zmieni. Oprócz tego, że krwiodawcy jak zawsze będą przychodzić do naszego biura, oprócz tego, że

pracowałam 2 dni w tygodniu, będę teraz 3 dni w tygodniu, także w poniedziałki będę dostępna po południu. Pracodawcy, którzy pracują, będą mogli już załatwiać ze mną różne sprawy po południu, po pracy, żeby nie utrudniać im życia, a wręcz przeciwnie, ułatwiać. Będziemy dalej działać na rzecz osób potrzebujących, wspierać rodziny w trudnej sytuacji, matki samotnie wychowujące dzieci, naszych seniorów, którzy bardzo często niestety potrzebują pomocy. Będziemy prowadzić szeroko zakrojoną edukację z pierwszej pomocy. Będziemy przy współudziale Śląskiego Oddziału Okręgowego i ręka w rękę z nim będziemy prowadzić szkolenia, ale będziemy promować wszystkie ideały Polskiego Czerwonego Krzyża.

0: przy CUDE się to wspaniale nie tylko z samorządem, ale również ze wszystkimi organizacjami pożytku publicznego. Tu się naprawdę dobrze pracuje. Tu można pracować.
1: Ale wróćmy do tego, no właśnie, bo do tej pory było w Żywcu po prostu biuro PCK. Teraz delegatura. Trochę awansowaliście?
0: W naszej ocenie tak. Trochę awansowaliśmy, ale przede wszystkim to w jakimś tam stopniu nam się uregulowała taka sytuacja prawna. Bo w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża nie istnieje coś takiego jak biuro Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast byliśmy oddziałem rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu. No teraz troszeczkę na wyższy szczebel przeszliśmy, bo będziemy delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego. Co się zmieni jeszcze bardziej, bo współpraca tutaj nasza, powiatu żywieckiego, wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża z Katowicami, ze Śląskim Oddziałem Okręgowym zawsze układała się naprawdę bardzo dobrze. Kibicowali nam, chwalili nas za to, co tutaj się dzieje. Byliśmy zauważalni, byliśmy widoczni. No co jest dla nas bardzo ważne, bo przecież o to chodzi. Polski Czerwony Krzyż był widoczny, szczególnie tam, gdzie on jest potrzebny. A naprawdę jest wiele jeszcze miejsc, w których ten Czerwony Krzyż jest potrzebny.
1: Pani Cecylio, musimy wspomnieć o tym, co przez te ładne kilka lat tutaj dzięki Żywcu na Żywiecczyźnie, dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi działo się w tych ostatnich latach. No przecież ostatnie lata to, cofając się, wojna na Ukrainie, a jeszcze wcześniej pandemia. I to były dla Was naprawdę takie momenty, gdzie tu naprawdę było gorąco.
0: Tak, pandemia, potem wojna na Ukrainie, potem powódź. I my daliśmy rady. Tak naprawdę to 2-3-osobowa ekipa dała temu wszystkiemu rady. Przez nasze ręce przeszły już chyba nie dziesiątki, a setki ton żywności, setki złożonych palet. Wszystko to naszymi rękami oczywiście. Nasze biuro to wytrzymało, choć teraz po remoncie ono już inaczej wygląda, bo po powodzi wyglądało tragicznie. No, między Bogiem a prawdą to muszę powiedzieć, że daliśmy radę w takim trudnym czasie, to damy radę przez następne lata. I będziemy się starać ze wszystkich sił stworzyć tutaj lokalne grupy wsparcia humanitarnego. Będziemy się starać organizować tak pracę Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu, tej naszej delegatury, aby Polski Czerwony Krzyż naprawdę służył pomocą, był tam, gdzie jest potrzebny, był tam, gdzie ludzie cierpią, gdzie są ludzie głodni, gdzie ludzie potrzebują naprawdę rzetelnej pomocy. Oczywiście nie zapomnijmy o tym, że Polski Czerwony Krzyż również promuje honorowe krwiodawstwo, a więc to jest to, czego najbardziej chorym i cierpiącym potrzeba. Więc będziemy ze wszystkich sił starać się edukację w szkołach średnich przeprowadzać, żeby akcje poboru krwi w średnich szkołach przynosiły takie realne owoce, realne ilości oddanej krwi. Nasze biuro, choć mały powiat, naprzeciwko oddziałów rejonowych, gdzie te struktury są zdecydowanie kilkupowiatowe, żeby nasz tutaj mały rejon był Polskim Czerwonym Krzyżem z sercem i z taką otwartą głową na różnego rodzaju nowe rzeczy.
1: Muszę zapytać o tych krwiodawców, bo miałam okazję tam zajrzeć do tej waszej szafy i tam naprawdę mnóstwo legitymacji honorowych krwiodawców. Ilu mamy takich ludzi na Żywiecczyźnie? Czy to da się jakoś oszacować? Bo tych klubów przecież bardzo lokalnych działa, no może nie mnóstwo, ale przynajmniej kilka takich prężnie działających, aktywnych.
0: Na terenie powiatu prężnie działają 3 kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub w Radziechowach, w Wieprzu, w Łękawicy i oczywiście klub przy Urzędzie Miasta w Żywcu. To są 3 prężnie działające kluby. Ale oprócz tego 2 dni w tygodniu, w środę i w piątki, na ulicy Piłsudskiego jest punkt pobierania krwi. To jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ekipa wyjazdowa w Żywcu. I tam krwiodawcy też oddają. W środy to tam mają naprawdę zatrzęsienie, ale krwiodawcy nasi oddają też krew w różnych innych miejscach, na innych akcjach wyjazdowych. Oddają też krew często w Suchej Beskidzkiej, oddają krew w Bielsku. Także tych krwiodawców my tu mamy bardzo, bardzo dużo. Każdy krwiodawca po oddaniu odpowiedniej ilości krwi może ubiegać się o legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi trzeciego, drugiego lub pierwszego stopnia. No to jest takie wyróżnienie tego krwiodawcy za to, że bezinteresownie, wielkim oddaniem i z wielkim taką miłością do człowieka tą krew oddaje.
1: Honorowi krwiodawcy mogą

0: też liczyć na pewne zniżki, choćby w komunikacji miejskiej.
1: W komunikacji miejskiej mogą liczyć na bezpłatne przejazdy tutaj na terenie miasta Żywca, ale honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia narodu, czyli po oddaniu 20 litrów krwi. Natomiast honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, drugiego czy trzeciego stopnia mogą liczyć na przywileje wynikające, przywileje w Narodowym Funduszu Zdrowia, a więc otrzymanie jakichś tam szybszych terminów do specjalistów, do lekarza pierwszego kontaktu, nawet w aptece. Jest lista leków refundowanych przez ministra zdrowia dla honorowych dawców krwi zasłużonych właśnie.
0: No, można powiedzieć, że to zawsze jakiś argument, ale my będziemy przekonywać, że krew oddawać warto bezinteresownie, nie licząc specjalnie na jakieś profity.
1: Tak. I tak z ręką na sercu, uczciwie rzecz biorąc, to zdecydowana większość, bo prawie wszyscy krwiodawcy, oni oddają krew nie dlatego, że mają cokolwiek z tego. To są młodzi ludzie, którzy często nawet nie przychodzą po te legitymacje. Czasami panie z punktu poboru krwi im przypominają, ale pan już ma oddane 18 litrów krwi, dlaczego pan nie idzie po żadną legitymację? To są młodzi ludzie, którzy jeszcze do lekarzy nie chodzą, więc ta legitymacja tak naprawdę nie jest im potrzebna. Oddają tą krew naprawdę honorowo. Oddają tą krew, bo to jest zaraźliwe. Polski Czerwony Krzyż i honorowe krwiodawstwo to jest taka bakteria, którą jak się połknie, to już się ją w sobie nosi. I to tego się nie da zlikwidować w sobie, bo pomaganie innym to jest naprawdę coś, co się nosi nie tylko w sercu, ale w całej swojej osobie, w całej osobowości naszej, we wszystkim, co robimy. Przecież pomagamy. Honorowy dawca krwi nie tylko krew oddają honorowo, ale oni tutaj Polski Czerwony Krzyż wspierają tak bardzo, że bez nich to ten Polski Czerwony Krzyż nie istnieje.
0: Wypada nam też w tym momencie wspomnieć o tych wszystkich ludziach, którzy choćby w tych takich akcjach, w tych sytuacjach awaryjnych, w tych akcjach, które były przez Was organizowane, oni tutaj naprawdę, no może nie drzwiami i oknami, ale tymi drzwiami przy Dworcowej 15 naprawdę, no walili tu po prostu. Tu cały czas coś się działo i ciągle podjeżdżał jakiś samochód, choćby z darami. Akurat wtedy miałam okazję tutaj być z naszym mikrofonem i naprawdę ci ludzie, no mieli świadomość tego, że to oni mogą w pewnym momencie również potrzebować pomocy. Jakąś taką empatią się wielką wykazywali. No bez nich i tej waszej wolontariackiej pracy, tych kilku zaledwie osób tutaj w Żywcu, no te akcje by nie miały szansy się udać.
1: Tak, tak. Muszę tak powiedzieć, pochwalić się nawet, że mam ten zaszczyt być mieszkańcem tego powiatu żywieckiego, bo mam zaszczyt. A w powiecie żywieckim żyją fantastyczni ludzie. Jak jakakolwiek akcja, to pani powiedziała, że może nie drzwiami, oknami, bo okno jest u nas nieotwieralne. Ale tak naprawdę, to proszę mi wierzyć, był taki moment, że ja nie mogłam w ogóle wejść do biura, żeby biuro zamknąć kluczami. Bo miałam zawalone biuro darami, podarunkami od firm, instytucji, stowarzyszeń i ludzi prywatnych, którzy bardzo często i bardzo nam wtedy było miło, jak mówili, my do Polskiego Czerwonego Krzyża chcemy to przywieźć, bo my wiemy, że wy to dobrze spożytkujecie, że to pójdzie tam, gdzie powinno iść. Było nam wtedy bardzo miło. Agregaty prądotwórcze. Pan nam kiedyś tutaj przywiózł piły motorowe, nowiusieńkie, agregaty prądotwórcze dla powodzian. Byłam zdumiona, bo tego było tak dużo, że już nie za bardzo wiedziałam, gdzie to mogę upchnąć tutaj w biurze. A on mi powiedział, ja przywiozłem do pani, bo wiem, że to trafi szybko i natychmiast tam, gdzie jest potrzebne. No, to jest takie uhonorowanie naszej pracy. I wtedy tak człowiek, choć zmęczony, o godzinie 16 przypomina sobie, że jeszcze nie jadł śniadania, ale takiego poweru dostaje do pracy, że następna rozładowana paleta to już żaden problem.
0: Muszę o to zapytać, skoro wspomniała pani o tej pomocy na tak szeroką skalę, a tego malutkiego biura, teraz już delegatury w Żywcu, czy wszystkie te dary zostały rozdysponowane, czy ten magazyn tutaj na zapleczu jest opróżniony?
1: Tak, tak. Wygląda to w ten sposób. Każda rzecz, każdy dar, każda drobna nawet rzecz, która do tego biura przychodzi, jest przeze mnie inwentaryzowana. Ona wchodzi w magazyn, jest inwentaryzowana. Nie zginie nawet jedno jabłko. Jest wszystko inwentaryzowane, po czym przyjmowane protokołem zdawczo-odbiorczym i tym protokołem zdawczo-odbiorczym wywożone do pecekowskich magazynów. Było natychmiast. Jedna z piekarni przywiozła nam dużo chlebów. No przecież ten chleb

0: nie będzie czekał, aż ktoś go wywiezie. W tym samym dniu już był w Krośnie. I w tym samym dniu już został spożytkowany, tak jak należy. Wszystko to, każda rzecz otrzymana od prywatnych osób czy od jakichkolwiek firm zostaje przez nas pieczołowicie zaksięgowana, pieczołowicie przyjęta na inwentarz i pieczołowicie wydana. W tej chwili na magazynie nie mam nic. Kompletnie nic.
1: Ta pustka w magazynie może świadczyć o tym, że właśnie te rzeczy, dary, produkty, one są dobrze rozdysponowane, dobrze wykorzystane i trafiają tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. No bo tych ludzi, którzy no właśnie po prostu ufają Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, nie brakuje na Żywiecczyźnie.
0: Tak, nie brakuje. Zawsze przekonujemy się o tym, jak robimy świąteczne zbiórki i kwesty przed świętami Bożego Narodzenia czy przed Wielkanocą. Zawsze ludzie podchodzą do nas, pytają, dziękują, że jesteśmy, dziękują, że mogą pomóc i naprawdę nas wspierają i pomagają. Przychodzą również do biura, przynoszą pełne torby produktów, przychodzą, pytają, proszę pani, co jest potrzebne? Co pani potrzebuje do paczek? Ja już idę do sklepu, już kupię. No to jest takie duże zaufanie do nas.
1: To jeszcze muszę zapytać o to, skoro teraz magazyn jest, można powiedzieć, pusty, może się zapełniać, ale no właśnie, czy w Polskim Czerwonym Krzyżu to działa właśnie od akcji do akcji? Czy może ta pomoc, takie wsparcie, nawet na tym poziomie bardzo lokalnym jest potrzebne? No właśnie ciągle, czy lepiej zachować sobie siły, środki na te akcje, no właśnie takie większe?
0: To znaczy tak, no wygląda to bardzo różnie, bo beneficjentami głównie naszych działań to są seniorzy i coraz częściej spotykamy się z matkami samotnie wychowującymi dzieci i szczególnie w sytuacjach, gdzie tam jest jakaś choroba dziecka, jakaś niepełnosprawność dziecka. Tym rodzinom jest naprawdę bardzo trudno, więc te rodziny zgłaszają się przy współpracy na przykład z dzielnicowymi, z kuratorami z sądu rejonowego, z sądu rodzinnego. Ja wiem, komu mam pomóc i wtedy staram się robić takie zbiórki i pomagać.
1: Czyli pomoc celowana, ta ma największy sens?
0: Tak. Tak, pomoc celowana, ta ma największy sens, bo robimy takie akcje, no w tym roku się nam nie udało zrobić akcji pod tytułem Radosna Majówka Seniora. Nie udało się nam takiej akcji zrobić z różnych przyczyn, ale przez 5 ostatnich lat, przez 6 ostatnich lat

celowana, ta ma największy sens. Bo robimy takie akcje, no w tym roku się nam nie udało zrobić akcji pod tytułem Radosna Majówka Seniora. Nie udało się nam takiej akcji zrobić z różnych przyczyn, no ale przez 5 ostatnich lat, przez 6 ostatnich lat

0: A w paczce zawsze była jakaś pyszna herbata, jakaś kawa, jakieś dobre ciasteczka do kawy, jeszcze coś na obiad. Bardzo często takie akcje robimy. Potem wakacje z książką, więc przygotowujemy książkę za darmo. Babcie dla wnuków biorą książkę dla siebie. To wszystko oczywiście nieodpłatnie. Dzięki wsparciu burmistrza miasta Żywca, pana Antoniego Szlagora, jesteśmy na Dworcowej 15 w Żywcu. Tutaj jesteśmy w środy, w piątki od godziny 7.30 do godziny 13.00 i będziemy jeszcze w poniedziałek od godziny 13 do godziny 16. Dodatkowo można nas zobaczyć na Facebooku PCK Żywiec i to chyba tyle. Może się rozwiniemy, no teraz jako delegatura będziemy się rozwijać, więc zobaczymy, co dalej jeszcze stworzymy.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do żywieckiego biura.
2: SK Południe. SK Południe News.
3: Ola Grochowska, cześć, witajcie w dzisiejszym magazynie spotkanie z Anną Barabasz, historyczką i socjolożką z Żywca, o twórcach ludowych zabawek na Żywicczyźnie. Pojawi się także Brygida Morańska ze swoim gwarowym podcastem.
2: SK Południe.
3: A zaczynamy od twórców ludowych zabawek.
4: Agata Chmielowska, Radio SK. Żywicczyzna w Polsce kojarzy się z regionem, który jest nacechowany tradycją, kulturą taką, która sięga wielu, wielu pokoleń wstecz i która do dziś jest bardzo kultywowana tutaj. Stąd i bibułki znane w całej Polsce, ale także wyroby z drewna, używane do tego, żeby funkcjonować. Praca na roli, były to przyrządy związane z gospodarstwem domowym, ale także związane z zabawkami na przykład. To wszystko było wokół nas, trzeba było wykorzystać w jakiś sposób, również artystycznie. I to myślę, że w wielu regionach Polski było podobnie, ale na Żywiecczyźnie i tutaj w górach było to jakieś takie wyjątkowe. Tą sferą życia Żywiecczyzny

0: inni. Czasy studiów to są takie momenty, kiedy poszukujemy odpowiedzi na pytania, co dalej. Co zrobić z tą wiedzą, którą mamy, gdzie szukać kolejnych obszarów inspiracji. I postaci takie jak pani profesor Śmiałowska to są postaci, które są nie do przecenienia. I kiedy te socjologiczne obszary zaczęły coraz bardziej mi się urealniać, dzięki między innymi takiej właśnie sylwetce w moim życiu, to tak się złożyło, że po zakończeniu studiów wróciłam na Żywiecczyznę. Z różnych powodów. To jest interesujące. Jak to jest możliwe? Dlaczego tak jest, że ten region ma tak silne poczucie tożsamości? Oczywiście, no, można zamknąć taką rozmowę stwierdzeniem, no bo tak. I koniec. Można się tym nie zastanawiać. Najpewniej nie jest to temat, który daje jedną wyczerpującą odpowiedź. Natomiast okazało się, że nie tylko ja jestem tym zainteresowana, nie tylko ja obserwuję pewne ewolucje, czy postaw, czy wzorców. Tak się również złożyło, że miałam przyjemność i mam nadal współpracować z osobami, które zajmują się pisaniem dokumentów strategicznych dla samorządów. Specjalizuję się w badaniach jakościowych i to umożliwia mi realizowanie procesów badawczych w różnych obszarach Polski, co zachęca do takiego twórczego porównania, gdzie indziej jest inaczej, a bywa, że podobnie. Jak to się stało, że są pewne podobieństwa, są pewne różnice, na ile pewne okoliczności, pewne tendencje wpływają na to, że jakaś społeczność jest trwała, inne się zupełnie rozpraszają, znikają w przestrzeniach historycznych. I to było po prostu ciekawość. Ciekawość stanowiąca pokłosie obserwacji tego, co dzieje się wokół mnie. Na pewno takim momentem bardzo stymulującym w tym obszarze było pojawienie się mojego dziecka, które urodziło się tutaj na Żywiecczyźnie. Teraz to już jest dorosły mężczyzna, natomiast też byłam zaintrygowana mocno tym, że on jest stąd, ja mniej. Ja się tutaj nie urodziłam.
1: Skąd pochodzisz? Twoje korzenie są skąd?
0: Częściowo stąd, ale urodziłam się na Pomorzu Zachodnim, co jest konsekwencją wyborów moich rodziców związanych z procesem edukacyjnym oraz specyfiką Kresów Wschodnich. Pewnie Państwo wiecie, najlepsze pierogi kresowe można zjeść w Szczecinie, a wynika to po prostu z tego, że to miasto, ten region był zasiedlony przesiedleńcami z okolic Lwowa między innymi. No i tak się właśnie tam pojawiła moja rodzina ze strony mojej mamy, a rodzina mojego ojca to są górale Beskidzcy. I fuzja tych dwóch żywiołów, tych dwóch światów, które rozpięły się w zupełnie innych okolicznościach, uwarunkowaniach historycznych. Ta wielka historia miała realny wpływ na wszystkich ludzi, ale w różny sposób. I tak się stało, że urodziłam się w Szczecinie, a później tak się stało, że zamieszkałam na Żywiecczyźnie w Zabłociu, na lewym brzegu rzeki Soły. I tu się urodził mój syn. I wtedy to pytanie o miejsce, o znaczenie miejsca w życiu stało się pytaniem jeszcze bardziej intensywnym, bo jednak perspektywa dziecka stanowi taki wyznacznik tego, co będzie dalej, kim jesteśmy, jak odpowiadać na pewne pytania. I Żywiecczyzna daje bardzo dużo możliwości, ale w pewnych kwestiach nie daje wyboru, bo ona jest mocno nacechowana kulturą ludową. I żeby zrozumieć tętno Żywiecczyzny, żeby zrozumieć specyfikę tego, co się tutaj dzieje, należy z należytym szacunkiem pochylić się nad pytaniem o istotę tożsamości, która przejawia się między innymi w rzemiośle artystycznym, w twórczości ludowej, w języku, w obyczajowości, w doświadczeniu pracy, ciężkiej pracy tych ludzi tutaj, bo ten świat został wyrwany z ziemi poprzez bardzo, bardzo ciężką pracę.
1: To teraz nawiążemy do tego tematu, który nas najbardziej interesuje, czyli projektu, który realizujecie, a który właśnie bada te korzenie.
0: To też jest efekt spotkania. Ja myślę, że większość rzeczy w naszym, spraw ważnych w naszym życiu,

0: A nawet jeśli ta podstawa by była, to dużo bardziej enigmatyczna niż jest dzięki Andrzejowi Komonickiemu. No i tu podobnie. Pytanie o tożsamość przekuło się w pewien cykl rozmów. Rozmów z osobami, które reprezentują pewne obszary sztuki, kultury, wytwórczości, pasji, ale również animacji czy dokumentacji. W taki zupełnie nienachalny sposób, ale jednak pojawił się projekt Kultura u Korzeni. Tytuł tego projektu jest nieprzypadkowy. To jest parafraza tytułu książki pani profesor Antoniny Kłoskowskiej, która jest jedną z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej socjologii. I ja się na Kłoskowskiej uczyłam postrzegać socjologicznie świat. Nie wartościować, ale różnicować. Dostrzegać różnice jako walor. I tak też się stało, że to, co interesowało nas szczególnie, to właśnie ta kwestia różnych spojrzeń, które tworzą lokalny krajobraz kultury. I teraz kim jesteśmy my? To, co się dzieje jako inicjatywa, teraz już niekoniecznie projektowa, zamknięta w jakichś ramach czasowych, tylko pewna wizja badania, czyli Kultura u Korzeni, to jest inicjatywa realizowana w ramach działania Fundacji 9 Sił z Jeleśni. To jest fundacja, która ma ogromny dorobek. Ogromny dorobek będący przejawem troski o pamięć regionu. Szukając dokumentów, szukając informacji, prędzej czy później na tą fundację każdy zajmujący się badaniem kultury w regionie trafi. I tu z tego miejsca serdecznie polecam i stronę internetową, i Facebook, i Instagram, bo tam się pojawiają informacje związane z dokumentacją bieżącą, ale również z tym, co się zadziało już odpowiednio wcześniej, bo te projekty zwyczajnie łączą się ze sobą. Kultura tworzy się zawsze w jakimś dialogu, w jakiejś grupie, w jakiejś współpracy, w jakiejś kontynuacji lub kontestacji, ale jednak w odniesieniu do czegoś. I z Moniką Wróbel-Fonfrowicz, która jest prezeską tej fundacji, zajmujemy się i pracą koncepcyjną, czyli tym, co nas interesuje w obszarze poszukiwań, ale również w zakresie, tu akurat to jest na pewno domena Moniki, promocji tego dorobku. Myślę, że taki management, marketing kultury ludowej pozornie wydaje się być może łatwy, ale on wcale łatwy nie jest. I sądzę, że Monika to robi świetnie, bo potrafi spojrzeć na pewne zjawiska w obszarze kultury ludowej inaczej niż do tej pory. I to jest duża umiejętność. Nie odtwarzać pewnego schematu, nie mówić w kółko o tym samym. Nie dlatego, że to nie jest wartościowe, ale być może dlatego, że po prostu to już było. A warto czasami tą kulturę pokazać w odmienny sposób. Zwrócić uwagę na inne jej elementy, równie wartościowe.
1: Też na nowego odbiorcę tej kultury, prawda?
0: I na nowego odbiorcę, i na nowe czasy. Nie zapomnieć o tym, że ta kultura ma szansę na przetrwanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zainteresują się nią młodzi ludzie. I wtedy jest szansa na trwałość, a nie na cepelię. I wtedy też jest szansa na to, żeby ona się modyfikowała. I na to ta przestrzeń musi się stworzyć. Trzeba pozwolić młodym ludziom na interpretację i reinterpretację tego, co obserwują. I wtedy to jest żywe. I sądzę, że Fundacja 9 Sił robi to bardzo dobrze. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Moniki Wróbel i dla jej pracy na rzecz zachowania tego waloru ekspresji artystycznej i rzemiosła artystycznego w obszarze kultury ludowej. I stąd pojawił się ten projekt. Ta kultura u korzeni jest zainteresowaniem. Gdybym miała za pomocą jednego słowa odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi w tym projekcie, to ten projekt to jest zainteresowanie. Takie uważne zainteresowanie tym, co to znaczy. Co to jest ta kultura u korzeni? Co to są te korzenie kultury ludowej tutaj? Gdzie tego szukać? Czy to są emocje? Czy to jest spojrzenie? Czy to jest dokumentacja? Czy to jest szacunek dla twórcy? Czy to jest tworzenie? A jeśli tworzenie, to czego? Czy to jest tworzenie tego, co tworzyli nasi dziadkowie? Czyli odtwarzanie z pietyzmem, z zachowaniem pewnych reguł? A czy może jednak to jest nadawanie swojego rytu, swojego elementu? Projekt Kultura u Korzeni jest nie tyle próbą odpowiedzi na te pytania, bo ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. To jest próba gromadzenia wypowiedzi osób, które związane z żywiecczyzną tworzą tą kulturę i dbają o to, aby ona była ciągle żywa. Ja o to pytam te osoby, a one odpowiadają. Ja słucham, zapisuję te informacje, przetwarzam i z wielką przyjemnością współpracuję przy tworzeniu czy podcastów, czy materiałów audio-wideo. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla mojej współpracownicy Justyny Miodońskiej, z którą wspólnie realizujemy filmy z tego zakresu, krótkie formy dokumentalne. Można je zobaczyć na stronie Fundacji 9 Sił.

0: to są te obszary, gdzie można spróbować wychwycić tętno żywiecczyzny. Zapraszamy do rozmów osoby, które robią coś na tyle wyjątkowego, że mogą nam rzucić światło na korzenie swoich inspiracji, na korzenie, z których wyrasta ta kultura ludowa, kultura twórczości lokalnej, kultura rzemiosła artystycznego. Ta kultura, której synonimem jest żywiecczyzna, która jest tylko tutaj i jak oddalamy się od niej, wchodzimy w nowe uniwersum kultury lokalnej, to już wiemy, że nie jesteśmy na Żywiecczyźnie. Więc to ci ludzie, z którymi rozmawiamy, potrafią w niezwykły sposób opowiedzieć o swoim życiu twórczym i stamtąd wyłania się ten wątek korzeni, tradycji i perspektywy.
1: No w takim razie zacznijmy od pierwszego spotkania. Spotkania z tymi twórcami, którzy no są jakby podwaliną tego, co teraz obserwujemy na Żywiecczyźnie.
0: Do tej pory rozmów było całkiem sporo, bardzo różne konfiguracje. Trudno powiedzieć, że któraś z tych rozmów była ważniejsza, któraś mniej ważna. One wszystkie mają ogromne znaczenie. Dla mnie one są bardzo pouczające, jako że dociera do mnie coś, co pozornie jest oczywiste, że każdy człowiek jest inny i ta różnica jest zasadniczym elementem twórczym. Bez kategorii różnicy, bez kategorii i poczucia, że robię coś inaczej w pewnej kompozycji, w pewnej całości, bez tego poczucia nie ma procesu twórczego. Jest proces odtwórczy. Miałam ogromną przyjemność, za co serdecznie dziękuję, wraz z Moniką Wróbel-Fonfrowicz odwiedzić niezwykłe miejsce. To było doświadczenie estetycznie zachwycające, emocjonalnie również. I naukowo-poznawczo też, tak, dostałam wszystko na raz. Otóż któregoś wieczora wybrałyśmy się na zaproszenie takiego przysiłka, który nazywa się Wytrzyszczon. Jechałyśmy wysoko, wysoko w górę i zostałyśmy zaproszone na wieczorne spotkanie do pracowni rodziny Łobozów.
1: Jaka to jest gmina? Gdzie to jest?
0: No właśnie, to jest miejsce, które w zasadzie broni się samo. To jest miejsce, które powoduje, że człowiek ma takie poczucie, że ja się przestałam dziwić, będąc tam, dlaczego ta rodzina jest taka wyjątkowa i dlaczego jest taka twórcza. I zaraz wszystko powiem. Zacznę tylko od tego, że to, co też było zaskakujące i niezwykłe, to to, że

ja się przestałam dziwić, będąc tam, dlaczego ta rodzina jest taka wyjątkowa i dlaczego jest taka twórcza. I zaraz wszystko powiem. Zacznę tylko od tego, że to, co też było zaskakujące i niezwykłe, to to, że

Pokolenie w tej rodzinie twórców zabawki ludowej, czyli 5 pokoleń nieprzymusowo, nie dlatego, że ktoś kazał, tylko dlatego, że to wypływa gdzieś z tożsamości tej rodziny. I tak sobie sądzę również z tego miejsca, że to jest nieprzypadkowe, że to się tam właśnie dzieje i że oni tam właśnie są. Spotkaliśmy się w przyziemiu domu państwa obozów. Jechaliśmy wąską drogą przez zagajniki. To, co było niezwykłe, to to, że gdzieś tam co jakiś czas pojawiały się stada saren. Gdzieś oczy się świeciły jakichś zwierząt dzikich. I u góry widać było światła domostw. Piękna droga, piękny widok. To wszystko dzieje się w Beskidzie Żywieckim. Na to wszystko jeszcze jest mglisto. Więc i te zwierzęta, i ta mgła, i to, czego bardzo zazdroszczę mieszkańcom tego miejsca, smogu brak. Zapach taki, jakiego szukamy dla naszych płuc, widok absolutnie niebanalny, a równocześnie widok taki, który powoduje, że mam takie poczucie, że tam wszystko jest na swoim miejscu. I ten przysiłek wyczyszczon w Beskidzie Żywieckim mieści się na stoku szczytu pasma Laskowskiego i to jest matecznik tej rodziny. Jak to się w ogóle stało, że ci państwo tam są? 5 pokoleń wstecz zaczyna się ta historia. Od czasów Marcina Łoboza z Wyczyszczona. Później kolejne pokolenie to jest Józef, syn szewca urodzony w Przyborowie, i Karolina z Wyczyszczona. Kolejne pokolenie to jest Agnieszka i Władysław. Następne pokolenie to jest Marian i Wiesława. I teraz wraz z panem Marianem i panią Wiesławą kontynuują tą pracę ich synowie Piotr i Krzysztof, czyli piąte pokolenie, które w swojej wyobraźni uruchamia to, co później my możemy zobaczyć jako formy artystyczne rzemiosła w postaci zabawkarstwa z Żywiecczyzny. Zapytałam pana Mariana, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ta historia tu, w tym miejscu? Skąd ta zabawka? To wcale nie jest takie oczywiste przecież. Gdyby to było oczywiste, to każdy by to robił. Najpewniej każdy jeszcze robiłby to dobrze, a tak nie jest. I akurat rodzina Łobozów to jest taka sól ziemi. Wiadomo, że jak mówimy o zabawkarstwie ludowym na Żywiecczyźnie, to gdzieś odsyła to w tamtą stronę. Pan Marian powiedział tak, wie pani, to się tak zaczęło. Dziadek pochodził z Przyborowa, poznał babcię, no i stał się częścią takiej właśnie rodziny, co to robili zabawkę ludową. Ja mało wiem o tych pradziadkach, mówi pan Marian, ale zapamiętałem, że dziadek pracował na kopalni, później były redukcje tej kopalni. To były bardzo trudne czasy, zwalniano, a że już była rodzina, już było dziecko, była żona, to musiał się czymś zająć. No i okazało się, że pojawiła się ta przestrzeń pod tytułem zabawkarstwo i tak się to zaczęło. To jest niezwykłe, bo mnie to wspomnieniami odsyła do rozmowy z panem Leszkiem Cieślikiem, jednym z najbardziej utytułowanych i utalentowanych rzeźbiarzy w kamieniu, który pochodzi ze Sporysza z Ispu. Kiedy miałam ogromną przyjemność parę lat temu prowadzić rozmowę z panem Cieślikiem, zadałam pytanie również o to, kiedy to się zaczęło. I podobnie. Kopalnia, emerytura, i twierdził, że zawsze mu to gdzieś w duszy grało, że z dziadkiem chodził i widział pracę kamieniarzy i gdzieś ten kamień zawsze mu wysyłał mu jakiś komunikat, jakiś, był jakimś obszarem inspiracji, ale sięgnął po to wtedy, kiedy te okoliczności sprawiły, że jeden etap w życiu się zamknął i drugi się zaczął. I tu w zasadzie jest podobnie. Zapytałam, czy rodzina Łobozów tak spędza wieczory, tak jak ich zastałam. Zastałam państwa Łobozów w pracowni, w czasie pracy twórczej. Rozmawialiśmy dosyć długo. Trudno było nie skupić uwagi na tych rzeczach, które tam były wokoło, bo one są przepiękne, wielokolorowe, a równocześnie z bardzo dużym pietyzmem zdobione. Te wzory pozornie są takie same, ale takie same nie są. One się od siebie różnią, o czym fascynująco opowiadała pani Wiesława, mówiąc o tym, jak pracuje, co maluje, jak wygląda ta praca. I zapytałam, czy tak spędzają wieczory. I padła odpowiedź: całe dnie i cały czas. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie praca nakładcza. To jest jeszcze pasja. Zapytałam o pomysły, skąd czerpią te pomysły, bo i sporo wzorów, i kolorów, i kształtów. I pani Wiesława odpowiedziała, że to jest praca pokoleń. To nie jest wymyślone na poczekaniu już w tej chwili. I wyraźnie powiedziała, że mąż ma to po rodzicach, czyli ten talent, no bo jak to inaczej nazwać? A pani Wiesława, po tym jak wyszła za mąż za pana Mariana i urodziła dziecko, to był ten moment, kiedy zaczęła zajmować się również pracą twórczą po urodzeniu swojego pierwszego syna. I to jest niezwykłe. I tutaj faktycznie pan Łobos, pan Marian Łobos dodał, że dziadek już przed pierwszą wojną się zajmował zabawkarstwem i że było to pokłosie tego, że tak zarabiano w tamtym czasie również. Czyli mija 100 lat, tak na dobrą sprawę, kiedy ta rodzina w pełni jest świadoma tego, że to dziedziczą. Dziedziczą tą twórczość, dziedziczą tą pasję, dziedziczą wzory.
A równocześnie to, co jest niezwykłe, to akcentowanie

0: pokazują bardzo mocno, na przykład, że bardzo dużo pomysłów ma syn, który towarzyszył naszej rozmowie i wprowadza nowe rzeczy.
1: To są młodzi ludzie, którzy dalej pielęgnują tą tradycję.
0: Pielęgnują, a równocześnie robią to, o czym rozmawiałyśmy, że ta kultura się cały czas tworzy. To nie jest tylko i wyłącznie reprodukcja pewnych wzorów. To nie jest odtwarzanie schematu, tylko to jest permanentny proces twórczy. Zapytałam o to, skąd się biorą inspiracje, gdzie te inspiracje są. I tu dwa kierunki. Z jednej strony to jest to, co się dziedziczy, ta umiejętność, pewna forma wytwórczości, zdobnictwa, pewne rytmy, pewne rytuały, pewna zasadność kolorów. Ten czerwony konik jest integralną częścią zabawkarstwa ludowego tu na Żywiecczyźnie, ale równocześnie świat się modyfikuje wokół nas, on się zmienia i z tego świata przychodzą pytania o pewne rzeczy. I twórczość w tym przypadku jest również odpowiedzią na te pytania, o zainteresowanie tym, co mogłoby się również pojawić. Pojawia się opowieść o ryzowaniu, czyli o wycinaniu pewnych wzorów, te nieśmiertelne klepoki, czyli te ptaki z ruchomymi skrzydełkami, skrzydłami, bo to nie są wcale takie małe skrzydełka, to są jednak duże skrzydła. I ich wielkość i umiejętność zbalansowania tych dwóch elementów powoduje, że ten klekot, kleptokowanie jest głośne, a o to też chodziło, prawda? To, że kiedyś nie malowano pewnych rzeczy, tylko ryzowano. Później wprowadza się kolor. To też jest konsekwencja pewnych przemian i dostępności materiałów. Sztuka przyswaja pewne nowe elementy, nie? Adoptuje je. Wchłania. Stąd pytanie, na ile należy trzymać się mocno pewnych starych schematów, dawnych schematów, tradycji i czym w ogóle jest tradycja? To są niezwykłe pytania i bardzo interesujące odpowiedzi. To, co niezwykłe dla mnie również, to to, że zdobnictwo tych prac, podobnie jak samo wycinanie, to jest praca ręczna. Tam nie ma maszyny wycinającej, ani maszyny malującej, więc możemy kupić dwa koniki, postawić obok siebie, one się będą od siebie różnić, one są do siebie podobne, one mają pewien podobny zamysł, komunikują podobną rzecz, ale zawsze tam będzie minimalna różnica wielkości kropki, intensywności koloru. To jest fascynujące. To samo, ale nie to samo. Zapytałam panią Wiesławę, jak dobiera pomysł na dekorowanie i powiedziała coś takiego: dekorujemy tak, jak ja chcę akurat. Czyli w dużym stopniu to jest pokłosie emocji, która w danym momencie tkwi w artyście. Zapytałam kiedyś, rozmawiałyśmy z Moniką Wróbel, z panimi bibułkarkami, na ile w kwiatach, w wieńcach bibułkarskich odbijają się cechy osobowości twórczyni. I panie bibułkarki powiedziały nam, że bardzo. Że jak oglądają swoje prace, a znają się, to, że wiedzą, która jest która, to jest jedno, ale one doskonale są w stanie odczytać, jaki nastrój w danym momencie jest w życiu tej konkretnej koleżanki. Bo wiedzą, że jeśli jest zadowolona na przykład, to pracuje takimi, a nie innymi barwami. Że intensywność barw lub ich wypłaszczenie jest konsekwencją tego, co w danym momencie przeżywa. I one są w stanie odczytywać swoje emocje poprzez swoją twórczość. To jest niezwykłe. Zatem, kiedy patrzymy na koniki, to dobrze jest, jeśli docenimy to, że to jest piękny konik, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak wyraz pewnych emocji, pracy twórczej, postrzegania świata artystów, którzy koniecznie muszą coś robić. To wypływa z ich potrzeby pracy twórczej, nie tylko i wyłącznie z potrzeby zarobkowania. Zmieniają się pewne rzeczy. Dlaczego zabawki są wyraziste? Bardzo prosta odpowiedź i oczywista, równocześnie wyjaśniająca. Pan Marian Łobos mówi tak: zabawki muszą być jasne, wyraziste, żeby przyciągały dziecko, bo smutne kolory to nie są dla dziecka. Dawniej, mówi pan Marian, klepok był żółty, musiał mieć żółte tło i to był ten jeden kolor, a teraz robi się w pięciu kolorach. Ale w dużej mierze to dzieci podpowiadają, bo pytają, czemu nie ma jakiegoś koloru. Widocznie ten kolor jest im do czegoś potrzebny i ten kolor się pojawia. Zapytałam również, jakie drewno, co tutaj jest istotne. I odpowiedź: różne. Dlaczego różne? Na ruchome zabawki potrzebne jest drewno bukowe, bo drewno musi być twarde i mocne. Klepak, żeby dobrze strzelał, musi być z buku. Piękna historia, ja nie wiedziałam o tym. Teraz jak widzę klepaki, to myślę o drzewie bukowym, o dużym, masywnym buku, bo wtedy fajnie odbija dźwięk. Miękkie drzewo nie ma tej akustyki. Nie wiedziałam. To trzeba wiedzieć. To nie jest kwestia tylko tego, jak trzymać nożyk do wycinania. Trzeba jeszcze wiedzieć, które drewno do czego służy, bo jak się okazuje, zabawka ludowa, czyli rzeźba, to nie jest tylko kształt, ale też funkcja.

0: dźwięk jest wyrazisty, jest to potrzebne. A do ręcznej roboty bardzo dobra na przykład jest sosna, bo dzięki temu się miękko struga, żeby ręce nie cierpiały. Ja wtedy sobie dopiero uświadomiłam, że taka praca przy tych małych zabawkach jest bardzo męcząca, ponieważ pani Wiesława jest bardzo filigranową kobietą. I jak wyobraziłam sobie te duże koniki, które ona musi malować, obracać te koniki, no to jest ciężka fizyczna praca. O tym samym zresztą wspominała kilkukrotnie Ewelina Wiercik-Rogdutka, o którą miałam przyjemność rozmawiać również w ramach projektu Kultura u korzeni, kiedy rozmawiałyśmy o wystawie Koń Polski, która to wystawa miała miejsce w Wieleśni w Karczmie. Były pokazywane tradycje zabawkarstwa ludowego, konik w zabawkarstwie ludowym. Swoje prace pokazywała Ewelina, która jest ceramiczką artystyczną. I ona też akcentowała, że ceramika artystyczna jest bardzo fizycznie ciężką pracą, dlatego tak mało kobiet zajmuje się akurat tą dziedziną twórczości artystycznej. I tu się pojawia ten sam wątek, że ta fizyczność ma również przełożenie na to, ile powstaje tych prac i jakie one powstają. I zapytałam pana Mariana Łoboza i panią Wiesławę, ale szczególnie pana Mariana, z uwagi na to, że on w tym środowisku twórców zabawkarskich wyrastał, dorastał. Zapytałam, bo pytanie z tezą, że to chyba nie była dla niego rozrywka, kiedy był dzieckiem. To pomaganie, to współpracowanie, to uczenie się. I pan Marian, który jest bardzo pogodnym człowiekiem, lubiącym to, co robi, powiedział mi coś takiego: nie, wie pani, dla dzieciaka, wie pani, można pomóc tam o to godzinkę, dwie, ale nie od rana do wieczora. A jeszcze jak robota goniła, to budzili nas do pracy, nie było zmiłuj się. Myśmy z tego żyli przecież i to wszystko szło do Krakowa. W starym domu była kuchnia i pokój. Dziadek kładł się wieczorem, przedrzemał. Trzecia godzina wstawał. Kiedyś klocek drzewa się przynosiło, były takie krosna, wkładało się ten klocek i piłą cięło. I ta piła taki dźwięk wydawała, że w uszach dzwoniło. Pocięli to na klocki, potem siekiera i pałką walili po tej siekierze. Teraz się deski tnie na tartaku. To kiedyś to szczepane było. No i szczepali, a wtedy to na podłodze ten gniatek aż podskakiwał. A my spaliśmy w tym pokoju, bo takie były czasy. Ale wie pani, człowiek przyzwyczai się i do tego, potem już to nic nie robiło, spało się i tyle. Tak to młodość wyglądała. Jak zobaczyli, że potrafisz coś robić, to nie było zmiłuj się. No to trzeba było pomagać. No a z drugiej strony człowiek nie buntował się, mówi pan Marian. Nie oburzał. I w zasadzie...
1: Taka była kolej rzeczy wówczas. Cała rodzina pracowała na to, żeby przeżyć, przetrwać i zarobić pieniądze.
0: I zapytałam pana Mariana, czy i kiedy uświadomił sobie, że idzie mu to lepiej niż innym, bo bez wątpienia jest to jeden z najbardziej utalentowanych artystów ludowych na Żywiecczyźnie, zajmujących się zabawkarstwem. I zapytałam, czy miał takie poczucie, czy kiedy to poczucie się obudziło, że idzie to mu lepiej niż innym i że ma to coś, czego nie mają inni. I pan Marian mówi, że w zasadzie jasne było to, że to się różni, że każdy z nich teoretycznie robi coś podobnego, ale jednak robi coś innego. Mówi tak: wie pani, różniło się wszystko, bo strugał brat, strugałem ja, strugał ojciec, babka strugała i każdy jeden konik wychodził inaczej. Później jak się pomalowało, to widać było, czyja to robota była. I to tak samo jest, jak się z twórcami patrzy teraz, to nie ma, żeby identycznie coś wychodziło. Zawsze coś, drobna rzecz, a zmienia całą postać. Zapytałam pana Mariana, czy rozpozna swoją pracę. Powiedział mi, że z zamkniętymi oczami na dotyk. Zapytałam, czym się różnią w takim razie te prace. I powiedział, że wyglądam estetyką wszystkim, ale że w dotyku. Czyli pewnie nacisk dłutka, pewnie sposób przyciągnięcia. A równocześnie jak ta dłoń musi być wrażliwa, nie? Na ile te receptory, które ma pan Marian, ja ich nie mam. To jest właśnie to coś, co dostajemy i ktoś albo potrafi to wykorzystać, albo po prostu nie potrafi, nawet nie wie, że to ma. I ta rodzina jest zdecydowanie w to niezwykle wyposażona. Ten zmysł dotyku, zmysł obserwacji, odwzorowywania świata i nadawania swojego własnego rytu charakteru, swojej estetyki. Kiedy zapytałam o to, w jaki sposób wdraża się innowacje, to odpowiedziano mi, że klepoki robi się z tych starych wzorów, że tego ludzie oczekują. Ale jest też zainteresowanie tym, co tworzy między innymi Piotr Łobos, czyli to wprowadzenie nowych, na przykład nowych zwierząt, których wcześniej nie było. Lisy, wilki, jelonki, tych dzikich zwierząt wcześniej nie było. One się nie pojawiały. Pojawiał się konik, czasami pojawiał się piesek. I grzechotki też się cały czas produkuje. I co ciekawe, o czym warto wspomnieć, kołatki. Różnie się to nazywa, jak twierdzą państwo obozowie, i kołatka, i grzechotka występuje. I ten wątek jest akurat połączony mocno ze sferą sakrum, bo przecież w okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy instrumenty nie są wykorzystywane, to wykorzystuje się ten wątek grzechotek, ale co ciekawe, nie tylko w sferze sakrum,

się przecież na meczach piłkarskich czy na skokach narciarskich. Co ciekawe jeszcze, zapytałam Państwa obozów o rzecz następującą. W sztuce ludowej często jest taki podział, że mężczyźni rzeźbią, a kobiety malują. I zapytałam, czy w rodzinie obozów też tak jest. I pan Marian mówi, że w zasadzie tak. Że jego mama rzeźbiła, żona też zaczęła, ale był problem, ponieważ jest leworęczna. I trzeba było przygotować narzędzie, które fazuje z drugiej strony. Tak, to też jest ciekawe. I zapytałam panią Wiesławę, czy nadal rzeźbi. I powiedziała, że tak, że jak trzeba, to jak najbardziej. I najbardziej lubi rzeźbić koniki do karuzeli. 6 koników na kółeczku, one się kręcą i te koniki, żeby były... To jest niezwykłe. To musielibyście Państwo to zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żeby zrobić film. To jest wspaniała rodzina. Opowiadają o swojej twórczości w taki sposób, że człowiek z zachwytem tego słucha. Okazuje się, że te koniki muszą mieć specyficzny rozstaw nóg, żeby mieściły się w rozstawie otworów na kółeczku, żeby nie trzeba było tych nóg docinać w jakiś sposób i tym samym psuć kształtu. I pokazał mi pan Marian takie coś. Gdybym to znalazła i zobaczyła, to uznałabym, że interesujące, nie mam bladego pojęcia, co to jest. I okazało się, że to jest szablon. Taki szablon dla rozstawu końskich nóg, tych konkretnych, i każdego konika trzeba było sprawdzać na tym szablonie, czy ten rozstaw tych nóg jest właściwy. I prawdopodobnie to jest jeszcze po dziadku. Ten konkretny szablon, który miałam przyjemność trzymać w dłoni przez chwilę. Dlaczego domniemają, że to jest po dziadku? Ponieważ dziadek palił, a tam jest widać przypalony kawałek drewna od papierosa. I to jest takie, jak to ujęto, stare i uniwersalne. I cały czas się przyjmuje.

0: Próbuje się już później. Domniemam, że na tym polega fenomen pracy tej rodziny, że jest pewna precyzja, pewna wizja, pewna całość, zanim ona powstanie, ona już jest w głowach. Nie dopasujemy na siłę czegoś, co jest niedopasowane. A tutaj jest harmonia zachowana w tej pracy. To, że konie w kolorze czerwonym były charakterystyczne dla Żywiecczyzny i że w każdym domu w zasadzie tam w okolicy coś robiono, cały ten przysiłek jest przysiłkiem twórców. Ale bywało też tak, że coś znika, bo mówi pan Marian, że mówił, że w mniejszych czy większych ilościach, ale w każdym domu coś robiono z tej zabawki ludowej w tym miejscu. A potem systematycznie się to wytrącało, no bo starsi odchodzili, a młodych mogło to nie interesować. I bywało tak, że był dobry twórca, zmarł, miał synów i żaden tego nie wziął. Wysprzedawali, jak zmarł i kończyła się historia. Tak to ujął pan Marian.
1: Mówisz o wysprzedaży, czy oni mają jakiś odbiorców? Jak to funkcjonuje obecnie?
0: Z tego co mówią, to tak. Cieszy się to cały czas jakąś popularnością. Ja myślę, że Żywiecczyzna tak do końca nie docenia tych twórców. Myślę, że to jest trochę tak, że jak słuchałam tych opowieści o jarmarkach, o targach, o konkursach, to są takie rejony, które są tak bardzo spragnione i głodne takich rzeczy, że widzą taką pracę i są zachwycone. Natomiast my chyba po prostu mamy ten przywilej, że możemy z tym obcować na co dzień i wydaje nam się to czymś oczywistym i dostępnym. Trochę tak jest, że zwykle jak coś mamy pod ręką, to wydaje nam się to, że to po prostu jest coś oczywistego. Natomiast absolutnie nie jest to oczywista twórczość. To jest sztuka ludowa, która jest pokłosiem pracy, udokumentowanej pracy 5 pokoleń, twórców, artystów, obserwatorów świata. I mało tego, to co jest niezwykłe w tej sztuce, to, że ona jest bardzo głęboko osadzona w kontekście natury. To, że drewno ma znaczenie, to, że miękkie lub twarde determinuje to, jak jest dobór materiału do zabawki, to, że kolor jest pochodną pewnych obserwacji, to, że oni wyrośli w tym miejscu, które na co dzień otoczone jest mocno naturą, to, że wprowadzone są te zwierzęta dzikie jako element zabawki ludowej. To wszystko świadczy o tym, że twórczość rodziny Łobozów zamyka się w pewną spójną całość i jest twórczością, która równocześnie jest elementem kultury, ale w dużej mierze wywodzi się z tego elementu korzeni kulturowych Żywiecczyzny. Jeśli szukać odpowiedzi na pytania, co to jest twórczość ludowa, czym jest tożsamość, co to znaczy korzenie, to rozmowa z tą rodziną otwiera oczy i uwrażliwia na takie sprawy, które na co dzień być może pomijamy, albo kompletnie nie wiemy, że są tacy ludzie. Zapytałam jeszcze o rzecz następującą. Zadałam pytanie, które brzmi tak. Patrzę na wasze prace, na rzeźby i dostrzegam, że to nie tylko kolor i kształty, ale też to, że jest w tych zabawkach jakaś ciągłość, jest tradycja. Człowiek na to patrzy i w jakiś sposób go to uspokaja, wycisza. Mimo, że to jest bardzo kolorowe i barwne, jednak świadomość, że patrzę na coś, co jest od dawna w krajobrazie Żywiecczyzny, trwałe, stworzone tu na miejscu dłońmi artysty z Beskidów, budzi i nostalgię, i poczucie trwałości, a może nawet bezpieczeństwa. I pan Marian odpowiedział tak. Całkiem słusznie pani zauważyła, że wycisza to, bo my tu nieraz jak pracujemy i nie ma tematu, to pół dnia przejdzie i się nie odezwiemy. Pracujemy w ciszy. I mówi pani Wiesława tak, jest coś w tym, bo jak się tak nadtworzyło tej roboty, to już jest takie męczące i człowiek ma dość. Mija jakiś czas i pojawia się znów jakiś niedosyt, że czegoś brakuje. No i mówię, a zróbcież mi coś, bo nie mam co robić, bo się za tym tęskni. I dalej mówi pan Marian tak, bo wystarczy, żeby jeden zachorował na kilka dni, no to drugi jest bez zajęcia. To jest pewna całość. Jak nie przygotuję surowych zabawek, to nie ma malowania, bo to jest wspólna praca. I to, co dla mnie było bardzo ciekawe, to, że oczywiście były pewne rzeczy, które zostały wymyślone, czy były odpowiedzią na pytania osób obserwujących, oglądających, podziwiających i się nie przyjęły. Na przykład kolor fioletowy się nie przyjął. Ciekawe, bardzo ciekawe. I kiedy zapytałam, o co chodzi z tą zabawką ludową, jak ja mam ją rozumieć, jak rozumieć wyobrażenie rodziny, rodu Łobozów, twórców ludowych odnośnie zabawki, to pan Marian powiedział tak. Więc zapytam, jaka powinna być ta zabawka ludowa. Pan Marian Łobos odpowiada tak, tradycyjna ze starych wzorów. Powinien być widoczny ten przekaz pokoleniowy, który przetrwał do tej pory i żeby to dalej szło. I ta stara tradycja inspiruje współczesną twórczość, powstawanie nowych wzorów, całe to rękodzieło. Czyli jest kontinuum. I kiedy zapytałam, czym odróżnia się Żywiecczyzna? I cała rodzina odpowiedziała mi wspólnie, dorzucając każdy swój element. Aż trudno było oddzielić

0: to, co powiedział. Oni w tym temacie tworzą pewną historię rodziny, tworzą historię twórców i tworzą pewną jakość artystyczną. Odpowiedzieli tak. Właśnie tym ryzowaniem, konikami i kolorem czerwonym. I bardzo ważne są osie w bryczce, zakończone, zabezpieczone, bo kółka nie spadły. No i nie ma w nich gwoździ. Do tego klepoki. To jest takie bardzo żywieckie. I konie, takie capy, podcięte, płaskie, z obniżonym zadem. Ale trzeba pamiętać, że zaszły zmiany pod względem estetyki. Wykończenia niesamowicie. Jest to wyszlifowane, zabezpieczone. Zmienił się kształt, zmieniła się też forma na bardziej współczesne. Ale nadal jest to wszystko ręcznie robione. Tym zakończyliśmy rozmowę z rodziną Łobozów, z czwartym i piątym pokoleniem artystów, zabawkarzy ludowych z Żywiecczyzny. Mam nadzieję, że kiedy będziecie Państwo w najbliższym czasie, a może kiedy indziej, mijać czerwonego konika, to przyjrzyjcie się uważnie, zwróćcie uwagę na to, ile pracy, wyobraźni i pokory wobec materiału musi wykazać twórca, żeby dzieło wyglądało tak, jakby było czymś oczywistym i stale obecnym w naszym krajobrazie. Także ja serdecznie dziękuję Państwu Łobozom za to, że zaprosili mnie do siebie i że umożliwili mi wysłuchanie ich interpretacji tego, czym jest kultura ukorzeni, czym jest sztuka ludowa, czym jest zabawkarstwo. I myślę, że tak dla mnie, jak i dla Państwa, trudno sobie wyobrazić Żywiecczyznę bez zabawkarzy ludowych, a równocześnie nie będzie zabawkarzy, jeśli nie będzie docenienia ich pracy, więc przy pierwszej możliwej okazji zachwyćcie się Państwo tym, co nas otacza. Bardzo dziękuję, Anna Barabasz.
1: SK Południe.
2: A już teraz Brygida Murańska w swoim gwarowym podcaście spotyka się z Marią Grzegorek, twórczynią ludową z Juszczyny.
3: Dzień dobry Pani Marysiu, jestem u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie i chciała znowu zadać porę pytań, które chcę sprawdzić, czy ja dobrze myślę, czy dobrze usłyszała, jako to kiesik było, jakie były wierzynio, nawet nazywane zabobonami, takie dawne.
4: Dobre, możemy pogadać.
3: Na przykład, jako to było z tym urokiem, co ludzie mieli takie złe łocy i mogli...
4: Tak, godali, że jak człowiek ma złe łoko, to jak popatrzy, to od razu człowieka zacnie strasznie wzywo cię boleć, no i potem się żygo po tym syczkim i wtedy trzeba by było tego, co to został urzecony, łokadzić. Trudno było łokadzić, jak kto se drugą i urzykł, bo jako zgłychycić. Trzeba było wtedy mieć bagniątkę na bo poświęcone ziemi, jakie insecy na Matkę Boską zielną, czy te zwionek z łoktajby. No i wtedy się łokodzało, mówiło się przy tym trzy z

0: fasadową.
1: No to pamiętam, bo mnie babka Teska dzieli, jak sąsiad przyniósł właśnie piórka z gęsi. Przenosił mnie przez wodę, bo tak była ulewa.
0: Bo cię gęś chciała posypać.
1: Bo mnie gęś chciała usypać, ja nie wiedziała i tak jak się wylękała. I on przyniósł te piórka i babka mnie na łopatce później.
0: Niektóre razy też te gęsi przegnę, bo oni stale te gęsi chowali.
1: Pani Marysiu, łokno. Babka mi gadali, jak ci się coś śni, jak chcesz to zapamiętać, to nie par się do łokna rano.
0: Prawda, scyro, prawda. Jedno się popatrzy do okna, jako też pogoda, to już chyba, że jest jeszcze na polu ćma. To wtedy ten syn nie ucieknie, to śmieni. Bo jak już jest dzień, to wtedy jak popatrzysz, to zaraz wszystko zniknie.
1: Ale też to były wierzenia. Ciekawe, dali tak jest.
0: Bo to jest prawda.
1: Dobra, do sopy jak się wchodziło, czy do swojej, czy do cyj?
0: Do swojej to się wchodziło normalnie. Ale do cyj sopy jak się szło, to trzeba było, niektórzy wierzyli, patrzeć do powału, a niektórzy podali ze pod nogi, co by nie patrzeć od razu na zwierza i ma dopiero łocy zeprzyj na tym innym i będzie jej stęść Boże.
1: Bo też go można użyć.
0: No, na gazda też odpowiadał, daj Panie Boże.
1: To tak samo z dzieckiem, co by go nikt nie użył, to mu wiązali wstążeczkę czerwoną?
0: Tak, sznureczkę czerwoną wiązali dziecku, ale nie jeno. Niektórzy jak jałówkę mieli młodą na ocieleni, to też i u rogów, albo kamy u porwoza, albo kałkąsek porwoza czerwonego było takiego i uwiązowali, co by ją też kto nie użył.
1: A jak ją użył, to co, mogła stracić mleko?
0: No mogła stracić mleko, ale nie ze mleku, ale mogła zachorzeć, no i wiecie, zdemnąć nawet.
1: A jak się wyganiało pierwszy raz w pole, to były jakie łobrzątki, które wierzyli?
0: No były łobrzątki, było bardzo dużo tych łobrzątków. Trzeba było na ponwicy nakrusyć palmy, bagniątki poświęconej, albo zielo z Matki Boskiej Zielnej, bo ci nikt zielo nie dał, musiałeś mieć swoje, bo ci się spytali, a Kaś był, jak zieli święcili. Tak, że każdy musiał mieć swój, bo abyś poseł i pytać, że chce z zielo, to by powiedzieli, a to pewnie chce na cały tego zielo. No i tak, okazało się każdą krowę, a i przy każdej krowie trzeba było mówić ojce na zdrowaś Maryjo, łokadzić krowę na obkoło i potem wyganiało się krowę. Ale też każda krowa miała, było trzy krowy, czy dwie, trzeba było wcześnie lecieć do potoka, nazbierać takich patycków, co taki miały troiściny na wierchu, taki gałązki. Żeby można było zapleść w środku do tych trzech wierzchołków trochę zielo z Matki Boskiej Zielnej poświęcone. I to się nazywało halśbietka. Każda krowa miała tą swoją halśbietkę. Jak się przychodziło do sopy, już to po okadzeniu, po zmówieniu pocierzy, tylko ta halśbietka miała imię tej krowy. Ty, to winucha, paj się dobrze, co byś była zdrowa, uderzało się tą halśbietką. Potem brało się drugą halśbietkę, dawało się ty, Mirta, moc się paść, dobrze, moc być zdrowo. No i trzecią zaś, jako tam winocha, czy wiśniacy, jako inno, sobotacy, niedziocha, bo to różne, wiecie, te miana były. Uderzało się, wyganiało się. Pod próg dawali lajcuch. Co by krowy miały takie raci twarde jak lajcuch. Trzeba było mieć uważone jajko, kulali po pod krowę, co by była tak piękna, okrągluśko, jako to jajko. No ale też wiecie, jak się z bagniątką przyleciało do chałupy, jak była bagniątka poświęcona, też się głoskało krowy tymi kłocankami, co by takie były piękne, jak te kłocanki, co by jastala robiły, tak godali, bo jak była chudo, to go do latarni byś na gołkach powiesił. Tak godali, śmiali się wtedy. Także patrzeli, żeby była czyściućko, tako, jak się świeciła, godali, że jastala robię.
1: Jak tako zdrowo.
0: Tak, tako zdrowo. Zasiok pasterzowi dawali jajeśnicę, musiał być porządnie wymyty, wypucowany, pocierz musiał rano zmówić porządnie i potem wyganiali blisko chałupy. Nie wyganiali w dni krzyżowe, bo nie wolno było. A i to pierwsze pasienie blisko chałupy, co by się krowy nauczyły, co by się nie gździły od razu. No i tak, gaździna dawała pozór. Najpierw musiał się paść pasterz. No to wiecie, już ta wcześniej napatrzane miał, co by takaś co wróz, bo nie chciał byle jakiej trowy jeść, ale gaździno się ważyła. O Zuśku, baj różnej trowy, nie jenoś co, bo krowa nie będzie samego ścowu jadła. No i tak, wiecie,
1: pasterz
0: musiał trochę ugryźć tej trowy, co by krowy widziały, że on się pasie. A potem gaździno po cichućku miała w putni wodę zimną ze studni, jak już się krowy spasły, a pasterz se siedział tak luzgo wodą. Łoblała go,

0: co by przykrowa nigdy nie spał. Tak to było z tym pasieniem krów.
1: Jak kto wychodził z chałupy, a chciało się, żeby wrócił bezpiecznie do chałupy, to robiło się za nim krzyż?
0: Tak, błogosławili, albo się sami zegnali ci, co jechali, albo te stałe osoba, która z chałupy wychodziła, to się zegnała. A u nas w chałupie był łobrozecek taki z krzyżykiem i z Pannem Jezuskiem, takim malutkim podkrzyckiem. I kto wychodził z chałupy do roboty, czy tata, czy joka jechała do szkoły, czy co to zeg, podnosiła rękę, był dość wysoko, jak była mało, to musiał trochę podskoczyć, żeby dotknąć tego krzyżyka. I to było całe moje błogosławieństwo.
1: Jak dzieci siedziały przy stole, to nam zwracali dziadkowie uwagi, żeby nie ruszać nogami, bo się debła huśto.
0: Tak, to były takie związane, że debła się huśto i nie wolno było nogami ruszać. Ale też było jeszcze inne, nie wolno było przy stole jeść tak byle jako, żeby napaprać i nałysypać po ziemi, bo godali ze chłowo zdebli go z nistka. I jak potem ten debli z nisek urośnie, to syczki go w chałupie będzie chybiać. Tak, ze jodła nie wolno było gwatusić.
1: Jak dziewka zamiatała w chałupie, a nie pozbierała śmieci, to godali, że ją chłopiec w tojcu zostawi?
0: Tak godali, tak godowali. No a jeżeli chodzi o tojce, to tak tego strasznie jest dużo. Bo to tak było, że jak dziewka szła tojcyć, nie, no, że musiała być pięknie umyto i ubrano, bo wiadomo, bo na to kawalerz też patrzyli, jako ta dziewka jest pięknie uczesana, to nie była łoscu brasono. Ale te dziewki szły i zbierały na gronicku dobrą myśl. Nazbierała, potem kodała z oklęci, nazbierała w dobrej myśli, co by po mnie chłopcy przyszli. No i to zawsze Kasik za łopsewkę albo do kieśnie, do jakle cykany miała wrażone, albo za kabotek. Miała wrażone to poświęcone zieli, bo to trzeba było poświęcić to zieli. Wcześniej tą dobrą myśl Matki Boskiej Zielnej to się tego wyciągło i się potem godało to z oklęci. Albo też jeszcze było rod widział. Rod widział to było takie małe czerwione kwiatuski, co one rosły w zycie. To się godało tak. Mój kwiatecku rod widziole, targała kcie na tym dziole, czteroma palcami szóstą, dłonią, niech ze chłopcy za mną gunią. I to też wrazowała za tą psewkę, no i płynu to taki miała powodzenie, ze na dziwy.
1: No, no jakie wierzenia, że kwiotek no, miał, czy listek miał, no, taki
0: ta, ale wiecie,
1: znacy.
0: Tak wierzyli, że jak to moja koleżanka godo, że to była ta fizyka kwantowa. Ta energia.
1: No, no właśnie, to ta wiara, ta to tak wiara. Nie robiła. Nie dawało się do ręki łocotki na przykład z swojego ogródka.
0: No, czy kapustę, czy kwacki, jak nasioli, to naprzód te z baby goniły, co by nosion dali. No to naprzód trzeba było sobie zasiąść, jeszcze go dali, jeszcze nie nasioła, przyjdź jak nasie, jak nasioła, no to swojego tego nosień okładła na stół, jajek też nikomu wiecor
1: się nie dawało.
0: Nie sprzedawało.
1: Właśnie z tym, no, wiecorem było więcej związane.
0: No to było tak, że po ćmoku nie wolno było dawać, bo wierzyli, że potem te kury nie będą niesły, no i inne rzeczy. A przysada jak na polu była, no to się na polu dawało nie z ręki, tylko dawało się tak. Albo też na moja się. Mama kozała se, jak już sama wybrała swoje, kozała resztę wybrać se ludziom, co by se wzięli. Bo mama zawsze miała dużo tej rozsady tu pod oknem, pod starą chałupą.
1: Bo jakby to tak nie ręką,
0: no bo tak to dali, ze no przód sobek, a potem bobek. Czyli no przód se, a potem może zdać już resztę. Mhm. Nie zowiścić innym.
1: A z tym wieczorem to do dzieci się też nie chodziło wieczorem?
0: No nie chodzowało się do dzieci wieczorem, a jak przyszła taka baba, co tak łoschoca, wiecie, nie rozsiedzia, plotki opowiada, łoschoca, tak ludziom głowę, bo przeważnie baby tak się tymi różnymi wiadomościami interesowały, no to powiem wam, że tak łoschoca syczkim głowę, że nikt w chałupie nawet nie mógł spać, a dziecko tym bardziej, bo zamiast spać, to hejkała, darła się i cały czas i łozór się obrył tą karlę. No to wzięli, wychynęli za nią mietłę, a wyloli tę zwodę, w której się myli, co by te wszystkie złe rzeczy, które powiedziała, za nią posły i nie ustały w chałupie. Ale te zgodali, za gdzie córko takie małe długo nie spowało, strasznie marnie w nocy spało, to te śli i szukali dzikiej rózy, na której rosła ta kokućka. Ta kućka była taka zielono, czerwono, ona tak się zmieniała, do jesieni to ona uschła w taki bardzo suchy taki kłacek. I tą kućkę się brało, niosło się ku chałupie i wkładało się dziecku pod głowickę, pod zobówecek, ale trzeba było naprzód wiedzieć o tym, że nie wolno było przechodzić z tą kućką bez potok. Bo jak się przesło bez

0: potok, to u nas zwiędła zaraz i już nie miała tej mocy. Tak, że trzeba było szukać po tej stronie, jaka się mieszkało, nie iść za potok po tą kućkę.
1: No bo warcie się. Do tego, że w ogóle nie słyszała. Spowiedź teraz mam. Jako to było kiesik ze spowiedzią, bo to było wozne.
0: No, wszystkie dzieci w chałupie swoich ojców i babkę trzeba było w rękę pocałować i przeprosić. A zaś wspólnicy zawdy najbardziej to się przeprosali i zagadowali, może nawet nie przeprosali, ale tak, żeby się pogodzić, to też tak, wiecie, zagadowali już tam przed Wielkanocą. A Gazino, co sta robicie? Śnieg już zeszedł, będziemy siedzi, kozo tam zagada. A my też już ta się ryktujemy do orania. No i tak, wiecie, już zagadowały. A niektóre taka była właśnie, a wybodźcie, co my się ta łobie
1: powadziły.
0: To ta wybodźcie, a ty mi też wybodź, bo my, bo trzeba do spowiedzi iść, no, do komunii świętej.
1: To no jest, co to no, pamiętam za dziecka, że trzeba było przeprosać wszystkich Myślałam, że to ino u nas, dlatego się pytam. A Wigilia, kto był mile widziany jako pierwszy?
0: No, Wigilią był mile widziany chłop, kawaler, ale dziewka też. Musieli to być ludzie zdrowi, piękni, oj, to wtedy tak się cieszyli, ze składa godaj, o, przyszedł, przyniósł nam zdrowi, no to zawsze go tacy msik uracyli. Wigilią zawdy dobrze było, daj komu co, zanieś, ale nie braj od nikogo nic. Jakby chodził jaki dziadek albo babka, jakie dziady chodziły prosebne, o, to nie można było ich tak ostawić bez niczego. To zawdy im coś trzeba było dać, jako we Wigilii się bukty piekło i syczko, no to też dawali, to ta zdali konsek bukty, czy ta coś k temu.
1: I tak samo było z tymi kolędnikami do chałupy, nie?
0: Do chałupy się pytało kolędników.
1: Bo dziewczęta ponoć za oknami.
0: Dziewczęta za oknami, bo

0: No to teraz dawali, to teraz dali konsek buktycy, ta coś k temu.
1: I tak samo było z tymi kolędnikami do chałupy, nie?
0: Do chałupy się pytało kolędników.
1: Bo dziewczęta ponoć za oknami.
0: Dziewczęta za oknami, bo dziewczęta...

0: miasta nigdy niesły, ale dziewczęta chodziły poza okna i to była właśnie taka kolęda poza okna. Co dziewczyny.
1: I teraz im wynosili kolędę jakąś.
0: Wynosili kolędę, no to tam porę grosy zawsze, no nie teraz, co tym kolędnikom, co do chałupy przychodzili. Ale ty poza okna zawsze im tam coś gnoje, albo jaki pocęstunek, albo placka, albo coś ciekawe.
1: A winszowały też dziewczętacy?
0: Nie, nie, pracy jedno śpiewały.
1: No właśnie, to chyba ty mu tych chłopców tak racy
0: no,
1: mieli,
0: tak, bo, to jest było,
1: bo im się to potem było bogacie, no. Nie? Że się im to będzie cały rok udawać wszystko. A jak grzmiało. Z innej becki. Jak grzmiało, to patrzyli z której strony.
0: No to tak, patrzyli z której strony grzmi, bo u nas w Justynie to tak, do Skrzytnia jest daleko, a tu do, na granicy Sopotni do Zorebników, wiecie, ten horyzont jest wysoki i bliziutko tu Justyny, to tak go dali. Jak leje z góry, to nie na pasie skóry, a jak leje z dołu, to na pasie z wołu.
1: No właśnie, to też nam go dali, jak my kopali, co grabili, co właśnie...
0: Dosyć te Justynia nie wiedzieli.
1: Na Justynę to właśnie było takie wolne.
0: Nasze przysłowie.
1: I no my się patrzyli, co związane z krową, z paszą, ku dojść, jak nie, no to heja, prędko, co by nam nie dolało. A z tym czarnym kotem, pani Marysiu, jak to było, wierzenia gdownych?
0: Wierzyli, że czarny kot to czarownica, to jest wiec, to czarny kot, Brydziu, to nie tak, to czarny, musiał być caluczki czarny, bo jakbyś miał krawatkę białą pod szyją, to on to już tak się nie liczyło, to jest ta patrzeli, a on tam miał krawatkę białą, albo koniec ogona biertojcy, czy koniec skarpetki jakby na nogach białe, to on się, musiał być cały czarny, to go dali, że to czarownica, to gnali nawet łatwopy, a ja by już ci przeszedł, to skoda go daj. Ale wierzyli też, że jak ześkany set, a przechodziła baba albo chłopiec z wiaderkami, albo z płytniami bez drogę, z próżnymi. O, to już nie było po co iść, bo nic nie załatwi ani w urzędzie, ani nika. Baczę, ja się było wrócić ku chałupie i od nowa dopiero iść z powrotem. Albo jak się spytał, ka idzie, no to już było.
1: Teraz to już nika.
0: Wykonali do życi z łowcem.
1: Musieli się wrócić do chałupy
0: i wrócili drugi raz iść.
1: To tak jak to se sadzę, się ktoś ich trzy razy w jeden dzień wracał, bo się go cały czas ktoś ich pytał, kajdzie. Teraz to już znika.
0: Ja bym już wiem kto.
1: No pani Marysiu, a jesteś z umartymi jak było, bo teraz to już są całkiem inne tyłobrządki przy tym, takie proste,
0: takie
1: a kiedyś
0: specjalne.
1: To te wierzenia były, to pożegnanie, to wszystko, to w całym tym placu i no, rodzina, no, wszyscy żałownicy.
0: No to jak zaś już zgodała, że trzy dni nie robili w polu, w całym tym placu, a nawet w pół rolku. Tych ludzi nie było dużo downi, to ta chałupa od chałupy była dość daleko, ale ludzie się znali, sanowali się i jeden drugiego odwiedzą, to jak taki, wiecie, gazda umarł, no to szło się do Przynkowa, zamawiało się z Obrzeckiego, on śpiewał syćkie te pieśni, zegnął wszystko, chałupę, progi, wszystko, stół, kajeno, co wszystko, wszystko ośpiewał, a strasznie dużo miał tych pieśni. No i tak, Zasiok, jak to się bał umartego, trzeba go było chycić za gruby palec u nogi, to wtedy już się nigdy umartego nie będzie zboć. No i potem, wiecie, jak wynosili z chałupy umartego, no to trzy razy w kozdy prog uderzali i go dali z bokiem. No teraz to już nie jest praktykowane, bo umarty głozą
1: do
0: kaplicy, bo nie powinno się w chałupie trzymać, bo go dają, że to jest niehigienicznie. No ale dawniej tak nie było. Jak kto umarł w drugiej wsi z rodziny, to rodzina posyłała takich posłańców, albo też sami z rodziny szli i przychodzili ku wieczoru. Jak już słońce zachodziło, mieli patyk i dropali po sobie i wołali. Pytali was do Sopotni, na przykład na pogrzeb, jako wolowasa. No i wtedy już wiedzieli, że trzeba iść na pogrzeb, no i go dali kiedy, czy będzie po południu, czy do południa. No to już ta, nie ludzie nawet nie go dali kiedy, bo to się szło od razu na drugi dzień rano i już tam się było, czekało się.
1: No ale to po co to robili? Tak by rodzina nie wiedziała, że umarł?
0: No nie wiedziała rodzina, bo jak dali tam mieszkali, nie mieli kontaktu, no to posyłali posłańców, bo jak mieli się dogadać, telefonów nie było.
1: I to w który dzień to szli tam? Zaraz jak umarł
0: trzeba było iść. Za trzy dni był pogrzeb. Jak wieźli na Połkowskach, tego umartego już na cmentarz, to całą drogą śpiewok prowadził śpiewy. I śpiewali litanie do Pana Jezuska. Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad Nim. I resztę inne pieśni, bo zależy,

0: Tak daleko od kościoła jest ten umarty. No i gadali, że trzeba pomaluśku jechać z umartym, co by za obnicy szli też pomaluśku i modlili się nabożnie, bo gadali, że temu pomaluśku trzeba jechać i iść, bo Dusycka pokutujący idzie na kolanach za trugłą.
1: I środkiem drogi.
0: I środkiem drogi jechali. Gadali też, że jak w nocy idzie skany sama, to co by cię nie postrasyło, jakie umarty, czy jakie demony cię nie napadły, to trzeba iść środkiem drogi, bo z Panem Jezuskiem ksiądz zawsze jeździ środkiem drogi. Jak do chorego jedzie.
1: A tak, co by zmienić z tego smutnego tematu, to przywodzą mi się, tu na Justynie też stawiali mojki?
0: No, stawiali mojki. Mój tata postawił mamie piękną mojkę. Zaś dziewczynta, Zasiok na za to, że postawił mojkę, to już wiedziała, że to jest taki pewniok, że się będzie z nią zenił. No to zaś na imieniny, to mama na Karola kupiła piękny wieniec, zamówiła tu w Justynie, była taka rypniula, co ona robiła te wiejce. To było w okresie międzywojennym, to wam powiem tak, że taki wieniec kosztował 1 złoty. No to babka musieli dać, bo mama nie robiła, no to jej macierz musiała i dać na ten wieniec. A wiecie, 1 złoty to było tyle pieniędzy, kosiec na polanie tą szkutę kosił calutki dzień, to dostawał 1 złoty za to. Drogi ten wieniec, strasznie pięknie ten wieniec był zrobiony, wielki, w środku był pusty i w środku trzeba było jakąś laseckę czy rteckę powiesić temu kawalerowi. A gadali tak, że jedna tutaj nasza wspólnica miała dziewkę, no i chłopcyska strasznie ją nie lubili, te macierz, a te dziewki też nie bardzo szanowali, no to wzięli, nachytali żob i powiązali za nogi i te żaby tak wres cały ta wstała, co to się dzieje, a ta żaby na tej mojce tak kumkały, że nie
1: było. A te mojkę przywiązali u bramki?
0: U bramki, no ta płotów nawet w tym czasie nie widziała, no ale tą mojkę potem starą zesła i tą mojkę wylecieli na pole, brat jej i una i ta macierz jej wzięli i mojkę przewrócili, no i żaby pouwolniali, co by posły do potoka, bo tam do potoka miały blisko. No i tak strasznie była zło, że to takie zgardę zrobili, a na drugi raz zaś postawili dziada. No i tak było. Wzięli, usyli takiego dziada w starych gacisków, napchali słomy, copkę, baranicę jaką starą na głowę, kabot jaki potargany, pięknie pozasywali, na twardo nabili dziurawe gumioki na nogi. No i jak przydrutowali, wiecie, ka do komina. No a tu ojce byli starzy, na przykład mieli dziewkę, nie miał tam kto wyjść na ten, to nie roz... Cały tydzień dziad siedział na kominie. Stużali go zerdzią cyminu, ale nie dało.
1: Jak oni tam wyszli za to tak
0: no, przymocowali. No oni za sobą drabinę przynieśli.
1: No a piękna mojka jak była, to ona świadczyła o tym, że się dziewce wydo w tym
0: tak,
1: roku?
0: Tak, że się dziewce wydo. Niekoniecznie w tym roku, ale że bo pewnego kawalera i się za niego wydo. I nigdy tak prawie nie było, żeby ten kawaler już zostawił tą dziewkę, to już było tak na, jak to gadałem, na 100%.
1: Bardzo pani dziękuję za to, co się utwierdziła w tym, że mi dobrze gadali, że ją dobrze usłyszała i no i myślę, że no, ciekawie będzie posłuchać.
0: No bo jak się goda ze starymi ludziami, a trzeja do nich trafić, to nie trzeba gadać w języku literackim, a trzeja gadaj po gorolsku, babko, albo żebyście powiedzieli, albo dziadku, może byście mi tacą opowiedzieli z dawnych czasów, jako to było, no to wtedy u mnie się otwierał, opowiadałem różne piękne rzeczy i przedziwne.
1: Wracają właśnie tak, pamięcią do tak. Tych.
0: I cieszą się, że mogą powiedzieć.
1: Pięknie dziękuję jeszcze raz.
0: Ja też. Dzięki.
2: SK Południe News.
3: Ola Grochowska, cześć, witajcie. Jeśli lubicie sobie powędrować po Żywiecczyźnie i poznawać fajnych ludzi i fajne miejsca, to powinniście posłuchać naszego dzisiejszego magazynu, bo zabierzemy Was w pewne wyjątkowe miejsce w Milówce. Będzie też spotkanie z lokalną historią. Zapraszam.
2: SK Południe.
3: A już teraz zabieramy Was razem z Kasią Graboń do wyjątkowej starej kuźni w Milówce, a naszym przewodnikiem będzie pan Paweł Pryszcz.

0: rzemieślników tutaj lokalnych.
1: Tak, i podejrzewam, że do końca świata i jeden dzień dłużej będzie zapotrzebowanie na kowala, mimo że jest to bardzo, bardzo zanikający zawód.
0: Tutaj gdzieś widziałam taką notkę, że to kuźnia z 1921 roku. Takie jest datowanie?
1: 26 rok i praktycznie działa już jako skansen do tej pory. Natomiast ja w tej kuźni pracowałem jako działalność do 2000 roku.
0: Jaka jest historia tego miejsca? To miejsce stworzone przez dziadka, tak?
1: Tak, to jest miejsce stworzone przez dziadka, który pobierał nauki w sąsiedniej wsi u pana Jarcy, mistrza Kowalskiego. Czyli dziadek po ukończeniu 4 klas, na owe czasy tak to było, już poszedł terminować, tak to się nazywało, do mistrza Kowalskiego, zdobywając umiejętności właśnie w rzemiośle kowalskim. Następnie po dziadku to jak nic idzie to syn jego, a po wujku, ponieważ to był mój wujek, to ja. Od najmłodszych lat kręciłem się w kuźni, przeszkadzając najczęściej, no aż dopiąłem swego i jestem kowalem.
0: No właśnie, to proszę się przyznać, co pana tak tutaj pociągało w tym miejscu?
1: Wszystko. Nieograniczone możliwości. Metal to jest cudowny materiał. Można z niego zrobić praktycznie wszystko. Kuźnia wychowuje człowieka, a niesamowicie wychowuje. Same plusy. Także można skosztować. Chociaż nie jest to lekki chleb.
0: No właśnie, wspomniał pan o tym, że taki zawód jak kowal, miejsce pracy jak kuźnia wychowuje, to czego uczy?
1: Cierpliwości, pokory, szacunku, co jeszcze? Dokładności. Rzemiosło kowalskie nie zna litości, także no, daje dużo, dużo.
0: A metal jest takim wdzięcznym materiałem?
1: Jest bardzo wdzięczny, jest plastyczny oczywiście, jeżeli się go nagrzeje. Można z niego cudeńka wyrabiać, zresztą widać po całej Polsce czy świecie. No i dlatego też daje satysfakcję to rzemiosło, ten zawód. Czy jest ciężki? Ja są takie właśnie sugestie, że to jest ciężki zawód kowala. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Jest to, nawet bym powiedział, że bardziej procentowo jest umysłowym zawodem niż fizycznym. Tutaj trzeba myśleć. A jeżeli chodzi o kucie żelaza, to technika. Siły trzeba mieć, oczywiście, ale technika.
0: A na ile kowal jest artystą?
1: Ale mi pani zadała pytanie. Czy w ogóle jest artystą, to ktoś określi. Kowal sam siebie raczej, no przynajmniej ja sam siebie nie określam jako artystę. Natomiast moja robota świadczy o mnie. Czyli to, co zrobię i jak to ludzie postrzegają, to wtedy to jest coś artystycznego.
0: Możemy na moment wyjść na zewnątrz, tak. Bo tutaj tak naprawdę od samego wjazdu w to wasze podwórko, no wrażenie robi nawet samo to zadaszenie, które, no trzeba przyznać, ząb czasu pokazuje.
1: Tak, kuźnia w sumie składa się z części. O, właśnie nie wspomniałem, że kuźnia jest praktycznie takim unikatem ta moja, ponieważ zbudowana jest z kamienia otaczaka na glinie. Sam się dziwię, jacy to byli fachowcy, którzy potrafili w ten sposób murować.
0: I to się trzyma.
1: I to się trzyma do dnia dzisiejszego. Natomiast to jest część kamienna, tam się właśnie obrabia, metalkuje. I jest taka wiata jakby, jest to w jednej całości, na dwóch dużych supach, zadaszona. Tutaj się wykonywało kucie koni, jak jest zła pogoda, naprawę różnych narzędzi rolniczych, wozy drewniane oczywiście, jak na tamte czasy i jak na moje czasy. Więc to była bardzo, bardzo przydatna część zabudowy całej kuźni.
0: No ale tak na dobrą sprawę, po co w takiej wsi potrzebny był kowal? No bo wspomniał pan też o tym, że to też takie było trochę miejsce spotkań, no bo każdy tutaj trafiał. No to po co tu trafiali?
1: A kto nie potrzebował kowala? No wszyscy. Począwszy od gospodarzy, którzy mieli konie, narzędzia rolnicze, ludzie, którzy mieli i mają do dnia dzisiejszego, chociaż nie uprawiają pole, czyli każde gospodarstwo domowe, urzędy, szkoły potrzebowały po prostu cokolwiek było z metalu, poszło się do kowala. W sklepach również nie było wszystkiego, a kowal był w stanie zrobić wszystko, szczególnie konie. To nie tylko rolnictwo, to siła pociągowa na budowę, niebudowę i tak dalej.
0: No dobrze, a sam materiał, skąd tutaj właśnie pana przodkowie czerpali materiał? No i pan, bo przecież pan też kowal.
1: No, teraz mamy składnice, przed tymi składnicami były również składnice mniejsze, gminne, czyli GS-owskie, gmina, spółdzielnia i tym podobne. Zależy w jakiej miejscowości, jakie były. No to tam między innymi jak węgiel

0: I nawozy sztuczne zboże, był również metal. Można było kupić pręty i innego przekroju stalu.
1: Tutaj jak rozmawiamy pod tym zadaszeniem, no to trzeba przyznać, że wrażenie robią co najmniej dwie rzeczy. Piękne kowadła, ale też no, na pierwszy rzut oka nie przypomina to współczesnej wiertarki tak zwanej, ale właśnie zabytkowa, piękna właśnie wiertarka. Może zacznijmy od tego eksponatu, który u Pana można obejrzeć.
0: No więc w warsztacie Kowalskim wiertarka ma swoje czołowe miejsce, ponieważ wiercenie otworów było potrzebne. Jest to wiertarka, eksponat z 1903 roku, dwubiegowa, z kołem na górze. Oczywiście jest ręczna, nie na prąd, nie na silnik. Co jest ciekawego w tej wiertarce, to ta wiertarka z tamtych lat ma automatyczny posuw. Na pewno nie wszyscy z Państwa wiedzą, co to jest, ale gro ludzi wie, że posuw na tamte czasy, no to dla mnie to jest coś pięknego. I jest w stanie idealnym.
1: Działa?
0: Tak, oczywiście działa.
1: Wyjaśnimy działanie tych kół zębatych.
0: No są to koła przekładniowe z poziomu w pion. Tak trudno w paru słowach to wytłumaczyć. Od góry idąc jest koło zamachowe, które pomaga przy wierceniu, czyli odciąża nas, ponieważ jest to wiertarka ręczna. Mamy tutaj koła dwubiegowe, czyli w jednym pionie jest większe, mniejsze i w drugim tak samo, z tym, że odwrotnie się łączą po przesunięciu. To daje nam mniejsze albo większe obroty. No i wspomniałem o tym posuwie automatycznym. To jest tutaj i on powoduje, że nie musimy ręcznie kręcić, chociaż jest możliwość dociskać wiertła, tylko to się samoczynnie dzieje. No poniżej mamy oryginalne imadło, które jest wysuwane, regulowane, no zależy od potrzeb. I taka wiertarka jest w stanie idealnym do dnia dzisiejszego. Jestem pełen podziwu.
1: No i podejrzewam, że jeśli ktoś tutaj Pana odwiedza, no to smokają na takie cacko.
0: Tak, niektórzy pytają, co to jest, dlatego uważam, że wartało tą kuźnię zachować i zrekonstruować częściowo, zbierać eksponaty, ponieważ ludzie po prostu nie znają tego, a to jest bardzo ciekawa sprawa.
1: No to jeszcze, jak już jesteśmy przy wiertarce, to jeszcze mamy piękne kowadło i ich jest tutaj u Pana znacznie więcej.
0: To znaczy mam dwa, wszystkie pięć kowadeł to są kowadła neogotyckie. Dwa mam w stanie idealnym, takie powiedzielibyśmy najnowsze, ale mają ponad 100 lat. W stanie są super. To jest to w kuźni duże, 200 kg i tutaj przed kuźnią kowadło pomocnicze, które ma 80 kg. Natomiast trzy pozostałe są to z tej samej jakby huty. Są to bardzo o wiele, wiele starsze kowadła. Mają te same znaki produkcji, także są to z jednej właśnie huty, z jednej rodziny, ale trudno mi było je wydatować. Nie mam na razie możliwości w internecie, ale myślę, że to się niedługo stanie. Są to bardzo ciekawe eksponaty.
1: No ale widzę, że tutaj na jednym z tych pańskich stołów, warsztatów, no bo sama widziałam taki stolarski, no mnóstwo też takich drobnych elementów i trzeba przyznać, że każdy z nich no też jest świadectwem historii, ale też takiego kunsztu, można powiedzieć, rzemieślniczego.
0: Podkowy różne, wszystkie stare, dość mocno niektóre skorodowane, natomiast ciekawe są tutaj młotki, czyli narzędzia kowalskie. I co warto powiedzieć, to kowal w tamtych czasach, ja zresztą w dużej mierze również, wykonuję sobie sam różne narzędzia. I tutaj są właśnie młotki z czasów jeszcze przedwojennych, które dziadek wykonywał na własne potrzeby.
1: No i takie trochę rozbite, można powiedzieć, te od klepania, no chyba tak, od uderzeń.
0: Oczywiście, to są ślady użytkowania i oczywiście ja ich w tym momencie nie używam. Są po prostu wystawione do obejrzenia, też jako eksponaty.
1: No ale te podkowy również robią wrażenie. To pewnie była spora część działalności też, no właśnie, dziadka i wujka.
0: No konie to były podstawa. Bez konia ani rusz. W tym momencie tych koni pociągu,

0: Wy mamy stosunkowo mało, natomiast tutaj w promieniu 50 metrów od kuźni to było, naliczyłem 11 koni. O krowach nie powiem, ponieważ krowy to mieli 2-3 w domu, ale koni było sporo. I tutaj mamy te podkówki przeróżne, są w tamtych czasach były robione na tak zwane hacele, sztole, czyli wybijało się albo wierciło się w podkowie na piętkach i na szpicu otwory i gwintowało się i wkręcało się te hacele do podków, dlatego żeby koń miał lepszą przyczepność do podłoża. Podkowy oczywiście jak człowiek, buty ma, tak samo podkowy są różnych rozmiarów, kształtem się różnią przód od tyłu. No i po prostu no, kowal musiał też wiedzieć, jaki chód ma koń, jak zdziera, i to jest począwszy od wystrugania kopyta po przybicie podkowy.
1: No to kowal to nie tylko taka praca fizyczna, no na wielu rzeczach musiał się po prostu znać.
0: No są takie żartobliwe, że kowal zęby rwie.
1: No narzędzi do tego ma sporo.
0: Narzędzi ma sporo. No mój dziadek akurat zębów nie rwał, natomiast bardzo dobrze się tarał w pewnym stopniu weterynarią. To było, jeżeli chodzi o bydło, to rozdęcie krów, ewentualnie odbiory cielenia. A jeżeli chodzi o konie, to piłowanie zębów, kolki. Przy źrobieniach nie byłem, ponieważ tutaj raczej klaczy hodowlanych nie było. No, także robił różne rzeczy, oprócz kowalstwa typowego.
1: Oczywiście jako kobieta zwrócę uwagę na pewne, no trudno powiedzieć, że błyskotki, bo to przecież metal, ale przepięknie ozdobiony. I to podobno są ozdoby, które pojawiały się na wozach.
0: Tak, proszę panią, to nie są o tyle ozdoby, są to części składowe okucia wozu drewnianego, ale jak pani widzi, mieli tyle duszy w sobie kowale, że mimo że to miało trzymać dwa elementy drewniane, to jeszcze jest to zrobione jak bransoleta, przepięknie zdobiona różnymi wybijakami, gwiazdki, kropki, nie kropki i tym podobne.
1: Mieli na to czas?
0: Właśnie wtedy mieli czas. Mieli czas.
1: To czego my tak nie mamy bardzo?
0: Dalej tego nie rozumiem, ponieważ mam sprzęty kowalskie typu no, migomat, wiertarki, szlifierki, tokarkę i tym podobne. Wszystko oczywiście na prąd, bo tutaj są narzędzia, które służyły bez energii elektrycznej i my dalej nie mamy czasu. Nie rozumiem. No. Tutaj nawet na tych elementach są wybijane daty 59 rok, 21 rok. Także no, chciało się im. Byli dumni z tego, że wykonują ten zawód.
1: A jak to się stało, że pan postanowił no właśnie zachować to miejsce i po pierwsze udostępnić go dla zwiedzających, którzy tutaj dowiedzą się o tym miejscu i zechcą pana odwiedzić. Jak to się stało? No bo ta kuźnia jest wpisana do rejestru zabytków.
0: Tak, to było w 1987 roku. Kuźnia została wpisana do rejestru zabytków województwa jeszcze wtedy bielskiego. Muszę tutaj zaznaczyć, że jest to dzięki mojemu koledze, panu Jerzemu Sikorze. No i do dnia dzisiejszego tak to właśnie jest. Natomiast jak to się stało? No jak pani wspominałem wcześniej, to jest moja miłość. To jest moja miłość, nie wiem czy to są geny, czy jak to nazwać. W każdym razie oczywiście prowadziłem wojny z kuźnią. Obrażałem się, bo nie szło tak jak ja powiedziałem. A kuźnia sobie szła swoim torem.
1: Kapryśna?
0: Nie, prawdziwa. To ja byłem kapryśny.
1: Pokorny kowal.
0: No wtedy nie. No, trzeba było walczyć. No, w każdym razie po każdym gniewaniu się na kuźnię wracałem z głową na dole i dalej. Parłem do przodu. A samo zachowanie, odrestaurowanie i dozbieranie eksponatu, to jest duża wartość tego miejsca, jak wspominałem, i byłoby wielkim złem, gdyby to było zaniechane, zlikwidowane.
1: No to wracamy, panie Pawle, do środka tego królestwa. Pomieszczenie nieduże, można by było powiedzieć, ale za to piec i miech swoje miejsce też tutaj mają. Bez tego ani rusz. To nie jest tylko właśnie kowadło i młotek.
0: Nie no, piec, miech, kowadło, młotek to są podstawowe narzędzia. Bez tego nie ma kuźni. Więc tak, wewnątrz to jest takie, ja wiem, 5,5 metra na 4 metry pomieszczenie. No i oprócz pieca, miecha, kowadła mamy młotki od najmniejszego do największego.

0: mamy motki kształtowe, mamy wstawki do kowadła, mamy cały zestaw kleszczy, wybijaków tutaj na ścianie.
1: Idę oglądać.
0: Proszę bardzo. Różne wybijaki, właśnie gwiazdki, kropki. O. Momencik.
1: To nie tak łatwo wydostać.
0: Tu jest taka łezka, taka jakby literka C.
1: Mhm. I to też kowal sobie sam tworzy.
0: Tak. To jest wszystko zależne, co potrzebujemy zrobić. Taka jedna ciekawostka, która nie jest łatwa do zrozumienia przez niekowali, to taką wskazówkę mi dał dziadek, jak byłem jeszcze bardzo, bardzo mały. Mówił tak, słuchaj chłopce, zanim włożysz żelazo do ognia, to musisz wiedzieć, co z niego będzie. I teraz ma pani tutaj zestaw takich wybijaczków. Najpierw trzeba było sobie przygotować jak najbliżej kowadła na pod orędziu, czyli pod ręką, ponieważ jak samo przysłowie mówi, nie tylko kowalskie, kuj żelazo póki gorące.
1: I to
0: dotyczy, nie tylko dotyczy kowala, tylko różnych zdarzeń życiowych, że trzeba podjąć szybko decyzję. No więc jak my mamy już żelazo zagrzane, dajemy go na kowadło i nie mamy tego narzędzia, to stal stygnie. I nie zrobimy nic, więc z powrotem do ognia. I tak możemy w kółko. Także tak to wygląda, że to, co potrzebujemy, ma być zanim włożymy żelazo do ognia.
1: Ile trwa, no właśnie, taka obróbka? To zależy, podejrzewam, od gabarytów obiektu, ale no właśnie, ile jest czasu, żeby obrobić daną rzecz?
0: Jednorazowo tyle, dopóki żelazo nie wystygnie i dajemy go z powrotem do ognia. I w zależności od tego, co ma z tego detalu, z tego żelaza być wykonane, to są bardziej i mniej pracochłonne, więc będzie mniej etapów, mniej zagrzewania. Jak to będzie na przykład literka S, to jestem to w stanie zrobić przy jednym zagrzaniu. Na przykład, jeżeli ona będzie mała, a jak będzie większa, to trzeba grzać na dłuższej długości materiału, prawda? No, ale jak mówiłem, to przysłowie kuj żelazo póki gorące, to się kuje po prostu no, bardzo szybko. Tutaj nie ma miar, nie ma jakiegoś tam myślenia, zastanawiania się. Nie, tutaj się robi. A myśli się przed robotą.
1: Ale to też, to co pan teraz opowiada, to też jakby tłumaczy to, że nawet we współczesnych, powiedzmy, bramach, jeśli to była ręczna robota, to jeden kwiatek będzie nieco inny od drugiego. Nigdy nie odtworzy się w 100%, jeśli to jest ręczna praca.
0: Nie, nie ma takiej możliwości. Praca ręczna właśnie tym się różni od matrycowej, że nawet kowal nie zrobi takiego samego elementu, detalu. Chyba że posługuje się jakimiś przyrządami, które dają idealnie jednakowy wymiar. Natomiast jeżeli to robi ręcznie, to nie. I to jest ten urok.
1: No właśnie, tylko trzeba potrafić go dostrzec i docenić.
0: Tak. Mało ludzi w ogóle rozgranicza element kuty od matrycowego. Ktoś mi mówi, że ma kutą bramę, akurat znam tego człowieka i ja się nie odzywam, nic nie będę
1: wyprowadzał z błędu.
0: Tak, masz kutą bramę. No ale to świadczy o tym, że ludzie po prostu no nie znają się, no co tu mówić. Natomiast jest gro ludzi, którzy chcą mieć ręczną robotę, niepowtarzalną i na tym to polega.
1: Tutaj mamy cały zestaw tych pańskich narzędzi. Coś, co nazwałabym dłutem. Wspomniał pan o tych małych wybijakach. Tutaj młotki. Szczypce, no to szczypce, tak się kleszcze, to nazywa?
0: Kleszcze. Tak, to są kleszcze. Jak wspominałem o młotkach różnych, to kleszcze również są robione przez kowala.
1: Tu widzę jakieś chyba inicjały nawet.
0: Tak, tak. Kowal sobie robił taką na przykład literkę W, K, P, różnie. Albo na przykład zestaw gwiazdek, czy jedna gwiazdka, że to jest jego. Sygnował sobie o. No, natomiast ja miałem zestaw kowalski polowy, wojskowy. Okazyjnie kupiłem i ani jedne kleszcze się nie nadawały do roboty. Kleszcze muszą być wykonywane ze sprężystego metalu odpowiedniego, który się nie zgina. Czyli materiał plus robocizna, kształt szczypcy musi być taki, jak kowal potrzebuje. I do różnych elementów kutych są różne kleszcze. Na przykład do okrągłych, kwadratowych i tym podobne.
1: Żeby to po prostu się trzymało w uścisku.
0: Tak, i na przykład mamy jakiś ciężki, duży detal do okucia, to mamy kleszcze, które mają nawet 70 cm długości, jak pani tutaj zauważyła. Także są kleszcze do ciężkich elementów i do lżejszych.
1: O ile te elementy typu właśnie dłuto, młoty i młotki i same kleszcze, to jest, powiedzmy, mniej lub bardziej znany element, taki rzemieślniczy. Ale proszę wyjaśnić, co to tam jest na ścianie. No bo trudno w ogóle to do czegoś zakwalifikować, bo to

0: nie wiadomo, co to przypomina. Podejrzewam, że to jest też coś do unieruchomienia elementu, który obrabiamy. Tak, dedukcja.
1: No, akurat nie.
0: Cóż to jest?
1: Unieruchomiony element to jest w imadle tutaj Kowalskim, a to są gwintowniki nastawne. Czyli to, jak kowal nawet nie ma takiego przekroju prętu, potrzebuje mniejszy, to zmniejsza, kując średnicę prętu do takiej, jaką potrzebuje, a następnie wykonuje gwint na tym pręcie, robiąc normalnie śrubę.
0: Czyli obróbka skrawaniem.
1: Obróbka skrawaniem ręczną. Są to gwintowniki, tego już kowal nie robił, ale do tego wrócimy. To są gwintowniki wykonane właśnie w zakładach metalurgicznych, narzędziowych. Są to gwintowniki również przedwojenne. Jest to cały zestaw 2, 4, 6, 8, 10, 11 gwintowników. I są to inne gwinty, skoki gwintów niż teraz są. To jest normalnie śruba.
0: Czyli obróbka skrawaniem.
1: Obróbka skrawaniem ręczną. Są to gwintowniki, tego już kowal nie robił, ale do tego wrócimy. To są gwintowniki wykonane właśnie w zakładach metalurgicznych, narzędziowych. Są to gwintowniki również przedwojenne. Jest to cały zestaw 2, 4, 6, 8, 10, 11 gwintowników. I są to inne gwinty, skoki gwintów niż teraz są.

0: Tutaj obok pani ma jeszcze taką ciekawe narzędzia. Są to...
1: Wiertła?
0: Nie, to może inaczej. Są to wiertła, ale do drewna. Czyli nie wiercili, bardziej nie tyle do wiercenia, jak do rozwiercania. Czyli ma pani jakiś otwór, to są konkretnie rozwiertaki do, przeważnie do kół drewnianych. Czyli koło wykonywał drewniane do wozu, tak zwany kołodziej, tak samo rzemieślnik. I w głowicy, w środku koła, tam gdzie umiejscowiona jest oś, tam się nabijało tak zwaną buksę. Jest to strążkowy element wykonywany przez kowala. I teraz, żeby dopasować do koła tą buksę, to kowal musiał tymi rozwiertakami rozwiercić tak, żeby ta buksa sobie weszła. A do tej buksy wchodziła właśnie oś. Czyli jeżeli chodzi o koło drewniane do wozu, do bryczek, to kowala tematem było okucie zewnętrzne, czyli rafy na koło, okucie w środku głowicy czterema opaskami metalowymi i nabicie buksy.
1: Podejrzewam, że my byśmy tu mogli sobie jeszcze tak rozmawiać i rozmawiać, bo to kawał naprawdę historii kryje się w tych kilku... pewnie na 100 metrach kwadratowych w tym warsztacie. No ale proszę powiedzieć, zaglądają tutaj do pana współcześnie? No bo pan tutaj już jakby nie wykonuje pracy kowala, choć na co dzień się wciąż pan tym zajmuje.
0: Tak, to jest bardzo fajna współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, z panią dyrektor, panią Grażyną. Jest to pilotowane w gminie bardzo prężnie. Współpraca jest w ten sposób, że są jakieś uroczystości, to nie tylko do starej chałupy, która jest kolebką najlepsza, jeżeli chodzi o te dawne budowle i tak dalej. Również tutaj są kierowani poprzez GOK, poprzez szyld. Jest podany w internecie numer telefonu do mnie, że to nie jestem na cały czas. Można się telefonicznie umówić i do zwiedzania kuźni. Pojedyncze osoby, mogą to być grupy i tak dalej. Były dni milówki, byli turyści, były warsztaty z urzędu gminy, czyli z GOK-u. Dzieciaki były bardzo fajnie, nawet sobie same kuły. Tak, no, także jest to promowane i zaglądają ludzie.
1: Cieszy pana opowiadanie o tej historii, która jest też częścią pana rodziny?
0: Tak, oczywiście. No, to jest w sercu wszystko. Dzieciaki mnie cieszą. Mam taką jedną legendę o tym, jak powstała, skąd się wziął symbol szczęścia Podkowa. No to, i tam jest w tej historii diabeł. Także posłuch jest niesamowity. No a w zeszłym roku było jednorazowo 40 dzieci, 3 panie, opiekunki.
1: Tu u pana.
0: Tak, i one potem po tym wszystkim, one były zaszokowane. Co pan takiego zrobił, że one są cicho?
1: Opowiadał z pasją.
0: Gdyby nie wiedziała, to on albo są chore, albo coś im się stało. Takie było zainteresowanie, że a już potem jak kuły sobie same, to z Mazowsza gdzieś byli. No to już była frajda niesamowita. Także to mnie szczególnie cieszy. No z dorosłymi osobami to się bardziej poważnie rozmawia.
1: Panie Pawle, co te dzieciaki kuły same?
0: No do ognia taki, wiadomo, że mały pręcik, i 6 mm i 8, no, rozgrzewałem i sobie kuły. Pokazywałem jak, z początku, no także kolejka była. Też kuliśmy takie kwiatuszki małe, pamiątkowe dostawały dzieci. No także było bardzo wesoło.
1: Czyli ten piec, który dzisiaj no, nie jest rozgrzany, ale zdarza się, że po prostu pan tutaj rozpala.
0: Nie, ja sobie takie drobne roboty, które potrzebuję, nie wymagają jazdy do warsztatu, ja sobie to robię. Dzieciaki są, to piec się rozgrzewa, pali się w piecu, załatwiam, przykro stwierdzić, ale załatwiam konia. Kiedyś to na podwórku było 10-11 koni do kucia w ciągu całego dnia. Teraz tych koników nie ma i widzą też, jak wygląda podkuwanie konia, mogą sobie siąść na konia, zdjęcia porobić, tym podobne. Także mają frajdę.
1: No niesamowite. Kto by pomyślał, że no właśnie w jednej z tych uliczek, w jednym z podwórek kryje się tyle historii tutaj, przy tej głównej drodze przecież, przez Milówkę.
0: Tak, kryje się mnóstwo. Fajnie o tym gadać. Natomiast w dawnych czasach, nie wiem czy pani wie, kuźnie były budowane na skraju wsi.
1: Dlaczego?
0: Pepoż. Był problem, że kuźnia to ogień, a domki były drewniane, więc zagrożenie pożarowe było bardzo wielkie i kowal musiał budować kuźnię sobie na obrzeżach wsi.
1: No właśnie, bo to tak, no, trzeba przyznać, pięknie, ale okopcone tutaj u pana.
0: No trudno, żeby nie było. Mogę pani za chwilę rozpalić ogień.

0: No, ale kuźnie przeważnie były drewniane. Ja tutaj wspomniałem o tej części kamiennej, że z kamienia na glinie, więc kuźnie najczęściej były drewniane albo z cegły. Budulc takie jak kamień, no zależy w jakich rejonach Polski, ale tu chodziło nie tyle o kamień, jak o wykonawców, których nie było. A cieśli do drewna zawsze było masa. No, murarz cegłą wymurował, ale już kamień obrobić i wymurować z tego na glinie, nie na piasku, cemencie, no to majstersztyk. Ja sam się dziwię, że to stoi bez remontu.
1: A muszę zapytać o współczesność jeszcze, no bo pan w zupełnie innym miejscu prowadzi po prostu swoją działalność i wiem, że przynajmniej kilku jest tutaj w rejonie kowali. Tylko, no właśnie, pytanie, czy wytwórców, czy prawdziwych kowali?
0: To znaczy, no, tak trzeba to wiedzieć, że to są moi znajomi, ale oni, no nazywa to się kuźnia, natomiast nie podkuwają koni, nie robią w ogniu. To jest po prostu wykonywanie z gotowych elementów, ogrodzeń, przeróżnych, balkonowych barier i tak dalej. No, natomiast takie typowo tradycyjne kowalstwo, po tym się już nie bawią. I też z racji finansowych, bo tam się więcej zarabia, jeżeli chodzi o takie z gotowych elementów, a po drugie to trzeba to umieć. Trzeba to umieć. Ładnie wygląda jak jazda na koniu, jak się ogląda western, to jest proste. Jak się na konia siądzie, to już jest... No. Tak samo jest z kuźnią, kowalkuje, no to się super patrzy. No to się samo robi wręcz. A jak się stanie za kowadłem, to się zaczynają schody.
1: Proszę jeszcze na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć, w jaki sposób można tu właśnie do pana się dostać, jak umówić się na takie spotkanie, bo tak naprawdę ta opowieść mogłaby jeszcze przecież trwać, a jednak czas antenowy nas goni.
0: Ja jestem za tym, jestem bardzo... Na konia siądzie, to już jest... No. Tak samo jest z kuźnią, kowalkuje, no to się super patrzy. No to się samo robi wręcz. A jak się stanie za kowadłem, to się zaczynają schody.
1: Proszę jeszcze na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć, w jaki sposób można tu właśnie do pana się dostać, jak umówić się na takie spotkanie, bo tak naprawdę ta opowieść mogłaby jeszcze przecież trwać, a jednak czas antenowy nas goni.
0: Ja jestem za tym, jestem bardzo

0: Natomiast no tych koników już nie ma niestety, nie ma, a konie mają urok niesamowity, no zresztą nie bez przyczyny malarze ich malują.
1: Tęskni pan trochę za takimi czasami, no których też pan trochę doświadczył, a trochę pewnie z przekazów rodzinnych o nich słyszał, pewnie zachowały się u pana jakieś zdjęcia.
0: Ja pani powiem, nie no, zdjęć mam masę, dokumentów, jeszcze niemieckich dokumentów. No więc nie tylko, że z opowiadań, bo z opowiadań mnóstwo, natomiast sam przeżyłem. Bo nie ukrywając, już tych wiosenek troszkę jest. Pamiętam lata, no, od roku 70. To tak dobrze pamiętam tutaj Kuźnie. Nawet się nie ubierałem, pamiętam, w domu, tylko w piżamce do dziadka, do Kuźni. Tam jest taki stołeczek teraz dla dzieciaków. Natomiast na piecu, o, to jest stołeczek na piecu. Nie mamy kamery. Ja tam zawsze siadywałem z kolegą, żeśmy się zakładali, kto pierwszy będzie u dziadka w Kuźni. On tu mieszkał po drugiej stronie drogi. No to tu już się działo życie, tu już tętniło wszystko, tu już ludzie byli, kręcili się i tamte czasy, wiadomo, że no, postęp jest cudowny, natomiast klimat tamtych czasów to bardzo bym sobie życzył, żeby wrócił. Byli inni ludzie, domu się nie zamykało, jak ktoś nie przyniósł, to nie ukradł. No takie podstawowe rzeczy, no to było inne życie, inne. Po drugie, nie przeszło się przez ulicę, żeby się nie powiedziało dzień dobry, cześć. To wychodziło wszystko z domu, było swojsko. No, czasy się zmieniły na lepsze, a z jednej strony no trochę, że troszkę inne, inni ludzie są, inne pokolenia.
1: Bardzo panu dziękuję za tę gościnę w tej zabytkowej kuźni. No i jeśli pan pozwoli, ja sobie jeszcze tutaj trochę pogrzebię w tych pięknych podkowach.
0: Ja wracam do roboty. A, z takich legend, częściowych legend, częściowo prawda, ponieważ ten człowiek żył i został potem kardynałem. Rzecz się dzieje w czasach gdzieś tysięcznych, 1200, kiedy do Kowala w Londynie, miał na imię Distan, był mnichem, zachodzi jakiś gospodarz z koniem. No i Kowalu, okuj mi konia. A Kowal mówi, że nie ma problemu, okuje mu konia, ale jak się ten gospodarz zbliżył, Kowal wyczuł siarkę. Oho, moce piekielne odwiedziły kuźnię. No pięknie, jak chwycił szatana za szmaty. Miał taki bardzo duży hak wbity w belkę w kuźni. Zawiesił go tam, ty szatanie, przyszedłeś mnie kusić. I momentalnie żelazo do ognia, teraz cię będę przypalał, będziesz miał ognie piekielne. Na to diabeł. Cały w szoku. Kowalu, nie rób mi tego, nie rób. Ja spełnię twoje wszystkie życzenia, tylko mi tego nie rób. I okuj mi tego konia. No to dobra, mówi Distan. Jak tak, to tak. Myśli. I mówi tak. Słuchaj, szatanie, widzisz tą podkowę? Tak. Gdziekolwiek ta podkowa będzie wisiała nad drzwiami, twoje moce tam nie wejdą. Tam będzie szczęście i radość. I od tamtej pory wszyscy ludzie wieszają nad swoimi domostwami, nad drzwiami podkowę, żeby mieć szczęście. Natomiast podkowa ma 3 układy wieszania. Nie wiem, czy wiecie. Jeden układ to będzie tymi końcówkami podkowy, piętkami do góry. Symbolizuje to według różnych źródeł siłę, władzę, moce. W tamtych czasach jeszcze były wierzenia inne. Czyli wszystko to, co niesie władza i wielkość. Wyglądem też przypominają rogi, ponieważ ta podkowa jest od góry otwarta. Do dzisiaj różne plemiona właśnie mają maski z takimi rogami. Natomiast podkowa odwrotnie, czyli szpicem do przodu, przodem podkówki do przodu, a piętkami w dół, oznacza z chrześcijaństwa aureole. Czyli symbol świętości. I jeszcze jeden układ jest podkowy na poziomo w kształcie litery C, czyli inicjały Chrystusa. I tak wygląda temat podkowy. I jeszcze drugi taki jest króciutko, że jak się znajdzie na drodze podkowę, jak koń zgubi, to się ma szczęście.
1: O, to takiego szczęścia to chyba współcześnie trzeba długo szukać.
0: U mnie w kuźni można znaleźć. Ja pani tam podrzucę koło samochodu. To zbieramy różne elementy. Czego pani szuka? Ja może pomogę.
1: No, patrzę, co pan tu jeszcze ma. Widzę, że tu nawet widły.
0: Tak, widły są. następnych.
1: Pobycia.

tutaj są też same okucia do wozów, już nie takie, jakby to powiedzieć, ozdobne. Tutaj są ozdobne, o. Mhm. Widzi pani. No, te eksponaty są po prostu do wyczyszczenia, ale ja je

0: Także to wszystko jest w oryginalnym, starym stanie.
1: Piękne.
0: To znaczy, no ja mam takie jeszcze eksponaty inne, może pani zobaczy. Ja je wystawiam, ponieważ dobrze jak zobaczy to światło dzienne. Są to takie przedmioty jak moździerze, czyli gospodyni domowa w tamtych czasach. Moździerze żeliwne, moździerze z mosiądzu.
1: I to też robota kowala?
0: Nie. To nie jest robota kowala, ale że my, ja tak mówię, mam w posiadaniu, więc to wykładam, żeby sobie zobaczyli, że tak kiedyś o żelazka stare. Tak
1: z się, duszą.
0: Z duszą albo na węgiel. Tak się prasowało. Garki gliniane. No to tylko były na mleko garki gliniane. Służyły bardzo dobrze i z tego smakowało mleko. No tutaj pani jeszcze ma tak zwane żarna. Są to dwa elementy kamienne, gniazdo i ten obrotowy kamień z góry. Notabene za to szło się do Oświęcimia w czasie okupacji. Tak. Żarna, radio na przykład zabicie świni, krowy i tak dalej. No, mam tutaj kolekcję tych żaren, jest ich 25 aż.
1: Kawał historii.
0: Tak, to jest też kawał historii. Tutaj mamy chomąt na woła. Czym się różni? Jest dzielony, jego się otwiera, żeby założyć poza rogami na woła. No. Koń z racji, że nie ma rogów, także ma zamknięty chomąt.
1: Drodzy słuchacze, zajrzyjcie tutaj koniecznie, bo zdecydowanie warto.
2: SK Południe.
3: A już teraz w magazynie nasze cykliczne spotkanie z lokalną historią.
1: Kolejne nasze radiowe spotkanie z lokalną historią. I tak się złożyło, że w zasadzie kończymy ten sezon naszych opowieści o żywcu, o historii żywieckich rodów, o współczesności żywca, o tej historii nieco dawniejszej, no i o tych początkach. I paradoksalnie, kończąc nasze spotkania przed wakacjami, wrócimy niemalże do korzeni, bo no właśnie, zapytam panią o początki żywca, a jak początki żywca, to podejrzewam, kolejny raz będziemy wspierać się z zacnym kronikarzem Andrzejem Komonieckim.
4: Tak, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, bez Andrzeja Komonieckiego ani rusz, chociaż wiele razy państwu mówiłam, że czasami jakieś informacje nie pokrywały się z późniejszym stanem badań, bo to jest normalna rzecz. Czasami może nie, że Jędrzej się pomylił, ale może inaczej zinterpretował coś, albo my już na podstawie późniejszych badań z wieku XIX i XX wiemy także o wiele więcej o danym obiekcie przede wszystkim, bo to chodzi o głównie historię budynków architektonicznych i świeckich, i kościelnych. Natomiast mamy oczywiście otworzony dziejopis i powiem państwu to, co jest takie bardzo patriotyczne, ale bardzo wzruszające. Pierwsza przedmowa Jędrzeja do miasta Żywca jako ojczyzny swojej. I powiem państwu pierwsze zdanie, bo no, oczywiście ta przedmowa jest bardzo długa. Ojczyzna nic inszego nie jest tylko miejsce ojczyste, gdzie ojciec zostawał, na którym synów i córki narodził i zaiście im wychowanie dał. Jędrzej Komonicki bardzo często posługuje się i nazywa swój Żywiec małą ojczyzną. I to słowo jest wymienne. Żywiec równa się ojczyzna równa się żywiec. Natomiast wiadomo, że tutaj moglibyśmy właściwie, pani redaktor, czytać rok po roku. Jestem ciekawa, ile na głos czytanie zabrałoby nam całego Jędrzeja Komonieckiego. Musimy zrobić kiedyś taki event. Ale tu ustaliłyśmy, że ten pierwszy wpis, oczywiście wpis, który musiał być sporządzony na podstawie dawnych notatek, i ten właściwy dziejopis otwiera się nawet nie datą, tylko wiekiem, wiek XIV. I posłuchajcie państwo tutaj całe, to właściwie dwa zdania chyba, ale taki większy akapit. To miejsce, na którym miasto Żywiec z gruntami zasiadło, na onczas lasem bukowym było, na którym się obficie bukwie rodziło, gdzie okoliczni mieszkańcy, osobliwie Ślązacy niemieckiego języka będąc, gdyż tu oświęcimskie księstwo śląskiem nazywano dlatego, że się tu ludzie z różnych miejsc schodzili, to jest z Polski, Moraw, Czech, zleźli albo ześli się, jakoby Śląsko uczynili. Stada świni swoich pasali, zowiąc ten las z niemiecka Zajbus, to jest świni las,

0: albo świniopas, którego jeszcze języka dotychczas Niemcy wszyscy używają i miasto Żywiec Zajbus nazywają. Albowiem z tego świni pasienia, tego miasta osada się stąd stała, gdy wypleniwszy miejsce, gdzie stary Żywiec stoi, siedliska swoje tylko na lato samo, a zwłaszcza pod jesień, dla skłonienia się od deszczów i zawierania na noc świni zasadzili, gdzie ich co rok stada wielkie zganiali paśni. I stąd, ulubiwszy sobie miejsce, w mieszkanie się ludzie to miejsce obróciło i od obfitości żywienia świni i rozlicznych z tych górach rzeczy i pożywienia, zasiadwszy kilka chałup żywcem nazwano.
1: No, pani Doroto, tu kolejny raz zaskoczył mnie Jędrzej Komuniecki. No bo właściwie Żywiec dzisiaj automatycznie kojarzy nam się z herbem, czyli z tym żubrem. A tutaj prahistoria, można powiedzieć, Żywca, tej osady XIV-wiecznej, no i świnie.
0: I świnie, dokładnie. Proszę Państwa, młode pokolenie może tak nie kojarzy. Żywiec to jest inaczej nie Rogocisna. Jeżeli ktoś słucha te gospodarczo-rolnicze programy, to wie, że dzisiaj sprzedaż Żywca taka i taka. Żywiec, czyli nie Rogocisna, czyli dzikie świnie. I sami Państwo usłyszeliście, ile tych dzikich świń było. Natomiast odpowiadając Pani redaktor na to pytanie z herbem i żubrem, to czasy ciut późniejsze, to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ ten herb został dany nam dopiero po 1500 roku i to jest ważne, że w herbie miasta znalazł się żubr, głowa żubra, no i oczywiście orzełek bez korony, bo książęcy, a nie królewski. No i to był ten podarunek naszych mieszczan, którzy polowali w okolicach Żywca i podobno spotkali żubra, który dał się żywcem po

0: do księcia. No i pytanie księcia, czy mamy herb? Nie mamy tego herbu. I w herbie naszego miasta no, nie znalazła się świnia, chociaż ten okoliczny wieprz też na pewno skorelowany jest z tą ilością świń na całym terenie. I proszę Państwa, a propos tego herbu może jeszcze dołóżmy informację, a że najbardziej to świni pasienie było koło Święta Wszystkich Świętych, kościół na pamiątkę tego Wszystkich Świętych zbudowali, to też ważna informacja, do tego zaraz wrócimy, która potem mała osada za przywilejem i prawem księcia oświęcimskiego miasteczkiem się stała. I pieczęć, gdy mu nowi mieszczanie żubra na międzybrodziu ułapiwszy, jako panu swemu darowali za tą żubrzą głowę, a na niej lotniego orła za herb miasteczku żywcowi w potomnym czas otrzymali. Więc historia znakomita, trudne słowa i trudna składnia, jak Państwo widzicie. Historia herbu jeszcze tam wybrzmiewa w różnych wierszach, w innych częściach dziejopisu, ale takie były początki, czyli świnie, zajbusz, świni las, stary żywiec, kościół Wszystkich Świętych na pamiątkę pasienia świń, najbardziej, bo to taki przymiotnik tutaj daje, no i herb miasta Żywca, który nie zmienił się do dnia dzisiejszego.
1: Pani Doroto, my jeszcze dzisiaj oczywiście rozmawiać będziemy o historii Żywca, ale ten pomysł z czytaniem fragmentów Komonieckiego naprawdę zaczyna chodzić mi po głowie, bo tu co akapit to naprawdę pretekst do rozmowy, do rozwikłania kolejnych zagadek, które nam kronikarz zostawia.
0: Tak, jak najbardziej. I to czytanie może być pretekstem, żeby nawet zgromadzić naukowców różnych dziedzin i rozmawiać o rzeczach społecznych, o rzeczach towarzyskich, o modzie, o historii oczywiście, o religii. Więc tak jak Państwo wiecie, bo przecież to nie pierwszy cytat, który słyszycie na antenie Andrzeja Komonieckiego, naprawdę, na szczęście zdania są obfite. I czasami jedno, dwa zdania to jest pół strony, no i wychodzi z tego niesamowita historia, którą też trzeba interpretować i trzeba także tłumaczyć, bo ten język jest jednak troszeczkę taki ciężki i trudny.
1: Pani Doroto, no to dajmy na moment spokój naszemu kronikarzowi, o ile tak się da, ale no właśnie, prócz tych początków, tego założenia, można powiedzieć, Żywca, to co my właściwie wiemy o historii tego miasta? Minęło przecież 750 lat, no taki jubileusz miasto obchodziło.
0: Proszę Państwa, my musimy z tego zrobić w ogóle też taką kwintesencję, jakąś taką pigułkę historyczną. I te najważniejsze dane, wiadomo, że miasto Żywiec ponad 750 lat temu zostało założone na terenach obecnego Jeziora Żywieckiego, czyli ten słynny Stary Żywiec. Dlaczego się przenieśli mieszkańcy po 1500 roku? Ponieważ te tereny były bardzo często zalewane i to nawet tam wybrzmiało już w tym pierwszym tekście. Tereny były niżej położone niż obecny rynek i miasto, natomiast to nie było tak, że przeniesiono się od razu na rynek, tylko pierwsze była Rudza, a potem po 1500 roku osadziliśmy się w miejscu obecnego rynku. Natomiast pamiętajmy także, my nie mamy dokładnej daty, ponieważ akt lokacyjny został ukradziony, wtedy się handlowało aktami i można było no, zyskać bardzo duże sumy, stąd zniknął ten nasz akt. Jaka to jest przegroda czasowa, że tak powiem? 1290-1310. Byliśmy już miastem na terenach obecnego Jeziora Żywieckiego, czyli Starego Żywca. Potem się przenosimy. Po 1500 roku już na stałe serce miasta zostało położone tu, gdzie dziś. No i proszę Państwa, nie można nie powiedzieć o zabytkach. Najstarsze kościoły, to wiadomo, kościół w Starym Żywcu. Drewniany, który spłonął w czasie II wojny światowej. Kościół na Rudzy. Średniowieczny, najstarszy na Żywiecczyźnie dzisiaj, też był takim zapleczem jakby drugiej lokalizacji miasta. No i w końcu nasza fara, konkatedra, która kiedyś, pamiętajmy, była fundacją prywatną Komorowski. Piotr, który przyjechał, wybudował sobie ten kościół, no i jego następcy cały czas rozbudowywali tą wspaniałą świątynię.

kościoły mamy tutaj te najbliższe, bym powiedziała, wymienione. Wiadomo, że mamy i Przemienienie Pańskie, i Świętego Marka, no i kolejne parafie. My jesteśmy jakby na razie w samym Żywcu. Nie możemy pominąć historii Starego Zamku, prawda? Połowa XV stulecia, buduje się tutaj wieżę rycerską, prawdopodobnie jest to Mikołaj Strzała herbu Kotwicz i kolejni właściciele, skrzyńscy, komorowscy, oczywiście Wazowie, Wielopolscy i Habsburgowie rozbudowywują ten kompleks. I popatrzcie Państwo, no jest to powiedzenie, cudze chwalicie, swojego nie znacie, jaki my mamy i turyści tak chwalą tą lokalizację i położenie, że my możemy sobie taki spacer zrobić, nie mówię o browarze, bo tam już trzeba dojechać, to

0: Komorowscy, oczywiście Wazowie, Wielopolscy i Habsburgowie rozbudowywują ten kompleks. I popatrzcie Państwo, no jest to powiedzenie, cudze chwalicie, swojego nie znacie, jaki my mamy i turyści tak chwalą tą lokalizację i położenie, że my możemy sobie taki spacer zrobić, nie mówię o browarze, bo tam już trzeba dojechać, to tak powiem na rynku, wchodzimy do fary, przechodzimy do muzeum, zwiedzamy muzeum, robimy sobie spacer po parku i wracamy na ten rynek. I to jest taka pętla, no oczywiście można chodzić pół dnia albo i cały dzień, natomiast nigdzie nie musimy wyjeżdżać, dochodzić jakby dalej, żeby całą historię poznać właśnie w trakcie tego spaceru.
1: Pani Zoroto, no ale też będąc w Żywcu, czy jako turysta, czy nawet ktoś po prostu, kto wpada do Żywca, choćby jako... Ale będąc w Żywcu, no nie sposób nie zapytać o Pałac Habsburgów, czyli ten, można powiedzieć, nieco młodszy budynek w samym parku.
0: Tak, Pałac Habsburgów to jest ta ostatnia perła architektoniczna, którą naprawdę warto dzisiaj obejrzeć z zewnątrz. Ostatnie mieszkanie naszych żywieckich polskich Habsburgów. No wspaniałe, trójskrzydłowe i te elewacje, myśmy nieraz mówiły o zmianach architektonicznych. Pamiętajcie Państwo, że powstaje to na bazie barokowych oficyn, a dziadek naszej księżnej dopiero zrobił z tego właśnie taki, a nie inny arcyksiążęcy dwór. Nie możemy zapomnieć też o parku, że ten cały kompleks jakby jest na terenie zabytkowego parku i Habsburgowie, którzy tu przybyli w XIX stuleciu, już są właścicielami zabytkowego parku, który oczywiście odnotowuje w swojej kronice rok 1712 powstaje ten barokowy, no bardzo piękny ogród włoski. No i tutaj ten spacer jest obowiązkowy, powiedziałabym, bo to i przestrzeń zielona, przestrzeń zabytkowa, no i ten stary zamek i Pałac Habsburgów jest bardzo ważny. Przy czym my jesteśmy w mieście, prawda? Spacerując po parku, no nie do końca.
1: No właśnie, bo tutaj w Żywcu trochę te granice i mentalne, i historyczne, no nijak się mają do obecnych granic miasta.
0: Pamiętam, jak przyszłam do pracy w ubiegłym wieku i zaczynałam rozmowy z naszymi putoszami, sami kłócili się między sobą, która rudza jest ważniejsza, czy ta z ulicy 3 Maja, czy ta z ulicy Świętokrzyskiej, bo mówiło się wtedy na te ulice Rudza 1 i Rudza 2 i nie doszliśmy do porozumienia, absolutnie żadnego. To było doskonałe doświadczenie, ale Rudza, proszę Państwa, to jest Rudza, prawda? Czyli te tereny wokół Kościółka Świętego Krzyża. No tutaj nie zawsze mamy jasność, wszystkie te informacje mamy w dziejopisie Andrzeja Komonieckiego. Tereny Żywca przed wojną to na pewno Rudza, to na pewno Rynek, to ulica Kościuszki, ale proszę Państwa, nie w całości, bo Kościuszki od jakby strony parku, czyli lewa strona, to już jest Iser. My tu, siedząc z panią redaktor, jesteśmy na wsi przedwojennej, jesteśmy na Ispie. Potem Zabłocie, czyli tereny po drugiej stronie mostu Jukacy. No i ta sytuacja naprawdę się komplikuje. Mamy Iser, mamy Sporyż, dzisiaj mamy Kocurów, Poszczanice, prawda, Oczków. To są tereny administracyjne miasta Żywca. No myślę, że dla starych mieszkańców świętej pamięci to chyba nie do przełknięcia, bo był problem z Zabłociem, ze Sporyżem, z Ispem. Natomiast gdybyśmy mieli wyhaczyć ten rdzenny Żywiec, proszę Państwa, to jest tak, Rynek, chociaż były też animozje, rynkowianie, rudzanie, przepraszam, jeszcze zapomniałam o Wyszemieściu. Tylko to Wyszemieście jest XVII-wieczne i Nowy Świat XVII-wieczny, czy ta krótka ulica Kraszewskiego. To była taka poszerzanie infrastruktury przez królewską rodzinę Wazów. No i teraz jeszcze wróćmy do tego Żywca. Rynek, Wyszemieście, jedna ulica. Przechodzimy ulicą Kościuszki na Rudze, no i już Kościuszki tutaj bliżej mostu, po lewej stronie jesteśmy na wsi, jesteśmy na Ispie. To jest zabawa. To jest zabawa. Ja zawsze naszym mieszkańcom, czy rozmawiam z naszymi seniorami, próbujemy te granice ustalić i jest moim marzeniem zrobić nawet nie mentalną mapę, mapą, które się wyda i pokażemy Państwu, gdzie te tereny, no mentalne, bo nie administracyjnie do końca, są w bardzo konkretnych ulicach. No i ale to jest, myślę, że taki kalejdoskop żywiecki i to jest taka nasza specyfika.
1: Pani Doroto, ale nieraz jak na przykład oprowadza się swoich znajomych po Żywcu, no to trudno uniknąć tych terminów, które też no, na stałe wpisały się przecież terminologię żywiecką, czyli siutrosz i putosz.
0: I przystać, pani redaktor, putosz. Z dziada, pradziada, mieszkaniec Żywca. Do dzisiaj interpretujemy to słowo, proszę państwa, bo na pewno putosz od puty, bardzo dumny. Z plusami i minusami, ale w to nie

0: będę wchodzić. Putek, czyli mentor rzemieślniczy, który wprowadza młodszego rzemieślnika od ucznia przez czeladnika do mistrza w swoją bardzo konkretną profesję. Putek, czyli chrzestny. No, w Żywcu to było wiadomo, że żenili się w bardzo takich bliskich relacjach, no, żeby i majątek był razem, i nieruchomości, więc ten putek chrzestny też bardzo, bardzo taki ciekawy termin, znany w Galicji. I to byli ludzie urodzeni na rynku, na Rudzy, na Wyższym Mieściu, tutaj na ulicy Kościuszki, w Starym Żywcu też oczywiście. Potem mamy przystacy, czyli każdy, kto żenił się w putoszowską rodzinę, był przystacem, no nie miał łatwo, proszę Państwa, nie wchodzimy dzisiaj w ten temat. No i mamy słynnych siutroży, czyli zabłocan. Mówiło się i siutroże, i zabłocany, czyli ludzie, którzy mieszkają od mostu Jukacy dzisiaj, a właściwie od połowy, bo to było kiedyś pytanie do mnie, a gdzież się to zabłocie zaczyna? No proszę Państwa, na środku mostu. Więc właściwie do połowy powinien być mostem Putoszy, od połowy mostem już zabłocan, Jukacy czy siutroży. Natomiast to nazwa siutroż, od siutru, czyli mieszkańcy głównie zajmowali się wydobywaniem żwiru, siutru, soły.
1: Pani Roto, tak jak Pani opowiada trochę o tych granicach, tu granica na moście, tu zabłocie, tu już jednak miasto, tam Isep. To muszę zapytać tak z historycznego i też z perspektywy badaczki tej historii żywieckiej, po co tym ludziom, przodkom mieszkańców Żywca potrzebne były te właśnie takie granice, mapy, takie no, podziały, no nie bójmy się tego słowa.
0: Proszę Państwa, nie było social mediów, przepraszam, że tak mówię. Oni tym żyli, opowiadaniem, tą mapą mentalną. Czy no, nie do końca się lubili jedni z drugimi, prawda, jakieś animozje, ale to jest taki smaczek i specyfika tamtych czasów, na pewno z okresu międzywojennego. Każda dzielnica była wspaniała, miała swoich ludzi, miała swoją historię, ale też była takim kalejdoskopem, gdzie ta historia miasta też może być jakby opowiadana wspólnie. To są takie puzzle, które tworzą całość i myślę, że ta specyfika Putoszy, siutroży, przystacy jest super. To są nasze korzenie i to jest też ta odrębność od innych regionów, od innych miast. No i do tego jakbyśmy dołożyli tą wspaniałą historię dla duszy i dla ciała, tak jak zawsze mówię. Dla ciała to wiadomo, chmielowy napój, wspaniałe pieczywo, wspaniałe pierniki, nie wiem, dzisiejsza współczesna woda pochodząca z Żywca. A dla duszy to no, jak najbardziej tradycja stroju żywieckiego przede wszystkim. No i tradycja dzisiaj miasto Żywiec to i zabłocie, Jukacy. Więc to dziedzictwo, tradycje, mentalna mapa, terminologia. No, powinniśmy być dumni, że nasi przodkowie tyle dla nas pozostawili.
1: Pani Doroto, jeszcze dla takiej historycznej, merytorycznej poprawności tych naszych opowieści muszę zapytać o źródła. Nieoceniony oczywiście Jędrzej Komoniecki, wspominany niedawno przez nas Zdzisław Maria Okuliar, to lata przedwojenne, no ale właśnie te źródła takiej wiedzy o Żywcu, o życiu w dawnym Żywcu, to ktoś jeszcze?
0: Ja, oczywiście Augustyn, Franciszek Augustyn i myślę, że pani redaktor powrócimy w jakichś opowieściach powakacyjnych, żeby przypomnieć postać Franciszka Augustyna. Słynne powiedzenie w Żywce, od kogo ty jesteś, funkcjonuje przecież do dnia dzisiejszego, natomiast on nie posługiwał się też językiem polskim. Myślę, że ta bariera była bardzo, bardzo tutaj ogromna. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że przecież w zbiorach naszego muzeum znajdują się księgi cechowe, które dokumentują obowiązki, życie cechowe naszych przodków. I to są takie pamiętniki urzędowe, co robili, czym się musieli zająć, jaka była ich kariera, ich nazwiska, podpisy, to jest wszystko genialne. Natomiast też myślę, że warto wspomnieć nazwisko pani Zofii Rączki, która po wojnie jako pierwsza spisała tę całą historię na podstawie źródeł i na pewno Państwo kojarzycie jej prace związane z rys historyczny miasta Żywca, opisała też Zabłocie, Sporyż i te publikacje można zakupić przecież w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej. To była taka pierwsza badaczka tutaj nasza, która zebrała te informacje i pokusiła się o takie małe monografie właśnie Żywca Zabłocia.
2: Radio SK. Echo Słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
3: Chrześcijaństwo to sprawa serca. Serce w Biblii nie jest tylko symbolem uczuć. Serce określa nasze zachowania, postawy i motywacje. Jest przestrzenią, w której zapadają duchowe decyzje. Serce człowieka ma swój charakter. Może być wytrwałe, uparte, cierpliwe, kochające, ociężałe czy ospałe. Z serca człowieka wypływają dobre rzeczy lub złe rzeczy, a to, co mówimy, jest tylko pochodną tego, co jest w naszym sercu. To z serca pochodzi skąpstwo lub hojność, kłamstwo lub prawda, a to, co mówimy, jest tylko pochodną tego, co jest w naszym sercu. To z serca pochodzi skąpstwo lub hojność, kłamstwo lub prawda,

0: Nienawiść albo miłość, lęk lub odwaga, wiara lub niewierność. Serce może być rozweselone winem albo napełnione Duchem Świętym. Serce ma swoje urojenia i sny. Może też mieć w sobie słowo Pana. Nosimy w nim pamięć o Bożych dziełach albo zapomnienie, bojaźń Bożą lub bunt wobec Boga. Możemy postępować w szczerości serca jak Dawid albo w buncie jak Saul. Nasze serce może odwrócić się od Boga albo w beznadziejnej sytuacji doznać umocnienia od Pana. Może być podzielone między Boga i rzeczy tego świata. Może być w nim pycha i poleganie na własnej sile albo cierpliwe czekanie na Boże działanie. Bóg może poruszyć czyjeś serce, zwrócić je w kierunku nawrócenia i pełnienia Jego woli. My też możemy poruszyć swoje serce, skłonić je do dziękczynienia, uwielbienia, chwały i pełnienia Bożej woli. Dlatego Biblia mówi metaforycznie o obrzezaniu serca. Oznacza to całkowite poddanie się Bogu i przyjęcie Jego sprawiedliwości w miejsce własnej grzeszności i nieprawości. Zbawienie to sprawa serca. Nie przyjmujemy zbawienia przez wiedzę ani przez obrzędy, ale sercem. Serce to kluczowa sprawa. W Księdze Przysłów czytamy: zaufaj Panu z całego swojego serca.
1: Witam Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii do szkoły musiał chodzić boso, ponieważ jego rodziny nie było.

0: punkcie tego, żeby być bogatym. Chciwość kosztowała go jednak więcej niż był w stanie zapłacić, a dług ten zniknął dopiero, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
1: Mieszkaliśmy w stanie Georgia. Tata był biednym farmerem. W sobotnie wieczory zawsze zabierał mnie ze sobą na bilard. Z kolei mama prowadziła mnie do kościoła, co znacznie mniej mi się podobało. Ojciec nie chodził z nami, aż do pewnego dnia, kiedy przeżył radykalne nawrócenie. Stał się nowonarodzonym chrześcijaninem. Przestał grać w bilard i wdawać się w awantury. Od dzieciństwa buntowałem się przeciw wszystkim i wszystkiemu. Kradłem pieniądze z kościoła, należałem do ulicznego gangu. Robiłem wszystko, co najgorszego można sobie wyobrazić. W końcu zostałem przyłapany. Sędzia do spraw nieletnich zadzwonił do szkoły i wezwał moich rodziców.
2: Nie mogę w to uwierzyć, Bill. Włamałeś się do szafek w szatni i okradłeś swoich kolegów? Jak mogłeś to zrobić?
1: To żaden problem, tato.
3: No. Billy, chcieliśmy, żebyś wyrósł na porządnego człowieka.
2: A ty jesteś zwyczajnym bandziorem, synu. Włóczysz się po nocach, robisz Bóg jeden wie co. Staraliśmy się jak najlepiej cię wychować, ale ty się z tym wcale nie liczysz. Panie sędzio, nie mamy na niego wpływu. Może jak trochę posiedzi, to się czegoś nauczy.
1: Tato!
3: Wysoki sądzie, czy mogę coś powiedzieć? Ja jestem nauczycielką Williama i proszę, aby dał mu pan jeszcze jedną szansę. To inteligentny chłopak i wierzę, że potrafi się zmienić. Postaram mu się w tym pomóc.
1: Ale ja bynajmniej nie zamierzałem się zmienić i uciekłem z domu. Zabrałem się w podróż z pewnym kierowcą ciężarówki i bardzo mi się to spodobało. Swoboda jazdy przed siebie, trąbienie na ładne dziewczyny. Tylko gość, z którym jeździłem, okazał się nieciekawy, więc 7 miesięcy później zadzwoniłem do rodziców, żeby po mnie przyjechali. Nie skończyłem szkoły. Zamiast tego poszedłem do wojska, ale nawet tam wpakowałem się w kłopoty i szybko się mnie pozbyli. Byłem prawdziwym utrapieniem dla moich rodziców. A kiedy się ożeniłem, stałem się jeszcze większym utrapieniem dla mojej żony, Dean i dzieci. Zwłaszcza odkąd zacząłem jeździć tirem.
4: Halo?
1: Dean, to ja. Słuchaj, miałem paskudny wypadek.
4: Nic ci się nie stało?
1: Nie, nic. Ale to istny cud. Jechałem przez góry, musiałem zasnąć. Zjechałem z trasy i uderzyłem w barierkę. Wyrzuciło mnie przez przednią szybę i wylądowałem w rzece ładnych parę metrów niżej.
4: Billy, mogłeś się zabić.
1: No, jacyś ludzie widzieli wypadek, wyciągnęli mnie, rozpalili ognisko, żebym się ogrzał.
4: A wyrzucą cię z pracy, kochanie.
1: No wiesz, pewnie mnie zawieszą na czas dochodzenia, ale zawsze mogę zwalić na warunki drogowe. Ślisko było, nie? Zostałem oczyszczony z zarzutów i po tym zdarzeniu, żeby nie zasnąć, zacząłem brać amfetaminę. Kiedyś nafaszerowany prochami jechałem bez przerwy przez 5 dni, po czym na 2 tygodnie wylądowałem w szpitalu z powodu wyczerpania organizmu. Kiedy byłem w trasie, nigdy się porządnie nie wysypiałem, bo byłem zbyt zajęty towarzystwem przydrożnych kobiet. Nie myśląc o niebezpieczeństwie, jakie mogę ściągnąć na rodzinę, zacząłem też przewozić nielegalne ładunki, a ze względu na duże pieniądze. Ale kiedy raz spóźniłem się z dostarczeniem gorącego towaru, przekonałem się, z jakimi ludźmi mam do czynienia.
5: Dean! Dean, wstawaj! Wstawaj, przyczepa się pali, szybko!
4: Co? Szybko! Boże, zabierz dziewczynki!
5: Szybko, musimy się stąd wynosić!
4: Dziewczynki, wstawajcie! Billy, nie dojdę do drzwi!
5: Tylnymi drzwiami! Szybko! Szybko.
4: Zabiłeś je gwoździami, pamiętasz?
5: O nie! Spróbuję je wyważyć, już! Szybciutko!
1: Skończyło się poparzeniami pierwszego i drugiego stopnia, ale jakoś udało nam się uciec. Śledztwo nie udowodniło podpalenia, więc wróciłem do moich trefnych ładunków i łatwego szmalu. A kiedy to źródło wyschło, z kobiet kręcących się po parkingach dla tirów, zmontowałem grupę prostytutek. Mieliśmy już wtedy 4 dzieci i zrobiłbym wszystko, żeby zdobyć pieniądze. Wtedy też wpadłem na pewien genialny pomysł i zacząłem wydzwaniać do firm produkujących leki. W większości nikt nie chciał ze mną rozmawiać, ale w jednej mnie...
6: Więc mówi pan, że ma pan pomysł na pigułki, panie Sej? Jakiego rodzaju?
1: Dla kierowców. Łykają ich mnóstwo, żeby nie zasnąć.
6: Ma pan na myśli amfetaminę?
1: Nie, nie. Moje pigułki zawierałyby stymulanty, które dają takie same efekty, ale nie są nielegalne. I może...

0: można by je kupować bez recepty. Mógłbym tego sprzedać miliony.
1: No to umówmy się na spotkanie.
0: Pierwszą partię 100 tysięcy pigułek sprzedałem w ciągu 2 dni. Kolejny milion, wykorzystując siatkę moich prostytutek, w ciągu tygodnia. Wkrótce tarzałem się w forsie. Wciągnąłem do biznesu całą moją rodzinę. Ale wchodzenie na terytorium innych dealerów bywa niebezpieczne. Odkąd odebrałem kilka telefonów z pogróżkami, woziłem ze sobą broń.
2: Bill, po co ci ten pistolet?
0: Jakiś koleś groził, że mnie zabije.
2: Billy, to już zaszło za daleko.
0: Uspokój się, Dean.
2: Jak on tu przyjdzie i nas powystrzela?
0: No, pytałaś, po co mi ten pistolet? Właśnie po to, żeby nas obronić. No.
2: Wciągnąłeś nas, mnie i dzieci, w coś paskudnego, Bill. Chociaż wiesz, jakie to jest niebezpieczne. Ja dłużej już tak nie mogę. Ja nie chcę tak żyć.
0: Wyłączyłem żonę z interesu. Na jej miejsce wstawiłem Ginny, jej przyjaciółkę, która już nieraz zabezpieczała moje tyły. Ale Dean nadal bała się wychodzić z domu. Postanowiliśmy więc, żeby chronić ją i dzieci, przeprowadzić fikcyjny rozwód i zamieszkać osobno. Nic nie było w stanie powstrzymać mnie przed robieniem kasy. Groźby pojawiały się nadal, a w październiku 1975 roku miał miejsce pierwszy zamach na moje życie. Zostałem postrzelony w plecy i o mało co nie zginąłem.
3: Cześć, synu.
0: No, cześć, tato.
3: Wyglądasz trochę lepiej niż wczoraj. Krwawiłeś tak, że nie wiedzieliśmy, czy z tego wyjdziesz.
0: Wyjdę. Teraz mam tu przy drzwiach 24-godzinną ochronę.
3: Jedyną prawdziwą ochronę człowiek może mieć w Bogu, Billy.
0: A to dobre dla ciebie, tato. Ale w moim biznesie kule są prawdziwe.
3: Tak samo jak Bóg, syn. Nadal żyjesz. A? Podziękowałeś mu za to?
0: Chyba będziesz musiał zrobić to za mnie.
3: Billy, Bóg ocalił cię już tyle razy. Dlaczego nie chcesz oddać mu swojego życia?
0: Ja nie mam czasu na religię, tato. Policja przyszła tu dzisiaj z nakazem aresztowania.
3: Za co?
0: Od dawna chcieli mnie dopaść. No i w końcu im się udało. Ale nie martwię się. Ginny wszystkim się zajmie.
4: Widzę, że nie zabrali cię do aresztu.
0: Póki co nie. U ciebie też byli, Ginny?
4: Tak. Przyszli z nakazem rewizji, więc powiedziałam im, że trzymasz swoją walizkę w mojej szafie. Strasznie się ucieszyli, kiedy znaleźli te wszystkie leki.
0: Dobra dziewczynka. Fosy nie znaleźli?
4: Nie. Jak dorwali walizkę, przestali szukać. Śpieszyli się, żeby zbadać pigułki w laboratorium.
0: Tępaki. No, to teraz się przekonają, że w pigułkach są same legalne składniki.
4: Udawałam niewiniątko. I strasznie na ciebie nadawałam.
0: I tak było za każdym razem. Aresztowanie i zaraz potem zwolnienie z braku podstaw do oskarżenia. A ja najspokojniej szedłem sobie do banku z walizką pełną forsy i ochroniarzami przy boku. Biznes rozwijał się niesamowicie. Magazyny z towarem były porozrzucane po całym kraju. Kupiłem kilka domów, nowy samochód, wielką łódź, na której wydawałem przyjęcia. A wraz z bogactwem rosła moja arogancja i zachłanność. Im więcej miałem, tym więcej chciałem mieć. Praktycznie przestałem się widywać z rodziną. W czasie jednej z rzadkich wizyt przyglądałem się, jak syn gra w piłkę, a potem wszyscy poszliśmy do restauracji. Kiedy wróciliśmy, domu już nie było. Ktoś go podpalił. Kolejny cios spadł na nas, kiedy nasz 7-letni syn zaczął kuleć z powodu kontuzji, jaką odniósł podczas meczu futbolowego. Przez wiele miesięcy musiał leżeć w szpitalu na wyciągu, a potem założono mu szyny. Lekarz powiedział, że prawdopodobnie resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Byłem przygnębiony i nękało mnie poczucie winy. Żeby jakoś sobie z tym poradzić, zacząłem zażywać środki uspokajające. Pewnego dnia, kiedy po wspólnym lunchu żona odwoziła mnie na lotnisko, wszystko się ze mnie wylało.
2: Co się dzieje, Bill?
0: Nic. Ja po prostu chciałbym z tobą zostać, kochanie. Chciałbym wreszcie zacząć normalnie żyć. Ja, Ja wszedłem w to wszystko, żebyśmy byli bogaci, a teraz... Teraz, kiedy mam forsy po szyję, wszystko straciło sens. Wszystko.
2: I ty mi to mówisz?
0: Ja niczego bardziej nie pragnę, niż być znowu z tobą i z dziećmi. Biznes już się dla mnie nie liczy. Ja muszę się jakoś z tego wycofać.
2: Więc po prostu zostań. Zjemy razem kolację. Spróbujemy jak za dawnych czasów.
0: Tak, tak, ja bardzo bym chciał, Dean. Ostatnio cały czas o nas myślę, o tobie, o rodzinie, o tym jak chodziłem z dzieciakami na ryby.
2: Ale nie będziemy mówili o interesach, dobrze?
0: Umowa stoi. To był cudowny wieczór. Ale jak tylko wróciłem na Florydę, interesy wciągnęły mnie na nowo. Trwały nieustanne walki z konkurencją o podział rynku. Byłem podejrzany o udział w dwóch strzelaninach na zachodnim wybrzeżu. Dean przeprowadziła się do mnie i zaczęliśmy na nowo układać nasze życie. Zamierzałem sprzedać interes, ale po cichu, żeby uniknąć wojny o sukcesję. W Dzień Matki w 1979 roku pojechałem w interesach do Atlanty. Kiedy wróciłem, żony nie było w domu. I ciało znaleziono we wtorek w lesie. Została brutalnie zamordowana. Nie, nie potrafię opisać bólu i poczucia winy, jakie na mnie spadło. Dzieci również obwiniały mnie o śmierć matki. Mnie i moje parszywe interesy, mnie i moją chciwość. A mój smutek jeszcze bardziej je niszczył. Wiele razy wychodziłem z bronią do lasu, zdecydowany, żeby skończyć ze sobą, ale tchórzyłem. Musiałem sprzedać biznes.
4: Sprzedać interes? Ty chyba żartujesz, Billy.
0: Nie, nie żartuję, Ginny. Planowałem to jeszcze zanim Dean została zamordowana i myślę, że ktoś ją zabił, żeby mnie powstrzymać.
4: Naprawdę w to wierzysz?
0: Jeden z bossów z Nowego Jorku powiedział kiedyś, że już za głęboko w tym tkwię, żeby się wycofać. No, chyba mówił poważnie.
4: Więc przemyśl to sobie jeszcze raz, Billy. Obawiam się, że nie dadzą ci żyć, jak będziesz próbował sprzedać.
0: Nie, już na niczym nie zależy. Zemszczę się na nich wszystkich. Mniej więcej rok po śmierci żony potajemnie sprzedałem biznes poprzez moich księgowych z innych części kraju. Potem umówiłem się z człowiekiem, którego darzyłem wielkim zaufaniem. Ba, uważałem go wręcz za przyjaciela, a który, jak podejrzewałem, zamordował moją żonę. Spotkaliśmy się w barze, gdzie zamierzałem wymierzyć mu sprawiedliwość. Zamiast tego dostałem zawału serca, po którym przez 3 tygodnie leżałem w szpitalu. W lipcu ogłosiłem wycofanie się z interesów i przejście na emeryturę. Zamierzałem przenieść się razem z dziećmi na nasze rodzinne ranczo. I właśnie wtedy wydano nakaz aresztowania mnie. Postanowiłem ukryć się wraz z 2 moimi synami w Hondurasie. Halo?
1: Bill?
0: No?
1: Mam nadzieję, że nie wybierasz się na lotnisko. FBI czeka tam na ciebie.
0: Czego znowu chcą?
1: Ginny wszystko im wyśpiewała.
0: Ginny?
1: Tak.
0: Ginny wbiła mi nóż w plecy. Nie, nikomu już nie można ufać.
1: No, to fakt. Nie kontaktuj się z nikim poza tym numerem.
0: A mam inne wyjście. A spróbuję wymknąć się samochodem.
1: W porządku. Nasi ludzie spróbują ci jakoś pomóc. Wkrótce się spotkamy.
0: Po wielu tygodniach przenoszenia się z miejsca na miejsce, potajemnie wróciliśmy do Georgii. Zostawiłem dzieci u moich rodziców i spotkałem się z adwokatem, który umieścił mnie w jakimś zapomnianym motelu. Ukrywałem się tam przez długie tygodnie, wychodząc z pokoju tylko raz dziennie, żeby zadzwonić. W końcu umówiono spotkanie.
5: Ochroniarz twojego przyjaciela Reno ma sporo na sumieniu. Przyznał się do popełnienia kilku zbrodni, łącznie z zamordowaniem twojej żony.
0: Dlaczego?
5: A myślał, że znajdzie pieniądze.
0: A mam nadzieję, że będzie się smażył na krześle.
5: Nie tak szybko, Bill, nie tak szybko. Ponieważ on należał do twojej organizacji, policja będzie chciała udowodnić, że to ty go wynająłeś.
0: Co za idiotyzm, nawet nie widziałem faceta.
5: On już poszedł na układ. Nie dostanie kary śmierci, jeżeli zezna, że zleciłeś mu morderstwo twojej żony.
0: Przecież to kłamstwo.
5: A postarają się, żeby brzmiało wiarygodnie.
0: Ach, muszę się jakoś oczyścić.
5: I dobrze by było, Bill. Bo inaczej to ty będziesz się smażył na krześle elektrycznym.
0: Razem z adwokatem poszliśmy do biura szeryfa. Podpisałem zobowiązanie, że nie opuszczę stanu i zgłoszę się na każde wezwanie i zostałem zwolniony. Wprowadziłem się do mojego prawnika i od świtu do nocy pracowaliśmy nad moją sprawą. Pewnego dnia, jadąc na ranczo, zobaczyłem mojego ojca, jak siedząc na pace swojego pick-upa liczył bydło na pastwisku. Chciałem zakraść się od tyłu, żeby go zaskoczyć. Kiedy podszedłem bliżej, zorientowałem się, że mój ojciec się modli.
6: Drogi Boże, nie tak starałem się wychować tego chłopca. Nie chciałem, żeby tak postępował, ale nie wierzę, że to on zabił Dean. Robił różne okropne rzeczy, ale na pewno nie mógł jej zabić. Wiem, że Bill nie jest święty, ale błagam, nie pozwól, żeby mój syn umarł na krześle elektrycznym. Wierzę, że w jakiś sposób uda ci się go uratować.
0: Po cichu przemknąłem się do lasu, gdzie nikt nie mógł mnie zobaczyć, i wrzeszczałem na Boga za to, że pozwala, by mój ojciec tak cierpiał. Po raz pierwszy dotarło do mnie, że grzech rani także innych ludzi. Następne miesiące wlokły się niemiłosiernie. Zbierałem gorzkie owoce mojego nędznego, przestępczego życia. Przekonałem się, że nie mam żadnych prawdziwych przyjaciół. Media, przeświadczone o mojej winie, używały sobie na mnie i odsądzały od czci i wiary. Ale śledztwo przebiegało w sposób coraz bardziej dla mnie pomyślny. Wykazaliśmy, że obciążające mnie zeznania są niespójne i w wielu punktach sprzeczne z raportem koronera, a rzekome dowody mocno naciągnięte. Widząc, co się dzieje, prokurator zdecydował się pójść na ugodę.
5: Widzisz, muszą jakoś z tego wyjść. Wydali na tę sprawę za dużo pieniędzy, dlatego chcą iść na ugodę.
0: To znaczy?
5: No, masz się przyznać do nieumyślnego zabójstwa.
0: Co? No, przecież ja tego nie zrobiłem.
5: Słuchaj, wszystkie inne zarzuty wycofują, a za to dostaniesz 5 lat.
0: 5 lat?
5: Wyjdziesz po 2,5.
0: Nie zgadzam się, jestem niewinny. Dlaczego miałbym iść do więzienia za coś, czego nie zrobiłem?
5: Posłuchaj. Jeżeli prokurator przedstawi wszystkie zarzuty, a sąd zacznie grzebać w twojej przeszłości i wyjdą te powiązania z mafią, na 5 latach się na pewno nie skończy. A może być nawet krzesło za morderstwo. Przemyśl to, stary.
0: Rozmawiałem z rodziną, ale wszyscy mówili mi, żebym przyjął propozycję adwokata. Tak więc w końcu poszedłem na ugodę i zostałem skazany na 5 lat. 12 lipca 1982 roku zgłosiłem się do więzienia stanowego na Florydzie. Wiedziałem, że mafia wydała na mnie zlecenie, dlatego szukałem kogoś, kto by mnie chronił. Wybrałem gościa, który odsiadywał wyrok za zabójstwo. Niedługo potem obaj zostaliśmy przeniesieni do więzienia w Lawetti. Mieszkaliśmy w jednej celi, prycza w pryczę. Okazał się kimś zupełnie innym niż myślałem i zaczął wywierać na mnie wielki wpływ.
7: Chwała Bogu.
0: Tylko tyle potrafisz powiedzieć, Guccione?
7: Nie widzę niczego innego, o czym warto by mówić.
0: Ty jesteś kawał świra. Kto normalny gada na okrągło o kimś, kogo nawet nie można zobaczyć?
7: Jeśli twoje serce jest zdrowe, Boga możesz zobaczyć wszędzie, gdzie tylko spojrzysz.
0: Nie, żebym chciał zmieniać temat, ale dostałem przydział do fabryki butów.
7: Chwała Bogu.
0: Jasne. Będę stał przy tym cholernym piecu rozpalonym do 380 stopni i przez cały dzień suszył podeszwy. To się nazywa ironia Pana Boga.
7: Dlaczego?
0: Dlaczego? Jak byłem mały, chodziłem do szkoły na bosaka. Śmiali się ze mnie i wtedy sobie przysiągłem, że już nigdy w życiu nie będę chodził bez butów.
7: No? Bóg próbuje ci przez to powiedzieć coś o twojej duszy.
0: Oj, to bardzo śmieszny, Guccione. Wiesz co, idź już lepiej spać.
7: Modlę się za ciebie, Bill.
0: Jak tam chcesz. Postanowiłem potraktować cię jako część mojej kary. Obsesyjnie pragnąłem zemsty i głównie dlatego chciałem wydostać się z więzienia.
8: Ponaglałem moich adwokatów, żeby za wszelką cenę jakoś mnie stamtąd wyciągnęli. Zapewniali mnie, że

0: Zostanę zwolniony 24 września, zaledwie 2 miesiące po uwięzieniu. Wieczorem tego dnia zadzwoniłem.
1: Złe wieści, Bill.
0: Co?
1: Sędzia, który miał rozpatrzyć apelację i unieważnić wyrok, został odsunięty od sprawy. A ten, który ją przejął, powiedział, że gdyby to od niego zależało, wylądowałbyś na krześle elektrycznym. No i nie ma mowy o żadnym zwolnieniu.
0: Szalałem po więziennym dziedzińcu, kopiąc z wściekłości kamienie i przeklinając Boga. I nagle on przemówił do mnie. Fizycznie poczułem jego obecność. Stanąłem jak wryty i uświadomiłem sobie, jak bardzo go potrzebuję. Powiedziałem, jeśli faktycznie jesteś Bogiem, to zabierz proszę moją zawziętość, nienawiść, chciwość i samotność i daj mi coś, dlaczego warto by żyć. I wtedy ogarnął mnie cudowny spokój. Chciałem pójść do kaplicy, ale nie wiem, w jaki sposób trafiłem do biblioteki. Tam znalazłem Biblię i zacząłem ją czytać. Wracałem tam codziennie i codziennie dowiadywałem się czegoś nowego o Bogu. I to mnie zmieniało. Chciałem powiedzieć o tym całemu światu, ale pierwszym na mojej drodze był Guccione. Guccione, jestem zbawiony!
2: Co?
0: Tak, uświadomiłem sobie, że miałem wszystko, co świat może dać. I popatrz, gdzie mnie to doprowadziło. I wtedy Bóg mi powiedział, jeżeli mi się poddasz i oddasz mi swoje życie, będziesz wolny.
2: I co zrobiłeś?
0: No, poprosiłem, żeby dał mi coś, dlaczego warto żyć.
2: Chwała Bogu.
0: I poczułem się, jakby spadł ze mnie jakiś ogromny ciężar.
2: Kiedy przyjąłem Jezusa, czułem się dokładnie tak samo.
0: Poszedłem do biblioteki, wziąłem Biblię i zacząłem szukać jednego wiersza z Ewangelii Jana. 3:16. Jedyna rzecz, jaką zapamiętałem z religii w szkole. Nie mogłem sobie przypomnieć, o czym był ten wiersz, tylko tłukły mi się w głowie te liczby 3:16.
2: Chwała Bogu! I co przeczytałeś?
0: Tak, przeczytałem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
2: Amen. W końcu to zrozumiałeś, Sej!
0: Guccione! Wydałem miliony dolarów, żeby kupić sobie to, co chciałem, ale to, czego naprawdę potrzebowałem, jest nie do kupienia.
2: Nie, bo to jest za darmo. Jezus już za to zapłacił.
0: Bóg odpowiedział na tę modlitwę i nadal mnie zmieniał. W międzyczasie ludzie, którym ufałem, ograbili mnie z resztek tego, co mi zostało. A ja nie mogłem zrobić nic, jak tylko uczyć się im przebaczać. Nadal obsesyjnie pragnąłem wydostać się z więzienia, ale Bóg chciał, żebym na pierwszym miejscu stawiał Jego królestwo. Pewnej niedzieli kapelan poprosił mnie, żebym powiedział coś podczas nabożeństwa. Większość z nas jest przekonana o swojej niewinności i że to świat jest pełen zła. Ale Biblia mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Musisz uznać swoją winę przed Bogiem i powiedzieć jak Dawid: przeciwko Tobie i tylko Tobie zgrzeszyłem. Jeśli będziesz pokutował i odwrócisz się od swojej przeszłości, Bóg będzie mógł rozpocząć swoją pracę w Tobie. A kiedy Jezus zmarzy Twój grzech i winę, odkryjesz prawdziwą wolność, tak samo jak ja ją odkryłem. Biblia mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A życie moje teraz jest życiem przez wiarę w Syna Bożego, który mnie kocha i dał samego siebie za mnie. Tego dnia wielu więźniów przyjęło Chrystusa. I tak zaczęła się moja droga głosiciela Ewangelii. Bóg sprawił, że wyszedłem z więzienia zaledwie po roku od siatki. To był rok 1983, a 2 lata później zostałem ułaskawiony i oczyszczony z wszystkich zarzutów. Przez następne 5 lat moja służba się rozwijała. Odbywałem wiele podróży misyjnych, w których często towarzyszyli mi rodzice. Tak też miało być w październiku 1988 roku. Mieli przyjechać do mnie w piątek, żeby w niedzielę wybrać się ze mną na kolejną wyprawę. Ale nie dojechali. Oboje zginęli w wypadku samochodowym. Trudno mi było przemawiać na ich pogrzebie,

0: Bóg dał mi siły, abym również wtedy mógł głosić Ewangelię. Nadal jestem kaznodzieją razem z moją żoną Vicky. Wiele podróżujemy i dzielimy się z ludźmi dobrą nowiną o Bożej łasce. Nieważne, kim jesteś, ani co zrobiłeś, Boża łaska i miłosierdzie jest również dla ciebie.
1: Echo Słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
2: Życiu człowieka towarzyszy postawa, którą moglibyśmy nazwać mylą się wszyscy, tylko nie ja. Albo inaczej, błędy popełniają inni, ja mam zawsze rację. A kiedy już dochodzi do bezpośredniej konfrontacji z faktami, to tym gorzej dla faktów. Taka postawa nie powinna mieć jednak miejsca w życiu Bożego sługi. Czytamy przecież, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do przekonywania i do poprawiania. Czy to znaczy, że wszyscy potrzebują naprawić coś w swoim życiu, a ja jestem jakimś szczególnym wyjątkiem? Jeżeli czytam Biblię i nigdy nie zdarza mi się w odniesieniu do samego siebie zauważyć, w tym się myliłem, tam to robiłem źle i teraz postanawiam to zmienić. Jeżeli nie zauważam, że to moja postawa była niewłaściwa, to albo nie czytam Biblii, może to są tylko przesłane mi przez znajomych cytaty, albo jestem naprawdę daleko od Boga. Boże myśli nie są naszymi myślami i Boże drogi nie są naszymi drogami. Dlatego wołamy: Panie, naucz nas Twoich przykazań i daj nam łaskę, żebyśmy chodzili Twoimi drogami. Im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z grzechu i potrzeby przemiany naszego życia. Postawa uniżenia liczy się przed Bogiem. Pan pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Pan chce podnieść mnie, kiedy się potykam, postawić na nogi, gdy upadam.

0: Ropgaz. Słowo na dzień.
1: Nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. List do Efezjan 6:4. Rodzicielstwo i chęć kontrolowania. Nie martw się, jeśli twój nastolatek nie lubi, kiedy mówisz mu, co ma robić. Takie zachowanie jest w tym wieku zupełnie normalne. Co ciekawe, nie jest ono typowe wyłącznie dla nastolatków. Zaczyna się dużo wcześniej. Jeden z psychologów przytacza historię pewnej matki, której 4-letnia córeczka upierała się, by postawić na swoim, na co jej mama powiedziała: jestem twoim szefem i jestem odpowiedzialna za to, jak cię wychowuję, i tego będę się trzymać. Mała Jenny przez chwilę myślała nad słowami matki, a potem zapytała: jak długo musi tak być? Już w wieku 4 lat tęskniła za chwilą, kiedy nikt nie będzie jej mówił, co ma robić. To instynkt ofiarowany nam od Boga. Jednym z pierwszych poleceń danych Adamowi i Ewie przez Boga było: czyńcie sobie ziemię poddaną. A zatem twoim zadaniem jako rodzica jest konsekwentne stawianie granic we wczesnym okresie życia dziecka, by stopniowo, w miarę jak młody człowiek przejawia swoją dojrzałość, dawać mu coraz więcej niezależności. To jedna z najbardziej delikatnych odpowiedzialności rodziców. Przywileje przyznane za wcześnie prowadzą do głupich wyborów, zaś zbyt późno wywołują

ich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. To jedna z najlepszych rad, jakie kiedykolwiek mógłbyś otrzymać jako rodzic.

do tego wzorca. Pomimo, że dorastał w ciepłym domu i kochającej się rodzinie, robił rzeczy, które niszczyły jego samego i wszystkich wokół, a mogły nawet zakończyć się śmiercią. Znany był jako Godzilla.

0: Smoky! Smoky! Uważaj! O nie! Przejechał go! Tato! Tato! Smoky wpadł pod samochód!
1: Nie wychodź na ulicę, Billy!
0: On się nie rusza, tato! Smoky! No! Smoky, wstawaj! Co mu się stało?
2: Nie żyje, Billy.
0: To niemożliwe! On nie może umrzeć!
2: Przykro mi, synu.
0: Gdzie go zabierasz?
2: Za garaż. Jest już za ciemno, żeby go dzisiaj pogrzebać.
0: Ale on wyzdrowieje, prawda, tato? Podniesie się, będzie znowu biegał i bawił się ze mną?
2: Nie, Billy. Smoki już nigdy się nie podniesie. On nie żyje.
3: Już w dzieciństwie bohater naszej dzisiejszej historii zetknął się z ostatecznością śmierci, a co ona naprawdę oznacza, miał dużo dogłębniej poznawać w kolejnych latach swojego życia. Uwierzył, że jest niezniszczalny, niepokonany i z bezczelną brawurą wykorzystywał każdą okazję, żeby to pokazać. Jednak najwięcej odwagi wymagała ta, która na zawsze odmieniła jego życie. Prawdziwa historia Billa Rudge'a już teraz w Wyzwolonym.
4: W domu było nas sześcioro dzieci. Ja byłem czwartym z kolei. Zawsze żyliśmy ze sobą bardzo blisko. Mieliśmy wspaniałych, kochających rodziców, którzy zrobiliby dla nas wszystko. Mieszkaliśmy przy ruchliwej ulicy w Sharon, w Pensylwanii, w starym wielkim domu, który należał do rodziny od prawie 100 lat. Mój najstarszy brat uparł się, żeby zrobić ze mnie prawdziwego mężczyznę. W tym celu zamykał mnie w ciemnym pokoju i w szafach i opowiadał, że nasz dom jest nawiedzany przez duchy. Tuż za domem była wielka łąka, porośnięta trawą wysoką do piersi, gdzie mieliśmy swoje tajemne przejścia i gdzie zaczął się mój bunt.
5: Mam papierosy. Chcesz zajarać?
0: Pewnie. Tylko nie mów mojemu bratu, on by się wściekł.
5: No, ale musisz ciągnąć, jak ja przypalam. Wiesz co? Daj, to ci pokażę.
0: To jest okropne.
5: Coś chyba robimy nie tak.
0: O, uważaj, trawa się zapaliła.
5: Pomóż mi to zgasić.
0: Coraz bardziej się pali.
5: Przynieś wody, szybko.
0: Tato, tato, na pomoc. Pożar, pożar, łąka się pali. Tato.
4: Od tego czasu przypadkowe zapruszanie ognia na łące zdarzało mi się praktycznie co roku. Czasem trzeba było wzywać straż pożarną i wtedy miałem szlaban. Nasza rodzina chodziła do kościoła, a ja wierzyłem, że Bóg istnieje. Ale kiedy mój 7-letni braciszek zginął potrącony przez samochód, okazało się, że ta nasza religijność nie przynosi nam żadnej pociechy, że w niczym nie przygotowała nas na tego rodzaju tragiczne zdarzenie. Usłyszałem sygnał karetki, a kiedy przybiegłem do domu, zobaczyłem już tylko, jak wynoszą jego martwe ciało. Wszyscy, rodzice, rodzeństwo i ja, byliśmy zdruzgotani jego śmiercią. Kiedy patrzyłem na jego ciało w trumnie, wiedziałem, że musi istnieć życie po śmierci, ale zbuntowałem się przeciwko Bogu za to, że nie oddał mi braciszka żywego. Po tym wydarzeniu w moim życiu coraz bardziej liczyły się hazard, okultyzm i presja rówieśników. Było ze mnie straszne chuchro. Wszyscy zawsze mnie tłukli, więc kiedy w końcu znalazła się grupa skłonna mnie akceptować, poszedłem w to jak w dym.

0: usłyszał. Nie ma nikogo. Chodźcie, włazimy.
1: Przez kilka tygodni demolowaliśmy ten wielki, pusty dom. Zastanawiałem się nawet, dlaczego nikogo to nie obchodzi. Aż którejś niedzieli po południu, kiedy celowaliśmy kamieniami w kolejne okno, na podwórko wjechał radiowóz na sygnale. Schowałem się w krzakach, ale w końcu mnie wywlekli.
2: No, wiemy, że jesteś przywódcą tej bandy, Rucz. Twoi koledzy wszystko wyśpiewali.
3: To nieprawda.
2: Nie? No to powiedz mi, dlaczego wasza Melina nazywa się Chata Rudża?
3: Bo tak się nazywa. A poza tym jest przy naszym garażu.
2: Poza tym to masz 13 lat. Jesteś tam najstarszy.
4: Ma 12 lat. Piszcie, że ma 12.
2: Panie Rucz, 12 czy 13, jakie to ma znaczenie? Ważne, że jest prowodyrem.
4: Ma znaczenie, bo po prostu tak jest. A protokół powinien być zgodny z prawdą.
2: Prawda jest taka, że dokonali zniszczeń na wiele tysięcy dolarów. Wyrwali balustradę, zdewastowali fortepian i wybili witraże w oknach, których nie da się odrestaurować.
4: To są jeszcze małe dzieci.
2: Szkody, jakich narobili, na pewno nie są małe. Zasłużyli na solidną karę i już ja dopilnuję, żeby zostali ukarani.
1: Rok nadzoru kuratorskiego i grzywna, jaką musieliśmy zapłacić, niczego nas nie nauczyły. Młodzi ludzie potrafią robić okrutne rzeczy, nie zastanawiając się nad konsekwencjami ani nad tym, czy kogoś nie krzywdzą. Niedaleko nas mieszkała pewna starsza, siwowłosa kobieta, którą nie wiadomo dlaczego uważaliśmy za czarownicę. Kiedy latem spaliśmy pod gołym niebem, chodziliśmy postrzelać z wiatrówki do jej kur i wyrywaliśmy warzywa w jej ogrodzie. Nie dość, że robiłem takie podłe rzeczy, to jeszcze potrafiłem obrzydliwie kłamać.
4: Co robiłeś u pani Bracine, Billy?
3: Prosiła mnie, żebym jej napisał parę listów.
4: Tak?
3: Ma taki słaby wzrok, że już nie może pisać.
4: No, to cieszę się, że jej pomagasz.
3: Ona słabo mówi po angielsku, tato.
4: Pochodzi z Niemiec.
3: Jest bardzo biedna. No i tak daleko od rodziny i w ogóle.
4: Tak. Oj, niektórzy ludzie nie mają lekkiego życia.
3: No, i jeszcze mówiła, że niedawno ktoś jej powyrywał sadzonki pomidorów. Jak można zrobić coś tak paskudnego?
1: W miarę jak coraz bardziej zagłębiałem się w okultyzm, a w szkole uczyłem się o ewolucji, miałem coraz więcej wątpliwości na temat Boga. Kiedyś mu obiecałem, że się zmienię, jeśli wyciągnie mnie z kłopotów. Zrobił to, a ja oczywiście nie dotrzymałem słowa. W trzeciej klasie szkoły średniej zacząłem trenować podnoszenie ciężarów, po to, żeby się odegrać na tych, którzy dawniej mnie bili. Postawiłem sobie za cel stać się najsilniejszym chłopakiem w klasie. W tym czasie moi przyjaciele odkryli narkotyki.

0: Przyjemność.
1: Od adrenaliny też można się uzależnić. Znam takiego jednego.
2: Odważ się. Przynajmniej nie niszczę swojego ciała ani mózgu. Potrafię już wycisnąć prawie 300 funtów.
1: Coś ty. To może pomożesz nam załatwić tych łysych z Ohio, co przyjeżdżają tu z baseballami.
0: No, normalnie strach wyjść na ulicę. Leją każde...

0: ilu nas jest?
1: Koło 15. A tych z Ohio?
0: To 5 czy 6, no to spokojnie możemy im dołożyć. O, jadą, widzisz?
2: No, znowu mają kije i łańcuchy.
0: A, no to wiejemy.
2: Nie, zwiewamy.
0: Dobra,
2: nie, tędy, tędy.
3: Hej, okej, wracajcie, no. Tchórze!
4: Uciekli i zostawili mnie samego przeciw 6 gościom z kijami i łańcuchami. Nie miałem szans. Skoczyłem do auta jakiejś dziewczyny, której nawet nie znałem, i uciekliśmy. Bandziorzy z Ohio ścigali nas jeszcze przez chwilę, aż w końcu udało nam się ich zgubić. Kilka dni później natknąłem się na nich w restauracji. Zapytali mnie, czy bym się do nich nie przyłączył, a ja się zgodziłem. Byłem spragniony mocnych wrażeń, a im chodziło

0: to, żeby za wszelką cenę wszelkimi sposobami sprowokować jakąś rozrubę. To bardzo mi odpowiadało. Ryzykownych przygód szukałem zresztą nie tylko w tej dziedzinie. Potrafiłem umawiać się z 5, 6 dziewczynami naraz, kłamiąc każdej z nich. I wtedy pojawiła się Karen.
1: Ej, hej, Bill, wychodzisz?
2: Muszę łyknąć trochę powietrza. Idziesz ze mną?
1: Pewnie. Słyszałam, że jesteś w futbolowej reprezentacji szkoły.
2: Tak, chociaż głównie siedzę na ławce. Opuściłem za dużo treningów.
1: No to po co ci to?
2: Chyba jestem zbyt uparty, żeby zrezygnować. Chociaż teraz bardziej interesuje mnie karate.
1: A? Ale jestem zalana.
2: No, to może będziesz dla mnie troszkę miła. Co? Dla odmiany.
1: Ej, nie licz na to.
2: Nigdy mnie nie lubiłaś. Od przedszkola.
1: Zgadza się, zresztą ty mnie też, nie? A poza tym rodzice mnie ostrzegli, że rozrabiasz i kazali się trzymać z daleka od ciebie.
2: Co też rodzice mogą wiedzieć, co? Będę mógł do ciebie zadzwonić, co?
0: Oczywiście nie miałem najmniejszego zamiaru. Zmieniałem przyjaciół i dziewczyny tak, jak niektórzy próbują różnych smaków lodów. Był we mnie jakiś dziki niepokój, który kazał mi pędzić z prędkością 180 km na godzinę, a jak się dało, to i jeszcze szybciej. W szkółce karate nazywali mnie Godzilla ze względu na agresywność i siłę ciosów. Lubiłem zadawać innym ból. Czasami opadał mnie strach, dziwne fobie i lęki, kiedy indziej uważałem się za Boga, za niepokonanego, który nigdy nie umrze. Ale tu się myliłem. W końcu kiedyś umówiłem się z Karen na randkę i coś między nami zaiskrzyło. Zaczęliśmy chodzić ze sobą i było całkiem miło, tyle że po spotkaniu odprowadzałem ją do domu i szedłem na dziewczyny, ale ona nie dała się oszukać.
1: Bill, podobno masz już dziewczyny na rozdanie dyplomów?
2: Tak, zaprosiłem ją jeszcze zanim zaczęliśmy się spotykać. No i nie mogę się z tego wycofać.
1: No jasne, rozumiem. Ale na bal po imprezie jej nie zabierzesz, idziesz ze mną.
2: Ale jesteś zaborcza.
1: Bill, albo chodzisz ze mną, albo z kimś innym. Ja na pewno nie będę jedną z twoich dyżurnych dziewczyn.
2: O czym ty mówisz? Z wszystkimi już zerwałem.
1: Naprawdę? Twoi koledzy mówią coś innego.
2: A koledzy?
1: A żebyś wiedział, masz fajnych kolegów. Dali mi listę wszystkich twoich dziewczyn i ty teraz do nich zadzwonisz i powiesz, że od tej chwili spotykasz się tylko ze mną. Tylko nie kombinuj, będę słuchała przez drugi aparat.
0: No i w ten sposób Karen pomogła mi uporządkować jedno z dziedzin mojego nieuczciwego życia. Ale nadal roznosił mnie temperament, byłem gwałtowny i agresywny, nadal działałem w gangu. Paru moich przyjaciół zginęło w wypadkach samochodowych, kiedy prowadzili na haju czy pod wpływem alkoholu. Paru innych wylądowało w więzieniu. Ktoś też popełnił samobójstwo. W wieku 17 lat ukończyłem szkołę i złożyłem podanie o wymarzoną pracę jako instruktor w pierwszym w naszej okolicy ośrodku spa.
1: I co? Dostałeś tę pracę?
2: Tak, wyobraź sobie, że tak. Choć byli do wyboru facetów ze stażem. Ale spodobała im się moja sylwetka, umięśnienie.
1: No to świetnie, Bill.
2: Słuchaj, to jest niesamowite. Będę robił to, co uwielbiam. Jeszcze będą mi za to płacili. Musimy to uczcić.
0: Na plaży wzbudzałem powszechne zainteresowanie, co sprawiało mi wielką przyjemność. Uwielbiałem, kiedy dzwonili jacyś biznesmeni i nazywali mnie swoim instruktorem fitness. Ale mimo, że osiągałem swoje cele, nie czułem się usatysfakcjonowany. Wyglądało na to, że w moim przypadku szukanie celu w życiu to proces bez końca. Pewnego wieczoru Karen poszła na koncert z kilkoma przyjaciółmi. Około północy zadzwoniła do mnie.
3: Bill, nie zgadniesz, co się stało. Uwierzyłam w Jezusa i jestem chrześcijanką.
2: No wiesz, ja też jestem chrześcijaninem. To znaczy wierzę w Boga i chodzę do kościoła. No tylko z czego tu robić taką aferę?
3: Nie, Bill, to coś innego. Ja oddałam moje życie Jezusowi.
2: Spokojnie, Karen, to ci przejdzie.
3: Nic mi nie przejdzie. Ty nie masz pojęcia, jak ja się czuję, Bill. Ja jestem teraz kimś zupełnie innym i nigdy już nie będzie tak jak przed.

0: Etpem.
1: Myślałem, że to nic poważnego i że nadal będziemy bawili się tak jak wcześniej, ale w Karen naprawdę zaszła nadzwyczajna zmiana. Przestała pić i nie chciała chodzić na imprezy. Mówiła tylko o Jezusie. Nie podobało mi się to. Czułem się zepchnięty na drugi plan przez kogoś, z kim nie bardzo wiedziałem, jak rywalizować. Znienawidziłem go i zacząłem kombinować, jakby tu zniszczyć jej wiarę. Kpiłem i wyzłośliwiałem się, kiedy tylko zaczynała mówić o Bogu. Kiedyś poszedłem z nią na spotkanie ewangelizacyjne, po którym udawałem, że się nawróciłem, żeby później wykpić ją w żywe oczy. W końcu postanowiłem z nią zerwać.
2: Wyjeżdżasz na zachód? Dlaczego?
1: Mój brat Larry mieszka tam w komunie hipisów Albuquerque. Powiedział, że skołuje dla mnie jakiś porządny motor i pojeździmy sobie po kraju.
2: Ale wrócisz, tak?
1: Może.

0: Może chciałem gdzieś tam na zachodzie poszukać tego, czego brakowało mi w życiu. A może po prostu byłem wściekły z powodu miłości Karen do Jezusa. W każdym razie w maju, a miałem wtedy 18 lat, ruszyliśmy w drogę. Łapaliśmy okazję, poznawaliśmy różnych ludzi. Raz w stanie Ohio, tuż za miastem Akron, zabrał nas pewien bogaty biznesmen. Niezła byka.
1: Aha.
2: Ta. Pan Bóg błogosławi mnie na różne sposoby. A wy, chłopcy, znacie Jezusa?
1: Nie jesteśmy zainteresowani.
0: A ja coś tam słyszałem. Moja dziewczyna mówi o nim przez cały czas.
2: Pewnie wierząca.
0: Pewnie do przesady. Nie pije, nie chodzi na imprezy, nie bawi się. Wszystko jej się poprzestawiało.
2: Kiedy Bóg wchodzi w czyjeś życie, zmienia wszystko. I wtedy się okazuje, że to, co świat ma do zaoferowania, to jest wielkie nic.
0: Tylko nie rozumiem, dlaczego ze wszystkiego trzeba zrezygnować.
2: A wcale nie trzeba. Po prostu traci się ochotę na przyjemności tego świata. A zamiast niej pojawia się ogromne pragnienie, żeby sprawiać radość Bogu. On powiedział: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
0: Niech każdy ma to, co lubi.
2: Tak. A wy gdzie jedziecie?
0: Nowy Meksyk.
1: No.
0: Mój brat jest w Albuquerque.
2: A, znam tam paru ludzi. Dam wam do nich liścik. To się wami zajmą.
0: Byliśmy zdani tylko na siebie, brudni, przemoczeni i głodni, ale kochaliśmy przygodę. Kiedy w końcu dotarliśmy na miejsce, dowiedzieliśmy się, że mój brat wyjechał w góry i nikt nie miał pojęcia, kiedy wróci. Postanowiliśmy więc pojechać dalej, do Santa Fe. Złapała nas noc. Zrobiło się strasznie zimno.
3: Ale ziom... Szkoda, że nie zabrałem swetra.
0: Bym przypuszczał, że w maju będzie tak zimno.
3: Gdzie się wszyscy podzieli? No. To miasto wygląda jak wymarłe.
0: Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że tylko ta jedna knajpa jest otwarta. I jeszcze skubanie nie chcą nas puścić. Gdzie się tu ogrzać?
3: Musimy coś wymyślić, bo zamarzniemy na śmierć w tych krótkich rękawkach.
0: Patrz, wychodzą jakby zamykali. Może ktoś nam pomoże. Hej, słuchajcie, mamy problem. Możecie nam pomóc?
3: Szukamy jakiegoś noclegu. Robi się strasznie zimno.
0: No, to się nazywa ludzka solidarność.
3: No i co teraz, Billy?
0: Nie wiem.
4: Hej, to mój brat!
3: Hej,
4: to mój brat, Billy! No nie, to się w głowie nie mieści, żeśmy tak na was wpadli. Nawet pojęcia nie miałem, że jesteś w Nowym Meksyku.
0: Cud boski, stary! Naprawdę zaczynaliśmy już mieć stracha.
4: A co wy tu w ogóle robicie?
0: No jak to co? Przecież mówiłeś, że mógłbyś skołować jakiś ostry motor i pojeździlibyśmy razem po kraju.
4: No, przykro mi, Billy, ale u mnie trochę się pozmieniało.
0: Co?
4: Tego raczej nie da się zrobić.
0: W takim razie możemy wracać do domu, tak?
4: No ale możecie przespać się u nas. Pojedziemy.

0: trzecie rano.
1: Chociaż to nie było po drodze, wstąpiliśmy do przyjaciół naszego biznesmena, którzy porządnie nas nakarmili i dali jakieś broszury. Przeglądaliśmy je z nudów, siedząc przy autostradzie i próbując złapać jakąś okazję.
2: O, to jest o życiu wypełnionym duchem.
1: Aha, zobacz to. Wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem.
2: No i co to znaczy?
1: Musisz całkowicie oddać się Chrystusowi jako swojemu Panu. Postawić Go na pierwszym miejscu ponad wszystkim innym.
2: Nie, no cieszę się, że nie jestem chrześcijaninem.
1: Ja też. Za to dużo bym dał za szklankę wody. Może zaczniemy rzucać kamieniami w te auta, a co? Może któryś się wścieknie i się zatrzyma.
2: Daj spokój.
3: Halo?
1: Cześć, to ja, Bill.
3: Bill, gdzie jesteś?
1: Gdzieś w Nowym Meksyku, w jakiejś zapadłej dziurze. Wracamy.
3: Och, Bogu dzięki.
1: Słuchaj, myślałem, że się stąd nie ruszymy. Cały dzień sterczeliśmy na tej pustyni bez kropli wody i nikt się nie zatrzymał. W końcu przeleźliśmy przez płot i dowlekliśmy się do innej autostrady, skąd zabrał nas jakiś facet w pick-upie.
3: Och, Bill, tak bym chciała, żebyś już tu był.
1: Będziemy za parę dni.
3: Modlę się za ciebie, Bill.
1: Kilka dni później szczęśliwie dotarliśmy do domu. To była niedziela. Od razu poszedłem zobaczyć się z Karen.
4: Bill, może wieczorem poszedłbyś ze mną do kościoła? Będzie fantastyczne spotkanie ewangelizacyjne.
1: Karen, dobrze wiesz, co możesz sobie zrobić z tą twoją religią.
4: Ale Bill, ten gość jest naprawdę świetny.
1: Serio myślisz, że mój pierwszy wieczór w domu mógłbym spędzić w kościele? Bądź normalna.
4: Bill, proszę.
1: Wiesz co, wracając zjechaliśmy trochę z drogi, żeby odwiedzić takich nawiedzonych. A potem prawie nie umarłem z pragnienia na tej cholernej pustyni. Tak jest ten twój Bóg.
4: Ale jakoś nie umarłeś. A wiesz dlaczego? Bo on nad tobą czuwał. Kto inny mógłby sprawić, żebyś spotkał się z bratem w Santa Fe? Chodź ze mną, Bill, proszę.
1: No dobra, pójdę. Ale tylko dzisiaj, tylko po to, żeby być z tobą.
5: Przyjacielu, Bóg naprawdę cię kocha. On posłał swojego jedynego syna, by poprzez okrutną śmierć na krzyżu zapłacił za twoje grzechy. Dlaczego uważasz, że mógłbyś przyjść do Boga na swoich własnych warunkach, skoro On tak poświęcił się dla ciebie? Jego śmierć za twoje odkupienie, Jego zmartwychwstanie jest twoim zbawieniem. Przyjacielu, jeśli czujesz się martwy za sprawą swoich grzechów, podejdź teraz do ołtarza i przyjmij Boże przebaczenie przez Jezusa Chrystusa.
4: Chcesz, żebym poszła z tobą, Bill?
1: Nie, sam pójdę.
6: Podchodząc do ołtarza, mówiłem: Boże, jeśli dziś wieczorem udowodnisz mi, że naprawdę istniejesz, będę żył dla ciebie. Ukląkłem i po raz pierwszy w życiu byłem szczery wobec Boga. Powiedziałem: Boże, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Twoim Synem i chcę oddać Ci moje życie. Dziękuję za to, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu. Nie mogłem powstrzymać łez. Rozpłakałem się, co mi się nie zdarzyło od czasu, kiedy zginął mój mały braciszek. To było w maju 1971 roku i zaraz potem Bóg całkowicie odmienił moje życie. Nie myślałem, że tu może być tak spokojnie.
4: Zawsze wierzyłam, że Bóg w końcu zmieni twoje życie, Bill, ale nie sądziłam, że aż tak. Jest dużo lepiej, niż mogłam sobie wymarzyć.
1: Ale żeby iść za Chrystusem, trzeba sporo odwagi. Nie miałem pojęcia, że aż tyle.
4: To prawda. Szczególnie wtedy, kiedy inni się z ciebie śmieją.
1: Zawsze myślałem, że tylko słabeusze i mięczaki są chrześcijanami. A to zupełnie nie tak. Przez całe życie chciałem mieć władzę i kontrolę nad wszystkim. I nie miałem jej nawet nad sobą. Masz rację. On daje ci wszystko, czego potrzebujesz.

0: Kochałam cię już wcześniej, Bill, ale to Jezus sprawił, że jest pomiędzy nami to coś wyjątkowego.
1: Pobierzmy się, Karen. To było już prawie 30 lat temu. 2 tygodnie po moim nawróceniu wzięliśmy ślub, a zaraz potem poszedłem do szkoły biblijnej. Po jej ukończeniu zacząłem pracować w duszpasterstwie młodzieży. Bóg dał nam syna i córkę, ale największym darem było samo poznanie Jezusa. Przyszedłem do Niego, ponieważ w moim życiu brakowało czegoś, czego nic ani nikt inny nie mógł zaspokoić. Ale Bóg był ze mną zawsze, nawet wtedy, kiedy byłem najbardziej zbuntowany, ponieważ bardzo mnie kocha. Dokładnie tak samo jest z Tobą. I tylko On może dać Ci wolność.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.